0: Zmienianie się Parlamentem Europejskim to jest po prostu kolejna ściema, to jest jakieś ordynarne oszukiwanie ludzi. Teraz, kiedy umowa, bo gdyby ona wcześniej została zgłoszona, przypomnę, że podpis pani von der Leyen z wielką radością, bo wykonała pewne polecenie z Berlina, złożyła na początku stycznia tego roku w Asunción w Paragwaju. Jeżeli by skarga była wtedy, to nie byłoby wprowadzenia tak zwanego tymczasowego, co prawda to nic nie znaczy, bo Trybunał Sprawiedliwości najczęściej rozpatruje sprawy, nawet ten wniosek Parlamentu Europejskiego, około 2 lat, 1,5 do 2 lat, czyli umowa handlowa weszła w życie, mięso płynie, kukurydza płynie, spirytus płynie, cukier płynie. Jeżeli byłaby skarga rządu, który podniósłby, jakie straty spowoduje to w polskim rolnictwie, jakie są konsekwencje umowy handlowej, wtedy ta umowa od 1 maja by nie weszła. Natomiast mówienie o tym, że my teraz składamy skargę, to jest po prostu oszustwo, ściema i takie udawanie, że coś robimy, wiedząc, że to nie przyniesie praktycznie żadnych skutków w ratowaniu polskiego rolnictwa.
1: Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem był poseł Demokracji Bezpośredniej Jan Krzysztof Ardanowski.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy w całej Polsce. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Szczęść Boże.
2: 7:09. Gość poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: A kolejnym moim gościem i Państwa w poranku 7:09 jest mecenas Rafał Dorosiński, członek zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urzędy stanu cywilnego do dokonania transkrypcji aktu małżeństwa kilku par jednopłciowych. Panie mecenasie, jakie konsekwencje prawne mają te postanowienia?
2: No konsekwencją jest to, co obserwujemy teraz właśnie w debacie publicznej. Minister cyfryzacji ogłosił wczoraj, że podpisał rozporządzenie, które ma prowadzić do, jak twierdzi, uznawania małżeństw, tak zwanych małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą i uznawania ich w Polsce. Oczywiście tego typu aktywność, działalność jest pozbawiona podstawy prawnej. Warto zauważyć, że wyrok orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego też jest oparte i odnosi się do wcześniejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym to Trybunał stwierdził, że należy transkrybować, czyli przenieść do polskiego porządku prawnego właśnie akty tak zwanych małżeństw homoseksualnych zagranicznych. Tymczasem orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości wprost wykracza poza kompetencje Trybunału, ponieważ problematyka małżeństwa i rodziny jest wyłączną kompetencją państw członkowskich Unii Europejskiej. Unia Europejska, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie może w tym zakresie niczego państwom członkowskim narzucać, niczego rozstrzygać. To jest kompetencja wyłączna państwa członkowskiego. Mimo to Trybunał Sprawiedliwości, przekraczając swoje kompetencje, wydał taki, a nie inny wyrok. Na ten wyrok powołał się Naczelny Sąd Administracyjny, który, mówiąc tak na marginesie, chcąc zmienić jakby tą regulację, do której się odnosił, powinien zadać pytanie składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, który to skład siódemkowy wcześniej orzekł, że nie jest możliwym uznanie czy wpisanie do aktu stanu cywilnego osób tej samej płci jako małżonków. Więc także Naczelny Sąd Administracyjny wykroczył poza swoje kompetencje. No i teraz w konsekwencji, powołując się zarówno na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji idzie dalej i obwieszcza ogłoszenie rozporządzenia, które będzie prowadziło do transkrypcji małżeństw, tak zwanych małżeństw jednopłciowych w Polsce. Jak to skomentować? Jak to odnieść do podstawowych regulacji konstytucyjnych, ustawowych dotyczących tej materii, dotyczących małżeństwa i rodziny? No tu trzeba wskazać przede wszystkim na artykuł 18, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Trzeba wskazać na artykuł 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wymaga do zawarcia małżeństwa złożenia oświadczenia przez mężczyznę i kobietę, prawda? I w końcu jest artykuł 107 prawo o aktach stanu cywilnego, który nakazuje odmowę transkrypcji sprzecznej z podstawowymi zasadami porządku prawnego. A to, że różnica płci małżonków należy do podstawowych zasad porządku prawnego, zostało wielokrotnie podkreślone we wcześniejszych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, które wskazywały, że ta różnica płci wskazana w artykule 18 jest dyrektywą interpretacyjną, jest normą programową i ona wyraża podstawową zasadę ustroju państwa. A jeżeli tak, to akt, który jest sprzeczny z tą normą, sprzeczny z zasadą komplementarności płciowej małżonków, nie może być przeniesiony do aktu stanu cywilnego. Innymi słowy, to rozporządzenie, które minister cyfryzacji wczoraj podpisał, jest sprzeczne i z konstytucją, i z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, i z prawem o aktach stanu cywilnego. Więc jest dokumentem, który w praktyce nie będzie rodził, nie powinien rodzić żadnych konsekwencji prawnych, a już na pewno nie będzie powodował powstania w polskim porządku prawnym małżeństwa między osobami tej samej płci. Więc konsekwencją będzie dezinformacja, będzie zamieszanie, będzie tworzenie kolejnych pretekstów do tego, aby łamać przepisy ustawowe, aby łamać konstytucję. I zdaje się, to jest chyba celem środowisk, które parły do tego rodzaju, no właśnie, wydania takiego rozporządzenia przez Ministerstwo Cyfryzacji, a wcześniej do wydania wspomnianych przeze mnie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podsumowując, będziemy mieli do czynienia z dość paradoksalną sytuacją, w której akt wykonawczy, czyli rozporządzenie ministra cyfryzacji, będzie zezwalał na transkrypcję, natomiast przepisy ustaw, przepisy ustawy prawo aktu stanu cywilnego będą nakazywały jej odmowę. A z kolei przepisy konstytucyjne będą wykluczały no właśnie wszelkie regulacje, które uznają za małżeństwo związek osób tej samej płci. Więc no co z tego wynika? Urzędy stanu cywilnego, kierownicy urzędu stanu cywilnego w żadnej mierze nie powinni stosować się do jakichkolwiek wytycznych ze strony ministerstwa, które miałyby prowadzić do złamania norm ustawowych, bo przecież urzędnicy ci są związani ustawą i konstytucją, a sądy, które później badają decyzje Urzędu Stanu Cywilnego, są związane konstytucją i ustawami. Więc mamy do czynienia z poszukiwaniem sposobu, żeby dokonać redefinicji małżeństwa w Polsce, żeby wprowadzić jakąś formę uznania związków jednopłciowych za małżeństwo. Jest poszukiwane przez lewicę jakiś sposób wprowadzenia instytucjonalizacji związków jednopłciowych. I to jest jeden z przejawów tych desperackich prób prowadzenia tego typu instytucji, jak widać podejmowanych zupełnie w oderwaniu i od podstawowych norm polskiego prawa, ustaw, konstytucji. Co tu dodać? Bo może warto jeszcze dodać, że równolegle trwają prace nad ustawą o związkach partnerskich, ostatnio przemianowaną na ustawę o statusie osoby najbliższej. I to jest droga. Gdyby jakiekolwiek środowisko w Polsce chciało wprowadzić jakąś instytucję, która uznawałaby związek jednopłciowy, no właśnie, albo za małżeństwo, albo nadawała jej jakiś status bliski małżeństwu, to powinien to zrobić właśnie poprzez przyjęcie odpowiedniej ustawy. To jest przewidziana w demokracji droga. To jest ten sposób, w którym można zmieniać prawo. I rzeczywiście no nad taką ustawą Sejm pracuje. To, czy ją przyjmie, jest kwestią otwartą. Czy pan prezydent ją podpisze, czy zawetuje, też jest kwestią otwartą, ale to na tym polu należałoby szukać sposobów na prowadzenia jakiejś instytucji związku partnerskiego, której oczywiście my się sprzeciwiamy, ale to byłaby jedyny sposób, aby taką instytucję wprowadzić. Nie jest tym sposobem natomiast rozporządzenie ministra cyfryzacji.
1: A jak pan mecenas mówi właśnie o tym sprzeciwie, to jak my jako obywatele możemy wyrazić swój sprzeciw w kwestii właśnie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych?
2: W jaki sposób obywatele mogą wyrazić sprzeciw? No przede wszystkim może nie głosować na partie, które tego typu rozwiązania popierają, to po pierwsze. Po drugie, poprzez podpisywanie petycji, które są w tej sprawie co jakiś czas tworzone. Instytut Ordo Iuris też taką petycję tworzył. Poprzez kontakt z posłami, wysłanie jakiejś krótkiej wiadomości, krótkiej informacji do posła lub senatora ze swojego okręgu, poprzez różne formy zaangażowania obywatelskiego, może wsparcie organizacji, które no, starają się bronić porządku prawnego w Polsce, starają się bronić instytucji małżeństwa i rodziny. Do takiej organizacji na pewno należy Instytut Ordo Iuris. Sposobów jest wiele. I jeśli ktoś bardziej chciałby się zaangażować albo poszukuje jakichś bardziej konkretnych sposobów zaangażowania się, to zachęcam też do kontaktu z nami poprzez formularz i telefon zamieszczony na stronie ordojuris.pl.
1: A czy pana zdaniem te orzeczenia sądów mogą spowodować wzmożoną turystykę weekendową, na przykład par jednopłciowych, które będą wyjeżdżać, żeby zawrzeć małżeństwo w innym kraju Unii, a następnie domagać właśnie transkrypcji w Polsce?
2: No, oczywiście, że tak. Tak jest pomyślane cała ta konstrukcja i to całe przedsięwzięcie, którego elementem są te wyroki. To zresztą już się teraz dzieje. Przecież te wyroki zapadły w oparciu o tego typu kazusy, tego typu sprawy, w których obywatele polscy wyjechali za granicę, tam zawarli no, coś, co tam nazywane jest małżeństwem, no, osób tej samej płci, i wrócili do Polski i żądali uznania tamtego zagranicznego dokumentu i uznania ich za małżeństwo. I teraz takie wyroki no, będą tylko zachętą do tego, aby takie praktyki podejmować. No, tak jak wspomniałem, polskie ustawodawstwo, polskie prawo przewiduje instytucję, która ma się właśnie ma stanowić obronę przed tego typu praktyką. To jest właśnie artykuł 107 Prawo o aktach stanu cywilnego, który nakazuje odmowę transkrypcji tego rodzaju dokumentu. I w sprzeczności właśnie z tą regulacją, znaczy sprzecznym z tą regulacją jest właśnie to rozporządzenie, o którym tutaj mówiłem. Może warto dodać jako nieco na marginesie, jako pewną ciekawostkę, taką informację, że środowiska, które no właśnie lobbowały za takimi orzeczeniami, które usilnie próbują wprowadzić jakąś formę instytucjonalizacji związków jednopłciowych w Polsce, przez większość czasu, jeszcze przed latami 90. były otwartymi przeciwnikami w ogóle instytucji małżeństwa, były wrogami instytucji małżeństwa. Kiedy spojrzy się na historię tego ruchu, to widać traktowanie małżeństwa jako instytucji opresyjnej, jako instytucji, która tłamsi wolność ludzi. I ich celem było obalenie instytucji małżeństwa. Dopiero na początku lat 90., w 93 roku dokładnie, zmieniono strategię i postanowiono uderzyć w małżeństwo poprzez rozbicie tożsamości małżeństwa niejako od środka. I wtedy nagle okazało się, że te środowiska są wielkimi zwolennikami właśnie małżeństwa i możliwości zawierania małżeństwa przez osoby tej samej płci. I ta strategia jest realizowana właśnie od lat 90. XX wieku, kiedy nastąpiła ta rewolta, taka zupełnie zmiana strategii. No i dzisiaj właśnie widzimy, że w Polsce właśnie też od iluś lat ta strategia uderzenia w małżeństwo poprzez jego redefinicję, poprzez zmianę tego, czym jest małżeństwo w przepisach prawa, no próbuje się tą instytucję osłabić, zdekonstruować. I tak naprawdę z tym mamy do czynienia właśnie tutaj. A konsekwencją redefinicji małżeństwa, bo tak jak powiedziałem, to nie jest jeszcze ten etap. My na tym momencie nie mamy do czynienia z redefinicją małżeństwa. My mamy do czynienia z uzurpacją, mamy do czynienia z rozporządzeniem, które chciałoby, aby te związki jednopłciowe były uznawane za małżeństwo, ale które jest sprzeczne z konstytucją, sprzeczne z ustawami. Ale gdybyśmy kiedyś zgodnie z prawem doprowadzili do na przykład instytucjonalizacji związków jednopłciowych, to wtedy musimy być gotowi na konsekwencje, które można obserwować w krajach, gdzie takiego kroku dokonano. gdzie, no właśnie, gdzie obserwuje się praktykę kupowania dzieci z surogacji, gdzie obserwuje się powstawanie i uznawanie przez prawo związków wieloosobowych, gdzie powstaje konstrukcja tak zwanego wielorodzicielstwa, gdzie dzieci mogą mieć w sposób legalny trójkę albo czwórkę rodziców. To są konsekwencje rewolucyjne i je widzimy już w tych krajach, które poszły właśnie tą drogą. Mam nadzieję, że my będziemy mądrzejsi przed szkodą i że na tą ścieżkę nie wejdziemy. A póki co odeprzemy tą uzurpację, tą jawnie sprzeczne z prawem, z konstytucją, próbą no właśnie takiego tylnego wprowadzenia związków jednopłciowych do Polski.
1: Dziękuję panie mecenasie za rozmowę. Moim państwa gościem był mecenas Rafał Dorosiński, członek zarządu Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
2: Serdecznie dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Drewna moc całą noc. Pod takim hasłem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza mieszkańców na Noc Muzeów. Już w najbliższą sobotę muzealne sale zamienią się w przestrzeń pełną teatru, muzyki, warsztatów i zabawy dla całych rodzin. Tego wieczoru muzealne wnętrza wypełnią również dźwięki koncertu kameralnego Kurpiowskiej Akademii Smyczkowej. Noc Muzeów w Ostrołęce rozpocznie się o godzinie 18.00 i potrwa do północy. Na tegoroczną Noc Muzeów Łomża przygotowała również wiele wydarzeń. Od godziny 17 w Muzeum Diecezjalnym będzie można zobaczyć wystawę Szklane impresje Justyny Kowalskiej-Patejuk oraz wystawę Organy piszczałkowe od średniowiecza do współczesności. O godzinie 18 odbędzie się koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Łomży. Natomiast na scenie o godzinie 22 wystąpi Filharmonia Kameralna w Łomży. W galerii pod arkadami będzie można wziąć udział w warsztatach artystycznych od godziny 18. Natomiast Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe imienia Wagów zaprasza na indywidualne konsultacje genealogiczne. Skąd nasz ród? Teatr Lalki i Aktora organizuje od godziny 14 interaktywne mikrowarsztaty aktorskie dla dzieci i rodzin. A o godzinie 17 odbędzie się spektakl Obietnica Poranka. Cały program Nocy Muzeów w Łomży publikujemy na stronie radionadzieja.pl. Zbliża się 10. Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowie Mazowieckiej. W programie między innymi spektakl Witek przygotowany przez Teatr Muzyczny Druga Zwrotka, pokaz ułański czy występ młodzieżowej grupy teatralnej Nowa Historia. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 16 maja. Początek o godzinie 14.00. Muzeum Mleka w Grajewie podczas Nocy Muzeów w najbliższą sobotę zabierze mieszkańców do epoki lodowcowej. W programie między innymi gry, warsztaty tematyczne oraz inne niespodzianki. Początek o godzinie 17.00. W najbliższą niedzielę 17 maja w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się koncert Nasz Dziecięcy Świat w wykonaniu najmłodszych grup wokalnych. Początek o godzinie 18.00. Gościem kolejnej audycji z kulturą na ty jest Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam panią i państwa słuchaczy.
1: Pani dyrektor muzeum w Drozdowie od lat przyciąga miłośników historii, ale również i przyrody. Co dziś jest takiego wyjątkowego w muzeum?
2: O, dzisiaj mamy ciągle jeszcze wystawę terrorystyczną, która przyciąga rzesze przede wszystkim dzieci. No, hitem jest oczywiście wąż w takim charakterystycznym kolorze. Nazywa się majonez i wszystkie dzieci po prostu oblegają terrarium z tym majonezem. Uwielbiają patrzeć na niego. Ale mamy też pająki, mamy też ślimaki. Zapraszam do Nocy Muzeów do 16. Mamy tę wystawę czynną.
1: I właśnie, jak już poruszyłyśmy wątek Nocy Muzeów, bo Noc Muzeów już w najbliższą sobotę, w takim razie co przygotowujecie na ten wyjątkowy, można powiedzieć, wieczór?
2: To, na co wszyscy czekają w Noc Muzeów, to jest karmienie piranii i oczywiście nie ma Nocy Muzeów bez karmienia piranii. Między 19 a 20 zapraszamy serdecznie, ale wyjątkowe w tym roku jest spotkanie u Lutosławskich, czyli spektakl teatralny w reżyserii Julii Sacharczuk, a w wykonaniu uczestników takiego projektu teatralnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. To jest bardzo ciekawe spojrzenie na historię w wykonaniu młodych osób. To, co w tym roku jest ważne, będzie autobus do Drozdowa z Łomży. Tu dziękuję panu prezydentowi Mariuszowi Chrzanowskiemu. Po latach wraca autobus na Noc Muzeów do Drozdowa.
1: Także można powiedzieć, że można Noc Muzeów zaplanować sobie wycieczkę, bo można całą ofertę prześledzić i można sobie to wszystko zaplanować i można odwiedzić każde miejsce tak naprawdę.
2: Oczywiście podczas Nocy Muzeów udostępniamy wszystkie wystawy, a też jest wiele osób, które nie widziały muzeum po remoncie. jeszcze są przyzwyczajone do tego starego wizerunku ze zwierzętami we wnętrzach dworu. W tej chwili wszystko się zmieniło. Zapraszam serdecznie. Naprawdę robi wrażenie otwarcie dworu na ogród. No po prostu przywrócenie dworowi jego pierwotnej funkcji.
1: Ale chyba też ta wieczorna pora sprawia, że te zwiedzanie jest takie trochę inne. Ma taki niepowtarzalny klimat.
2: Cała noc muzeów ma taki klimat. To jest niesamowite, ponieważ przychodzą na nią i ludzie, którzy nie chodzą na co dzień do muzeów i są ciekawi, co się zmieniło od ubiegłego roku czy sprzed kilku lat, ale też przychodzą ludzie, którzy dobrze znają ofertę muzeów, a jednak to przechodzenie od jednej placówki do drugiej, ta wyjątkowa atrakcyjność, spotykanie znajomych, to poczucie, że jednak kultura jest czymś ważnym, że spotykamy ludzi, którzy się w niej dobrze czują, że czekają na nią. To jest ten wyjątkowy klimat.
1: A zauważacie, że z roku na rok zainteresowanie tym wydarzeniem jest większe?
2: To mi jest trudno ocenić, ponieważ trzeba by było zobaczyć na wszystkie placówki, a my przechodziliśmy przez ostatnie lata remonty, więc mieliśmy zamykane niektóre wystawy. Była remontowana droga, więc frekwencja na imprezach jest uzależniona od tego, czy można łatwo dojechać.
1: Tak, to
2: mniej
1: prawda.
2: Więcej utrzymuje się na podobnym poziomie, ale imprezy tegoroczne pokazują, że kiedy mamy dobry dojazd, dobry parking i wystawy przygotowane, chociaż czasowe, ale przygotowane, frekwencja jest wyższa.
1: Bo trzeba wspomnieć, że ten sezon wiosenny rozpoczęliście niezwykle intensywnie, chociażby majówka u Lutosławskich odegrała ogromne wrażenie, ale też i frekwencja była zadowalająca.
2: No, to było rozpoczęcie z przytupem, naprawdę. Rzeczywiście tu dopisało wszystko i oferta, bo stowarzyszenie Rowery Zabytkowe Zabrze przedstawiło fantastyczną ofertę, która przeniosła nas do świata lat 30. z pokazem mody, ze stoiskiem Pucybuta, z taką retrowatą cukrową, z zabawami dla dzieci, no i z fantastycznymi piosenkami w wykonaniu zespołu MDK i Magdy Sinow. Więc po pierwsze oferta. Po drugie, fantastyczna pogoda. Myśmy się wszyscy nastawiali na 8 stopni i ciągłe deszcze. Już mieliśmy scenariusze ABC. Co zrobić, jak będzie padało,
1: w sytuacji
2: biało.
1: Awaryjnej. Tak,
2: tak jest. Byliśmy gotowi na kryzys, a tu proszę. Piękna pogoda, słońce. No i pierwsi zwiedzający przyszli przed 10:00, przed otwarciem muzeum, a wychodzili, jak już zbieraliśmy ławki i namioty, bo czas było kończyć.
1: Czyli zainteresowanie było ogromne.
2: Bardzo duże. 1000 osób przewinęło się przez ten nasz niewielki parking. Jak dla nas to jest ogromna
1: Można
2: impreza.
1: Powiedzieć, że taki sukces dla muzeum też.
2: Niewątpliwy. Myślę, że to, co robimy od wielu lat, trafia na podatny grunt. Czyli ludzie interesują się historią, interesują się korzeniami, chcą przyjeżdżać do Drozdowa i chcą poznawać ten świat sprzed lat. Myślę, że tęsknimy dzisiaj do niego, do tego świata wartości, tradycji i takiej przewidywalności.
1: Majówka u Lutosławskich to był dopiero taki początek, bo przed nami oczywiście sezon wakacyjny. Zapowiada się intensywnie?
2: Jest dość intensywnie w tym roku. Przed nami zaraz Noc Muzeów, potem dwa tygodnie później, 31 maja, mamy ekopiknik. To jest działanie realizowane z Łomżyńskim Forum Samorządowym. Tu też będzie ciekawie, ponieważ będą takie stacje naukowe, będą robione doświadczenia, które pokazują, jak ważne jest czyste powietrze, odnawialne źródła energii, ochrona naszego dziedzictwa naturalnego. Do tego będziemy mieli oczywiście dużo takich plastycznych działań, happening z makulatury, dmuchańce, popcorn, typowy taki piknik. Potem przygotowujemy się na Festiwal Muzyczny Dni Drozdowo Łomży. On się zaczyna i kończy w Drozdowie. To jest impreza Regionalnego Ośrodka Kultury. My jesteśmy partnerem i bardzo nam miło od lat gościć muzyków i melomanów. W lipcu 19 mamy Dni Ziół Narwiańskich i warsztaty terenowe, czyli tradycyjnie wykłady, piknik i potem kilkudniowe warsztaty, na które zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. 23 sierpnia koncert flamenco. Tu jesteśmy w kontakcie z Instytutem Cervantesa. Czekamy na propozycje muzyków. To jest ukłon w stronę Sofii Kasanowy-Lutosławskiej, poetki, dziennikarki, żony filozofa Wincentego Lutosławskiego. Dla wszystkich grup zorganizowanych jesteśmy gotowi z zajęciami warsztatowymi, które są skoncentrowane wokół ziół, pszczół, pszczół. Mamy też takie historyczne, poświęcone symbolom narodowym, bohaterom narodowym. Także każdy coś znajdzie dla siebie. A chcę powiedzieć, że to, co w tym roku jest nowością, uczestniczymy w programie Projektowanie Uniwersalne Narodowego Centrum Kultury i dwie imprezy, czyli Majówka i Dni Ziół, to imprezy zaplanowane w 100% dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Także tam przetestowaliśmy to na Majówce. Mieliśmy grupy osób niewidomych, niesłyszących. Mieliśmy dla nich asystenturę, tłumacza, audiodeskrypcję, dowóz z Łomży. To wszystko powtórzy się na Dniach Ziół. Myślę, że po tym roku, po realizacji projektu, placówka będzie praktycznie dostosowana do wymogów osób z dysfunkcjami, z pewnymi problemami, w tym z niepełnosprawnościami. Jest to bardzo obszerny nie tyle problem, co obszar, który trzeba zgłębić. Myśmy w ubiegłym roku przeszli szereg spotkań, warsztatów, szkoleń w ramach tego projektu Narodowego Centrum Kultury i powiem o swoim osobistym wrażeniu. Ja po pierwszych spotkaniach pomyślałam, nie ogarniemy tego. Tego jest tak dużo wymogów, tak dużo aspektów, których my nie dostrzegamy, zaczynając od zwykłej czcionki, która może być nieczytelna. Mieliśmy wizyty osób z niepełnosprawnościami, które nam pokazywały miejsca, które myśleliśmy, że są dostępne. Okazywało się, że są dużą przeszkodą, bo dla nas maleńka nierówność nie jest problemem. Dla osoby na wózku jest po prostu zagrożeniem życia. Więc myślałam, nie damy rady, ale przeszliśmy. Okazało się, że damy radę, ponieważ zgodnie z przepisami wszystkie remonty trzeba już tak robić, żeby placówka dostosowywała się architektonicznie, więc myśmy ten etap już mieli za sobą i okazało się, że przystosowanie się, czyli kupno na przykład krzesełek, żeby osoby, które zwiedzają, a są takie męczliwe, mogły ze sobą wziąć leciutkie krzesełko i przesuwać się o kilkanaście metrów. Pętli indukcyjnych, które wspomagają słuch, czy różnego rodzaju innych ułatwień, to nie są wielkie pieniądze i to nie jest wielkie wyzwanie. Tylko najpierw trzeba było zgłębić tę wiedzę. Więc ja wszystkim instytucjom polecam. Pieniądze nie są duże, efekt ogromny.
1: Ale wyzwanie trochę jednak się pojawiło.
2: O, bardzo. Naprawdę byliśmy tacy, nie czuliśmy się pewnie w tej tematyce, a wydawało się, że oprowadziliśmy już tyle grup, przyjęliśmy tyle osób, które miały różnego rodzaju problemy. Wydawało się, że wszyscy jesteśmy gotowi. Teraz sobie takie robimy testy. Będziemy przyjmować grupy, umawiamy grupy osób, które mają specjalne potrzeby i patrzymy, czy się umieliśmy dostosować, czy potrafimy je oprowadzić, na przykład w sposób dostępny. Mówić o trudnych treściach, czy potrafimy dostosować czas zwiedzania. Jest bardzo dużo takich elementów. Ja naprawdę jestem zadowolona, ponieważ podjęliśmy to wyzwanie całym zespołem. Cały zespół uczestniczył w szkoleniach. Mamy koordynatora dostępności, który nas pilnuje bardzo i też życie pokazuje, jak bardzo jest potrzebne dostosowanie. Myśmy ostatnio mieli kilkakrotnie taką sytuację, kiedy wśród grupy dzieci zdarzyło się dziecko nadpobudliwe i mieliśmy duży problem, i my, i opiekunowie, co zrobić. Więc w tej chwili zaczynamy przygotować taki kącik wytchnieniowy, gdzie takie dziecko może sobie przejść bez zbędnych bodźców. To jest zasłonięte, bez nadmiernych kolorów, wzorów, z widokiem na park. Może się tam spokojnie wyciszyć, tam przygotujemy jakieś albumy o przyrodzie. Takie miejsce, w którym można opanować emocje. Jest to potrzebne nie tylko dzieciom, ale też również starszym na przykład, które zasłabną i potrzebują trochę odetchnąć, otworzyć okno, czy wyjść na taras, bo tam mamy wyjście na taras. To jest taka drobna sprawa, postawić
1: kanapkę. A jak wiele potrafi zmienić.
2: Tak. Całkowicie. Całkowicie zmienia nam już tę naszą ofertę, którą mamy.
1: Także wróćmy raz jeszcze do tego sezonu wakacyjnego. Czy zauważacie, że właśnie dziś odwiedzający potrzebują takich spokojnych miejsc z klimatem?
2: Widzimy, jak poszerza nam się grono odbiorców wśród seniorów. Naprawdę coraz więcej wycieczek przyjeżdża do nas i właśnie z takim nastawieniem, że tu jest wolniej, spokojniej, że jest park, w którym można przysiąść, odetchnąć. Ten kontakt z naturą jest naprawdę bardzo ważny. No a u nas jest jeszcze piękna architektura do tego, więc wszystko, czego można zapragnąć.
1: Tak, bo rozmawiamy o tym, co w niedługim czasie się odbędzie, o zbliżających się wydarzeniach, o tych walorach przyrodniczych, ale nie możemy też zapominać o tym, że muzeum wciąż się rozwija i też są prowadzone różne inwestycje.
2: To prawda, to trochę
1: aż pani westchnęła.
2: Tak, ponieważ 4 lata jak jestem w muzeum, to czuję się jakbym była na placu budowy. Te największe inwestycje mamy za sobą, czyli mamy gruntowny remont muzeum za sobą i budowę pawilonu. Około 12 milionów przerobiliśmy w ostatnich latach. To jest dla muzeum bardzo dużo. W tym momencie realizujemy wystawę przyrodniczą. To jest nasza największa inwestycja, to jest wartość prawie 2 miliony złotych. Ona będzie zrealizowana w tym roku. Mam nadzieję, że pod koniec roku albo na początku przyszłego będziemy ją otwierali. To w zasadzie wyczerpuje nasze możliwości, więc to, co dodatkowo będziemy robili, to już nieduże wykończenia, czyli malowanie elewacji. Chcemy przenieść tablicę poświęconą Romanowi Dmowskiemu w miejsce bardziej takie reprezentacyjne od strony wyremontowanego placu, gdzie można uroczystości patriotyczne, które u nas się odbywają, już organizować w takim szerszym wymiarze z przestrzenią dla pocztów sztandarowych, delegacji. Remontujemy też to, co jest nam potrzebne na magazyny, ocieplamy strych. W tym roku na te remonty przeznaczymy nieco ponad 400 tysięcy, może około 500 tysięcy, więc patrząc z perspektywy poprzednich lat, to nie są duże pieniądze, ale jest to uzupełnienie tego, co robiliśmy w latach poprzednich.
1: I rozmawiamy o tym, co w najbliższym czasie, ale macie plany na te kolejne lata?
2: Planów mamy aż nadto, powiem tyle. I mam nadzieję, że większość z nich zrealizujemy, ponieważ mamy dobre wsparcie w postaci powiatu łomżyńskiego. Co musimy zrobić jest niezbędne w przyszłych latach, to jest elewacja pawilonu przyrodniczego. Już będzie wyposażony, już będą piękne wystawy, więc musimy dokończyć elewację. W tej chwili trwa trochę przeprojektowywanie. Ta, którą mieliśmy, która wydawało się, że zostanie zrealizowana podczas budowy pawilonu, po prostu przekroczyła nasze możliwości. To był taki trudny czas, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, ruszyła inflacja, więc pieniądze, które mieliśmy zarezerwowane na cały pawilon, nie wystarczyły. Więc to jest przed nami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się tę efektowną elewację zrealizować. I przed nami duże wyzwanie utworzenia Muzeum Historycznego, ponieważ ciągle jesteśmy Muzeum Przyrody. Eksponatów przyrodniczych mamy znacznie więcej, ale mamy już wystawę akwarystyczną w nowej aranżacji. W tym roku zrealizujemy wystawę przyrodniczą w nowej aranżacji i czas na historię. A tutaj to nie jest takie proste, ponieważ musimy zgromadzić też odpowiednie eksponaty. Eksponaty związane z Lutosławskimi i z ziemiaństwem łomżyńskim. To się dzieje, ale to wymaga czasu. Myślę, atrakcyjny pomysł na tę wystawę. Będziemy go konsultować jeszcze z organizatorem, a także z Radą Muzeum, która została powołana na następną kadencję. Myślę, że niedługo odbędzie się pierwsze posiedzenie. Przedstawię naszą koncepcję. Ponieważ w Radzie jest wiele osób związanych z historią, a wszyscy są bardzo zaangażowani w działalność muzeum i bardzo życzliwi, liczę również na ich pomysły, na ich taką podpowiedź, konfrontację.

0: Więc po pierwsze dlatego, że jest pięknie i można do nas przyjechać w każdej chwili. Wstęp do parku jest bezpłatny. A po drugie dlatego, że z wielką starannością przygotowujemy nasze wszystkie wydarzenia. Zawsze wsłuchujemy się w głosy osób, które nas odwiedzają i chcemy, żeby z roku na rok ta oferta była coraz bardziej dostosowana. I łączymy historię i naturę. I myślę, że tego potrzebujemy, takiego zakorzenienia. Potrzebujemy uświadomienia sobie, jak wielkie dziedzictwo mamy tutaj. I historyczne, i przyrodnicze. Ono jest nam potrzebne.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Ewa Schneider, dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Z kulturą na ty. Czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi się dzieckiem, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że człowiek na świat się narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
2: Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się wasze serce. Kolejne fragmenty Ewangelii według świętego Jana, które czytamy w czasie wielkanocnym, przedstawiają nam słowa Jezusa w kontekście pożegnania z uczniami wieczerniku. Chrystus, wiedząc o tym, że wkrótce uda się do Getsemani z uczniami, tam będzie pojmany, a później skazany na śmierć krzyżową, podsumowuje swoje nauczanie, pozostawia uczniom ostatnie wskazówki. Dziś słyszymy, jak mówi o smutku, który ma stać się radością. Po ludzku serca uczniów są smutne, może do końca nie rozumieją tych słów. Smutkiem napełnia ich myśl, że mistrz może ich opuścić. Co prawda, zapewnia, że ponownie się z nimi spotka. To będzie dla nich radością. Wiemy, że w pierwszym rzędzie Jezus ma na myśli to, co będzie się działo po jego powstaniu z martwych. On będzie spotykał się z uczniami, rozmawiał, nawet spożywał posiłek w ich obecności, aby wesprzeć ich wiarę w to, że On żyje. Ale ta myśl, że On żyje, że możemy się spotkać, dotyczy właśnie także nas. To też i dla nas powinno być radością. Już właściwie sporo czasu upłynęło od uroczystości wielkanocnej, ale my, uczniowie Jezusa, ciągle powinniśmy pamiętać o Jego zwycięstwie nad śmiercią. Musimy pamiętać i cieszyć się, radować tą prawdą i też być jej świadkami w codziennym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Piątek, 15 dzień maja, 7:09 i nasz poranek, 7:09. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja Wąży. Bardzo, bardzo serdecznie witamy Państwa u progu tego piątku, u progu zimnej Zośki, jak to się przyjęło mówić, bo rzeczywiście dziś imieniny Zofii, wspomnienie Zofii, no ale właśnie, zazwyczaj to jest ta puenta tak zwanych zimnych ogrodników, którzy akurat w tym roku dali mocno o sobie znać i wpisali się w te opowieści z dawnych lat, jak to mniej więcej od 12 do 15 maja następuje takie sprzężenie chłodu właśnie w rolnictwie, w sadownictwie, w tym wszystkim, co gdzieś tam powoli zasialiśmy, a chłód no, testuje zdolności tych roślin. Zanim zatem ruszymy do gazet, zanim zaprosimy naszych gości, zanim rozmowy, ważne tematy, myślę, że dla każdego znajdzie się coś ciekawego, bo będzie dziś od polityki, po historię, politykę zagraniczną, wszystko spróbujemy ciekawie prześwietlić, no to na start właśnie w duchu zimnej Zośki i chłodu, który no, zwłaszcza o poranku daje o sobie znać zespół Manam, niezastąpiona kora na mikrofonie, czy też za mikrofonem, no i piosenka Wyjątkowo zimny maj. Nie wiem, czy tegoroczny był wyjątkowo zimny, ale chyba nam się to wszystko jakoś w całość składa, więc Kora Jackowska pośpiewa, a potem prasa.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Zaglądamy do gazet. W gazetach sporo doniesień z Chin, gdzie przybywa prezydent Donald Trump. W dzienniku Gazecie Prawnej pan dr Witold Sokała analizuje to, jak wyglądają dzisiaj te relacje. My już o tę sprawę zapytamy za kilka chwil, po przeglądzie prasy i piosence Łukasza Jasinę, więc gdyby ktoś miał życzenie, no to sporo jest w tym dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj, ale i w Rzeczpospolitej analiz tego stanu gry. Gość niedzielny na okładce Somalijka Ayaan Hirsi Ali, od islamu przez ateizm do Chrystusa. Trzy życia i pytanie, dlaczego jestem chrześcijanką? Bardzo ciekawa historia tej Afrykanki. Jeśli chodzi o inne teksty, bo historia Somalijki wspomnianej brzmi po prostu jak scenariusz filmowy. Dzieciństwo spędzone w ogarniętej wojną Somalii, później ucieczka przed przymusowym małżeństwem, kariera w Holandii, polityczna kariera, przyjaźń z najsłynniejszymi ateistami świata, no i groźby zamachu, a na koniec zwrot ku chrześcijaństwu. Więc naprawdę scenariusz filmowy to by się nawet chował przy tym, co bohaterka okładki Gościa Niedzielnego przeżyła. Bardzo ciekawy to tekst. Koniec chudych lat Górnika Zabrze. To jeśli ktoś ma sportową pasję w sobie. Górnik Zabrze po 54 latach ponownie zdobył Puchar Polski. No i po tych trzech chudych dekadach powoli puka do czołówki. Jak wygląda piłka w Zabrzu i ta pozytywne wariactwo, chciałoby się powiedzieć, momentami w tym niewielkim mieście, jakby nie było. Bardzo ciekawy tekst, jeszcze jeden tekst poświęcony panu prezydentowi, tutaj autorstwa oczywiście Tomasza Rowińskiego. Niedawne weto prezydenta wobec ustawy o szybkich pozasądowych rozwodach potwierdziło, że przywiązanie do zasad cywilizacji chrześcijańskiej to ważny wektor dla głowy państwa. Tak to ocenia gość niedzielny. W Tygodniku Powszechnym powiem państwu szczerze, że zachwyciłem się tematem okładkowym, że można w dzisiejszych czasach poświęcić okładkę tygodnika bibliotekom. Jak biblioteki odzyskały ludzi. Tu się żyje, tworzy wspólnoty i wymyśla przyszłość. Bardzo ciekawy tekst Moniki Ochendowskiej i Soni Brożek, bo biblioteki, no właśnie, dawno przestały być miejscami, do których przychodzi się po prostu tylko po książki. Może to jest taki moment i taki tekst, dzięki któremu dawno niewidziana, nieuczęszczana biblioteka w państwa okolicy ożyje dla was na nowo i przypomną sobie państwo o niej, bo prawdopodobnie nie tylko wypożycza się tam książki, ale tętni życie. Jakie to tygodnik powszechny prześwietla. Jest też tekst Stanisława Zasady poświęcony sezonowi komunijnemu, który w Polsce oczywiście w maju kwitnie na całego. Pierwsza komunia w Polsce, sakrament, prezenty i ostatni dzwonek dla kościoła. Majowy sakrament to szansa, by obudzić w dzieciach tęsknotę za sakrum, ale też ostatni być może moment, by zatrzymać je w kościele. Ciekawy tekst. Kiedyś wydawało się, że to bierzmowanie jest takim sakramentem, gdzie to zatrzymanie młodych jest możliwe. Może rzeczywiście trochę ta wajcha się przesuwa w kontekście już pierwszej komunii. Filip Springer z kolei, jeszcze jeden tekst, mówi o zapomnianej historii ekologii w Polsce. Troszczyliśmy się o planetę wcześniej niż świat. Bardzo ciekawe spojrzenie na to, jak wygląda właśnie troska o przyrodę w innym wymiarze niż ten, którym mamy na co dzień w mediach serwowany. Dobrze, w gazetach to tyle. Wszystkie oczywiście serdecznie polecamy. Zawsze lepiej czytać niż siedzieć w telefonie. Takie jest przynajmniej i zalecenie naukowców, i tych, którzy się znają na zdrowiu. I w ogóle chyba zdrowie czasem w tryb analogowy przejść. Zanim rozmowa pierwsza w naszym poranku, to jeszcze nowy singiel dla państwa Artura Rojka. Balladowy, spokojny, w stylu właśnie dawnego wokalisty zespołu Mysłowic, dziś już grającego oczywiście na własny rachunek. Pan Artur nam właśnie pośpiewa, a potem czas na gościa.
0: Prasowy poranek.

0: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.
1: Ja wiem, drodzy Państwo, że koszula bliższa ciału i wygodniej mówić sobie często o sprawach krajowych, nawet jeśli są one błahe, ale teraz musimy pod lupę wziąć trzydniową wizytę Donalda Trumpa w Chinach. Przy telefonie Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze i kłaniam się państwu o poranku. Rzeczywiście trzeba o tej wizycie porozmawiać, bo dużo mitów wokół niej narasta, jak chyba wokół wszystkich wizyt amerykańskich przywódców w Chinach, a Donalda Trumpa w szczególności.
1: Tak, to wizyta po 9 latach przerwy. Ostatnio też był tym politykiem amerykańskim Donald Trump. Natomiast pytanie jest dzisiaj kluczowe dla mnie, ale może inne powinienem zadać. Natomiast zadam to, które mi przychodzi na myśl. To znaczy, czy te dwie światowe potęgi mają dzisiaj wspólny interes, by kierunkowo choćby dogadać się? Czy to jest jednak mimo wszystko więcej kurtuazji niż realnej polityki? Te bankiety, te konferencje, te ochy i achy wspólne, no, które muszą, rozumiem, być częścią tego całego widowiska, ale co za nimi wszystkimi tymi toastami stoi?
2: To anegdotka taka szybka na początek. Tylko i dlatego chińscy przywódcy zawdzięczają szansę, że Trump pojechał do Pekinu temu, że Xi Jinping odwiedził Stany za tego biednego, prześladowanego teraz przez Trumpa wokalnie, werbalnie prezydenta Bidena, bo protokół dopiero na to pozwala, kiedy chiński przywódca był w Stanach Zjednoczonych. I to jest rzeczywiście wizyta, panie redaktorze, zdecydowanie bardziej znacząca niż tylko kurtuazja. Gdyby ta wizyta miała służyć tylko kurtuazji, to by jej pewnie nie było. Donald Trump unika w tej chwili aż tak mocno wyjazdów, nie jeździ często, byłby w stanie porozumieć się w takich bardzo podstawowych sprawach i bez tego wyjazdu. On chce stworzyć, mówię o prezydencie Stanów Zjednoczonych, atmosferę właśnie do kierunkowego kompromisu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. On to robi właściwie od samego początku, właściwie od pierwszego gestu Donalda Trumpa wobec Chin 20 stycznia 2025 roku, kiedy zastępca Xi Jinpinga, wiceprzewodniczący HRL, był gościem honorowym na uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump takich gestów wykonuje sporo. Wobec Chin ta krytyka jest zdecydowanie lżejsza niż w wypadku wielu innych państw. Donald Trump powstrzymuje się od swoich bardzo ostrych słów w wypadku Chin bardzo mocno. Mają one tutaj pewien specjalny przywilej. Pokazuje Chińczykom, że chce się dogadać, chce się porozumieć, chce rozwiązać te najbardziej konfliktowe sprawy i chce też wypracować coś w rodzaju porozumienia między tymi dwiema potęgami, jak lepiej zarządzać światem, być może wspólnie, a przynajmniej w jakiejś formie porozumienia.
1: A na czym w konkretach zależy Trumpowi, żeby dogadać się w których sprawach? No bo wyścig gospodarczy, czy ekonomiczny, czy wyścig na przestrzeni, na poziomie cyber, no z tego raczej ani Pekin, ani Waszyngton, nawet jeśli retorycznie powiedzieliby, że rezygnują, to przecież nikt z tego nie zrezygnuje.
2: Ale zawsze można prowadzić tą walkę, czy też zarządzać jakoś tą rywalizacją w sposób bardziej cywilizowany, poprzez zakończenie kilku konfliktów. Więc to jest ta permanentna próba wypracowania przez obydwa kraje jakichś zasad dotyczących ceł, eksportu, przynajmniej w kilku najbardziej podstawowych kwestiach. Zobaczymy, na ile to wszystko wyjdzie Trumpowi i Chińczykom. Tak czy siak, obydwie strony bardzo chętnie by rzeczywiście w co najmniej kilku sprawach to porozumienie zakopały. Drugą rzeczą to jest kwestia wypracowania jakiejś formy porozumienia, już nie wojskowe, już nie gospodarczego, ale wojskowo-militarnego, dotyczącego pokoju w tamtym regionie świata. Bardzo prosta rzecz, podzielenia po prostu strefy wpływów. Mamy bardzo wyraźny podczas tej wizyty sygnał ze strony Amerykanów, że wprawdzie żadnej agresji na Tajwan nie dopuszczają, ale nie mają nic przeciwko pokojowemu zjednoczeniu Tajwanu z resztą Chin. Przy jednoczesnym bardzo mocnym podkreśleniu, że Japonia, Filipiny czy Korea Południowa dalej pozostaną częścią amerykańskiej strefy wpływów. Wreszcie trzecia rzecz to jest jakaś forma wzajemnego informowania się na temat innych kontrowersji, które zdarzają się na całym świecie. Stany uznają podczas tej wizyty, że Chiny są tym drugim, co do znaczenia, państwem na świecie, że są państwem ważniejszym od Rosji i będą z nimi prowadzić dialog na temat choćby tego, co się ma zdarzyć w przyszłości w Iranie czy w Azji Południowo-Wschodniej. Wszystko, panie redaktorze, to raczej takie właśnie kwestie bardziej rozejmowe, wypracowujące jakąś formę wzajemnego współdziałania, troszeczkę w stylu porozumień Breżniewa i Nixona w latach 70., kiedy obydwa państwa wiedziały, że mają różne interesy, ale że trzeba je jakoś rozmawiać, aby unikać konfliktów.
1: A z polskiej perspektywy powinno nas to interesować, bo?
2: Bo powinno nas interesować każde porozumienie dziejące strefy wpływów na świecie. My oczywiście będziemy dalej w strefie wpływów amerykańskich. Dla nas będzie współpraca z Trumpem tą współpracą najważniejszą, ale trzeba się dostosować do tej rzeczywistości, która istnieje, więc Polska, która w tej chwili jest czasami między młotem i kowadłem różnych sprzecznych interesów w relacjach chińsko-europejsko-amerykańskich, musi także to obserwować i wiedzieć, że Stany Zjednoczone będą prędzej czy później chciały mieć jednak jakieś porozumienie z Chinami wypracowane, a my powinniśmy także pozostawać z Chinami w dobrych stosunkach. Tu wchodzimy w zupełnie inną kwestię, na ile cała Polska może w ogóle w wypracowaniu takiego porozumienia uczestniczyć. My poprzedniemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zawdzięczamy kilka rzeczy, między innymi ciekawą formę współpracy polsko-chińskiej. Bardzo ciężko jest ocenić, na ile w tej chwili Polska jest w stanie to kontynuować. Tak czy siak powinniśmy to mieć na uwadze, co się w tej chwili w Pekinie działo. Mam nadzieję, że notatki przygotowane przez ambasadora Kumocha zostaną w MSZ-cie, mimo tego, że sam ambasador jest z innej grupy politycznej, przeczytane i przeanalizowane.
1: No, z innej grupy, ale jest też profesjonalistą przede wszystkim, więc...
2: To w Polsce nigdy nie pomaga do końca, jak się jest profesjonalistą.
1: No niestety, coś w tym jest. Ale jeszcze jedno pytanie, być może już teraz o tę koszulę bardziej bliższą ciału. W czwartkowy poranek gruchnęła nam informacja z nocy, no ale to nocy polskiego czasu, na podstawie amerykańskiej prasy, że oto jest jakieś spore zamieszanie w sprawie tego, co Amerykanie chcą zrobić ze swoimi żołnierzami w Europie. No wiemy, że będą ograniczać, wiemy, że to prawdopodobnie padnie na Niemcy, no ale te pisma amerykańskie, zazwyczaj dobrze poinformowani dziennikarze, więc to nie jest tak, że tam ten był tamtejszy tabloid, który sobie coś tam wyssał z palca, tylko pewnie na jakichś konkretach bazowali. No, wysłali sygnał, że coś się kroi także, jeśli chodzi o Polskę. Szybkie były zapewnienia premiera Kosiniaka-Kamysza, że wszystko jest w porządku. Były nocne telefony do Donalda Tuska i do Karola Nawrockiego, więc chyba coś tam jednak było na rzeczy, jeśli chodzi o kwestie ustalenia i doprecyzowania. No, ale na ile my możemy być spokojni, że któregoś pięknego albo niepięknego poranka dowiemy się, że taką i taką decyzją no ta 10-tysięczna grupa żołnierzy, która jest dzisiaj w Polsce, zmaleje do 8, ale będziemy zapewnieni, że wszystko jest w porządku.
2: Niestety nie możemy mieć tego pewni w żaden sposób. Niestety nie możemy się czuć dobrze i spokojnie. I to nawet było raczej pewne i przed tym ostatnim drobnym kryzysem związanym z tą sprawą, bo taka, a nie inna administracja amerykańska jest i takie decyzje lubi podejmować. Możemy robić to, co robimy jako Polska. Mogą być bardzo mocne działania naszego prezydenta, premiera, ministra obrony, ale jeżeli Amerykanie podejmą geopolityczną decyzję o dalszym niedyslokowaniu amerykańskich wojsk i zmuszeniu nas do robienia dobrej miny do złej gry, to i tak będziemy musieli to jakoś przełknąć, co nie zmienia faktu, że należy bardzo ciężko pracować nad tym, żeby jednak takiej decyzji nie podjęli. I ja mam wrażenie, wiedząc to, co wiem, że akurat wszyscy najważniejsi polscy politycy zrobili tyle, ile mogli, aby Amerykanów przed takimi nietrafnymi decyzjami powstrzymywać, ale nawet oni nie są w stanie uczynić wszystkiego.
1: A jak na całą tę sprawę wpływa historia z tym, że Zbigniew Ziobro odnalazł się w Stanach Zjednoczonych? Czym Amerykanie, nie ma co kryć, wyświadczyli pewien afront dzisiejszej ekipie rządzącej w Polsce? Bartłomiej Sienkiewicz, ważny polityk Koalicji Obywatelskiej, bliski współpracownik Donalda Tuska, dzisiaj wysłany na odcinek Europarlamentu, nagrał taki filmik w internecie, gdzie oczywiście ocenia całą tę sprawę bardzo, bardzo krytycznie. No i mówi, że tak naprawdę to jest kwestia nie tylko tego, że jeden czy drugi potencjalny przestępca uciekł gdzieś za granicę, tylko że to jest uderzenie w polską suwerenność w jakimś stopniu, bo przecież, no jakby nie patrzeć, obce mocarstwo otworzyło furtkę w sposób, no to już ja do mnie mówię, nieco bezczelny dla ściganego polityka opozycji.
2: Mamy asymetryczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Na czele Stanów Zjednoczonych stoi polityk, mówiąc bardzo dyplomatycznie, trudny, emocjonalny. Amerykanie mieszają się do naszych wewnętrznych spraw. Od dawna mieszali się za rządu PiS, mieszają się od kilku lat. Czym innym było wsparcie dla Karola Nawrockiego przed wyborami prezydenckimi? Tak będzie. Polscy politycy powinni, zwłaszcza ci na najwyższych stanowiskach, robić wszystko, aby jak najmniej konfliktować Amerykanów. Tak po prostu jest w naturze tego typu sojuszu. Powinni starać się wiedzieć, że bezpieczeństwo polskie jest ważniejsze od korzyści politycznych. Mamy niestety polityków bardzo różnych, od prawa do lewa, od marszałka Czarzastego do polityków PiSu, dla których jednak nagranie filmiku jest czymś ważniejszym. Nie jesteśmy w stanie zmienić amerykańskiego prezydenta, musimy grać w jego grę i starać się dla Polski uzyskać jak najwięcej, więc nie denerwować Amerykanów. Taka niestety jest prawda.
1: Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Prześwietlimy trochę teraz polską politykę, zwłaszcza tę na prawej stronie sceny politycznej. Przy telefonie Tomasz Synowiec z podcastu Rytm Polityki z Klubu Jagiellońskiego Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Mam poczucie, że to pytanie zadajemy regularnie, ale nie sposób go nie zadać inaczej, skoro za półtora roku mamy wybory parlamentarne i skoro cały czas wraca pytanie o to, czy Prawo i Sprawiedliwość podjęło dobrą decyzję, wystawiając Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. O ocenie Czarnka to może za chwilę, ale jak czytać te regularnie wracające spory wewnętrzne w Prawie i Sprawiedliwości? Ostatnie doniesienia mówią o środowym wieczornym klubie wyjazdowym PiSu, gdzie miało dojść do może awantury, to za dużo słowo, ale ostrych wymian zdań to już na pewno między ludźmi Mateusza Morawieckiego z jednej strony, Przemysława Czarnka z drugiej.
2: Te ostre wymiany zdań, te konflikty, które co chwilę powracają, wychodzą na wierzch, wynikają przede wszystkim z tego, że w Prawie i Sprawiedliwości bardzo mocno zmienił się układ sił. To znaczy właściwie przez całą historię tej partii był jeden biegun. Najpierw bracia Kaczyńscy, a później Jarosław Kaczyński. I to była jedyna właściwie siła. Oczywiście pojawiali się inni ważni politycy, ale zawsze byli oni zależni. Jeżeli ktokolwiek wybijał się na niepodległość wobec Jarosława Kaczyńskiego, to po prostu w tej partii przepadał. Znikał. Ktokolwiek czy nie był, bo przecież byli popularni premierzy, był Kazimierz Marcinkiewicz, była przez chwilę Beata Szydło, ona oczywiście z partii nie odeszła, ale w momencie, kiedy była bardzo popularna, właściwie u szczytu popularności, została przez Jarosława Kaczyńskiego jedną decyzją strącona i zastąpiona zresztą nomen omenem Mateuszem Morawieckim. No, a Mateusz Morawiecki w tej chwili ma taką pozycję w partii, że jest w stanie się Jarosławowi Kaczyńskiemu sprzeciwić. Jest w stanie się sprzeciwić właściwie bezkarnie. Bo jeżeli Jarosław Kaczyński chciałby wyciągnąć dalej idące konsekwencje, to musiałby Mateusza Morawieckiego z partii wyrzucić. A wyrzucenie Mateusza Morawieckiego z partii w tej chwili oznaczałoby tak naprawdę de facto rozłam w PiSie, bo Mateusz Morawiecki ma przynajmniej kilkunastu posłów, którzy by za nim poszli, no bo pewnie byłaby to mniejsza grupa niż ci, którzy zapisali się do stowarzyszenia, ale wciąż byłaby to bardzo pokaźna grupa i co więcej, Mateusz Morawiecki ma zdolność wyciągnięcia kilku procent z Prawa i Sprawiedliwości, a sytuacja Prawa i Sprawiedliwości i tak już jest najgorsza od wielu, wielu lat, ponieważ mają dwie silne partie po prawej stronie, które walczą z nimi elektorat. Więc pojawienie się trzeciej partii, która by odbierała im głosy, tak naprawdę doprowadziłoby do sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie pozostałoby główną siłą na prawicy, ale ten statut głównej siły na prawicy przy dobrych wiatrach ze strony Konfederacji mógłby być już podważany. No i teraz mamy taką sytuację, że w sprawie kryptowalut Jarosław Kaczyński rzucił swój pomysł i zazwyczaj w partii było tak, że jak Jarosław rzucał swój pomysł, to był to pomysł partii. A teraz Mateusz Morawiecki wychodzi i mówi, że on się z tym nie zgadza. Krytykuje ten pomysł. No i w polskiej polityce to jest coś niezwykłego, bo w zachodnich partiach częściej zdarza się tak, że mamy frakcje, które w jakichś sprawach potrafią się ze sobą nie zgadzać. Aha. No a Jarosław Kaczyński, w ogóle polscy politycy są nieprzyzwyczajeni do tego, że polityk tej samej partii może mieć w jakiejś sprawie odmienne zdanie. No i kiedy pojawia się to odmienne zdanie, wywołuje to konflikt. No i Jarosław Kaczyński próbuje tutaj reagować, bo jest nieprzyzwyczajony do takiej sytuacji. No i to później eskaluje na spotkaniach, dochodzi do konfliktu. No i też Jarosław Kaczyński tutaj wydaje się być mocno niekonsekwentny w kwestii tego, czy te stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości mogą działać, czy nie mogą. Co chwilę zmienia zdanie, co też nie buduje powagi partii.
1: A wynika ta cała sytuacja z tego, że po prostu prezes Kaczyński pozbawiony władzy od grudnia 2023 roku nie ma narzędzi do dyscyplinowania swoich ludzi, nie ma już tego posłuchu co kiedyś. Pewnie swoje robi wiek i nie umniejszając nikomu oczywiście seniorów, no to, że nie nad wszystkim da się zapanować tak jak jeszcze 2, 3, 5, 10 lat temu. Czy może bierze się to z jakiejś pozycji Mateusza Morawieckiego, który ją sobie zbudował? No bo też Bogiem a prawdą, Morawiecki wielu

0: jakoś sympatyków w samym PiS-ie, nie miał, kiedy zostawał premierem. Czy to jest taka, taki sentyment i tęsknota za tym, że wtedy jednak, kiedy Morawiecki był, no to była władza, były frukta, była sprawstwo i można do tego wrócić? Czy jednak stoi za tym jakaś refleksja też natury politycznej o tyle, że Morawiecki jest kimś, z kimś można wiązać większe nadzieje niż Kaczyński, Czarnek czy Sasin?
1: Ja bym powiedział, że to działa na obu polach, bo oczywiście utrata władzy w 23 roku ograniczyła środki, jakimi dysponuje Jarosław Kaczyński. Ale musimy też pamiętać, że jednak Jarosław Kaczyński był też hegemonem po prawej stronie w czasie, kiedy nie rządził w państwie przez długie 8 lat, które później często przypominali. Przez te 8 lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, Jarosław Kaczyński był w opozycji, ale był w stanie spacyfikować każdy bunt, który przeciwko niemu wychodził.
0: Widzieliśmy, co się stało.
1: Trochę ich było. Natomiast wtedy PiS był jeden i tak naprawdę ta opcja wychodząca była jedynym konkurentem, który bardzo szybko lądował z poparciem poniżej progu wyborczego. No i tu się też dużo po stronie Jarosława Kaczyńskiego zmieniło, nie tylko w kwestii utraty władzy, ale też wpływu, jaki ma on na partię. No jest to w dużej mierze też kwestia jego wieku, ale też innych rzeczy. Jest to też kwestia pozycji Mateusza Morawieckiego, bo oczywiście przez 6 lat rządząc zbudował on sobie grupę ludzi, która jest mu lojalna, jest mu wierna, bo współpracowali przez nim przez te 6 lat. Mateusz Morawiecki pokazał się też jako człowiek jednak bardzo pracowity, który potrafi bardzo dużo rzeczy załatwić, przyniósł to swoje doświadczenie w zarządzaniu z dużej instytucji bankowej. No i na tym, budując przez wiele lat, spowodował, że ma teraz ludzi, którzy w partii są wierni także jemu. No i teraz pokazał otwarcie, że są wierni mu na tyle, że są w stanie otwarcie sprzeciwić się także Jarosławowi Kaczyńskiemu. No i to też oczywiście nie buduje pozycji Jarosława Kaczyńskiego.
0: A może jest tak, jeszcze z innej mańki spróbuję tę kwestię ugryźć, że jest coś takiego jak klątwa pierwszej kadencji w opozycji, że partia, która zwłaszcza po 8 latach, która oddaje władzę albo po jeszcze dłuższym okresie, musi ulec jakiemuś rozpadowi czy też jakimś turbulencjom. Widzieliśmy dobrze, co się działo z Platformą Obywatelską w latach 15-19. Nie wyglądało to dobrze, nie pachniało nawet odzyskaniem władzy. Mimo tego, że PiS też przecież popełniało różne błędy, czy otwierało konflikty, które nie musiały się kończyć dla niego dobrze. Może to jest po prostu taki efekt, który Kaczyński już ma na swoim koncie w roku 2011, czy 2007-2011, kiedy no też obliczone, zwłaszcza też po katastrofie smoleńskiej, wszystko było na jedność i dopiero po 6-7 latach partia no, trochę wychodzi z takiego kordonu sanitarnego, który wyborcy i sama sobie zakłada i może walczyć o władzę. Może to jest prostsze i my dzisiaj, zastanawiając się, czy to jest koniec Kaczyńskiego, czy to jest koniec PiS-u takiego, jaki je znamy, może powtarzamy ten sam błąd, który wiele osób powtarzało w 2011-2012 roku, mówiąc Kaczyński nie, on jest niewybieralny, on już nie ma mocy, po czym wszyscy musieli połykać własne języki w roku 2015, w roku 2019, 2020, a nawet 2025, bo co by nie mówić, Karol Nawrocki, to był wybór Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tak, i to wybór okazało się bardzo trafny. Jakby tutaj oczywiście nasza demokracja jest jednak, musimy pamiętać, stosunkowo młoda, no bo takich sytuacji, że jakaś partia po 8 latach rządzenia miała kryzys w pierwszym roku, w pierwszej kadencji w opozycji, tak naprawdę mamy dopiero drugą w historii. No bo tak nikt wcześniej poza Platformą i PiS-em po te 8 lat nie rządził. Sytuacje państw zachodnich pokazują, że jednak to nie jest zasada, że tak bywa, ale nie jest zawsze. Więc może inaczej wygląda ta sytuacja. Natomiast no, ja bym tutaj bardzo wyraźnie jednak zaznaczył, bo ja podkreślam, że Jarosław Kaczyński ma tak słabą pozycję, jakiej w PiS-ie nigdy nie miał. Ale to, że Jarosław Kaczyński ma tak słabą pozycję, nie oznacza wcale, że Prawo i Sprawiedliwość nie może odzyskać władzy. Oczywiście nie mówię w tej chwili o władzy z samodzielną większością, bo to się wydaje w tej chwili absolutnie scenariuszem political fiction i to takim bardzo odległym. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś większości koalicyjnej, to Prawo i Sprawiedliwość jak najbardziej predyspozycje do takiego zwycięstwa posiada. No i tak jak już tu kiedyś też wspominałem, tak naprawdę wystarczy spełnienie 2 kryteriów, czyli lekki kryzys u Brauna i uzyskanie części tych głosów od Brauna, oraz kryzys po stronie rządowej i odpowiednie ułożenie tych głosów pod progiem. I Prawo i Sprawiedliwość może z bardzo solidnym, z bardzo mocnym wynikiem wejść do rządu i negocjować tą pozycję swoją rządową z pozycji siły de facto, zwłaszcza jeszcze mając swojego prezydenta, który wskaże oczywiście kogoś z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Więc to, kiedy mówimy o tym, że Jarosław Kaczyński w pewien sposób się kończy, nie oznacza, że nie ma jeszcze szans objąć władzy. To jest być może trochę paradoksalne, ale no, ta jego słabość nie jest jeszcze tak daleko posunięta, żeby to się przekładało na niezdolność Prawa i Sprawiedliwości do objęcia rządów, no, ponieważ mamy dość jednak system wielopartyjny, kilka partii na granicy progu, co powoduje, że tych możliwości konfiguracji układów, które mogą się pojawić, i tych możliwości przepływów także po prawej stronie, że to wszystko jest jeszcze do wygrania.
0: Czyli tak naprawdę może Jarosław Kaczyński po prostu jeszcze czekać z nadzieją, że przez te półtora roku albo premier, albo ktoś z rządu, albo inaczej poukładana dynamika zdarzeń na prawej stronie spowoduje, że te słupki wcale nie będą takie kiepskie, jak się zanosi na dziś, czy jak wygląda ten PiS od wewnątrz w codziennym życiu partyjnym. Natomiast mówiąc o sytuacji na prawicy, no nie sposób nie zapytać, czy jeśli, bo to chyba się zgodzimy, PiS jest w kryzysie instytucjonalnym, merytorycznym, politycznym i oddaje pole na prawej stronie, to jak to pole wykorzystują dzisiaj potencjalni beneficjenci tego stanu rzeczy? To znaczy mam na myśli trzy środowiska, chociaż dwa z nich tworzą jedną dzisiaj partię, czy też jedną właśnie konfederację, no bo mam na myśli środowisko Krzysztofa Bosaka, mam na myśli środowisko Sławomira Mentzena, oni tworzą konfederację, i mam na myśli środowisko Grzegorza Brauna, który no nieco ucichł w ostatnich tygodniach, i to nie tylko jeśli chodzi o happeningi, ale też jakąś narrację polityczną i nawet w sondażach chyba troszkę to wygląda słabiej niż jeszcze 3-4 tygodnie temu. No, tyle zastanawiam się, czy te mniejsze, młodsze partie na prawicy potrafią korzystać dzisiaj z kryzysu Kaczyńskiego. No poza tym, że na przykład Mentzen regularnie wypuszcza spoty uderzające w PiS. Całkiem nawet zgrabne, przyznam, to moja ocena, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ale no, poza tymi spotami nie wiem, czy coś się przebija głębiej w taką strukturę elektoratu, na przykład na wsi czy w mniejszych miejscowościach.
1: Wydaje mi się, że te partie już na tym bardzo mocno skorzystały i tak naprawdę robiąc swoją organiczną pracę, na przykład teraz Sławomir Mentzen, czy jeździ po kraju w ramach projektu 27, czyli tej takiej inicjatywy programowej Nowej Nadziei, czy też w ramach tych Q&A-ów, które się odbywają, gdzie to niesławne zdanie o generale Kukule padło, to tą swoją organiczną pracą, codziennymi komentarzami, codziennymi wypowiedziami, tak naprawdę konfederaci mają potencjał, żeby zyskiwać te głosy, chociaż tak naprawdę, tak jak już popatrzymy, te partie zwykle w sondażach mają około 20% łącznie, Konfederacja i Korona Grzegorza Brauna, a często nawet dużo więcej. Grzegorz Braun na podobnej zasadzie. Ostatnio faktycznie trochę było ciszej, trochę być może zostaną teraz przypomniane jego sprawy sądowe, które wyborczo wcale mu nie szkodzą, a wręcz przeciwnie, mu nawet pomagają. Jeżeli chodzi o sondaże, to faktycznie ostatnio korona Grzegorza Brauna miała pewne spadki. Natomiast dwa ostatnio opublikowane sondaże w tym tygodniu wskazują dość taki wyraźny wzrost. On się mieści w granicach błędu statystycznego, ale tak minimalnie mieści się na granicach błędu statystycznego i są to dwa sondaże. No, dwa sondaże to jest jeszcze tak za mało, żeby powiedzieć, że już na pewno pojawił się trend, ale jeżeli mamy dwa sondaże, w których jest prawie 3 punkty procentowe zysku, no to trzeba poczekać i popatrzeć na kolejne sondaże, czy te punkty procentowe ewentualnych zysków to nie jest faktyczny trend, bo jeżeli dostaniemy trzeci, czwarty sondaż, które to potwierdzą, no to wtedy już możemy powiedzieć, tak, ten trend istnieje. I prawdę mówiąc, ja się zastanawiałem nad tym, skąd może się brać taki wzrost ewentualny poparcia Grzegorza Brauna, jeżeli on faktycznie jest, a to nie jest po prostu efekt tego, że w dwóch sondażach tak mu się statystycznie lepsza próba trafiła. I jeżeli jest ten wzrost, to tak naprawdę poza tym, że jest kryzys w Prawie i Sprawiedliwości i że wyborcy są zmęczeni Prawem i Sprawiedliwością i odpływają od tego Prawa i Sprawiedliwości przez te konflikty, które co chwilę tam w partii wracają, to ja innego dużego wydarzenia, które mogłoby powodować, że akurat teraz Grzegorz Braun rośnie, nie widzę.
0: I tu musimy postawić kropkę. Po więcej odsyłamy na stronę, na profil na YouTubie podcastu Rytmy Polityki, którego autor Tomasz Synowiec był razem z nami, Klub Jagielloński, Instytut Demokracji Bezpośredniej. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę i prześwietlenie prawicy, jeśli chodzi o połowę maja na półtora roku przed wyborami. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Również dziękuję, do usłyszenia.
2: 7:09. Twój początek dnia.
3: What would you little maniacs like to do first?

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: No to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą godzinę naszego spotkania i pierwsze okrążenie. Odsyłamy do naszych mediów społecznościowych, do YouTube'a, na stronę 7:09.pl. Wszędzie tam znajdą Państwo nasze rozmowy w dowolnym momencie do odsłuchania dnia, nocy, wiosny, lata, kiedy tylko Państwo mają życzenie. No ale po 8:00 wracamy z kolejną porcją gości, tematów, dobrej atmosfery naszego poranka 7:09, więc proszę pozostać razem z nami.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Już po 8, drodzy Państwo, drugie okrążenie naszego piątkowego poranka, 7-9, coraz bliżej weekendu. Może ktoś ma na przykład wolny piątek, więc ten weekend w zasadzie już wystartował dla Was. A jeśli nie, no to czekamy, odliczamy te godziny, żeby złapać trochę oddechu, trochę wolnego. No i żeby oddać się przynajmniej na chwilę odpoczynkowi i relaksowi, czego Państwu życzymy. Natomiast my do 9 mamy obowiązek, ale i wielką przyjemność i zaszczyt towarzyszyć Państwu w tej porannej krzątaninie, naszym wydawcom niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. No i na start drugiej godziny, zanim goście poranka, zanim historia, polityka i te wszystkie ważne, mądre i słuszne sprawy, no to zajrzyjmy do Festiwal Piosenki Eurowizji, bo w sobotę mamy finał. Ja wiem, to nie jest żadna wielka historia z tymi Eurowizjami, więcej tam cyrku niż prawdziwej muzyki, ale poczuliśmy się w obowiązku, żeby pokazać, w zasadzie wysłać sygnał z muzyką do Państwa radioodbiorników, słuchawek, z tym, kto i jak będzie nas reprezentował w sobotę na tym finale Eurowizji. Więc, drodzy Państwo, będzie to Alicja Szemplińska, dostała się do finału. Utwór nazywa się Pray, czyli modlitwa, chociaż w tym tekście jest ona metaforą, ale to już sobie Państwo może wykminią sami. Więc pani Alicji oddajemy teraz antenę, a później gość poranka.
0: 7-9. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister do spraw europejskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam państwa.
1: Panie pośle, panie ministrze, opublikowali państwo w czwartek przed południem na konferencji prasowej wraz z premierem Mateuszem Morawieckim Białą Księgę, w której stawiacie bardzo poważną tezę o tym, że polityka premiera Donalda Tuska ma na celu wyprowadzenie czy też osłabienie obecności Amerykanów w Europie, w tym na naszym terytorium. Czy to nie za ostry wniosek, biorąc pod uwagę i słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza i Radosława Sikorskiego też z czwartku, kiedy całe to zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce wybuchło? No, wydawać by się mogło, że tu akurat wszyscy mówią jednym głosem.
2: Ja bardzo bym chciał, żeby w tej sprawie cała klasa polityczna mówiła jednym głosem i też taka była konkluzja naszego wystąpienia podczas konferencji, na której prezentowaliśmy właśnie ten dokument. Natomiast zachęcam wszystkich, żeby każdy zajrzał na stronę Zespołu Pracy dla Polski. Tam jest to opracowanie, ta Biała Księga dostępna. Ona nie jest bardzo długa, liczy 30 kilka stron. No i każdy może sobie wyrobić indywidualnie opinię, czy zestawienie faktów z ostatnich dwóch dekad, działań, zaniechań, słów i deklaracji Donalda Tuska nie rysuje takiego obrazu, że w swojej polityce on dość konsekwentnie dążył do tego, żeby osłabiać więzy transatlantyckie i wypychać Amerykanów w różnych warstwach bezpieczeństwa gospodarczej z Polski i z Europy. Ja mogę podać kilka przykładów, zachęcam do tego, żeby większą ilość tych przykładów właśnie przeczytać w samym raporcie. Natomiast począwszy od zarzucenia projektu budowy tarczy antyrakietowej w roku 2008, poprzez deklarację, że Rosja nie powinna być objęta ostrymi sankcjami w roku 2014, w tych dwóch przypadkach był premierem Rzeczypospolitej, poprzez brak działań zmierzających do powstrzymania budowy Nord Stream, to już jako przewodniczący Rady Europejskiej, poprzez wypowiedzi oskarżające niesłusznie, jak wiemy przecież, amerykańskiego prezydenta o współpracę z rosyjskimi służbami. Tu dla odmiany jako lider opozycji zabiegającej o władzę. Aż wreszcie poprzez sprawowanie funkcji premiera po raz kolejny i niewykorzystanie polskiej prezydencji do budowania działań i mostów transatlantyckich między Polską a Europą, które były zaplanowane jeszcze na czasów rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego. No to rysuje, wie pan, pewien krajobraz niestety bardzo niedobry działań, które ja oceniam, pan premier Morawiecki oceniamy skrajnie krytycznie, ale konkluzja jest taka, że potrzebujemy dzisiaj jedności klasy politycznej, obecności jak największej wojsk amerykańskich w Polsce i jeżeli pojawia się deklaracja premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie, jeżeli pojawia się deklaracja i wicepremiera Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, to między innymi, jak sądzę, dlatego, że naciskamy na rząd w tej sprawie, żeby jednoznacznie się określił.
1: A jeśli chodzi o politykę europejską, panie ministrze, panie pośle, jaka to będzie polityka, jeśli wywrócicie za rok, za półtora roku do władzy? Pytam w kontekście, no też nie ma co kryć, bardzo wyraźnego sporu między jedną frakcją tak zwanych maślarzy, drugą w tę frakcją bardziej skupioną wokół premiera Morawieckiego i Stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego pan też należy. To znaczy, w którą stronę i czy wy dacie, znaczy będziecie umieli się porozumieć już nie ponad podziałami partyjnymi, ale właśnie w ramach jednej partii w Prawie i Sprawiedliwości co do tego, jaką politykę stosować wobec Brukseli, wobec różnych pomysłów, czy też trudnych przecież układanek między stolicami, gdzie trzeba budować czasem niekonwencjonalne sojusze?
2: Zgadza się, panie redaktorze, jest potrzebne określenie takiej polityki. Ta polityka była zakreślona w programie Prawa i Sprawiedliwości w roku 2023. Za część europejską miałem zaszczyt odpowiadać i oczywiście znowu każdy może do tego dokumentu sięgnąć. Ja mogę w kilku zdaniach ją zakreślić. Polska jest krajem, który chce twardo walczyć o swoje interesy w Unii Europejskiej. Żeby móc to czynić, potrzebujemy sojuszy i różnych formatów współpracy międzynarodowej, takich jak format Trójmorza, aktywnie działający, Bukaresztańska Dziewiątka, której szczyt wczoraj był w Bukareszcie, uczestniczył pan prezydent Karol Nawrocki. Ale potrzebujemy oczywiście również Grupy Wyszehradzkiej, czy Trójkąta Weimarskiego, co niektórych może zaskoczyć, bo to forma który raczej kojarzy się z działaniami obecnej koalicji, ale za czasów rządu Mateusza Morawieckiego i za czasów prezydentury Andrzeja Dudy ten format również był przez rządy Zjednoczonej Prawicy wykorzystywany. A więc polityka zagraniczna, tak jak generalnie cała prowadzona poza granicami naszego kraju, tak i w Unii Europejskiej, musi być grą na różnych fortepianach, grą odważną, o własne interesy, nie uleganie różnym bardzo niemądrym pomysłom ze strony instytucji europejskich, promujących politykę klimatyczną, która zabija konkurencyjność europejską, w tym polską, promujących politykę migracyjną, która sprowadza niebezpieczeństwa na Europę, czy promujących przesuwanie kompetencji do instytucji europejskich, odbieranie ważnych kompetencji, na przykład w zakresie polityki zagranicznej państwom członkowskim. Temu będziemy się bardzo zdecydowanie sprzeciwiać. Natomiast musimy wykuwać i walczyć o swoje, to wszystko w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli próbuje się nam przypisywać jakieś tendencje do tego, żebyśmy mieli stawiać postulaty wyjścia z Unii Europejskiej, to jest to oczywiście nietrafne. Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie było partią, która dąży do polexitu. Przeciwnie, od początku swojego istnienia opowiadało się za obecnością Polski w Unii Europejskiej, choć niestety bolejemy nad tymi tendencjami, które dzisiaj szkodliwie trapią Unię Europejską i chcemy z nimi walczyć.
1: To jeszcze jedna sprawa dość głośna w ostatnich dniach. Kwestia Zbigniewa Ziobry, ale nie chcę pana pytać o ocenę polityczną, bo wiem, że tutaj też macie turbulencje w partii, jak do tego podejść. Natomiast chciałem zapytać o słowa Bartłomieja Sienkiewicza, europosła Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że nie ma tej sprawy co traktować jako zwykłego problemu kryminalnego z człowiekiem podejrzanym, który gdzieś tam się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości, tylko jako zagrożenie polskiej suwerenności, bo mamy tutaj, cytuję, grę mocarstw na naszym terytorium i to, że najprawdopodobniej Amerykanie jakoś wpłynęli, czy pozwolili, otworzyli furtkę, uchylili drzwi wbrew stanowisku polskich rządzących. W czwartek było co prawda spotkanie ambasadora Rousa z wicepremierem Sikorskim, ale oficjalnego stanowiska z Waszyngtonu jeszcze nie ma. Jak czytać całą tę sprawę?
2: Panie redaktorze, politycy Koalicji Obywatelskiej bardzo by chcieli, żeby podnosić tą sprawę jak najczęściej, jak najwyżej na poziom dyplomatyczny. Nie ma to nic wspólnego z interesem naszego państwa, bo ta sprawa w relacjach polsko-amerykańskich nie jest sprawą strategiczną i nie powinna być sprawą strategiczną, bo to byłoby przedziwne, gdyby tego rodzaju jednak mimo wszystko, rozumiem, że dyskutowana w Polsce, ale jednostkowa sytuacja miała być jakimś tematem strategicznym w rozmowach polsko-amerykańskich. Jest to sytuacja, w której prokuratura, która jest uzależniona od władzy, która niestety nie jest bezstronna, ściga byłego ministra sprawiedliwości, chociaż nie potrafi tego robić skutecznie, bo nie potrafiła doprowadzić do wydania skutecznie europejskiego nakazu aresztowania. Zobaczymy, czy będzie, chociaż bardzo chce, czy będzie potrafiła doprowadzić do ekstradycji. Tutaj Zbigniew Ziobro, wiedząc, że nie może liczyć na uczciwy proces, podjął taką decyzję, żeby pozostać poza granicami kraju. To jest jego indywidualna decyzja, jest też osobą po ciężkiej chorobie nowotworowej, operacji. Trzeba też zrozumieć, że jest to bardzo specyficzna sytuacja. Natomiast jeżeli ktoś ma z tym problem dzisiaj, to Waldemar Żurek wewnątrz rządu z nieskutecznością swoich działań. A niestety ten temat, i to trzeba to uczciwie powiedzieć, Donald Tusk bardzo chętnie próbuje wykorzystać do tego, żeby odsuwać uwagę opinii publicznej od własnej nieskuteczności, na przykład na polu dostępności usług zdrowotnych i tego, że czeka się na opiekę u specjalisty po kilka, czasami kilkanaście miesięcy.
1: No to może Zbigniew Ziobro powinien po prostu wrócić i wytrącić ten argument Koalicji Obywatelskiej z ręki, bo nie ma co kryć, tu się z panem zgodzę, i media, i siłą rzeczy uwaga opinii publicznej, przynajmniej w jakiejś części, jest skupiona na tym, a jak Ziobro się tam dostał, a gdzie on tak naprawdę jest, a czy się ukrywa, a czy wróci, a dlaczego ucieka i tak dalej, i tak dalej.
2: Panie redaktorze, każdy w tej sprawie podejmuje indywidualną decyzję też w oparciu o pewne indywidualne uwarunkowania. Ja tu powiedziałem o chorobie. Nie chcę w tej chwili na przykład stawiać się w sytuacji i radzić, coś udzielać rad osobie, która jest w takiej, a nie innej sytuacji, którą trudno naprawdę mi się osobiście wczuć. Ja mogę powiedzieć za siebie, wie pan, panie redaktorze, że hipotetycznie, gdyby z jakichś powodów próbowano mi stawiać polityczne zarzuty i wiedziałbym, że nie mogę liczyć tutaj na uczciwy proces, to mimo wszystko podjąłbym decyzję o tym, żeby mierzyć się z podniesioną przyłbicą z tymi zarzutami, bo uważam, że jeżeli się, tak powiem, tutaj da pole takie, żeby próbować znowu dać się jakoś rozgrywać, że tak powiem, to tylko z Donalda Tuska i no ja bym taką decyzję podjął, ale tak jak mówię, nie jestem osobą, która przeszła ciężką chorobę. Każdy tu ma prawo do indywidualnej decyzji. Trudno od każdego to indywidualnie, wie pan, oczekiwać jakiegoś heroizmu.
1: To jeszcze jedna kwestia. Ostro kłóciliście się w środę na tym wieczornym wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS, bo gdzie nie zajrzę do tytułów w internecie i w prasie, no to czytam, że wręcz okrzyki były, że awantura się wam tam urodziła, jeśli chodzi o codzienną dyskusję o kondycji partii.
2: Nie, to daleko przesadzone. Też słyszałem, że miały być jakieś płaczliwe wystąpienia. Dzisiaj mnie tak pytano w Sejmie, że właśnie ktoś miał krzyczeć. No, to są oczywiście rzeczy zupełnie nieprawdziwe. Na przykład Przemysław Czarnek jest znany z tego, że ma wystąpienia, mówi dość głośno, prawda? No więc jeżeli ktoś przyjął taką interpretację, że w związku z tym, jak zwykle Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu mówił głośno, więc krzyczał, no to zawsze można jakąś taką interpretację przyjąć. Natomiast naprawdę no, było to posiedzenie, które... Ja nie będę teraz zdawał się szczegółową relację po to z posiedzeniem wewnętrznym, żebym ja tutaj no, nie relacjonował na zewnątrz, co było dokładnie dyskutowane, kto w jakiej sprawie zabierał głos. Natomiast była to merytoryczna dyskusja. Dyskusja, która była szczera, w związku z tym no, nie była też pozbawiona oczywiście pewnych emocji, ale takich emocji no, nakierowanych na to, że trzeba wymienić zdania, wymienić różnice, nawet mając różnice zdań, wymienić opinię i idziemy wspólnie po to, żeby odbić Polskę z rąk Donalda Tuska.
1: A idziecie wspólnie? Bo słyszę, że prezes Kaczyński miał na przykład nakazać zamrozić wam to Stowarzyszenie Rozwój Plus, które premier Mateusz Morawiecki zarejestrował kilka dni temu.
2: Pan mnie jednak namawia na to, żebym wdawał się tutaj w dyskusję na temat... Rozumiem, ale ja z kolei tutaj no, nie mogę zaspokoić pańskiej ciekawości, bo jestem lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że niedobrze by było, gdyby tego rodzaju relacje toczyć. Znaczy najpierw, że tak powiem, zdawać te relacje publicznie, a następnie czynić z niej dyskusję.
1: No to pozostaje nam tylko domniemywać, jeśli chodzi o kondycję wewnętrzną w waszej partii. No i przyglądać się temu, jak wyjdziecie z tego, no chyba zakrętu, bo tak to można powiedzieć, biorąc pod uwagę...
2: Szeroka rodzina, sondaży. Panie redaktorze, partia szerokiego namiotu, tak wygrywaliśmy wybory w roku 2015, 2019. Bardzo tego potrzebujemy i myślę, że trzeba po prostu o to walczyć i o to zabiegać.
1: Szymon Trzynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie, panie pośle. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję, również dobrego dnia dla pana redaktora i dla państwa. 7:09

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Obiecałem, drodzy Państwo, że będzie dzisiaj w poranku trochę o historii. To jest ten czas. Przy telefonie pani redaktor Estera Fliger, dziennikarka, publicystka Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A przyznam szczerze, że dzwonię po lekturze wywiadu chyba z środowej, a nie, z wtorkowej Rzeczpospolitej, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to proszę mnie poprawić, z profesorem Chwalbą, poświęconym zamachowi majowemu. Rocznicy tej zamachu mamy setną właśnie, więc wydaje się, że to dobry moment, żeby o tym wspomnieć. A zastanawiam się, może to była moja jakaś tam zmora, czy mały problem z tą rocznicą, ale u mnie w szkołach o Piłsudskim, o całym tej drugiej RP, no w kontekście zamachu majowego mówiło się tyle, co kot napłakał.
2: Rzeczywiście, nie wydaje mi się to wydarzenie, które zapisało się w powszechnej

0: z innej niż dotychczas perspektywy, aktualizuje naszą wiedzę. Pan profesor mówi zresztą w tym wywiadzie, że hasła encyklopedyczne, hasła w Wikipedii są do wyrzucenia i napisania od nowa. Myślę też, że rzeczywiście setna rocznica jest takim dobrym momentem, żeby spojrzeć na te wydarzenia inaczej, no ale mamy też generalnie w ogóle, o czym pan redaktor wspomniał, problem z II Rzeczpospolitą. My o niej dyskutujemy, poruszając się od ściany do ściany, od skrajności do skrajności. O zamach oczywiście jest tragicznym wydarzeniem, choć na nowo możemy rozmawiać o jego przyczynach i przebiegu, to jednak historia II Rzeczpospolitej to jest rzeczywiście, nie jest to historia czarno-biała, tylko właśnie wymaga zniuansowania, ale też dyskusji, no bo w jakimś sensie wszyscy jesteśmy z II Rzeczpospolitej i ta historia dalej na nas ma wpływ, dalej rezonuje w naszym życiu
1: tylko
0: publicznym.
1: Jak zniuansować dyskusję o państwie, które podniosło się jak Feniks z popiołów? No trochę oczywiście przybieram celowo gębę i taką opowieść, którą regularnie jesteśmy karmieni. To też jest jakoś prawdą, nie chcę tego bagatelizować, bo jeśli państwo podnosi się po 123 latach tak naprawdę braku miejsca na mapie świata, skoro już chwilę później musi borykać się nie tylko ze spięciem różnych trzech rodzajów państwowości po tych rozbiorach, ale też z bolszewicką nawałą. Wychodzi z tego zwycięsko, mit założycielski, no więcej niż genialny i szczerze mówiąc, trochę mi się dzisiaj tak na chłodno w głowie nie chce zmieścić, że po 6 latach od tak świetnej historii, którą do dziś opowiadamy przecież na akademiach w szkole, dochodzi do czegoś takiego jak zamach majowy, czyli no de facto wojny małej, no może spięcia, ale jednak z ofiarami wewnętrznej w kraju, tylko dlatego, że co? Że się pokłócili o stołki, o ambicje, o to wszystko, co widzimy dzisiaj w telewizorach przy okazji 26 roku, ale już w XXI wieku?
0: No niewątpliwie był to konflikt charakterów, ambicji, zaś jego przedmiot był dużo poważniejszy niż stołki, bo była to władza nad wojskiem. Więc myślę, że dobrze rozmawiać o zamachu majowym, unikając pułapek prezentyzmu. Z drugiej strony rzeczywiście te analogie, czyli polaryzacja, konflikty, one się nasuwają. Ja nie jestem entuzjastką analogii historycznych, ale rozumiem też, że one czasem nam pomagają oswoić rzeczywistość i służą nam temu właśnie, żebyśmy jakoś tą rzeczywistość, mówiąc kolokwialnie, ogarniali, łatwiej nam się odwołać do czegoś, co już było, by oswoić to, co jest i co jest przed nami dopiero. No więc tak, rzeczywiście no, zamach majowy jest efektem tego, że zabrakło kompromisu, zabrakło przestrzeni w ogóle na kompromis. I tak jak tytuł książki profesora Andrzeja Chwalby wskazuje, to jest zamach, którego miało nie być, tak? Profesor Chwalba obala między innymi ten mit, że Piłsudski już szykował wojska i tak dalej. No nie, jeszcze wchodząc na most Poniatowskiego tak naprawdę nie myślał o żadnym rozstrzygnięciu siłowym i przemocowym. Te strzały padły w momencie, kiedy już nie było dalej innej drogi, kiedy zakończyła się rozmowa. No więc to była wielka porażka, tak? Póki rozmawiano, to są słowa akurat profesora Nowika, póki rozmawiano, to nie strzelano. No więc to jest oczywiście przestroga, jakkolwiek banalnie by to brzmiało. Ja się spodziewałam, że podczas tej rocznicy zamachu majowego jedna strona sporu politycznego będzie oskarżać drugą i na odwrót, kto jest dzisiaj tym sprawcą symbolicznego zamachu, kto odpowiada za tą polaryzację, kto odpowiada za konflikty. Nic takiego się nie stało, na szczęście, nie było tego konfliktu, ale z drugiej strony też chyba ta rocznica jednak mimo wszystko gdzieś tam w debacie publicznej, oczywiście poza inicjatywami czy PSL, czy Konfederacji, to ona przeszła bez większego echa, to być może rzeczywiście była dobra okazja do rozmowy, do dyskusji i o stanie państwa i właśnie o takich momentach w historii, kiedy dzieje się coś, czego nikt nie chce, nikt naprawdę nie chciał tego zamachu i tego rozlewu krwi, a potem toczą się te wydarzenia w ten sposób, że wszyscy tracą kontrolę i na końcu jest tragedia.
1: No właśnie, jakby abstrahując, czy inaczej, mając z tyłu głowy tę perspektywę faktu, że jeśli oceniamy coś z perspektywy stuletniej, to nie możemy przykładać dzisiejszych okularów do tego i mówić, no jak to było możliwe, bo te ówczesne, większe i mniejsze wewnętrzne perturbacje, także z takimi zamachami stanu, no miały miejsce wtedy prawie, że w całej Europie, więc to też

0: Warto mieć gdzieś z tyłu głowy. Natomiast no, ja nie mogę uciec jednak od takiego prostego porównania czy przełożenia. My się dzisiaj też lubimy kłócić bardzo ostro. Oczywiście to nie jest ta skala, oczywiście nikt tutaj jak dotąd nawet nie pomyślał o tym, żeby ruszyć na Belweder KPRM z pomysłem na to, żeby jednak wykorzystać siłowo swoje pozycje polityczne, czy społeczne, czy autorytety, jakie ma w połowie przynajmniej społeczeństwa dany polityk, no ale trochę to wraca jako takie memento, nie wiem, echo, że my jednak dzisiaj, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w przededniu jakiegoś zamachu majowego, broń Boże, ale że kilka ładnych kroczków to zrobiliśmy w kierunku tego, żeby ta atmosfera była bardzo, bardzo podgrzana. No chyba, że się mylę w tym znaczeniu, że nie ma co porównywać wydarzeń sprzed 100 lat z dzisiejszymi, bo to są dwie zupełnie inne historie i przyjmę jakby z pokorą ten zarzut.
1: Nie wiem, czy to będzie pocieszenie, może wręcz przeciwnie, ale spróbuję, że no, historycy, znawcy epoki zawsze podkreślają, że w II Rzeczpospolitej było jeszcze gorzej, że te spory były jeszcze ostrzejsze. Ten język w epoce był dużo bardziej brutalniejszy i więdłyby nam uszy, gdybyśmy rzeczywiście obserwowali spory polityków toczone przy pomocy tego języka, jaki był w II Rzeczpospolitej. Druga Rzeczpospolita rzeczywiście to nie jest historia czarno-biała, ale nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, no, że to była jednak historia przemocy w życiu publicznym, zaczynając od zamachu śmiertelnego na Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta. Potem mamy w 23 roku wydarzenia krakowskie, kiedy rząd Witosa, policja, wojsko otwierają broń, strzelają do robotników. No i właśnie zamach majowy, więc tej przemocy w życiu publicznym w II Rzeczpospolitej było sporo. Nie jest też usprawiedliwieniem, że to nie było też nic nadzwyczajnego na tle Europy, na tle epoki, że nie jest też usprawiedliwieniem, iż Polska się osunęła w autorytaryzm, co też było cechą tamtych czasów. Natomiast myślę, że zawsze warto myśleć o tym w tych kategoriach, żeby była zawsze taka przestrzeń, żeby cofnąć się, żeby zejść z tego mostu, żeby zrobić ten krok w tył, więc tym bardziej szkoda, że ta setna rocznica jakoś tak właśnie nie przeszła na, nie minęła, nie upłynęła pod znakiem wielkiej, wielkiej debaty. Natomiast tak, ja zawsze będę przestrzegać przed nadużywaniem analogii, a jednocześnie wiem o tym, że no jest takie zjawisko, iż lubimy ubierać wypowiedź o współczesnej Polsce w kostium historyczny. Stąd przecież jest fenomen serialu 1670, prawda? No w kostiumie historycznym opowiada się o współczesnych zupełnie problemach, a więc o relacjach szefa i pracownika w korporacji mówi się w takim właśnie kostiumie pod płaszczykiem relacji szlachcica i chłopa pańszczyznianego. No z drugiej strony ten kostium właśnie historyczny bywa niebezpieczny, jeśli chcemy poprzez historię komuś dokuczyć, dopiec, wskazać, kto jest tym złym, kto jest tym niedobrym. I jestem sceptyczna wobec na przykład takiego, nie wiem, pisania w kostiumie historycznym o PiS-ie jako o moczarowcach. Bardzo nie lubię tego mieszania tych porządków, że kiedy czytam książkę historyczną, to chyba chcę czytać książkę historyczną, a nie wypowiedź o współczesnej Polsce, współczesnej polityce właśnie ubraną w taki płaszczyk kostium historyczny.
0: No więc książka, zawsze do której pani nawiązuje, jest arcyciekawa. Ciekawa o moczarowcach, ale rzeczywiście te publicystyczne wtręty dają o sobie znać mocno.
1: Tak, tak, tak, tak. Więc wiem, że jest to książka nagradzana, doceniana, niewątpliwie udokumentowana znakomicie źródłowo. Mówimy o książce profesora Pawła Machcewicza, ale tak rzeczywiście mnie to razi, kiedy ta wypowiedź o współczesnej Polsce, publicystyka się bardzo mieszają z narracją historyczną. Natomiast rzecz jasna, zawsze w historii będziemy szukać jakichś odpowiedzi na bardzo współczesne pytania. Polacy przecież zwrócili się ku historii wraz z rozpoczęciem pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Z drugiej strony przywołam badania z 2018 roku przeprowadzone przez Narodowe Centrum Kultury i Niepodległą na stulecie niepodległości, odzyskania niepodległości przez Polskę. Te badania koordynował profesor Piotr Kwiatkowski, znakomity specjalista w zakresie pamięci zbiorowej. I on zwrócił uwagę na to, że jeśli Polacy się interesują historią, to nie dlatego, że jest, jak mówi powiedzenie, nauczycielka życia. Polacy nie szukają tam jakiegoś właśnie, nie wiem, moralizowania, drogowskazów historii, ale po prostu się nią interesują, bo są jej ciekawi, bo ją lubią. Nie jesteśmy też specjalnie jakoś rozhistoryzowanym narodem, to wszystko jest w normach. Jest taka przeciętna grupa Polaków, która się interesuje, powiedzmy, historią bardziej niż inni, ale nie odchodzimy od żadnej normy w porównaniu z innymi narodami.
0: To jeszcze jedno pytanie, już trochę szerzej o drugą RP. Jak my ją dzisiaj trawimy? To znaczy, cały czas jakoś mam wdrukowany, może dlatego, że pierwszy, to zawsze zostaje w pamięci ten obrazek z pierwszych klas szkoły podstawowej i pierwszych akademii, w których jest ten obowiązkowy wierszyk o kasztance, jest ten obowiązkowy wierszyk o Piłsudskim jako tym, kto próbuje pobudzić serca i umysły Polaków, doprowadza do odzyskania niepodległości, potem wygrywa wojnę z bolszewikami, no a na koniec złe czasy przychodzą 20 lat później. Mam wrażenie, że nie umiemy, a może nie da się tego opowiedzieć na przykład na takich akademiach w szkole w sposób bardziej zniuansowany. Nie mam na myśli tego, żeby go potępiać w czambuł, bo to nie zupełnie nie o to chodzi. Ale żeby, nie wiem, czy odbrązawiać jest dobrym znowu określeniem, ale żeby mówić o tej historii w trochę bardziej złożony sposób. No chyba, że na poziomie akademii w szkole po prostu tego się nie da zrobić i trzeba zostać na poziomie wierszyków i piosenek.
1: Ja w ogóle uważam, że my sobie źle opowiadamy historię w Polsce, zaczynając właśnie od edukacji. Dominuje ta historia oczywiście militarna, polityczna, mało jest społecznej, mało jest procesu. I podam konkretny przykład. Kiedy mówimy o Powstaniu Warszawskim, to rzeczywiście skupiamy się na jego znaczeniu, na poszczególnych dniach w tym powstaniu. Natomiast wciąż nieopowiedziana jest na przykład ta historia dzienników ustaw wydawanych podczas powstania, czyli jak uczestnicy Powstania Warszawskiego projektowali przyszłą Rzeczpospolitą. Miało być to państwo spółdzielcze, samorządne, rzeczywiście takie bardziej lewicowe, no bo oni się buntowali wobec, to młode pokolenie powstańców warszawskich buntowało się wobec późnej sanacji i chciało zupełnie innej Polski. No i rzeczywiście takich opowieści jest mało o wizji, o tym, jaka miała być ta Polska, jak ją widzieli poszczególni uczestnicy wydarzeń historycznych. Natomiast tą drugą Rzeczpospolitą rzeczywiście jest tak, że albo ją właśnie potępiamy w czambuł totalnie, albo jest postrzegana w jakichś takich kategoriach zupełnie sentymentalnych, choć mi się wydaje, że tego jest trochę mniej niż jeszcze w poprzednich latach i w poprzednich pokoleniach. Ja wszystkim polecam wizytę w Muzeum Secesji w Płocku. Muzeum Secesji też, ale przede wszystkim Muzeum Art Deco w Płocku. Mhm. I tam można zobaczyć takie zestawienie zdjęć, że z jednej strony druga Rzeczpospolita to wspaniała, rosnąca w górę architektura modernistyczna, z drugiej zdjęcie bezdomnej kobiety pomieszkującej gdzieś tam na klatce schodowej. Rzeczywiście od skrajności do skrajności. Natomiast miałam niedawno okazję zrobić w Rzeczpospolitej rozmowę z doktorem Marcinem Brońskim z Rady Fiskalnej oraz ze szkoły z SGH. I doktor Marcin Broński jest historykiem gospodarki. Ta historia gospodarki Polaków nieszczególnie kręci, to również wynika z badań, ale akurat ten specjalista opowiada o niej wyjątkowo ciekawie. I to jest badacz, który ekonomista, historyk, który po raz pierwszy obliczył PKB dla II Rzeczpospolitej. I ogromnym zaskoczeniem jest to, że to PKB było bardzo wysokie, bo wynosiło 2,5%, co biorąc pod uwagę region i w ogóle Europę, było jednym z najwyższych. W regionie w ogóle było najwyższe. I dr Marcin Broński też podchodził do tych badań, zaczynając je. On prowadził je między innymi na Harvardzie. Podchodził do tego w ten sposób, że jak mu wyjdzie 1%, no to będzie bardzo, bardzo dużo. I że przecież ta druga Rzeczpospolita była taka najgorsza. Potem zaczął właśnie analizować jej gospodarkę, jej rozwój i oczywiście to był kraj nierówności, kraj, który bieda, głód, wszystkie inne najgorsze zjawiska dotykały masę społeczeństwa, a jednocześnie on był na bardzo dobrej ścieżce do rozwoju i gdyby nie II wojna światowa, Druga Rzeczpospolita dogoniłaby Wielką Brytanię. To są dane zupełnie niesamowite, nowe. Tą historię II Rzeczpospolitej dr Wroński opowiada zupełnie od nowa i sam mówi, że musiał zmienić swoje oceny, kiedy poznał nowe fakty. Więc ja bym odsyłała do jego badań, do tej rozmowy. Za kilka miesięcy wyjdzie książkę, ale jest po prostu pytanie o naszą otwartość na tą dyskusję, bo kiedy ja ten wywiad wrzuciłam na platformy społecznościowe, to zaraz z lewej strony pojawiły się głosy, że to są bzdury, jak można mówić, że Druga Rzeczpospolita się rozwijała, no bo właśnie, bo bieda, bo nierówności i tak dalej. To jest wszystko prawda, bieda i nierówności, ale z drugiej strony doktor Wroński na liczbach pokazuje, ile osób mogło dostąpić awansu, ile osób po raz pierwszy poszło do szkoły, ile założyło konto i tak dalej, książeczki oszczędnościowe i wszystko inne, więc no mamy jakiś taki problem właśnie z otwartością chyba na rozmowę i to by wypadało zmienić.
0: No to ten mały kawałek rozmowy, mam nadzieję, się do tej zmiany dołoży. Po więcej odsyłamy na strony i papierowe, i internetowe. Jak Państwo wpiszą Estera Fliger RP.pl, to wyskoczą wszystkie te rozmowy, o których mówiliśmy, i dużo, dużo więcej tekstów i wywiadów. Dziękuję serdecznie, Estero.
1: Dziękuję pięknie. Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękujemy za te prawie dwie godziny wspólnego wstawania u progu piątku. Życzymy Państwu fenomenalnego dnia i weekendu. Ja wiem, pogodę i prognozę wszyscy znamy. Może trochę popadać, może być jeszcze momentami chłodno. Z drugiej strony przyroda aż krzyczy o ten deszcz, więc na każdą kroplę się, do każdej kropli się uśmiechnijmy, bo to też ma swoją wartość. Pięknie dziękujemy za dziś. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek. Wszystkie nasze rozmowy są w internecie na 7.9.pl i w naszych mediach społecznościowych, gdyby ktoś miał takie życzenie. A nasz poranek wraca jak zawsze od poniedziałku do piątku. 9 minut po 7 z porankiem. 7.9, jak sama nazwa wskazuje. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: 7.9. To był twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A to już minuta po godzinie 9:00. Jest piątek, 15 maja. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy państwo. Paweł Majewski ze mną w studiu. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry państwu.
1: Paweł z taką energią odzywa się do państwa i bardzo dobrze. Piękna pogoda. Imieniny dzisiaj Zofii, zimna Zośka, chociaż ciepła w pogodzie. Wszystkim Zofiom życzymy spełnienia marzeń, bo to jest jedno z bardziej popularnych imion w Polsce.
2: Oczywiście życzymy, ale też trzeba przyznać, że ostatni ci ogrodnicy byli zimni, więc mamy nadzieję, że Zośka taka zimna nie będzie.
1: 21 stopni, więc całkiem przyjemnie, ale to dziś, bo jutro 12 stopni i mamy taką sinusoidę niestety w pogodzie. Do poniedziałku ta sinusoida jeszcze się utrzyma, a później 23 stopnie, 22 przez cały przyszły tydzień.
2: Piękna pogoda, akurat na wypad rowerkiem.
1: Otóż to, jeśli ktoś jeździ, do czego serdecznie zachęcamy, Paweł jest fanem rowerów, tak, jazdy na rowerze.
2: Tak, tak, zdecydowanie.
1: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodziny, także wydarzenie w Parku Jana Pawła II organizowane przez Mosir, o którym mówimy, jeszcze dziś pewnie mówić będziemy, a o 9:30 to Paweł będzie rozmawiał z naszym dzisiejszym gościem dnia.
2: Tak, będzie dzisiaj z nami pan wójt Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Porozmawiamy sobie o różnych tematach. Na przykład na początku maja ogłoszono na terenie gminy Kolno strefę skażenia. Wśród ptaków stwierdzono wirus rzekomego zatrucia drobiu i o tym właśnie będziemy rozmawiali. Co tam się dzieje z tą sytuacją, czy sytuacja epidemiologiczna jest opanowana. Porozmawiamy też na przykład o CPK, bo gmina Kolno też jest zainteresowana tematem CPK. Kolej niedługo wraca do Łomży, no ale do Kolna jeszcze nie.
1: Kolno musi jeszcze trochę poczekać. Ciekawe jak długo, no właśnie. Będziesz jeździł koleją, Paweł,
2: wiesz co?
1: Z Łomży?
2: Na pewno się przejadę, chociaż ja nie jestem jakimś wielkim fanem kolei. Muszę przyznać, że wolę przemieszczać się autem.
1: Czyli takie wolnościowe podejście.
2: O, możemy tak to nazwać.
1: Tak mówią, że fani przemieszczania się autem to ci bardziej wolnościowcy. No ale przejechać się trzeba będzie.
2: Na pewno.
1: Bo 30 lat nie mieliśmy takiej okazji.
2: No ja nie miałem jeszcze okazji jechać właśnie koleją z Łomży.
1: A ja jechałam do Śniadowa, ja pamiętam jeszcze. O. Tak, ja jeszcze jestem takim radiowym dinozaurem i w ogóle dinozaurem, jeśli chodzi o wiek, i pamiętam, jechałam do Śniadowa, a teraz będzie okazja jechać gdzie indziej. Oczywiście ten temat jest obecny na naszej antenie. A co z koleją do Kolna? Co z CPK? O tym dziś będziecie
2: tak rozmawiać. Właśnie o tym i o stanowisku gminy Kolno w tej sprawie, no bo tam jest ta też szprycha numer 3, o której też informowaliśmy. Samorządowcy woleliby, żeby ona była w pierwotnej wersji. Rząd chyba niekoniecznie. No i o tym też porozmawiamy i o wielu innych tematach. Już teraz serdecznie państwa zapraszam.
1: A ja widzę, że pan wójt właśnie zmierza do naszego radia, więc Paweł, wyłączam ci mikrofon, żebyś mógł
2: przywitać gościa. Tak, muszę
1: przywitać
2: gościa.
1: Wszystko. Przypominam państwu także, że można naszych rozmów nie tylko słuchać, ale także oglądać, do czego serdecznie zachęcamy. Na radiowym Facebooku, na naszym YouTube'owym kanale można oglądać i warto także nasz kanał subskrybować. Dzień dobry.

Wspomniałam w rozmowie z Pawłem Majewskim, że pogoda dziś w regionie będzie piękna i naprawdę tak jest. Już czujemy powiew cieplejszego powietrza, 16 stopni na termometrach teraz. Dziś maksymalnie do 21. Do tego zachmurzenie małe i umiarkowane w pierwszej części dnia, w drugiej może się chmurzyć. A weekend upłynie pod znakiem opadów, deszczu. Jutro tylko 12-13 stopni, w niedzielę 16. W poniedziałek zdecydowana poprawa pogody. Zrobimy konkurs za kilka minut. Bądźcie Państwo z nami.

A to jest piątek razem z Radiem Nadzieja, już 16 minut po godzinie 9 i to jest właśnie ten moment, kiedy zapraszam Państwa na konkurs. Dzisiaj propozycja od wydawnictwa Wam, książka Papież Franciszek, pasterz i prorok. Jest to książka autorstwa jezuity ojca Krzysztofa Ołdakowskiego. Dwa razy miałem okazję pracować w charakterze tłumacza Ojca Świętego. Te spotkania były dla mnie dosyć stresujące. Nie chciałem, aby umknęło jakieś ważne słowo Franciszka i żeby on sam jak najwięcej mógł zrozumieć z tego, co mówili jego goście. W pewnym momencie poprosił kamerdynera, żeby przyniósł szklankę wody. On oczywiście szybko spełnił życzenie papieża. Wtedy Franciszek wskazał na mnie i powiedział: podaj jemu, bo on przez cały czas mówi. Ten prosty gest uświadomił mi, jakim papież był troskliwym i wrażliwym człowiekiem. Ta książka jest podziękowaniem za tamtą szklankę wody oraz za wspaniałą lekcję miłości do Boga, Kościoła, a także człowieka, jaką otrzymaliśmy przez jego osobę i świadectwo życia. Właśnie ta książka, drodzy Państwo, może trafić do kogoś z Was. Wystarczy do nas zadzwonić. 512 123 502 i drugi dostępny numer 512 123 503. Czekamy na pierwszy telefon. Pokorny pasterz, odważny prorok, dobry człowiek, papież Franciszek. Ta książka może trafić do kogoś z Państwa.

0: Chyba ta książka bardzo Państwa zainteresowała, bo telefony do naszego studia po prostu się rozdzwoniły, ale szczęście miała Pani Marianna, która dodzwoniła się jako pierwsza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Marianno, lubi Pani właśnie takie historie z życia wzięte, historie opisujące, jakim człowiekiem był papież Franciszek?
1: Tak, bardzo lubię. Tak, bardzo lubię i dlatego przydzwoniłam.
0: Czyli zgłębia Pani tę wiedzę, tego dobrodziejstwa w postaci właśnie papieża Franciszka.
1: Tak.
0: Jakie plany na nadchodzący weekend? Mamy za oknem dzisiaj słońce i spoglądam w górę piękne niebieskie niebo nad naszymi głowami.
1: Tak, spotkam się z rodziną, także może gdzieś pojedziemy.
0: Czyli rodzinnie, rodzinnie. Będzie też coś dobrego do zjedzenia?
1: No na pewno.
0: Dobrze, pozdrawiamy serdecznie, dobrego dnia, dobrego weekendu i proszę z nami być, proszę nas słuchać. Kolejny konkurs, gdzie do wygrania kolejna książka właśnie, wyjątkowa, w poniedziałek po godzinie 9:00, jak codziennie.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Majewski, witam serdecznie naszych słuchaczy. Naszym gościem dnia w piątek jest wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Panie wójcie, zacznijmy od tematu, który na początku maja mógł niektórych przestraszyć, mieszkańców gminy Kolno, no bo wtedy powiatowy lekarz weterynarii w Kolnie poinformował, że u 3 padłych gołębi w miejscowości Czerwone wykryto wirus rzekomego pomoru drobiu. No i została wprowadzona strefa skażenia na tym obszarze. Jak teraz wygląda sytuacja już po kilkunastu dniach od tego tematu?
2: No generalnie sytuacja wygląda tak samo, jak w momencie wprowadzenia właśnie tego rzekomego pomoru drobiu, ptactwa. No wykryto rzeczywiście w kilku przypadkach właśnie rzekomy pomór drobiu i w tej chwili jestem w stałym kontakcie z powiatowym lekarzem weterynarii i ten stan jeszcze najprawdopodobniej będzie trwać do połowy czerwca, jeżeli oczywiście nie będą nowe przypadki, ponieważ proces inkubacji wirusa ma swój czasokres i już w momencie, kiedy nie byłoby nowych przypadków, to w połowie czerwca można byłoby tą sytuację już generalnie znieść.
1: A nie ma w tej chwili nowych przypadków,
2: tak? Nie ma w tej chwili nowych przypadków. Jest to bardzo poważny temat, ponieważ rzeczywiście ten rzekomy pomór drobiu ma, jeśli by to się rozwijało, to miałby dość poważne konsekwencje. Oczywiście dla populacji tych zwierząt, a nie, to nie ma wpływu i znaczenia, jeśli chodzi o zdrowie ludzi. No ale wiadomo, dobrze, że to zostało wprowadzone, ponieważ w tej chwili te wszystkie działania związane z bioasekuracją na pewno przyniosą rezultat, tak, spodziewany rezultat, żeby właśnie ten pomór się nie rozprzestrzeniał.
1: No ale to jest oczywiście dla mieszkańców pewne utrudnienie, tam różne przepisy sanitarne, które muszą stosować, których muszą nie stosować, więc pewnie wszyscy mają nadzieję, że do połowy czerwca, tak jak pan wójt powiedział, ta strefa skażenia zostanie zlikwidowana.
2: Na pewno, ale dobrze, że te działania zostały podjęte, ponieważ niekontrolowane mogłyby przynieść na zasadzie nawet takiej zjawiska kuli śnieżnej nieobliczalne skutki, a w tej chwili, jeżeli mieszkańcy stosują się do tych zaleceń, na pewno to ograniczy i wyeliminuje ryzyko rozprzestrzeniania się.
1: Panie wójcie, przejdźmy do tematów infrastrukturalnych. Niedawno, pod koniec kwietnia, podpisał pan umowę na remont drogi w miejscowości Tyszki Wądołowo. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Czy już się prace rozpoczęły? Co właściwie tam się zmieni na lepsze dla mieszkańców?
2: Tak, to przedsięwzięcie realizujemy tylko i wyłącznie w oparciu o środki własne, ponieważ ta droga, jak również dwie inne, były zgłoszone do naboru ogłoszonego przez wojewodę do budowy dróg.
1: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
2: Tak, nie uzyskaliśmy dofinansowania. I w tej chwili, analizując sytuację na rynku wykonawstwa, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia drogowe, jest to dla inwestorów dość dobra sytuacja, ponieważ przetargi rozstrzygamy, oferty są składane w takiej skali jak 50-60% wartości kosztorysowej naszych przedsięwzięć, więc z uwagi na fakt, że nie otrzymaliśmy środków, a sytuacja na rynku wykonawstwa jest dla inwestora dość dobra, więc takich rozwiązań się i mamy.
1: Czyli po prostu inwestorzy jakby biją się o zlecenia, bo tych zleceń jest mniej.
2: Tak, takie działania, jakie podejmuje gmina Kolno, że chce wybudować, jest to też taki ukłon w stosunku do inwestorów, do wykonawców. Oczywiście, ponieważ jest to dla nich, zdaję sobie sprawę, wszyscy zdajemy, bardzo trudny czasokres, ponieważ mają firmy, które powinny funkcjonować i to w zasadzie jest takie podawanie również im tlenu. A dla nas jest to o tyle dobra sytuacja, że jeżeli nie otrzymaliśmy dofinansowań, to możemy bardzo ważne, takie niezbędne, oczekiwane przez mieszkańców inwestycje realizować.
1: I to jest taka inwestycja, tak?
2: To jest tego typu inwestycja, gdzie przez okres najbliższego pół roku ta droga zostanie wybudowana w miejscowości Tyszki-Wądołowo. Na ostatniej sesji Rady Gminy również do budżetu wprowadziliśmy środki na dokładnie takie same rozwiązania w przypadku dwóch dróg na terenie gminy Kolno, które też zostały zgłoszone do, właśnie do tego naboru. Droga w Giedkach i droga w Koziki-Olszyny. W tej chwili już jesteśmy po otwarciu ofert na drogę w Koziki-Olszyny i ta tendencja, gdzie oferenci składają swoje oferty, została utrzymana. Wybudowalibyśmy tą drogę w granicach 60% wartości kosztorysowej, co dla nas jest już do przyjęcia. Następny przetarg będzie otwarty już w ten poniedziałek, wobec czego ten kierunek, jaki przyjęliśmy, wydaje się być no, słuszny, ponieważ rzeczywiście te kryteria, które chcemy, aby były spełnione, są spełnione. To, że nie otrzymaliśmy dofinansowania, to nie znaczy, że nie ciąży na nas obowiązek realizacji oczekiwań naszych mieszkańców. To są bardzo ważne drogi dla tych mieszkańców, wobec czego chcemy je wybudować.
1: No właśnie, ale nie otrzymaliście dofinansowania. Żadna z trzech dróg. Wielu też samorządowców w regionie narzeka na to, że o te środki zewnętrzne jest dużo trudniej w ostatnich latach. Czym to jest spowodowane według pana wójta?
2: Jest dużo trudniej pozyskać środki zewnętrzne na tego typu przedsięwzięcia, na infrastrukturę drogową. Dla nas jest to o tyle niepokojące, ponieważ jest to już to drugi nabór, w którym uczestniczy gmina Kolno i nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania, wobec czego jest to dla nas niedobra sytuacja finansowa, bo proszę, przecież to czysty, taki bardzo łatwa kalkulacja matematyczna. Moglibyśmy wybudować nie te trzy drogi ze środków własnych, które w tej chwili chcemy wybudować, a jeszcze trzy takie same, prawda, gdybyśmy mieli dofinansowanie w wysokości 50%, więc to może uzmysłowić, jak bardzo ważne są takie programy, które pozwalają stwarzać nam takie mechanizmy finansowania budowy dróg. No w tej chwili jesteśmy tego pozbawieni, o czym no oczywiście ubolewamy, no ale
1: w jaki sposób, może za rok się uda.
2: W jaki, oczywiście

0: dużo, dużo większe, no i my musimy je realizować. Oczywiście nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do budowy dróg asfaltowych, ponieważ również własnym sumptem wykonujemy takie przedsięwzięcia, które są swoim zakresem dużo mniejsze, bo to chodzi o odcinki 100, 150, 200, 300 góra metrowe, gdzie budujemy wewnątrz miejscowości z kostki brukowej, ale to już w oparciu o swój potencjał. Również bardzo ważne jest, abyśmy modernizowali, poprawiali stan dróg dojazdowych na pola i łąki. I tutaj przede wszystkim realizujemy to w dość dużej skali, co roku w dużej skali, ale w oparciu o żwirowania i w oparciu o dostarczanie kruszywa na te drogi. Są to bardzo dobre rozwiązania, trwałe rozwiązania, które podnoszą jakość funkcjonowania tych dróg naprawdę w sposób bardzo duży.
1: Panie wójcie, wspomniał pan właśnie o tym funduszu rządowym, że nie udało się otrzymać środków, ale są programy rządowe, no, z których wszyscy otrzymują pieniądze. Mhm. Mówię tutaj o programie ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest taki program, który ma przygotować społeczeństwo i samorządy, no, na najgorsze nawet, na ewentualny wybuch wojny. Jak wasze inwestycje w 2026 roku z tego programu się przedstawiają?
0: No, oczywiście już jesteśmy po złożeniu wniosków w wymaganym oczywiście terminie. Złożyliśmy wnioski na zakup działki, na której z kolei powstanie, to jest drugi wniosek, budynek, na którym będzie miejsce schronienia ludności o kategorii U1 i magazyn również.
1: A U1 to oznacza?
0: To jest taka kategoria miejsca schronienia, która nie jest za bardzo skomplikowana do wykonania, prawda? Gdzie mieszkańcy mogą na czas jakiegokolwiek alarmu po prostu przyjść i w miejscu bezpiecznym przetrwać to zdarzenie, prawda? Więc i również i na tym się w tej chwili koncentrujemy, żeby pozyskać pieniądze, zakupić działkę, następnie przygotować się, jeśli chodzi o dokumentację projektową, na realizację tych zadań.
1: Jaki to koszt?
0: No to są koszty w granicach 300 tysięcy złotych łączne, prawda? Ogólna pula środków, które są do dyspozycji gminy, wynoszą ponad 500 000 złotych, a resztę kwoty chcielibyśmy przeznaczyć na zakup mini koparki, która też jest bardzo potrzebna z uwagi na troskę, na dbałość o infrastrukturę krytyczną, jaką jest sieć wodociągowa. Tutaj też przecież może w każdym momencie dojść do awarii, do zakłóceń, a jest to podstawowa potrzeba każdego człowieka, naszych mieszkańców, właśnie takie zaopatrzenie w wodę.
1: Panie wójcie, zapytałbym jeszcze o kwestię, która mieszkańców Łomży cieszy, mieszkańców Kolna pewnie trochę mniej, no bo za miesiąc wraca kolej do Łomży w ramach programu Kolej Plus, ale wcześniej była inna koncepcja szprychy numer 3. No, to była koncepcja, do której bardzo zainteresowana była między innymi gmina Kolno. Mieliście być połączeni i z Mazurami, i z Warszawą. Teraz to chyba już jest nieaktualne, prawda?
0: Nie, to nie jest nieaktualne, tylko niepokoi nas, że to się przedłuża, prawda? To nie jest wycięte, to nie jest pozostawione, natomiast w taki sposób, żeby to nie było realizowane, jest propozycja zmiany trasy szprychy numer 3, gdzie w Kolnie ona odbijałaby na Białą Piską i na Grajewą, a nie na Pisz, prawda? Oczywiście bylibyśmy również skomunikowani z Piszem, ale już taką drogą troszeczkę inną, bardziej okrężną. Nas generalnie ta zmiana nie przeraża. Ważne, że ta kolej dotarłaby do Kolna, do gminy Kolno, bo z tym też wiążemy oczywiście ogromne nadzieje. Natomiast nas bardziej niepokoi to, że ta zmiana spowoduje wydłużenie, i to bardzo istotne, procesu powstania tej kolei, ponieważ trzeba opracować nową dokumentację, nową, a ta praktycznie już jest zrealizowana przy tej koncepcji Łomża, Kolno, Pisz, Orzysz, Giżycko. Więc tutaj na pewno to wydłuży i to nas niepokoi. Czy czasami w tak długi czas okres realizacji tego przedsięwzięcia nie spowoduje, że ono naprawdę może nie powstać.
1: No ale też ten czas można

0: odpowiedź, przez której nic się nie działo w ostatnim czasie wokół tej szprychy, no to już jest spore opóźnienie dla inwestycji, ale jak rozumiem, jest jeszcze optymizm, że ten projekt dojdzie do skutku, tak?
1: Jesteśmy w studio Radio Nadzieja i ta nadzieja nam też również towarzyszy przy jakichkolwiek naszych działaniach. No mamy nadzieję, że jednak nikt nie zrezygnuje, że właśnie zmiana koncepcji przebiegu tej trasy jest spowodowana jakimiś racjonalnymi przesłankami typu usytuowaniem jednostek wojskowych. Kolno, Grajewo, to ma swoje jakieś na pewno uzasadnienie, prawda? I myślimy, że to o to chodzi, a nie o to, żeby po prostu opóźniać, bo to nie byłaby dobra sytuacja, ponieważ wszyscy oczekujemy tych definitywnych rozstrzygnięć, rozwiązań, chociażby z czysto takich powodów planistycznych, ponieważ na terenie gminy są przedsiębiorcy, rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa i jeżeli obszar, który dotyczy rozwoju, jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o przebieg trasy tej szprychy numer 3, no to wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie daje nam uzgodnień. Mhm. To powoduje zastój, to powoduje brak rozwoju też części firm, gospodarstw naszych mieszkańców.
0: Czyli jakby nie tylko nie ma wtedy kolei, ale też nie ma dróg.
1: Dokładnie, dlatego czy takie, czy inne rozstrzygnięcie powinno być, ponieważ ono blokuje, tak jak wspomniałem, również inne działania.
0: Panie wójcie, może zmienimy teraz troszeczkę temat, bo w marcu ogłosiliście rekrutację do klubów dziecięcych w dwóch miejscowościach, w Lachowie i w Zabielu. Jak to w tej chwili wygląda? Rekrutacja zakończona? Czy może są jeszcze jakieś miejsca? Być może słuchają nas rodzice z gminy Kolno?
1: Tak, zakończyliśmy rekrutację. Oczywiście tą formalną, ponieważ kluby dziecięce funkcjonują na tej zasadzie, że ta rekrutacja jest ciągła, jeżeli są wolne miejsca. Gmina Kolno przygotowała w ramach tego programu 16 miejsc, po 8 w klubie dziecięcym w Lachowie i 8 w klubie dziecięcym w Zabielu. W tej chwili mamy po pięcioro dzieci w każdym z tych klubów, czyli jeszcze są wolne miejsca. Te miejsca oczywiście się zapełnią, ponieważ już mamy wnioski, mamy podania od rodziców tych dzieci, które dopiero będą miały możliwość, jak skończą jeden rok życia, prawda, od miesiąca września uczestniczyć. Także tutaj jesteśmy bardzo spokojni. Cieszy nas niezmiernie fakt, że już dla 10 dzieci, dla rodziców tych dzieci mogliśmy zafundować takie bardzo prorodzinne rozwiązanie, które umożliwi tym rodzicom aktywność zawodową. Także tutaj jest to naprawdę taki pozytyw tych naszych działań, ponieważ stworzyliśmy ofertę dla pewnej grupy naszych mieszkańców.
0: No to jest chyba teraz kluczowe właśnie, żeby rodzice mogli szybko wracać na rynek pracy, no
1: oczywiście,
0: a opieka nad dzieckiem nie cierpiała na tym.
1: Oczywiście. Panie redaktorze, ja też, korzystając z faktu, że jestem gościem w Radio Nadzieja, chciałbym zachęcić rodziców, którzy mają dzieci w tym wieku, do tego, aby jednak skorzystać z tej oferty, ponieważ dzieci naprawdę przebywałyby w niezwykle dobrych warunkach, które stworzyliśmy. Warunki, które są nastawione na rozwój tych dzieci. Wobec czego warto z tego skorzystać dla dobra dzieci. Ja tylko dodam, że gmina Kolno myśli o rozwoju dzieci, począwszy od klubów dziecięcych, po również inne formy wychowania przedszkolnego, ponieważ mamy punkty przedszkolne w takich miejscowościach jak właśnie Czerwone, jak Zabiele. Mamy przedszkole samorządowe w miejscowości Lachowo, więc ta oferta jest budowana z myślą o każdej grupie wiekowej dzieci, tak aby stworzyć im naprawdę optymalne warunki do rozwoju z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście dać szansę rodzicom do karier, do aktywności zawodowej.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o demografię w waszej gminie? No bo stwarzacie warunki, właśnie dla rodziców, żeby swoje pociechy posyłali do żłobka, do klubu dziecięcego, do przedszkola, ale czy właściwie no, nie jest taki alarm demograficzny, że tych dzieci jest coraz mniej i może się okazać, że te punkty dziecięce wcale nie będą niebawem niestety potrzebne?
1: Niestety dane, którymi dysponujemy, no nie są zbyt optymistyczne. Na pewno nie ma takiego czarnego scenariusza, o którym pan mówi, że nie będą potrzebne. Będą potrzebne, na pewno. Aczkolwiek liczba dzieci z danego rocznika sukcesywnie się zmniejsza, czyli ta ilość urodzeń jest mniejsza. Nie dotyczy to oczywiście tylko gminy Kolno, bo jest to taka tendencja ogólnokrajowa. Nasze społeczeństwo się starzeje, mamy mniejszy przyrost naturalny. To oczywiście ma niesamowite konsekwencje, jeśli chodzi o funkcjonowanie i organizowanie oświaty na terenie gminy Kolno i innych gmin, bo proszę sobie wyobrazić, że my w tej chwili od 1 września następnego roku szkolnego będziemy mieć w systemie 481 dzieci w klasach 1-8. To jest dużo mniej niż jeszcze kilka lat temu. Będziemy mieć w zerówkach 70 dzieci i w tych innych formach wychowania przedszkolnego będziemy mieć 73 dzieci. Czyli to są takie liczby, które jednoznacznie wskazują na to, że ta liczba się cały czas zmniejsza. My na terenie gminy jesteśmy przygotowani na to, że stworzyliśmy generalnie naprawdę bardzo dobre warunki do przebywania uczniów w szkołach. Mamy szkoły wyremontowane. Stworzyliśmy również grupy w punktach przedszkolnych 9-godzinne, wobec czego tutaj jest ta opieka zapewniona, rodzice mogą oddawać dzieci, no ale nie ma tych dzieci po prostu.
0: A nie boi się pan, że właśnie mniej tych dzieci to będzie oznaczało konieczność likwidacji której szkoły w dłuższym okresie?
1: Może nie likwidacji, ale zmianę stopnia organizacji szkoły, ponieważ już w tej chwili mamy niepokojące dane, bo tak jak powiedziałem, 481 dzieciaków we wszystkich naszych 7 szkołach, gdzie mamy takie szkoły jak Borkowo, jak Wykowo, gdzie liczba dzieci uczniów klas 1-8 wynosi 46 osób, to jest mało. W Zaskrodziu mamy 36, 1-8 dzieciaków, to jest naprawdę bardzo mało.
0: 4,5 osoby na klasę.
1: Dokładnie, tak? Mamy takie klasy, których ilość uczniów wynosi 2 osoby. I to jest naprawdę ogromny koszt, jaki ponosimy, aby zorganizować proces edukacji. Dlatego jakieś rozstrzygnięcia na pewno są konieczne, są niezbędne. Oczywiście był to już przedmiot rozmów z radą gminy, z radnymi. Niemniej jednak wiemy też, co nas ogranicza, ponieważ tego typu rozwiązania, aby stworzyć, zracjonalizować sieć szkół, żeby to zrobić, musi być pozytywna opinia kuratora oświaty. Ona jest wiążąca. Jeżeli jest negatywna,
0: to nic nie możemy zrobić.
1: Nie możemy nic zrobić. A w tej chwili sytuacja jest taka, że jakiekolwiek protesty ze strony rodziców już niejako powodują, że ta opinia jest negatywna. Jesteśmy w takiej sytuacji bardzo trudnej, ale niemniej jednak będziemy starali się docierać do mieszkańców, tłumaczyć im, że te rozwiązania są no, nieodzowne, są konieczne i absolutnie niekoniecznie wiąże się to z jakąś gorszą sytuacją, gorszymi warunkami dla uczniów. Absolutnie nie, bo mamy szkoły naprawdę bardzo dobrze wyposażone. Także tutaj na pewno ten proces edukacji byłby jeszcze lepszy. No proszę sobie wyobrazić, jak wyglądają zajęcia z wychowania fizycznego, czy jakiekolwiek inne w grupie, gdzie mamy 2 uczniów, a gdzie są gry zespołowe, a gdzie są jakiekolwiek inne. Wobec czego tutaj nawet takie funkcjonowanie w grupie rówieśniczej jest zupełnie inne, jeżeli ta grupa jest bardziej liczebna.
0: Panie wójcie, tak na koniec może coś bardziej optymistycznego, bo chciałem dopytać o fundusz sołecki w gminie Kolno. To jest chyba czas realizacji projektów, które zostały w tamtym roku wybrane.
1: Tak, tak. W miesiącu wrześniu poprzedniego roku mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybrali zadania, które są do realizacji w tym roku i oczywiście już od początku roku je realizujemy. Mamy na to czas do końca tego roku. Oczywiście zakres tych zadań jest różnorodny, odpocząwszy od żwirowań poprzez utwardzanie poboczy z kostki brukowej, poprzez budowanie dróg z kostki brukowej, po remonty budynków, które są w danych miejscowościach. Zakres jest naprawdę bardzo duży. No i oczywiście my to realizujemy. My akurat jesteśmy tą gminą, która już ten fundusz sołecki realizuje od 12 lat, wobec czego mamy pewne doświadczenia i widzimy pewne skutki, bardzo pozytywne skutki tego rozwiązania, ponieważ nasze miejscowości zmieniają się, są bardziej estetyczne i duży w tym udział właśnie mają decyzje mieszkańców, którzy widzą potrzeby, znają swoje oczekiwania i mogą w sposób taki nawet etapowany czasami, bo wielkość tego funduszu nie jest duża, mogą te swoje miejscowości rozwijać.
0: A ile właśnie wynosi wielkość tak na jeden rok? Ile może gmina przeznaczyć w ramach funduszu?
1: Ogólna kwota oscyluje w granicach miliona. Natomiast ona jest rozdysponowana na poszczególne miejscowości. Mamy ich 45 w gminie i jest uzależniona od liczby mieszkańców. Czyli miejscowości, których liczba mieszkańców jest większa, mają więcej tego funduszu.
0: Ale każde sołectwo coś tam dostaje, tak?
1: Oczywiście, każde sołectwo otrzymuje środki finansowe, którymi dysponuje i muszę panu powiedzieć, że jest to bardzo dobre, ponieważ żadna z miejscowości nie czuje się wykluczona, nie czuje się alienowana. Co roku coś w tej miejscowości robimy, więc tutaj jest to bardzo ważny argument, który przemawia za tym, że ten fundusz sołecki po pierwsze był dobrym rozwiązaniem, a po drugie, że należy kontynuować te działania.
0: No i tym optymistycznym akcentem dzisiaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Bardzo dziękuję, panie wójcie, za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.
2: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię je Bartek Święciński.
1: Dziś w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy w sprawie kryptoaktywów. Ponad 5 tysięcy projektów o wartości blisko 1,5 miliarda euro. Podlaski samorząd podsumował unijny program. Dziś kolejna edycja Dnia Rodziny na Sportowo. Wszystko wskazuje na to, że nie powiedzie się kolejna próba regulacji rynku kryptoaktywów, mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Dziś w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy w tej sprawie. Polityk Konfederacji powiedział, że wczorajszy dzień w Sejmie daje podstawy do przypuszczeń, że ośrodek prezydencki i rządowy nie porozumieją się w kwestii przepisów projektu.
2: No bo te 20% różnicy jest kluczowe, tak? To znaczy ośrodek prezydencki i ośrodek rządowy zgodziły się już, jak widzę, że trzeba uregulować lub my Konfederacji powiedzieliśmy, by przeregulować rynek kryptowalut i firm inwestujących w tym obszarze. Natomiast oni się nie mogą zgodzić co do zakresu gwarancji dla ludzi prowadzących biznes, kontroli sądowej, dotkliwości kar. I po stronie prezydenta jest jednak ciągle próba ratowania jakichś elementów, powiedziałbym, biznesowej normalności.
1: Posłowie chcą zakończyć pracę nad projektem na dzisiejszym posiedzeniu. Wczoraj podczas drugiego czytania doszło do kłótni i politycznych oskarżeń. Dwie poprzednie ustawy o rynku kryptoaktywów zawetował prezydent.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ponad 5 tysięcy projektów o wartości blisko 1,5 miliarda euro. Wczoraj oficjalnie podsumowano regionalny program operacyjny województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym podkreślił podczas posiedzenia komitetu monitorującego, że efekty programu widać dziś w całym województwie.
4: Efekty naszej wspólnej pracy widać na każdym kroku. To tysiące nowych miejsc pracy w podlaskich firmach, innowacje naszych przedsiębiorców, kilometry wyremontowanych dróg oraz nowoczesne szpitale, szkoły i przedszkola. To także coraz liczniejsze gospodarstwa wykorzystujące odnawialne źródła energii. Skala tego sukcesu jest imponująca. W unijnej perspektywie 2014-2020 budżet prawie 1,5 miliarda euro pozwolił na ogłoszenie ponad 850 naborów i podpisać ponad 5 tysięcy umów na dotacje. Z tych środków skorzystali wszyscy.
1: Celem programu było skierowanie środków unijnych na zwiększenie konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz poprawę jakości życia mieszkańców.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych czeka na informacje od władz w Budapeszcie dotyczące statusu, jaki na Węgrzech mieli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski. Kilka dni temu okazało się, że były minister sprawiedliwości przebywa nie na Węgrzech, lecz w Stanach Zjednoczonych. W Polsce grozi mu odpowiedzialność karna. Wiceminister Spraw Zagranicznych Ignacy Niemczycki powiedział, że informacje z Budapesztu mogą pomóc w wyjaśnieniu tego, jak wiceprezesowi Prawa i Sprawiedliwości udało się dotrzeć z oceanu.
5: Cały czas czekamy na informacje ze strony węgierskiej. Mamy nowy rząd, ale ten rząd w praktyce zaczyna działać de facto dzisiaj. Zakładamy, że dostaniemy odpowiedzi na nasze pytania dotyczące na przykład tego, jaki status na Węgrzech mieli obaj uciekinierzy, jakie dokumenty otrzymali itd.
1: Wiceprezes PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa już nie w Budapeszcie, lecz w Stanach Zjednoczonych. Amerykański Departament Stanu pytany o sprawę odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Zajęcia sportowe i rekreacyjne, pokazy szermiercze i taneczne, ale także tradycyjne jedzenie od kół gospodyń wiejskich. Między innymi tak będzie wyglądał drugi dzień rodziny na Sportowo, który dziś odbędzie się w parku Jana Pawła II w Łomży. Wydarzenie organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do udziału zaprasza dyrektor MOSiR Bernadeta Krynicka.
6: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie z całymi rodzinami. Od 15 do 19 będzie mnóstwo atrakcji, różnych stref, a od 19 zacznie się międzypokolenie dyskoteka i to będzie inauguracja naszych dyskotek czwartkowych w porcie. Będzie strefa zabaw i rodzinnych atrakcji, strefa sportu i aktywności, strefa zdrowia i bezpieczeństwa, strefa muzyki i tańca i strefa gastronomiczna.
1: Odpowiednią ofertę kulinarną zadbają koła gospodyń wiejskich.
6: Żebyście Państwo mogli przyjść po pracy, skorzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji, a obiad można będzie kupić u pań z KGW. Pierogi, babka ziemniaczana, różności będą, także i zupy i będzie można swojsko zjeść zdrowo. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim księżom, proboszczom z Łomży, że poinformowali w punkcie ogłoszenia parafialne o tym wydarzeniu, że będzie to święto rodziny.
1: Podczas drugiego dnia rodziny nie zabraknie także m.in. warsztatów rękodzielniczych czy stanowisk profilaktycznych.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: 18 stopni już na termometrach w regionie. Zachmurzenie jest umiarkowane. W drugiej części dnia może być nieco większe. A temperatura maksymalna dziś wyniesie 21 stopni. W nocy 8 stopni. Jutro znacznie chłodniej, bo maksymalnie 12-13 stopni. Do tego z opadami deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
7: Po reklamie.

0: Ostatnie opady deszczu poprawiły sytuację w lasach i częściowo nawodniły wierzchnią warstwę gleby, ale nie zakończą problemu suszy hydrologicznej, ocenia profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak mówi, aby wyraźnie poprawić sytuację hydrologiczną, deszcz musiałby padać przez kilka tygodni.
1: Gdy spojrzymy z poziomu wierzchniej warstwy, nieźle, bo padało. Gdy zajrzymy głębiej, już niekoniecznie, no a jak spojrzymy w rzeki, to sytuacja w wielu miejscach takich bardzo niskich stanów nie buduje optymizmu. Powiem, że to pewnie niektórych rozczaruje, ale czekamy na deszcz, nie na ładną pogodę, tak zwaną ładną pogodę, czyli słońce i niebieskie niebo. Wolelibyśmy więcej opadów. Niech to środowisko wróci troszkę do takiej wilgotnościowej normy, bo póki co tak nie jest.
0: Susza w lasach przyczyniła się do ogromnego pożaru, który wybuchł w ubiegłym tygodniu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według leśników spłynęło około 1000 hektarów lasu. Strażacy podkreślają, że to był najgroźniejszy pożar w województwie lubelskim. Od kilkudziesięciu lat akcja gaśnicza i dogaszania trwały prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie uczestniczyło w niej ponad 1000 osób i kilkaset jednostek sprzętu strażackiego. Jutro w regionie będzie padać i w niedzielę trochę też. Miejmy nadzieję, że to poprawi sytuację hydrologiczną, a Państwo spędzają piątek z Radiem Nadzieja. Minęła 10:11.

0: Muzea otwarte po zmroku, liczne wystawy i warsztaty. Już jutro w całym kraju odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. W Łomży także nie zabraknie atrakcji i wydarzeń. Z tej okazji na uczestników czekać będą koncerty, spektakle czy wieczorne zwiedzanie wystaw. Każdego roku wydarzenie przyciąga tłumy mieszkańców i turystów z całego regionu. Filharmonia Kameralna w Łomży zaprasza w ten wieczór na dwa koncerty, mówi jej dyrektor Jan Miłosz Zarzycki.
1: Wystąpi z nami dwójka solistów, pani Paulina Socha i pan Arkadiusz Krupa. To są oboiści. Zresztą pani Paulina jest studentką pana profesora Arkadiusza Krupy. Ta dwójka artystów występowała już z nami kilka lat temu. Mam nadzieję, że nasza publiczność pamięta i miło wspomina. Wykonają muzykę przede wszystkim epoki baroku. No myślę, że będzie to również bardzo piękny, choć dużo bardziej kameralny koncert.
0: Pierwszy koncert o 20.30 w kościele Ojców Kapucynów. O 22.00 artyści wystąpią w Muzeum Diecezjalnym. Natomiast w galerii pod arkadami odbędą się warsztaty artystyczne. Zaprasza Kaja Kozon, kierownik galerii pod arkadami w Łomży.
2: Galeria pod arkadami ma ogromną przyjemność zaprosić Państwa na bardzo intensywny tydzień wydarzeń. 16 maja w sobotę zapraszamy na Noc Muzeów. W programie proponujemy dwa wydarzenia. W godzinach 18-19 odbywać się będą warsztaty artystyczne, które prowadzi Agnieszka Chojnowska oraz Kaja Kozon. W godzinach 19-20 odbędzie się oprowadzanie po wystawie Tu i Teraz przez samego autora wystawy, Macieja Czyżewskiego.
0: Do nocnego zwiedzania zachęca także dyrektor Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskich w Drozdowie, Ewa Schneider. Jak podkreśla, największą atrakcją będzie karmienie piranii.
3: Nie ma nocy muzeów bez karmienia piranii. Między 19 a 20 zapraszamy serdecznie, ale wyjątkowe w tym roku jest spotkanie u Lutosławskich, czyli spektakl teatralny w reżyserii Julii Sacharczuk, a w wykonaniu uczestników takiego projektu teatralnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. To, co w tym roku jest ważne, będzie autobus do Drozdowa z Łomży. Po latach wraca autobus na Noc Muzeów do Drozdowa.
0: A cały szczegółowy plan Nocy Muzeów publikujemy na naszej stronie radionadzieja.pl.

Półfinały Eurowizji wskazały wokalistów, którzy powalczą o zwycięstwo w konkursie piosenki Europejskiej Unii Nadawców. Faworyci wczorajszych zmagań nie zawiedli, a teraz czas na finał z udziałem Polki Alicji Szemplińskiej, a także na protesty. Główna odsłona konkursu i demonstracji w Wiedniu jutro, ale dziś w stolicy Austrii także dzień spokojny nie będzie. Pod hasłem nie ma sceny dla ludobójstwa. Na jednym z placów w Wiedniu wystąpią piosenkarze różnych gatunków związani z Palestyną, ale także niemiecko-francuski skrzypek, austriacka basistka z zespołem czy egipsko-niemiecka piosenkarka. Artyści chcą przekonać do tego, by po zbrodniach w Strefie Gazy Izrael został wykluczony z tego typu rywalizacji, tak jak usunięto Rosję po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Podobne będzie przesłanie jutrzejszych ulicznych demonstracji. W stolicy Austrii głośno jest jednak o tych, którzy wystąpią w jutrzejszym finale, szczególnie o wczorajszych awansach faworytów. To m.in. Duńczyk, a także 17-letnia artystka z Francji. Austriacy natomiast zachwycają się występem gospodarzy. Jako reprezentant gospodarzy w półfinale wystąpił Kosmo, bez presji konkurowania, no i porwał publiczność. Jak poradzi sobie Alicja Szemplińska, tego dowiemy się jutro. We'll be right back.

Zawirowania na rynku ropy przekładają się na inflację. Dzisiejszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego potwierdził wcześniejsze dane, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż przed rokiem. W tym samym czasie w marcu inflacja wyniosła 3%. Odczyt GUS jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi w porównaniu z kwietniem. Trzeba więcej zapłacić m.in. za transport, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, ale także żywność i edukację. Wzrosły również wydatki na zdrowie, spadły natomiast wydatki na odzież i obuwie. A to jest Radio Nadzieja w piątek, 15 maja, już za 22 minuty 11.

Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: Salon.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

Sejmie zawrzało po decyzji prezydenta Warszawy o transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, które zostało zawarte za granicą. Między innymi o tym powiemy w wiadomościach o 11 za 6 minut.

0: Jest 11:00, czas na wiadomości. Przedstawi je Bartek Święciński.
1: Sejm przyjął kolejny projekt ustawy o kryptoaktywach. Powiat łomżyński otrzymał dofinansowanie na rozwijanie współpracy z powiatem niemieckim. W najbliższy weekend w Muzeum w Nowogrodzie odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi. Sejm po raz trzeci przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poprzednie wersje ustawy zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał rządzącym nadmierne regulacje i zbyt wysokie opłaty dla przedsiębiorstw kryptowalutowych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański podkreślił, że Sejm powinien stać po stronie oszczędzających, a nie po stronie naciągaczy.
2: Nasza ustawa to ustawa, która w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów. Ustawa, dzięki której oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
1: Sejm odrzucił projekty dotyczące kryptowalut złożone przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Najnowsza wersja rządowej ustawy zakłada podwyższenie kar administracyjnych i kar więzienia za nieprawidłowości dotyczące kryptowalut, na przykład za prowadzenie działalności bez uprawnień, utrudnianie kontroli administracyjnej bądź wprowadzenie kryptowalut do oferty publicznej bez dokumentów.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Zostajemy w Sejmie, gdzie zawrzało po decyzji prezydenta Warszawy o transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, które zostało zawarte za granicą. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek krytykował koalicję rządzącą. Odpowiadała mu pełnomocniczka rządu do spraw równości, posłanka Lewicy Katarzyna Kotula.
4: Jeden z was, pan Rafał, wczoraj postanowił zarejestrować związek, który nazwał małżeństwem. Tu z tego miejsca 30 lat temu profesor Winczorek mówił: matrimonium to jest związek kobiety i mężczyzny, a wy niszczycie państwo, ale jeszcze tylko kilkanaście miesięcy, za to wszystko odpowiecie, panie premierze.
5: Mówicie histerycznie o osłabieniu instytucji małżeństwa. Ja mam taką propozycję. Wstańcie o 8 rano, jutro wszyscy, i popatrzcie w lustro. Nikt bardziej niż polska prawica, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, nie osłabił instytucji polskiego małżeństwa. Przestańcie straszyć ludzi. Miłość, równość, godność, bezpieczeństwo. O tym jest wyrok TSUE.
1: W marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie zobowiązujące do prawnego uznania w Polsce związku mężczyzn zawartego w Berlinie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ubiegłym roku orzekł, że kraje unijne są zobowiązane uznawać związki jednopłciowe zawarte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: 12 tysięcy złotych samorządu województwa podlaskiego otrzymał powiat łomżyński na rozwój współpracy międzynarodowej. Powiat od 1999 roku współpracuje z niemieckim powiatem Dingolfing-Landau. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na wyjazd na przełomie czerwca i lipca do Bawarii, mówi starosta łomżyński Lech Szabłowski.
6: W ramach tego wyjazdu program jest przygotowywany, ale duża część tego programu to będzie poświęcona jubileuszowi współpracy gminy Śniadowo z gminą Markszkofen. To jest 25 lat. Gmina Śniadowo, nasz powiat oczywiście, i gmina Markszkofen to powiat Dingolfing-Landau, ale również będą to spotkania w obszarze kultury, w obszarze sportu również, rozwoju turystyki, młodzieży. Pokazujemy prawdziwe to dobre oblicze Polaków, Polski, naszym partnerom z Niemiec.
1: Starosta przypominał o początkach współpracy z niemieckim powiatem. Celem było czerpanie wiedzy z ich doświadczeń w obszarze funkcjonowania samorządu. Podkreślał też widoczne różnice między Polakami a Niemcami.
6: Wielu z nas, wiele osób myślało o tym, nawet może marzyło o tym, że ta współpraca przyniesie konkretne efekty w postaci inwestycji podjętych przez biznes niemiecki tutaj na naszym terenie. Oczywiście do tego nie doszło. Rozmowy były prowadzone w tym kierunku również, nie ukrywam. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że Niemcy są bardzo skrupulatni i przede wszystkim dbają o własne interesy. Tym pewnie różnimy się i oni tak naprawdę tamten czas, początek tej naszej współpracy to wykorzystywali w dużym stopniu również na to, żeby zachęcać, zapraszać Polaków do wyjazdu tam do pracy.
1: Dofinansowanie na rozwój współpracy międzynarodowej otrzymały także m.in. gmina Grajewo i gmina Łapy. Wyklinowe kosze, tradycyjne rzemiosło i spotkanie z twórcą ludowym. Tak zapowiada się kolejne spotkanie z cyklu soboty i niedzielę z twórcami ludowymi w Muzeum Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. Najbliższy weekend będą to warsztaty wykliniarskie. Do udziału zaprasza kierownik działu upowszechniania i edukacji Katarzyna Obrębska.
7: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na cykl spotkań soboty i niedzielę z twórcami ludowymi. Reaktywacja rękodzieła kurpiowskiego w przestrzeni Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. W ramach zadania odbywa się 25 weekendowych warsztatów z twórcami i artystami ludowymi, którzy prezentują i uczą wykonywania tradycyjnego rękodzieła kurpiowskiego. 16 i 17 maja plecionkarstwo z wikliny z twórcą Wiesławem Kuskowskim. To wyjątkowa okazja, aby nie tylko zobaczyć autentyczne rękodzieło kurpiowskie, ale również samodzielnie spróbować dawnych technik twórczych.
1: 16 maja w spotkaniu wezmą udział dzieci i młodzież, a dzień później dorośli. Warsztaty są bezpłatne i odbędą się w godzinach od 14 do 17. Najbliższa sobota to również noc muzeów. Tego wieczora od godziny 20 będzie również możliwość, aby zwiedzić skansen z przewodnikiem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: A dziś w regionie ciepły dzień, bo 19 stopni już pokazują termometry, 21 to prognozowana temperatura maksymalna. Dziś zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego w drugiej części dnia, a jutro znacznie chłodniej, bo tylko 12 stopni. Do tego przelotne opady deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie. W dobrym nastroju.

A dziś 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Z tej okazji w Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma odbędzie się integracja, aktywny wypoczynek i wspólna rodzinna oczywiście zabawa. Miasto Łomża i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają do udziału w drugim Dniu Rodziny na Sportowo. Wszystko rozpocznie się o godzinie 15. Do 19 będzie trwał rodzinny piknik z atrakcjami sportowymi, edukacyjnymi, muzycznymi i rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Od godziny 19 inauguracyjna międzypokoleniowa dyskoteka pod gołym niebem, prowadzona przez profesjonalnego konferansjera. W strefie zabawy i rodzinnych atrakcji między innymi będą bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, wata cukrowa i popcorn, sala zabaw, baza rozrabiaków. Będzie także, będą stanowiska dotyczące dbania o zdrowie i profilaktyki. Będzie także prezentacja koni oraz alpak. To myślę nie lada gratka dla dzieci. Logiczne gry, doświadczenia, eksperymenty edukacyjne to już w ramach Sowy, strefy odkrywania wyobraźni i aktywności, wielkoformatowe szachy i mnóstwo innych atrakcji, o których także piszemy na naszej stronie internetowej.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Zawieszenie rotacji amerykańskiego kontyngentu w Polsce wpisuje się w ogólny plan redukcji sił w Europie, pisze CNN. Amerykanie zdecydowali, że nie wyślą do Polski kolejnej zmiany liczącej 4000 amerykańskich żołnierzy. Polskie władze twierdzą, że mimo amerykańskiej zapowiedzi łączna liczba żołnierzy USA w naszym kraju pozostanie na dotychczasowym poziomie. CNN podaje, że decyzja szefa Pentagonu Pita Hegseta nagle wstrzymała rozmieszczenie kolejnego kontyngentu, którego elementem miała być brygada pancerna z Teksasu. Miał on trafić do Polski, do państw bałtyckich i Rumunii. Część brygady była już na starym kontynencie i została zmuszona do powrotu. Odwołany został też mający być rozmieszczony w Niemczech batalion artylerii dalekiego zasięgu. Według CNN zawieszenie rotacji może być sposobem na obejście logistycznego wyzwania, jakim byłoby wycofanie żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Według cytowanych przez CNN urzędników Pentagonu decyzja wynika z niezadowolenia Białego Domu z działań Niemiec. Z cytowanych przez CNN przekazów dnia dla urzędników Pentagonu wynika, że kraje europejskie nie stanęły, tu cytat, na wysokości zadania, gdy Ameryka ich potrzebowała, a krytykę wygłaszaną przez władze Niemiec Waszyngton uznał za niewłaściwą i niezbyt pomocną. Cytowany informator mówi, że prezydent słusznie zareagował na te bezproduktywne uwagi. Zdaniem informatora CNN będzie to jasny sygnał dla Niemiec i innych sojuszników, że to oni muszą wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.

0: Maj od setek lat jest w Polsce miejscem szczególnie poświęconym Matce Bożej. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęca wiernych do udziału w nabożeństwach majowych. Nabożeństwa majowe są żywą i piękną tradycją wiary, a wspólna modlitwa pomaga odnaleźć pokój, umacnia zaufanie do Boga i daje siłę w codziennych trudnościach, mówi arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że maj to miesiąc, w którym dźwięczy chwała Maryi, kiedy dorośli i dzieci gromadzą się, aby najpiękniejszymi tytułami chwalić właśnie Matkę Bożą. Nabożeństwa majowe są piękną i wciąż żywą tradycją naszej wiary. Gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie modlić się słowami litanii loretańskiej. Powierzając Marii nasze codzienne sprawy, radości, troski, sprawy naszych rodzin i całej ojczyzny. To szczególny czas bliskości z Matką, która uczy nas zaufania Bogu.
0: W XIX wieku papież Pius IX oficjalnie zatwierdził maj jako miesiąc maryjny w kościele katolickim. Litania loretańska także codziennie na antenie Radia Nadzieja tuż przed apelem jasnogórskim.

33 minuty po godzinie 11. Przed nami już za 8 minut spotkanie z profesorem Jerzym Pralczykiem w naszej codziennej audycji z cyklu Słowo o Słowie. Zostańcie Państwo z nami.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa. Pan Marian chciałby, żebym powiedział coś więcej o nadużywaniu przedrostka mega. Na przykład mamy mega fajny, albo on jest mega, mega samochód. Tak, te przykłady są dość dobre, bo pokazują, że mega może być takim przedrostkiem, na przykład mega fajny, to przy przymiotnikach byłby przedrostkiem, tak jak super, super ładny, że może się pojawić przy rzeczowniku jako taki rodzaj przymiotnika, mega samochód, czyli taki bardzo samochód, pewnie chodzi o taki wypasiony samochód albo wielki. No, albo czasami może funkcjonować jako określenie już, no, pewnie przymiotnikowe też, ale w orzeczniku. On jest mega. Jakie on jest? Mega. Czyli prawdopodobnie wielki, świetny. To z greckiego megas, czyli wielki. Występuje w sposób naturalny w takich połączeniach, jak na przykład, no nie wiem, megakaloria czy megabajt, gdzie oznacza, no, taką miarę, czyli tak bardzo duży. Ileś tam bajtów, nie wiem, 1000 czy milion, to byłby ten megabajt. Megakaloria to też jakaś wielka liczba kalorii. Nie znam się na tym dokładnie. To mega funkcjonuje czasem także w takich połączeniach, nie wiem, megafon chociażby, czyli coś, co zwielokrotnia dźwięk, fon, prawda? Zwielokrotnia i staje się ten dźwięk bardzo wielki. Wszelkie nadużycia sprawiają, często te nadużycia, czyli nadmierne użycia słów modnych, mogą być drażniące. Mnie drażni to mega, tak jak drażni mnie i super, i hiper. Jeżeli

0: Jeżeli kogoś bardzo razi super, to może wprowadzić ekstra albo hiper. Jeżeli kogoś razi ekstra, to wprowadza mega. Spotykane są i mega ekstra. Kiedy chcemy wyrazić nasz stosunek, czasem także emocjonalny, sięgamy po takie określenia, które no, są wtedy w różnych kategoriach językowych umieszczane, bo mogą być i przymiotnikiem, i rzeczownikiem, i, no, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to w mowie poprawnej zbyt atrakcyjne. Pokazuje, że nie mamy dostatecznie wiele orientacji w polszczyźnie, bo przecież można inaczej wyrazić ten nasz stosunek. A przede wszystkim chciałbym, żeby piękne, dawne słowo bardzo wróciło. Bardzo fajny byłoby lepszy, a może bardzo dobry. On jest mega, no tu bardzo nie wprowadzimy, tylko on jest w porządku, pewnie powiemy. Ale mega może znaczyć także wielki. Być może czasami nie bardzo chcemy precyzyjnie określić, tylko chcemy nasz stosunek sam pokazać. Mega, on jest super. To już wolę super z dwojga złego, a mega samochód, ponieważ mam niejasność, czy tu chodzi o luksusowy samochód, czy tu chodzi o samochód wielki, no to dlatego też to mega nie wydaje mi się trafne. Jeżeli jest duży, powiedzmy, że jest duży.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Ziemię Twórca dał człowiekowi, aby czynił ją sobie poddaną. I na tym panowaniu człowieka nad ziemią oparł podstawowe prawo człowieka do życia. Prawo do życia ściśle łączy się z powołaniem rodzinnym i rodzicielskim. Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją, łączy się z żoną swoją, tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I tak jak ziemia z opatrznościowego ustanowienia Stwórcy przynosi plon, podobnie też to zjednoczenie w miłości dwojga osób, mężczyzny i kobiety, owocuje nowym życiem ludzkim. To życiodajne zjednoczenie osób uczynił Stwórca pierwszym sakramentem, a Odkupiciel potwierdził ów odwieczny sakrament miłości i życia i nadał mu nową godność, wyciskając na nim pieczęć swojej świętości. Prawo człowieka do życia związane jest z ustanowienia Stwórcy oraz z mocy Chrystusowego Krzyża sakramentalnym i nierozerwalnym małżeństwem.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

A dziś Zofie świętują. Zimna Zośka, na szczęście ciepła, bo do 21 stopni na termometrach dziś w regionie. Poza Zofiami imieniny obchodzi dziś także Andrzej, Paweł i Piotr. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny.

0: Zgłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Regionalny program operacyjny województwa podlaskiego na lata 2014-2020 został oficjalnie podsumowany. Dzięki unijnym funduszom o wartości prawie 1,5 miliarda euro w regionie zrealizowano ponad 5 tysięcy projektów. Marszałek Łukasz Prokorem podkreślał podczas posiedzenia komitetu monitorującego, że efekty programu widać dziś w całym województwie.
1: Efekty naszej wspólnej pracy widać na każdym kroku. To tysiące nowych miejsc pracy w podlaskich firmach, innowacje naszych przedsiębiorców, kilometry wyremontowanych dróg oraz nowoczesne szpitale, szkoły i przedszkola. To także coraz liczniejsze gospodarstwa wykorzystujące odnawialne źródła energii. Skala tego sukcesu jest imponująca. W unijnej perspektywie 2014-2020 budżet prawie 1,5 miliarda euro pozwolił na ogłoszenie ponad 850 naborów i podpisać ponad 5 tysięcy umów na dotacje. Z tych środków skorzystali wszyscy.
0: W tym spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który zaznaczył, że chociaż początki realizacji programu były trudne, to dziś można mówić o sukcesie i solidnym fundamencie pod kolejne inwestycje.
2: Czyli ten początek zajmowania się perspektywą 2014-2020, która wcale nie była taka łatwa, ale zacznę chyba od tego, że tą jeszcze wcześniejszą, jako województwo podlaskie, zakończyliśmy z całej Polski jako pierwsi, co najważniejsze, nie oddaliśmy ani euro do budżetu Unii Europejskiej. To był wtedy ogromny sukces i mam nadzieję, tego życzę i obecnemu zarządowi, żeby przy rozliczeniu tej perspektywy taką pozytywną przygodę zakończyć.
0: A celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego było skierowanie unijnych środków na zwiększenie konkurencyjności podlaskiej gospodarki, a także poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

czy pamiętają Państwo ze szkoły opowieści o pilocie Pirksie? Jeśli tak, a na dodatek nie przemawiały do Was wtedy, być może przemówią do Was dziś. Opowieści o pilocie Pirksie Stanisława Lema zyskały także nowe wydanie. Więcej opowiem już za 8 minut w Ministerstwie Książek.

0: Ministerstwo Książek.
1: Nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa ukazała się książka, która bardzo mocno poruszyła, żeby nie powiedzieć wstrząsnęła Niemcami, bo dotyka rozliczeń przeszłości, ale nie na poziomie państwa, bo to Niemcy mają wypracowane, ale na poziomie najniższym, czyli relacji rodzinnych. Te rozliczenia dotyczą nie tylko czasów nazistowskich, ale też istnienia NRD, przemian ustrojowych, rosnących nastrojów gloryfikujących zbrodnicze systemy. Powieść zatytułowana jest Anatomia Szczęścia, jej autorka to Anne Rabe, książka to jej debiut prozatorski. Rabe jest dramatopisarką, scenarzystką i publicystką angażującą się w temat rozliczenia przeszłości NRD. Jej bohaterka Stine, kiedy sama zostaje mamą, zaczyna zadawać pytania o przeszłość swojej rodziny, rodziców i dziadków, a nad tą przeszłością spuszczona jest zasłona milczenia. Rodzice doskonale radzili sobie w poprzednim systemie, ale potrafili także odnaleźć się w nowej, zjednoczonej rzeczywistości. Nie dokonali jednak autorefleksji, tkwią w przekonaniu, że system był dobry, chronił przed faszystami, chciał dać wszystkim porówno, a jeśli ktoś żył przyzwoicie, to nie miał się czego obawiać ze strony Stasi. Matka była związana z oświatą, jej zadaniem było ukształtowanie socjalistycznego człowieka, naprostowanie krnąbrnej młodzieży i umacnianie dzieci w wierze, że mur oddziela ich dobry, bezpieczny świat od gnilizny, która chce ich pochłonąć i zniszczyć, ale mur pada. Ci ze wschodu stają się tymi gorszymi. Chociaż państwo chce zasypać różnice, inwestując we wschodnio-niemieckie miasteczka, infrastrukturę, architekturę i poziom płac. Transformacja przynosi frustrację. Nagle ci ze wschodu mają szansę porównać się z tymi z zachodu i to porównanie wypada dla nich gorzej. Z dnia na dzień mają zacząć myśleć inaczej i przestawić się na zachodni tryb życia. Pojawia się nostalgia za NRD, poza tym wschód zaczyna brunatnieć, neonazistów jest coraz więcej. Stine pamięta miejsca, w które matka zabraniała jej chodzić, bo może się natknąć na łyse bandy, które wręcz polowały na cudzoziemców, bijąc ich i upokarzając. Anne Rabe wplata w swoją narrację autentyczne wydarzenia ze wschodnich Niemiec, dotyczące zdarzeń po obaleniu muru związanych z neonazistami, ale też zbrodniami NRD popełnianymi na opozycji albo nawet na zbuntowanej młodzieży. Czy jej dziadek też brał w tym udział? Był dyrektorem szkół, pracował na uczelni. W latach 90. wierzono, że otwarcie archiwów Stasi przyniesie oczyszczenie. Każdy będzie mógł przeczytać, maski opadną, teczki będą świadectwem przeszłości, która już nie boli. Ale zajrzenie do archiwów i próba odtworzenia, kim był jej dziadek i jaką rolę odgrywał w umacnianiu komunistycznego systemu, potęguje pytania. Archiwa nie dają odpowiedzi na nie wszystkie. Anne Rabe pisze, że pamięć o narodowym socjalizmie jest dla Niemców bardzo ważna. Kultura pamięci jest integralnym elementem niemieckiej samoświadomości. Odrzucenie dyktatury nazistowskiej jest powszechnym przekazem rodzinnym, ale pisze autorka, niemieckie rodziny milczą na temat własnej historii rodzinnej. Kłamstwo dotyczące ich rodziny w czasie II wojny światowej jest przekazywane tak samo jak fakt zamordowania przez Niemców 6 milionów europejskich Żydów. Stine zaczyna też zastanawiać się, co jej dziadkowie robili w czasie wojny. O jednym z dziadków wiedziała, że trafił do niewoli pod Stalingradem, a inni? Czy zniszczyli dokumenty mogące ich w jakiś sposób obciążać? Skrawek dokumentu z charakterystycznym gotyckim pismem może wskazywać, że korzystali z niewolniczej pracy robotników przymusowych. Jeszcze jeden ważny wątek tu jest. Dotyczy przemocy w rodzinie. Czy system tworzy ludzi bardziej skłonnych do stosowania przemocy, zimnych i nieczułych? Czy dziedziczy się taką skłonność? Na ile przemoc doświadczana w domu wpływa na chęć odcięcia się od niej w dorosłości, a może utrwala przemocowe wzorce zachowań? Historia Niemiec nie kończy się na 1945 roku. Mocny głos w debacie na temat rozliczeń, a natomiast od wydawnictwa Znak Litera Nowa.
0: Ministerstwo Książek.
1: Finanse w związkach, pieniądze w małżeństwie. Temat bardzo ważny, ale okazuje się, że mocno kontrowersyjny, budzący dyskomfort, powodujący kłótnie, będący nawet przyczyną rozstań. Każdy z nas ma nieco inne spojrzenie i stosunek do pieniędzy. Jedni są rozrzutni, inni oszczędni, jeszcze inni skąpi. Jedni jak najwięcej inwestują, inni czują się bezpiecznie mając pieniądze po prostu na koncie, jeszcze inni wydają wszystko, co zarobili. Kobiety ukrywają przed mężami, ile wydają, mężowie strofują żony za nadmierne wydatki. Słowem,

0: To skomplikowane. A może by tak iść w jednym kierunku i razem budować bogate życie? Z zastrzeżeniem, że to bogate życie to niekoniecznie willa z basenem i milion na koncie. To może być uporządkowanie wydatków, odłożenie poduszki finansowej, odkładanie na emeryturę czy spokój emocjonalny. Ramit Sethi to publicysta, przedsiębiorca i gospodarz programu Netflixa Jak się wzbogacić, w którym pomaga parom uporządkować ich finanse i człowiek, który nienawidzi słowa budżet. To uporządkowanie odbywa się nie tylko na poziomie bilansu, kont i tak dalej, ale też na poziomie emocji, języka i podejścia. Sethi przekonuje, że wcale nie musi być tak, że pieniądze to wyzwalacz stresu, frustracji, lęku, poczucia winy i całej gamy złych emocji. Wydawnictwo Zysk i Spółka wydało książkę Ramita Sethiego Finanse dla par. Prosty plan 10 kroków tworzenia bogatego życia we dwoje. Jeśli ktoś z Państwa słyszy w swoim małżeństwie słowa: nie mogę uwierzyć, że tyle wydałeś, chcę mieć tylko jakiś plan wydatków, albo nigdy nie będziemy mieć wystarczająco dużo pieniędzy, to ta książka jest właśnie dla Was. Autor pisze: w milionach domów na całym świecie toczymy te same batalie o finanse. Jedna z osób w związku niepokoi się, irytuje, druga chowa głowę w piasek, aby uniknąć rozmowy na ten temat. Jedna zadręcza się, pochylając głowę nad budżetem, druga nonszalancko trwoni pieniądze, na co tylko ma ochotę. Unikamy trudnych rozmów o finansach i w efekcie pozwalamy, by pieniądze stały się kością niezgody między nami. Okazuje się, że bardzo często winę za to wszystko ponoszą ukształtowane jeszcze w dzieciństwie przekonania co do pieniędzy. Może ktoś widział rodziców, którzy zawsze zatroskani patrzyli na stan konta albo musieli odmawiać dziecku czegoś, co mieli jego rówieśnicy. Albo w rodzinie zdarzyło się nieszczęście, które wymagało dużych nakładów finansowych. Ktoś może mieć obsesję na punkcie ciągłych analiz finansowych. Cieszy go już samo patrzenie na pełne konto. Ktoś inny nigdy nie musiał martwić się o pieniądze i nie potrafi żyć nierozrzutnie. Albo żyje tak, jakby jutra miało nie być, bo tak było u niego w domu. Lub odwrotnie. Przeżywał to, jak jego rodzice podchodzili do tematu pieniędzy i chce żyć inaczej. Najgorzej, kiedy w związku spotykają się dwa odmienne spojrzenia na finanse. Ramit Sethi przekonuje, że można normalnie rozmawiać o pieniądzach, ustalać postępowanie i planować wspólne, bogate życie. Tego uczy w tej książce, zaczynając od rozmowy, która nie powinna być oskarżeniem, dlatego słowa takie jak ty nigdy, ty zawsze są w niej zakazane. Podpowiada, jak podzielić pensję, żeby jej część odłożyć na inwestycje, nawet niewielkie, czy emeryturę. Uczy, jak podsumować to, co posiadamy i wycenić to, na przykład jeśli chodzi o dom i mieszkanie. W końcu uczy, jak oszczędzać. Okazuje się, że ludzie, którzy mają problemy z płynnością finansową, są tymi, którzy najchętniej kupują drogie gadżety elektroniczne. Ale oszczędzać możemy na wielu innych rzeczach, których brak po chwili przestaniemy odczuwać. Jak stworzyć taki plan i jak porozumieć się w kwestii finansów? Zapraszam do lektury Finanse dla par od wydawnictwa Zysk i Spółka.
1: Ministerstwo Książek.
0: Na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty spore zaskoczenie, bo pojawił się Lem i przyjaciel Automateusza ze zbioru Bajki Robotów. Tekst rzadko omawiany na lekcjach, a bardzo szkoda, bo jest wyjątkowo wymowny dziś w erze sztucznej inteligencji. Inteligencji, która zaczyna wyręczać człowieka w myśleniu, stając się jego towarzyszem w codzienności. Stanisław Lem to przewidział, bo Automateusz miał maleńkiego, elektronicznego przyjaciela do umilania dnia, wspierania i dodawania otuchy. Ale kiedy Automateusz trafił na bezludną wyspę, jego maleńki przyjaciel zaczął doradzać mu samobójstwo jako najbardziej logiczne i racjonalne rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Lem ukazał napięcie między bezdusznością nowej technologii a poszukiwaniem sensu istnienia. Tyle o egzaminie ósmoklasisty, ale to dobry punkt wyjścia do tego, żeby zachęcić Państwa do ponownego spotkania z Lemem. Tym bardziej, że w serii Kanon Lema, wydanej przez wydawnictwo literackie i wydawanej przez wydawnictwo literackie, ukazały się kolejne książki, Głos Pana i opowieści o pilocie Pirksie, które na pewno w części chociaż pamiętamy ze szkoły i jeśli Lem kojarzy Wam się ze szkolnym niezrozumieniem tego, co pisarz miał na myśli, to bardzo zachęcam do przeczytania tych książek w dorosłości. Do mnie dziś trafiają bardziej, a biorąc pod uwagę, jaki mamy problem z nowymi technologiami, to niech to będzie truizm, Lem okazał się prorokiem, bo mamy problem. Technologie potrafią niszczyć relacje, niszczą naszą tożsamość, przejmują rolę doradców, pocieszycieli i autorytetów. Dodam jeszcze, że książki w serii Kanon Lema są bardzo ładnie, nowocześnie wydane, z minimalistycznymi okładkami, za które wielkie brawa należą się Patrykowi Hardziejowi. Opowieści o pilocie Pirksie powstawały na przestrzeni lat, chociaż Lem planował 2, maksymalnie 3. Dostaliśmy antologię dojrzewania nieco niesfornego pilota, na początku życia marzyciela, gryzipiórka, idealisty, który dorasta jako człowiek i pilot na naszych oczach. Nie jest herosem, zdarza mu się wpadać w panikę, a wychodzi z różnych opresji, czasem dzięki szczęściu, czasem dzięki swoim umiejętnościom i bystrości. Pirks uosabia człowieczeństwo w zetknięciu ze światem maszyn, naszą niedoskonałość, czasem nielogiczność, uczciwość i zacne serce. Sam Pirks pyta siebie, więc człowieczeństwo jest to suma naszych defektów i mankamentów, naszej niedoskonałości, jest tym, czym chcemy być, a nie potrafimy, nie możemy, nie umiemy. To jest po prostu dziura między ideałami a realizacją, czy nie tak? Pyta pilot Pirks i mnie to określenie człowieka jako niedoskonałego z defektami ujmuje, bo te defekty każą nam czuć, przeżywać, zatapiać się w tym, co widzimy i czego doświadczamy. Maszyna może to tylko naśladować. Maszyny w opowieściach o pilocie Pirksie wystawiają ludzi na próbę, prowadzą do nieszczęścia tych, którzy im bezrefleksyjnie wierzą. W końcu próbują buntować się przeciwko swojemu twórcy. Mnie ta wizja przeraża, ale czy naprawdę jest tak odległa, jak nam się wydawało jeszcze 10 czy 15 lat temu? Głos Pana, druga książka wydana ostatnio w serii Canon Lema przez Wydawnictwo Literackie, to opowieść o kontakcie. Książka może nie najbardziej znana, ale jedna z najbardziej docenianych. Zresztą zekranizowana, chociaż ekranizacji swoich książek Lem nie lubił, nazywał je pasztetami i chałą. Głos Pana to dzieło filozoficzne, o kontakcie uczonych z obcą cywilizacją, jak przeczytać przesłanie nadawców, o których nie wiadomo, czy istnieją, co wyniknie z takiego kontaktu i w jaki sposób wpływa na człowieka i jego dotychczasowe rozumienie świata, o wysiłkach i wątpliwościach rodzących się w procesie myślenia i rozszyfrowywania. Książki Lema przetłumaczono na 52 języki, sprzedano ponad 40 milionów egzemplarzy. Jeśli nie to jest zachętą do czytania jego książek, to niech będzie nią to, że Lem kilkadziesiąt lat temu mierzył swoich bohaterów z dylematami, które zajmują nam dziś dużo czasu w debatach, analizach, a nawet prawodawstwie. Głos Pana i opowieści o pilocie Pirksie zyskały nowe wydanie od Wydawnictwa Literackiego.
1: Ministerstwo Książek.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 13.40.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
3: Gramy twoją muzykę.

Premier Donald Tusk kilka tygodni temu stwierdził, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy Rosja może zaatakować jeden z krajów NATO. Wyjaśnień w tej sprawie chcą radni Sejmiku Województwa Podlaskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, o czym więcej powiemy w wiadomościach o godzinie 13:00.

0: Na zegarach 13, czas na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Radni PiS chcą wyjaśnień od wojewody podlaskiego po słowach premiera, że za kilka miesięcy może nadejść wojna. Dziś dowiemy się, jak MSWiA wykorzysta środki z programu SAFE. Działkowcy liczą na to, że dzisiejsza zimna Zośka kończy okres majowego ochłodzenia. W ciągu kilku najbliższych miesięcy Rosja może zaatakować jeden z krajów NATO. To stwierdzenie premiera Donalda Tuska, które w ostatnim czasie wywołało niepokój i zamieszanie. W związku ze słowami szefa rządu, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości chcą jak najszybszych wyjaśnień ze strony wojewody Jacka Brzozowskiego. Mówił o tym na antenie Radia Nadzieja były marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.
2: Chcemy teraz wystąpić z pismem jako klub Prawa i Sprawiedliwości do wojewody podlaskiego, żeby odpowiedział nam na piśmie i później zawezwać pana wojewodę na sesję sejmiku. Jak będzie trzeba, to wyłączmy jawność, jeśli chodzi o te posiedzenie sejmiku, albo zróbmy dodatkowe. Tutaj będę spotykał się z przedstawicielami wszystkich klubów, że jeżeli takowe zagrożenie jest, no to my powinniśmy jako radni być o tym poinformowani, oczywiście w ramach możliwości i przepisów prawa, bo to jest oczywiste.
1: Stanowisko radnych PiS to pokłosie udzielonego w kwietniu wywiadu przez Donalda Tuska dla Financial Times. Premier mówił o ataku Rosji w perspektywie krótkoterminowej, raczej miesięcy niż lat. Były marszałek województwa podlaskiego zadaje pytanie, czy zagrożenie faktycznie istnieje.
2: Jeżeli ono jest, no to rząd jest w bardzo dużym, można powiedzieć, albo niedoczasie, albo po prostu nic z tym nie robi, bo z perspektywy wojny za 3-4 miesiące, to my powinniśmy, nie wiem, prowadzić jakąś mobilizację i wszelkie wszcząć procedury, które są z tym związane. Po prostu pan premier coś chlapnął. Oczywiście zagrożenie jest. Chlapnął w sposób nieodpowiedzialny, bo takich rzeczy się nie mówi. Nawet jeżeli by takie zagrożenie było, to trzeba podjąć wszelkie procedury i działania, żebyśmy byli do tego przygotowani. A nie mówić o tym dla jednego z jakichś, bym powiedział, no, publikatorów zagranicznych. Bo to jest w mojej ocenie jakaś niekonsekwencja.
1: Najbliższa sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się 26 maja.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po południu ma przedstawić, jakie środki trafią z programu SAFE na podległe resortowi służby mundurowe. Po prezydenckim wecie ustawy o pożyczce SAFE dodatkowe środki dla policji czy Straży Granicznej stanęły pod znakiem zapytania.
4: Wiadomo, że sposobem mają być przydzielone środki z puli MON.
5: Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji samych. To jest też moja obietnica, którą składaliśmy wspólnie jako cały rząd w uchwale, ale to jest też budowanie obronności, filozofia obronności, którą przyjąłem od pierwszego dnia, budując wspólnie z ministrem Siemoniakiem Kierwińskim obronę cywilną.
4: Mówił wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek kuloodpornych, termowizji i noktowizji.
5: Jak będziemy finansować działania Straży Granicznej, Policji czy mobilności militarnej w kolejnych latach, żeby móc zrealizować to wszystko, co było w pierwotnym projekcie i programie SAFE.
4: Służby otrzymają łodzie patrolowe i pościgowe, transportery opancerzone oraz mobilne schrony. Napisano na profilu MSWiA w mediach społecznościowych.
1: Informacje zebrał Mariusz Pieśniewski.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Nocami temperatura spada nawet do zera, w dzień zdarza się, że pada grad. To najbardziej nielubiane przez działkowców dni w roku. Dziś tak zwana zimna Zośka, która tradycyjnie kończy okres majowego ochłodzenia. Zimni ogrodnicy namieszali w tym roku w uprawach. Działkowcy mówią, że trzeba zabezpieczać rośliny przed przemarznięciem i opóźnić ich sadzenie. Sadzenie wrażliwych na zimno roślin rozpocznie się po weekendzie. Jak przewidują działkowcy, z powodu nie najcieplejszej wiosny zbiory w tym roku mogą być lekko opóźnione.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Czas na prognozę pogody, jak mówiła Kasia, zimna Zośka kończy czas zimnych ogrodników i ta Zośka dziś wyjątkowo ciepła, bo nawet 21 stopni na termometrach. W nocy 8 stopni, jutro ochłodzenie, bo od 12 do 13 stopni tylko na termometrach, do tego z opadami deszczu, w niedzielę już 16, a w przyszłym tygodniu na dobre chyba powyżej 20.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Wikli nowe kosze, tradycyjne rzemiosło i spotkanie z twórcą ludowym. Tak zapowiada się kolejne spotkanie z cyklu Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi w Muzeum Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie. W najbliższy weekend odbędą się warsztaty wikliniarskie. Do udziału zaprasza kierownik działu upowszechniania i edukacji Katarzyna Obrębska.
1: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na cykl spotkań Soboty i Niedziele z twórcami ludowymi. Reaktywacja rękodzieła kurpiowskiego w przestrzeni Muzeum Skansenu Kurpiowskiego imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie. W ramach zadania odbywa się 25 weekendowych warsztatów z twórcami i artystami ludowymi, którzy prezentują i uczą wykonywania tradycyjnego rękodzieła kurpiowskiego. 16 i 17 maja plecionkarstwo z wikliny z twórcą Wiesławem Kuskowskim. To wyjątkowa okazja, aby nie tylko zobaczyć autentyczne rękodzieło kurpiowskie, ale również samodzielnie spróbować dawnych technik twórczych.
0: 16 maja w spotkaniu wezmą udział dzieci i młodzież, dzień później dorośli. Warsztaty są bezpłatne. Odbędą się w godzinach od 14 do 17. Najbliższa sobota, przypominamy, to także Noc Muzeów. Tego wieczoru od 20 będzie możliwość, aby zwiedzić skansen z przewodnikiem. A co na tegoroczną Noc Muzeów przygotowało Muzeum Diecezjalne w Łomży, sprawdzimy za 6 minut.

0: Wracamy do tematu zimnej Zośki, bo działkowcy nie lubią tego czasu, zresztą nie tylko działkowcy. Miejmy nadzieję, że jutro już zakończy się okres majowego ochłodzenia. Działkowcy mówią, że trzeba zabezpieczać rośliny przed przemarznięciem, ale także opóźniać ich sadzenie.
1: Mąż mówi, że zmarzły i winogrona troszkę zmarzły. Zwykły, normalny, taki biały, piękny bez mówi, że właśnie zmarzł.
2: Ogrodnicy nie są lubiani przez ogrodników.
1: Na pewno nie.
3: Trzeba sadzić i siać wszystkie roślinki po 15 maja. Ogórki to samo i przykrywać fizeliną. Jeżeli już się zbliża nocka zimna, to trzeba fizeliną ogarnąć to wszystko, żeby zabezpieczyć w jakiś sposób.
2: Jak zimne były te ostatnie noce?
3: W telewizji zawsze w programach jest 6-7 stopni, 5. No a pan mówi tutaj, że dzisiaj było 0 u niego.
2: Wredni wyjątkowo w tym roku zimni ogrodnicy.
1: Bardzo wredni. Uwzięli się na przyrodę właśnie.
0: A sadzenie wrażliwych na zimno roślin rozpocznie się po weekendzie. Także mówił o tym na naszej antenie dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Marek Olbryś. Jak przewidują działkowcy, z powodu nie najcieplejszej wiosny zbiory w tym roku mogą być lekko opóźnione.

0: Chociaż liczba niedźwiedzi brunatnych w Polsce rośnie, to zwierzę nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka, a za zdecydowaną większość niebezpiecznych spotkań odpowiadają ludzie, tak podkreślają eksperci. Temat przeciwdziałania kontaktom człowieka i niedźwiedzia jest szeroko omawiany. Po śmiertelnym ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę w miejscowości Płonna, do którego doszło pod koniec kwietnia. Dokładna liczba niedźwiedzi brunatnych w Polsce nie jest znana i opiera się na szacunkach. Leśnicy podkreślają jednak, że ich populacja stale rośnie. W naszym kraju najwięcej niedźwiedzi brunatnych żyje na Podkarpaciu, gdzie stale zwiększa zasięg swojego bytowania, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.
1: W tym roku można szacować, że to jest 250-300 osobników, ale to jest 10 razy więcej niż jeszcze w latach 70. czy 80., więc widać przyrost liczby niedźwiedzi. Widać też, że zwiększają one zasięg swojego występowania. To już nie tylko Bieszczady i granica gdzieś tam na Otrycie, ale również Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, Beskid, Nis czy Pogórze Bukowskie, gdzie doszło do tragicznego wydarzenia.
0: W ramach przeciwdziałania zbliżania się niedźwiedzi do ludzkich siedzib między innymi odpowiednio zabezpiecza się śmietniki, które mogą służyć niedźwiedziom jako źródło łatwego pokarmu. Leśnicy prowadzą także akcje edukacyjne, które uczą jak zachować się w razie napotkania niedźwiedzia i jak w ogóle nie doprowadzić do takiego spotkania. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych Lasów Państwowych, zaznacza Edward Marszałek.
1: Instruktaż obsługi niedźwiedzia w cudzysłowie, czyli jak się zachować, gdy spotykamy niedźwiedzia z daleka, jak gdy dochodzi do pierwszego kontaktu, do bliskiego kontaktu i ewentualnie gdy dochodzi do ataku. Chociaż atak w przypadku spotkania w lesie to zazwyczaj zawsze dotyczy obronnych odruchów niedźwiedzia, bo pamiętajmy, że niedźwiedź nie kończył matury, więc on nie analizuje sytuacji, tylko reaguje odruchowo i ten odruch może być zarówno ucieczką, jak i takim atakiem.
0: Chociaż niedźwiedź brunatny objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, to w szczególnych przypadkach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może wydać zgodę na odstrzał konkretnego osobnika, który jest zagrożeniem dla człowieka. Już 13.30 na radiowym zegarze. Państwo spędzają piątkowe popołudnie z Radiem Nadzieja. Za 9 minut sprawdzimy, co słychać na Mazowszu.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Baza Kolei Mazowieckich otwarta w Radomiu. Za chwilę szczegóły. Będzie łatwiej budować ścieżki rowerowe w regionie. Sprawą zajęli się radni województwa mazowieckiego. A na koniec sprawdzimy ofertę marszałkowskich instytucji kultury na Noc Muzeów. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: To ważna inwestycja w tym rejonie Mazowsza. Otwarta została nowa baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich w Radomiu. To pierwsze zaplecze spółki położone w południowej części województwa, które ułatwi proces utrzymania pojazdów obsługujących linie kolejowe subregionu radomskiego, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Dzięki temu będą pojazdy utrzymywane w najlepszym stanie technicznym, ale też myte, konserwowane. Jest to bardzo ważna inwestycja.
1: Nowa sekcja zapewni zatrudnienie dla ponad 160 osób, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
3: Zapadła decyzja, że nie 120 miejsc pracy, a 160

0: Wolnością wykraczają poza wymiar lokalny i stają się źródłem inspiracji dla innych, mówi marszałek Adam Struzik.
1: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń.
0: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Spośród nominowanych osób kapituła konkursu wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
2: W drodze.
0: Ścieżki rowerowe, podobnie jak drogi, Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do władz państwowych o zmiany w przepisach przy inwestycjach dla jednośladów. Często pojawia się problem z uzyskaniem terenów pod budowę ścieżek, tłumaczy marszałek Adam Struzik.
1: Inwestycje w infrastrukturę drogową, czyli ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, no potykają na szereg problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie pozyskania nieruchomości. No duży problem jest w lasach państwowych, możliwość budowy ścieżek na wałach przeciwpowodziowych.
0: Zmiany mają pomóc lokalnym włodarzom w całym kraju, dodaje radna województwa mazowieckiego Sylwia Lacek.
3: Projektowanie, ale przede wszystkim o wykup gruntów, w zasadzie przejmowanie na mocy prawa gruntów, wykup nieruchomości w postaci odszkodowań.
0: Propozycje zmian trafiły między innymi do Ministerstwa Infrastruktury.
2: Uwaga, konkurs!
0: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej, jej ochrona i opieka nad budynkami. W województwie mazowieckim mamy sporo takich obiektów, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
0: Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów drewnianych, nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do 1970 roku. Mogą to być m.in. budynki mieszkalne, publiczne, gospodarcze, przemysłowe i rzemieślnicze. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: Są bardzo duże nagrody, za pierwsze miejsce prawie 13 tysięcy złotych.
0: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie mazowia.pl.
2: Mazowsze zaprasza.
0: Spędźcie noc muzeów w marszałkowskich instytucjach kultury. Już w nocy z 16 na 17 maja serdecznie zapraszamy mieszkańców Mazowsza do skorzystania z oferty muzeów i teatrów na terenie całego województwa. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych atrakcji, mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
6: Najbliższy weekend to weekend nocy muzeów na Mazowszu. Zapraszamy do instytucji kultury, które są prowadzone przez samorząd województwa mazowieckiego. Od wschodu do zachodu, od południa do północy Mazowsza oczywiście możemy przemierzać szlakiem instytucji kultury. Sprawdźmy, które instytucje i co oferują i wybierzmy się w piękną podróż po Mazowszu.
0: Atrakcję przygotowało Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Nocy Muzeów będzie drewno, mówi Grażyna Talarek, kierownik działu edukacji i promocji Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
7: Bohaterem tegorocznej Nocy Muzeów będzie drewno. Zaprosimy Was do pracowni rzeźbiarza, gdzie zobaczycie, jak z surowego pnia powstaje prawdziwe dzieło sztuki. W Teatrzyku Lalkowym poznacie przygody najsłynniejszego chłopca z drewna, Pinokia. Usłyszycie też, jak drewno potrafi śpiewać podczas koncertu orkiestry smyczkowej. Na warsztatach powstaną lalki z łyżek, drzeworyty, drewniana biżuteria i kolorowe bączki. Start o godzinie 18.
0: Tej nocy zachęcamy do odwiedzenia marszałkowskich instytucji kultury, także w innych regionach Mazowsza.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 14. Słuchają Państwo Radia Nadzieja. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Katarzyna Polewko.
2: Niemal 2 miliony złotych trafi w Podlaskiem na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Nowy premier Węgier we wtorek rozpocznie wizytę w Polsce. Dziś w Łomży odbył się wojewódzki etap turnieju bezpieczeństwa dla uczniów szkół podstawowych. Ponad 1 800 000 złotych dofinansowania otrzymały cztery podlaskie samorządy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na poprawę dostępności, dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy montaż wind w przedszkolach. Marszałek województwa Łukasz Prokorym zachęcał samorządy do aplikowania o środki, które pomogą zmniejszyć bariery dla osób z niepełnosprawnością.
3: Środki te pójdą na niezwykle ważne działania związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększeniem dostępności, budowę łazienek, podjazdów, wind. Wszystkie wnioski, które do nas trafiły, otrzymają dofinansowanie. I chciałbym Państwa zapewnić, że województwo podlaskie posiada jeszcze takie środki na takie działania, więc zachęcamy nasze podlaskie powiaty, nasze podlaskie gminy, aby szukały pomysłów, gdzie te środki możemy ulokować w naszym województwie, tak aby dostępność do budynków publicznych osób niepełnosprawnych była z roku na rok coraz większa.
2: Członek zarządu województwa Jacek Piorunek wskazywał z kolei na rolę organizacji pozarządowych.
4: Duża część tych środków finansowych pójdzie też na działania poszczególnych organizacji pozarządowych działających w kierunku osób niepełnosprawnych na terenie województwa podlaskiego. Tu będzie dosyć duża suma środków finansowych na te działania i wszystkie organizacje pozarządowe, które do tej pory składały wnioski, ale te, które też nie, zapraszamy. Wkrótce ten konkurs zostanie ogłoszony.
2: Wśród beneficjentów środków z PFRON znalazły się miasta Białystok i Łomża, powiat Zambrowski oraz Dom Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: We wtorek 19 maja premier Węgier Péter Magyar rozpocznie wizytę w Polsce. Pierwszym miastem, które odwiedzi nowy premier Węgier, będzie Kraków.
5: Roboczy plan wizyty nowego premiera Węgier w Krakowie zakłada m.in. odwiedzenie katedry na Wawelu oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Péter Magyar, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, z Krakowa ma przejechać się pociągiem do Warszawy, a na końcu odwiedzi Gdańsk. W stolicy planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku odwiedzi m.in. Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. To pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
6: To podkreśla jednak naszą wiodącą rolę w regionie. Myślę, że warto to zauważyć.
5: Mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Wizyta w Polsce będzie spełnieniem wyborczych deklaracji węgierskiego polityka. Zapowiedział, że jeśli zostanie szefem rządu, to w pierwszej kolejności odwiedzi nasz kraj.
2: O szczegółach wizyty mówił Paweł Pawlica.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Teoretyczny test wiedzy, sprawdziana z udzielania pierwszej pomocy czy umiejętności jazdy na rowerze. Tak wyglądał dzisiejszy wojewódzki finał ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego gospodarzem była szkoła podstawowa nr 9 w Łomży. Uczniowie musieli wykazać się zarówno umiejętnościami teoretycznymi, jak i praktycznymi. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski nie krył zadowolenia, że decydujący etap konkursu odbył się właśnie w Łomży.
7: Cieszę się, że miasto Łomży po raz kolejny może gościć wojewódzki finał konkursu w zakresie ruchu drogowego. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby nasze dzieci znały zasady przepisu drogowego, ponieważ widzimy, poruszają się po mieście. W naszym mieście oczywiście mamy bardzo dobrą infrastrukturę, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, będziemy mieli jeszcze lepszą, ale to jakby nie zwalnia nikogo ze znajomości przepisów drogowych i cieszę się, że w naszych szkołach te przepisy drogowe są uczone. Nasze dzieci znają te przepisy.
2: Po zakończeniu testu teoretycznego pytaliśmy uczestników finału, czy pytania były trudne.
8: Był łatwy egzamin, trudniejszy był test skrzyżowań, łatwiejszy test wiedzy.
9: No, trudne były takie znaki, które odstępują jakby pierwszeństwa jednokierunkowego, a łatwe były takie pytania bardziej rowerowe.
10: Najtrudniejsze? Skrzyżowania, myślę.
11: Poszło w miarę dobrze, ale lekki stresik był po prostu.
12: Wydaje mi się, że dobrze, ale może być to źle. Nie wiem. Myślę, że będzie tak pół na pół. Nie było najłatwiejsze, nie było najtrudniejsze.
13: Myślę, że to będzie takie
12: 18 na 25 z testu wiedzy i takie 7 na 10 z testu skrzyżowań.
2: W konkursie udział brali uczniowie w wieku od 10 do 12 lat. Współorganizatorami konkursu były Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży oraz Polski Związek Motorowy, a jak wyglądało to wydarzenie, można zobaczyć na naszej stronie radionadzieja.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: 21 stopni na termometrach i to jest temperatura maksymalna dla naszego regionu, ale pojawiło się ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami w regionie. Miejscami mogą tym burzom towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 75 km na godzinę. W nocy 9 stopni, jutro tylko 13 i do tego z opadami deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
2: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Po reklamie.

W weekend, drodzy Państwo, będą obowiązywały niższe ceny maksymalne paliw niż dziś. Od jutra do poniedziałku litr 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 37 groszy, 98 6 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 82 grosze. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że pakiet niższych cen paliw, czyli CPN, sprawdza się. Rozporządzenie obowiązuje do końca miesiąca. Na razie nie wiadomo, co dalej szef resortu energii poinformował, że miesięczny koszt pakietu to około 1 miliarda 600 milionów złotych. Przyznał, że to duże koszty, ale niższe koszty i ceny paliw pomagają utrzymać inflację w ryzach.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Nie od dziś wiadomo, że rośliny zmniejszają stres i poprawiają koncentrację. Dlatego w kilku szkołach średnich w Rotterdamie floryści zbudowali roślinne ściany. Mają one pomóc uczniom uzyskać lepsze oceny podczas egzaminów końcowych. Odpowiedników polskich matur eksperyment prowadzi holenderska Fundacja Roślin i Kwiatów. Ściana z roślin w sali gimnastycznej, w której odbywają się egzaminy, jest imponująca. Na zdjęciach widać juki, paprocie, palmy i wiele zwisających pnączy. Razem tworzą egzotyczny ogród, który ma pomóc uczniom na chwilę się zrelaksować. Jak pokazują badania, rośliny obniżają stres, poprawiają koncentrację, a ta podczas egzaminów jest niezbędna. Dlatego eksperci fundacji wybrali rośliny oczyszczające powietrze w różnych odcieniach zieleni z minimalną ilością zapachów i pyłków. Uczniowie cytowani przez media mówią, że patrzenie na zieleń było dla nich przyjemne, zwłaszcza gdy utknęli nad trudnym zadaniem, ale byli też tacy, których rośliny rozpraszały. Pomysłodawcy nie dają gwarancji na uzyskanie lepszych ocen, ale mówią, że zielona ściana podczas egzaminów na pewno nikomu nie zaszkodzi.

22 minuty po godzinie 14 trwa piątkowe popołudnie w dobrym nastroju, bo z Radiem Nadzieja o 14.30 kolejny felieton biskupa Tadeusza Bronakowskiego ku trzeźwości narodu.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, 13 maja, który w tym tygodniu przeżywaliśmy, jest dla czcicieli Maryi szczególnym dniem. Wracamy bowiem myślą do przesłania z nieba, które przed ponad 100 laty wybrzmiało w Fatimie. Oddajemy cześć Matce Najświętszej, która przyszła, aby wezwać ludzi do modlitwy i pokuty, do nawrócenia i powrotu do Boga. Przyszła, aby przypomnieć nam o rzeczach ostatecznych, o czekającej nas śmierci, sądzie Bożym, o niebie albo piekle. Kiedy w 2017 roku, stulecie objawień, do Fatimy przybył papież Franciszek, powiedział wtedy niezwykle ważną rzecz. Przypomniał, że Matkę Niebieską widzieli tylko mali wizjonerzy. Pozostali, mimo że kierowali swoje spojrzenie w stronę, w którą patrzyła trójka pastuszków, nie widzieli pięknej Pani. Papież wyjaśnił, dziewica Matka nie przyszła tutaj, abyśmy ją widzieli. Na to będziemy mieli całą wieczność, oczywiście jeśli pójdziemy do nieba. Ona jednak, przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi często proponowane i narzucane życie bez Boga, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym świetle, które w nas mieszka i nas osłania. A według słów Łucji, troje uprzywilejowanych znajdowało się wewnątrz światła Bożego, które promieniowało od Matki Bożej. Ona otulała ich płaszczem światła, którym obdarzył ją Bóg. Papież Franciszek podkreślił z mocą, że Matka Boża ogarnia także nas płaszczem światła, niezależnie od czasu i miejsca, jeśli tylko uciekamy się pod jej opiekę i prosimy ją: okaż nam Jezusa. Tak głęboka papieska refleksja każe nam na nowo spojrzeć na cel, jaki Bóg postawił przed każdym z nas. Tym celem jest szczęście wieczne w niebie. Nie osiągniemy go z automatu, bez wysiłku i zaangażowania. Naszym zadaniem jest trwać w Bożym świetle i czynić wszystko, aby także nasi bliźni kroczyli drogą do nieba. Jest to trudna droga, ale tylko ona daje prawdziwy pokój i radość. Kiedy w swoim życiu doświadczamy zmagania światłości z siłami zła, wtedy uciekajmy się pod płaszcz Bożej Matki. Służebnica Boża, siostra Łucja, która odeszła do domu ojca w 2005 roku, mówiła, że nie ma w życiu problemu, którego by nie można było rozwiązać za pomocą różańca. Siostra Łucja, jak sama to przyznała, na niedługo przed swoją śmiercią bardzo kochała Polskę, ojczyznę papieża Jana Pawła II. Starajmy się gorliwie wypełniać prośby Matki Bożej z Fatimy i szerzyć nabożeństwo do jej niepokalanego serca. Z pewnością jest to wspaniały oręż w walce z tym, co niszczy naszą prawdziwą wolność, w tym z nałogami. Jakże wiele jest pięknych świadectw osób, które powstały z nałogów, prosząc o pomoc Maryję. Krystian, który przez ponad 20 lat był uzależniony od alkoholu, narkotyków i pornografii, mówi, że wyniszczony fizycznie, psychicznie i duchowo, myślał o samobójstwie. Pewnego razu wszedł do kościoła. Uklęknął przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i rozpłakał się. Prosił Maryję, aby wyrwała go z sideł nałogów, w których był pogrążony. Obiecał, że jeśli da mu siłę, to nigdy więcej nie sięgnie po żadne używki. Matka Najświętsza wysłuchała tej pokornej modlitwy, po której, jak mówi Krystian, puściły wszystkie jego głody. Od tamtej pory nie sięgnął ani po alkohol, ani po papierosy, ani po narkotyki. Maryja wyprosiła mu też łaskę czystości. Jak podkreśla, każdego dnia uczy się Bożej miłości i stara się też nieść pomoc uzależnionym. Świadczy o wielkiej łasce, którą wyprosiła mu Matka Boża. Inny mężczyzna pisze, że odmówił nowennę pompejańską w intencji, aby Maria wyrwała go z uzależnienia od pornografii, którym trwał od 34 lat. Tak się stało, a on z ogromną wdzięcznością pisze: wszystko złożyłem w Marii i ona jest mi tarczą. Nikt tak nie ukazuje mi miłości Boga i Jezusa jak Maria. Ona działa, jest wierna i nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Zawsze o mnie walczyła i jeśli jej pozwolisz, zawalczy też o ciebie. Nie jesteś jej obojętny. Ona jest autostradą do Boga, do nieba. Dzisiaj, kochani, i my polecajmy się Maryi z wielką ufnością. Ona pomoże nam wytrwać w wolności wewnętrznej, a tym, którzy zmagają się z nałogami, wyprosi potrzebne łaski, aby odzyskali prawdziwą wolność w Chrystusie. Wołajmy z wiarą do naszej Matki i Królowej Polski, aby nasza Ojczyzna była silna wiarą i trzeźwością. Pozwólmy otulić się płaszczem światła, którym obdarzył ją Bóg. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

już za 10 minut 15, za 3,5 minuty fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, później do koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy dziś Państwa do wspólnej modlitwy. Można włączać się na antenie Radia Nadzieja do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia, dzwoniąc pod numer 512 123 502 lub 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś w czasie odmawiania Anioł Pański dał mi Pan, zrozumiałam niepojętą miłość Boga ku ludziom. Wywyższa nas aż do bóstwa swego, jedynie kieruje się miłością i niezgłębionym miłosierdziem. Choć przez anioła powiadamiasz o tajemnicy, lecz sam jej dokonujesz. Pomimo głębokiego spokoju, jakim się cieszy dusza moja, ustawicznie walczę i to nieraz prowadzę zaciętą walkę o to, aby iść wiernie drogą swoją. To jest tą, którą chce Pan Jezus, abym nią szła. A drogą moją jest wierność woli Bożej we wszystkim i zawsze, a szczególnie przez wierność wewnętrznym natchnieniom, aby być podatnym narzędziem w ręku Boga dla przeprowadzenia dzieła Jego niezgłębionego miłosierdzia.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O łaskę powrotu 2 godzin lekcyjnych religii w szkołach modli się Artur. Miłosierny Boże, daj radość oglądania Twego oblicza duszom świętej pamięci Reginy, Ludwikowi i Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Boże, daj pokój na świecie. W intencji Panu Bogu wiadomej. W intencji mojej córki za dobre wybory życiowe i chęć do ich realizacji. Ojcze Niebieski i Miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. O Boże błogosławieństwo, dar Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamę Władysławę i tata Antoniego, Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. Maryjo, dziękuję Ci za udany zabieg, dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Za zmarłych świętej pamięci rodziców Czesława, Wiesławę Kretuńskich, brata Bogusława, dziadków Aleksandra, Jadwiga, Janina, Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmińko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodziny Gołębiowskich, Tyborowskich, Parzychów, Jóźwików, Surawskich, Gniazdowskich, Kuleszów Szczodrych i Eugeniusza Olszewskiego. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, o pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, syna Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną Tadeusza Szczodrego i Henryka Kuźmienko.
2: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502 512 123 503.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam Państwa i zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę do modlitwy.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać, dziękuję. I zapraszam kolejną osobę.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Bóg zapłać.
3: Bóg zapłać, dziękuję. I zapraszam kolejną osobę.
7: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
7: Bóg zapłać za modlitwę.
3: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za twoją modlitwę.
3: Bóg zapłać. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. 16 maja w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, jednego z patronów Polski, a także patrona diecezji łomżyńskiej. Jutro wieczorem ulicami Łomży przejdzie Droga Światła. Do wspólnej modlitwy zaprasza ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży.
2: Prosimy o wzięcie lampionów, czy też świec, która będzie po mszy świętej wieczornej, po nabożeństwie wieczornym o godzinie 19 przejdziemy ulicą biskupa Łukomskiego, księżnej Anny, rycerską, kasztelańską, szosą zamrozką, wrócimy do naszej parafii, aby tam wspólnie poprzez tych spotkaniach, chociażby tak jak ta pierwsze spotkanie będzie, uczniowie przybywają do pustego grobu. Drugie takie spotkanie to jest zmartwychwstały, pojawia się Marii Magdalenie. Tych takich spotkań jest 14.
1: Natomiast w najbliższą niedzielę wierni będą również obchodzić pierwszą rocznicę konsekracji kościoła. Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli została erygowana 4 marca 2003 roku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Maj od pokoleń w Polsce jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. To właśnie w tym czasie wierni w sposób szczególny wspominają Maryję jako symbol opieki, dobroci i nadziei. Jak mówi ksiądz Jan Krupka, tradycja ta wiąże się między innymi z budzącą się do życia przyrodą.
3: Piękno świata, które nas otacza, mówi nam o innym pięknie, o pięknie Maryi, osoby wybranej w historii zbawienia do odegrania szczególnej roli. Czyli do tego, by być Matką Jezusa i to, co jest związane z jakimś podziwianiem, uwielbianiem Boga, dziękowaniem Mu za piękno, jakoś przenosimy wymiar chyba religijny i dziękujemy Panu Bogu za Maryję i podziwiamy jej cnoty i chcemy się od niej uczyć takiej drogi zaufania Panu Bogu i podążania za Nim na codziennych drogach życia. Stąd właśnie maj staje się takim naprawdę miesiącem maryjnym.
1: Litania loretańska należy do najbardziej znanych modlitw maryjnych, która przedstawia Maryję jako matkę, opiekunkę i orędowniczkę wiernych.
3: Tradycja jest związana z domem Matki Bożej w Loreto we Włoszech, stąd mówimy litania loretańska. Te tradycyjne wezwania, one przez nawet ostatnie lata były też uzupełniane. Papież Franciszek dodał kilka wezwań w ostatnim czasie. Ta ma jej treść, te tytuły, które są tam odpowiednio pogrupowane, pokazują nam właśnie Matkę Bożą. Są taką pewną, bym powiedział, głęboką teologią, mówiącą nam o tym, kim jest Maryja, jaka jest jej obecność w historii zbawienia.
1: Do udziału w nabożeństwach majowych zachęca również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Nabożeństwa majowe są żywą i piękną tradycją wiary, a wspólna modlitwa pomaga odnaleźć pokój, umacnia zaufanie do Boga i daje siłę w codziennych trudnościach, mówi arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że maj to miesiąc, w którym dźwięczy chwała Maryi, kiedy dorośli i dzieci gromadzą się, aby najpiękniejszymi tytułami chwalić właśnie Matkę Bożą. Nabożeństwa majowe są piękną i wciąż żywą tradycją naszej wiary. Gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie modlić się słowami litanii loretańskiej. Powierzając Maryi nasze codzienne sprawy, radości, troski, sprawy naszych rodzin i całej ojczyzny. To szczególny czas bliskości z Matką, która uczy nas zaufania Bogu.
1: W XIX wieku papież Pius IX oficjalnie zatwierdził maj jako miesiąc maryjny w Kościele katolickim.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższy poniedziałek poświęcona zostanie odrestaurowana kapliczka we wsi Mikołajki. Prace rozpoczęły się w 2024 roku. Najpierw musiała ona zostać przeniesiona w miejsce przy drodze powiatowej, bo wcześniej stała w polu. Wymagało to wielu zgód, między innymi właściciela gruntu i konserwatora zabytków. Jej stan był fatalny, dlatego trzeba było ją odbudować, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona. A przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia, to według legend, to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających.
1: Kapliczka zostanie poświęcona świętemu Izydorowi Oraczowi, patronowi rolników i ludzi ciężkiej pracy. Uroczystość rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10:00 mszą świętą w intencji rolników w kościele w Szczepankowie.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

bóstrójcy niepojęty, bogaty w miłosierdzie.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi.
2: Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. W codziennym życiu spotykamy się z takimi sytuacjami, kiedy przewidziane jest złożenie jakiejś formy przysięgi. Na przykład przy objęciu nowego urzędu, przy składaniu zeznań, przy potwierdzaniu jakiejś ważnej wypowiedzi. Jezus nam mówi: nie przysięgać. Pewnie byłoby to możliwe, także w tych sytuacjach, które wspomnieliśmy, ale tak wtedy, kiedy w każdej sytuacji ludzie mówiliby prawdę, posługiwali się prawdą, dawali świadectwo o tym, co jest prawdziwe. Niestety jednak z różnych powodów człowiek posługuje się kłamstwem, jakąś pokrętną wypowiedzią, tak zwaną półprawdą. Czyni to nieraz dla własnej korzyści, próbuje coś nieraz ukryć. Oczywiście prawdą jest też, że mamy takie sytuacje, w których nie mamy obowiązku mówić prawdy nawet wprost. W takich sytuacjach możemy się znaleźć, kiedy prawdy nie możemy ujawnić, bo jesteśmy zobowiązani do tego, by jakąś tajemnicę zachować. Jednak w wielu sytuacjach nasze słowa mogłyby i powinny być słowem prawdy. Gdybyśmy się nią posługiwali w tych właśnie sytuacjach, o których mówimy, to te różne przyrzeczenia, przysięgi, uroczyste potwierdzenia własnych słów, mówionych czy pisanych, nie byłyby potrzebne. Warto więc troszczyć się o prawdę w naszym codziennym życiu. Chciejmy wypowiadać słowa prawdy. Dawajmy świadectwo prawdzie. Pamiętajmy o tym, że Jezus o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą

0: i życiem. Ona zachęca do tego, byśmy byli ludźmi prawdy.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W ciągu najbliższych kilku miesięcy Rosja może zaatakować jeden z krajów NATO. To stwierdzenie premiera Donalda Tuska, które w ostatnim czasie wywołało niepokój i zamieszanie. W związku ze słowami szefa rządu, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości chcą jak najszybszych wyjaśnień ze strony wojewody Jacka Brzozowskiego. Mówił o tym na antenie Radia Nadzieja były marszałek województwa Artur Kosicki.
2: Chcemy teraz wystąpić z pismem jako Klub Prawa i Sprawiedliwości do wojewody podlaskiego, żeby odpowiedział nam na piśmie i później zawezwać pana wojewodę na sesję sejmiku. Jak będzie trzeba, to wyłączmy jawność, jeśli chodzi o te posiedzenie sejmiku, albo zróbmy dodatkowe. Tutaj będę spotykał się z przedstawicielami wszystkich klubów, że jeżeli takowe zagrożenie jest, no to my powinniśmy jako radni być o tym poinformowani, oczywiście w ramach możliwości i przepisów prawa, bo to jest oczywiste.
1: Stanowisko radnych PiS to pokłosie udzielonego w kwietniu wywiadu przez Donalda Tuska dla Financial Times. Premier mówił o ataku Rosji w perspektywie krótkoterminowej, raczej miesięcy niż lat. Były marszałek województwa podlaskiego zadaje pytanie, czy zagrożenie faktycznie istnieje.
2: Jeżeli ono jest, no to rząd jest w bardzo dużym, można powiedzieć, albo niedoczasie, albo po prostu nic z tym nie robi, bo z perspektywy wojny za 3-4 miesiące, to my powinniśmy, nie wiem, prowadzić jakąś mobilizację i wszcząć procedury, które są z tym związane. Po prostu pan premier coś chlapnął. Oczywiście zagrożenie jest. Chlapnął w sposób nieodpowiedzialny, bo takich rzeczy się nie mówi. Nawet jeżeli by takie zagrożenie było, to trzeba podjąć wszelkie procedury i działania, żebyśmy byli do tego przygotowani. A nie mówić o tym dla jednego z jakichś, bym powiedział, no, publikatorów zagranicznych, bo to w mojej ocenie jakaś niekonsekwencja.
1: Najbliższa sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się 26 maja. Ponad 1 800 000 złotych dofinansowania otrzymały 4 podlaskie samorządy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na poprawę dostępności, dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy montaż wind w przedszkolach. Marszałek województwa Łukasz Prokorym zachęca samorządy do aplikowania o środki, które pomogą zmniejszyć bariery dla osób z niepełnosprawnością.
3: Środki te pójdą na niezwykle ważne działania związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększeniem dostępności, budowę łazienek, podjazdów, wind. Wszystkie wnioski, które do nas trafiły, otrzymają dofinansowanie. I chciałbym Państwa zapewnić, że województwo podlaskie posiada jeszcze takie środki na takie działania, więc zachęcamy nasze podlaskie powiaty, nasze podlaskie gminy, aby szukały pomysłów, gdzie te środki możemy ulokować w naszym województwie, tak aby dostępność do budynków publicznych osób niepełnosprawnych była z roku na rok coraz większa.
1: Członek zarządu województwa Jacek Piorunek wskazywał z kolei na rolę organizacji pozarządowych.
4: Duża część tych środków finansowych pójdzie też na działania poszczególnych organizacji pozarządowych działających w kierunku osób niepełnosprawnych na terenie województwa podlaskiego. Tu będzie dosyć duża suma środków finansowych na te działania i wszystkie organizacje pozarządowe, które do tej pory składały wnioski, ale te, które też nie, zapraszamy. Wkrótce ten konkurs zostanie ogłoszony.
1: Wśród beneficjentów środków z PFRON-u znalazły się miasta Białystok i Łomża, powiat Zębrowski, a także Dom Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach. Na początku powiedział, że ktoś ukradł jego psa, a potem czy może kogoś zabić. Takie zgłoszenie otrzymał dyspozytor kolnańskiej komendy. Policjanci podjęli interwencję i pojechali pod wskazany adres. Okazało się, że zgłaszający 52-letni mieszkaniec gminy Turośl jest pod wpływem alkoholu i chciał zrobić żart. Za bezpodstawne wezwanie służb poniesie teraz konsekwencje, informuje młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
5: Mężczyzna powiedział mundurowym, że w miejscowości nie ma prądu i jest sam w domu. Dodał, że mu się nudziło i dla żartu postanowił zadzwonić pod numer alarmowy. Na miejscu okazało się, że zgłaszający 52-latek jest pod wyraźnym wpływem alkoholu. Za swoje zachowanie powie teraz przed sądem.
1: Zgodnie z kodeksem wykroczeń, każdy, kto bezpodstawnie wzywa służby, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. Teoretyczny test wiedzy, sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy czy umiejętności jazdy na rowerze. Tak wyglądał dzisiejszy wojewódzki finał ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego gospodarzem była szkoła podstawowa nr 9 w Łomży. Uczniowie musieli wykazać się zarówno umiejętnościami teoretycznymi, jak i praktycznymi. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski nie krył zadowolenia, że decydujący etap konkursu odbywa się właśnie w Łomży.
6: Cieszę się, że miasto Łomży po raz kolejny może gościć
0: wojewódzki finał konkursu w zakresie ruchu drogowego. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby nasze dzieci znały zasady przepisu drogowego, ponieważ widzimy, poruszają się po mieście. W naszym mieście oczywiście mamy bardzo dobrą infrastrukturę, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, będziemy mieli jeszcze lepszą, ale to jakby nie zwalnia nikogo ze znajomości przepisów drogowych i cieszę się, że w naszych szkołach te przepisy drogowe są uczone, nasze dzieci znają te przepisy.
1: Po zakończeniu testu teoretycznego pytaliśmy uczestników finału, czy pytania były trudne.
6: Był łatwy egzamin, trudniejszy był test skrzyżowań, łatwiejszy test wiedzy.
7: No, trudne były takie znaki, które odstępują jakby pierwszeństwa jednokierunkowego, a łatwe były takie pytania bardziej rowerowe.
8: Najtrudniejsze? Skrzyżowania, myślę.
9: Poszło na miarę dobrze, ale lekki stresik był po prostu.
10: Wydaje mi się, że dobrze, ale może być to źle, nie wiem. Myślę, że będzie tak pół na pół. Nie było najłatwiejsze, nie było najtrudniejsze.
11: Myślę, że to będzie takie 18 na 25 z testu wiedzy i takie 7 na 10 z testu skrzyżowań.
1: W rywalizacji udział brali uczniowie w wieku od 10 do 12 lat. Współorganizatorami konkursu były Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, a także Polski Związek Motorowy. Pełna relacja jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Rodzice najmłodszych dzieci z gminy Kolno wciąż mogą zgłaszać swoje pociechy do klubu dziecięcego Małe Żabki, który funkcjonuje w Lachowie i w Zabielu. W obu klubach pozostały jeszcze po 3 wolne miejsca. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski podkreśla, że formalnie rekrutacja na miejsca w klubie dobiegła końca, ale w praktyce trwa cały czas.
12: Kluby dziecięce funkcjonują na tej zasadzie, że ta rekrutacja jest ciągła, jeżeli są wolne miejsca. Gmina Kolno przygotowała w ramach tego programu 16 miejsc, po 8 w klubie dziecięcym w Lachowie i 8 w klubie dziecięcym w Zabielu. W tej chwili mamy po 5 dzieci w każdym z tych klubów, czyli jeszcze są wolne miejsca. Te miejsca oczywiście się zapełnią, ponieważ już mamy wnioski, mamy podania od rodziców tych dzieci, które dopiero będą miały możliwość, jak skończą jeden rok życia, prawda, od miesiąca września uczestniczyć.
1: Kluby dziecięce mają pomóc rodzicom w pogodzeniu opieki nad małym dzieckiem z karierą zawodową. Miejsce w klubie dziecięcym jest bezpłatne, a przyjęte mogą zostać dzieci, które ukończyły rok.
13: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Majewski. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Naszym gościem dnia w piątek jest wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Panie wójcie, zacznijmy od tematu, który na początku maja mógł niektórych przestraszyć, mieszkańców gminy Kolno, no bo wtedy powiatowy lekarz weterynarii w Kolnie poinformował, że u 3 padłych gołębi w miejscowości Czerwone wykryto wirus rzekomego pomoru drobiu. No i została wprowadzona strefa skażenia na tym obszarze. Jak teraz wygląda sytuacja już po kilkunastu dniach od tego tematu?
2: No generalnie sytuacja wygląda tak samo, jak w momencie wprowadzenia właśnie tego rzekomego pomoru drobiu, ptactwa. No wykryto rzeczywiście w kilku przypadkach właśnie rzekomy pomór drobiu i w tej chwili jestem w stałym kontakcie z powiatowym lekarzem weterynarii i ten stan jeszcze najprawdopodobniej będzie trwać do połowy czerwca, jeżeli oczywiście nie będą nowe przypadki, ponieważ proces inkubacji wirusa ma swój czasokres i już w momencie, kiedy nie byłoby nowych przypadków, to w połowie czerwca można byłoby tą sytuację już generalnie znieść.
1: A nie ma w tej chwili nowych przypadków, tak?
2: Nie ma w tej chwili nowych przypadków. Jest to bardzo poważny temat, ponieważ rzeczywiście ten rzekomy pomór drobiu ma, jeśli by to się rozwijało, to miałby dość poważne konsekwencje. Oczywiście dla populacji tych zwierząt, a nie, to nie ma wpływu i znaczenia, jeśli chodzi o zdrowie ludzi. No ale wiadomo, dobrze, że to zostało wprowadzone, ponieważ w tej chwili te wszystkie działania związane z bioasekuracją na pewno przyniosą rezultat, tak, spodziewany rezultat, żeby właśnie ten pomór się nie rozprzestrzeniał.
1: No ale to jest oczywiście dla mieszkańców pewne utrudnienie, tam różne przepisy sanitarne, które muszą stosować, których muszą nie stosować, więc pewnie wszyscy mają nadzieję, że do połowy czerwca, tak jak pan wójt powiedział, ta strefa skażenia zostanie zlikwidowana.
2: Na pewno, ale dobrze, że te działania zostały podjęte, ponieważ niekontrolowane mogłyby przynieść na zasadzie nawet takiej zjawiska kuli śnieżnej nieobliczalne skutki, a w tej chwili jeżeli mieszkańcy stosują się do tych zaleceń, na pewno to ograniczy i wyeliminuje ryzyko rozprzestrzeniania się.
1: Panie wójcie, przejdźmy do tematów infrastrukturalnych. Niedawno, pod koniec kwietnia, podpisał pan umowę na remont drogi w miejscowości Tyszki Wądołowo. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Czy już się prace rozpoczęły? Co właściwie tam się zmieni na lepsze dla mieszkańców?
2: Tak, to przedsięwzięcie realizujemy tylko i wyłącznie w oparciu o środki własne, ponieważ ta droga, jak również dwie inne, były zgłoszone do naboru ogłoszonego przez wojewodę do budowy dróg.
1: Rządowy Fundusz Rozwoju
2: Dróg, tak. Nie uzyskaliśmy dofinansowania. I w tej chwili, analizując sytuację na rynku wykonawstwa, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia drogowe, jest to dla inwestorów dość dobra sytuacja, ponieważ przetargi rozstrzygamy, oferty są składane w takiej skali jak 50-60% wartości kosztorysowej naszych przedsięwzięć, więc z uwagi na fakt, że nie otrzymaliśmy środków, a sytuacja na rynku wykonawstwa jest dla inwestora dość dobra, więc takich rozwiązań się i mamy.
1: Czyli po prostu inwestorzy jakby biją się o zlecenia, bo tych zleceń jest mniej.
2: Tak, takie działania, jakie podejmuje gmina Kolno, że chce wybudować, jest to też taki ukłon w stosunku do inwestorów, do wykonawców. Oczywiście, ponieważ jest to dla nich, zdaję sobie sprawę, wszyscy zdajemy, bardzo trudny czasokres, ponieważ mają firmy, które powinny funkcjonować i to w zasadzie jest takie podawanie również im tlenu. A dla nas jest to o tyle dobra sytuacja, że jeżeli nie otrzymaliśmy dofinansowań, to możemy bardzo ważne, takie niezbędne, oczekiwane przez mieszkańców inwestycje realizować.
1: I to jest taka inwestycja, tak?
2: To jest tego typu inwestycja, gdzie przez okres najbliższego pół roku ta droga zostanie wybudowana w miejscowości Tyszki-Wądołowo. Na ostatniej sesji Rady Gminy również do budżetu wprowadziliśmy środki na dokładnie takie same rozwiązania w przypadku dwóch dróg na terenie gminy Kolno, które też zostały zgłoszone właśnie do tego naboru. Droga w Giedkach i droga w Koziki-Olszyny. W tej chwili już jesteśmy po otwarciu ofert na drogę w Koziki-Olszyny i ta tendencja, gdzie oferenci składają swoje oferty, została utrzymana. Wybudowalibyśmy tą drogę w granicach 60% wartości kosztorysowej, co dla nas jest już do przyjęcia. Następny przetarg będzie otwarty już w ten poniedziałek, wobec czego ten kierunek, jaki przyjęliśmy, wydaje się być słuszny, ponieważ rzeczywiście te kryteria, które chcemy, aby były spełnione, są spełnione. To, że nie otrzymaliśmy dofinansowania, to nie znaczy, że nie ciąży na nas obowiązek realizacji oczekiwań naszych mieszkańców. To są bardzo ważne drogi dla tych mieszkańców, wobec czego chcemy je wybudować.
1: No właśnie, ale nie otrzymaliście dofinansowania. Żadna z trzech dróg. Wielu też samorządowców w regionie narzeka na to, że o te środki zewnętrzne jest dużo trudniej w ostatnich latach. Czym to jest spowodowane według pana wójta?
2: Jest dużo trudniej pozyskać środki zewnętrzne na tego typu przedsięwzięcia, na infrastrukturę drogową. Dla nas jest to o tyle niepokojące, ponieważ jest to już to drugi nabór, w którym uczestniczy gmina Kolno i nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania, wobec czego jest to dla nas niedobra sytuacja finansowa, bo proszę, przecież to czysty, taki bardzo łatwa kalkulacja matematyczna. Moglibyśmy wybudować nie te trzy drogi ze środków własnych, które w tej chwili chcemy wybudować, a jeszcze trzy takie same, prawda, gdybyśmy mieli dofinansowanie w wysokości 50%, więc to może uzmysłowić, jak bardzo ważne są takie programy, które pozwalają stwarzać nam takie mechanizmy finansowania budowy dróg. No w tej chwili jesteśmy tego pozbawieni, oczywiście ubolewamy, oczywiście będziemy aplikować, ponieważ mamy w tej chwili przygotowaną dokumentację na kilkanaście dróg. My zdajemy sobie sprawę, że w gminie, takie jak gmina Kolno, gminie typowo rolniczej, przy tak dużej sieci dróg, tak dużym kilometrażu dróg, zapotrzebowanie na budowę dróg asfaltowych było, jest i będzie. To, co zrobiliśmy bardzo dużo, ale jeszcze oczekiwania są dużo, dużo większe, no i my musimy je realizować. Oczywiście nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do budowy dróg asfaltowych, ponieważ również własnym sumptem wykonujemy takie przedsięwzięcia, które są swoim zakresem dużo mniejsze, bo to chodzi o odcinki 100, 150, 200, 300 góra metrowe, gdzie budujemy wewnątrz miejscowości z kostki brukowej, ale to już w oparciu o swój potencjał. Również bardzo ważne jest, abyśmy modernizowali, poprawiali stan dróg dojazdowych na pola i łąki. I tutaj przede wszystkim realizujemy to w dość dużej skali, co roku w dużej skali, ale w oparciu o żwirowania i w oparciu o dostarczanie kruszywa na te drogi. Są to bardzo dobre rozwiązania, trwałe rozwiązania, które podnoszą jakość funkcjonowania tych dróg naprawdę w sposób bardzo duży.
1: Panie wójcie, wspomniał pan właśnie o tym funduszu rządowym, że nie udało się otrzymać środków, ale są programy rządowe, z których wszyscy otrzymują pieniądze. Mhm. Mówię tutaj o programie ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest taki program, który ma przygotować społeczeństwo i samorządy na najgorsze, nawet na ewentualny wybuch wojny. Jak wasze inwestycje w 2026 roku z tego programu się przedstawiają?
2: No, oczywiście już jesteśmy po złożeniu wniosków, w wymaganym oczywiście terminie, złożyliśmy wnioski na zakup działki, na której z kolei powstanie, to jest drugi wniosek, budynek, na którym będzie miejsce schronienia ludności o kategorii U1 i magazyn również.
1: A U1 to oznacza?
2: To jest taka kategoria miejsca schronienia, która nie jest jest za bardzo skomplikowana do wykonania, prawda? Gdzie mieszkańcy mogą na czas jakiegokolwiek alarmu po prostu przyjść i w miejscu bezpiecznym przetrwać to zdarzenie, prawda? Więc i również i na tym się w tej chwili koncentrujemy, żeby pozyskać pieniądze, zakupić działkę, następnie przygotować się, jeśli chodzi o dokumentację projektową na realizację tych zadań.
1: Jaki to koszt?
2: No to są koszty w granicach 300 tysięcy złotych łączne, prawda? Ogólna pula środków, które są do dyspozycji gminy, wynoszą ponad 500 000 złotych, a resztę kwoty chcielibyśmy przeznaczyć na zakup mini koparki, która też jest bardzo potrzebna z uwagi na troskę, na dbałość o infrastrukturę krytyczną, jaką jest sieć wodociągowa. Tutaj też przecież może w każdym momencie dojść do awarii, do zakłóceń, a jest to podstawowa potrzeba każdego człowieka, naszych mieszkańców, właśnie takie zaopatrzenie w wodę.
1: Panie wójcie, zapytałbym jeszcze o kwestię, która mieszkańców Łomży cieszy, mieszkańców Kolna pewnie trochę mniej, no bo za miesiąc wraca kolej do Łomży w ramach programu Kolej Plus, ale wcześniej była inna koncepcja Szprychy numer 3. No, to była koncepcja, do której bardzo zainteresowana była między innymi gmina Kolno. Mieliście być połączeni i z Mazurami, i z Warszawą. Teraz to chyba już jest nieaktualne, prawda?
2: Nie, to nie jest nieaktualne, tylko niepokoi nas, że to się przedłuża, prawda? To nie jest wycięte, to nie jest pozostawione, natomiast w taki sposób, żeby to nie było realizowane, jest propozycja zmiany trasy Szprychy numer 3, gdzie w Kolnie ona odbijałaby na Białą Piską i na Grajewą, a nie na Pisz, prawda? Oczywiście bylibyśmy również skomunikowani z Piszem, ale już taką drogą troszeczkę inną, bardziej okrężną. Nas generalnie ta zmiana nie przeraża. Ważne, że ta kolej dotarłaby do Kolna, do gminy Kolno, bo z tym też wiążemy oczywiście ogromne nadzieje. Natomiast nas bardziej niepokoi to, że ta zmiana spowoduje wydłużenie, i to bardzo istotne, procesu powstania tej kolei, ponieważ trzeba opracować nową dokumentację, nową, a ta praktycznie już jest zrealizowana przy tej koncepcji Łomża, Kolno, Pisz, Orzysz, Giżycko. Więc tutaj na pewno to wydłuży i to nas niepokoi, czy czasami w tak długi czas okres realizacji tego przedsięwzięcia nie spowoduje, że ono naprawdę może nie powstać.
1: No ale też ten czas, można powiedzieć, przez który nic się nie działo w ostatnim czasie wokół tej szprychy, no to już jest spore opóźnienie dla inwestycji, ale jak rozumiem, jest jeszcze optymizm, że ten projekt dojdzie do skutku, tak?
2: Jesteśmy w studio Radio Nadzieja i ta nadzieja nam też również towarzyszy przy jakichkolwiek naszych działaniach. No mamy nadzieję, że jednak nikt nie zrezygnuje, że właśnie zmiana koncepcji przebiegu tej trasy jest spowodowana jakimiś racjonalnymi przesłankami typu usytuowaniem jednostek wojskowych Kolno, Grajewo, to ma swoje jakieś na pewno uzasadnienie, prawda? I myślimy, że to o to chodzi, a nie o to, żeby po prostu opóźniać, bo to nie byłaby dobra sytuacja, ponieważ wszyscy oczekujemy tej już tych definitywnych rozstrzygnięć, rozwiązań, chociażby z czysto takich powodów planistycznych, ponieważ na terenie gminy są przedsiębiorcy, rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa, i jeżeli obszar, który dotyczy rozwoju, jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o przebieg trasy tej szprychy numer 3, no to wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie daje nam uzgodnień. Mhm. To powoduje zastój, to powoduje brak rozwoju też części firm, gospodarstw naszych mieszkańców.
1: Czyli jakby nie tylko nie ma wtedy kolei, ale też nie ma dróg.
2: Dokładnie, dlatego czy takie, czy inne rozstrzygnięcie powinno być, ponieważ ono blokuje, tak jak wspomniałem, również inne działania.
1: Panie wójcie, może zmienimy teraz troszeczkę temat, bo w marcu ogłosiliście rekrutację do klubów dziecięcych w dwóch miejscowościach, w Lachowie i w Zabielu. Jak to w tej chwili wygląda? Rekrutacja zakończona? Czy może są jeszcze jakieś miejsca? Być może słuchają nas rodzice z gminy Kolno?
2: Tak, zakończyliśmy rekrutację. Oczywiście tą formalną, ponieważ kluby dziecięce funkcjonują na tej zasadzie, że ta rekrutacja jest ciągła, jeżeli są wolne miejsca. Gmina Kolno przygotowała w ramach tego programu 16 miejsc, po 8 w klubie dziecięcym w Lachowie i 8 w klubie dziecięcym w Zabielu. W tej chwili mamy po pięcioro dzieci w każdym z tych klubów, czyli jeszcze są wolne miejsca. Te miejsca oczywiście się zapełnią, ponieważ już mamy wnioski, mamy podania od rodziców tych dzieci, które dopiero będą miały możliwość, jak skończą jeden rok życia, prawda, od miesiąca września uczestniczyć. Także tutaj jesteśmy bardzo spokojni. Cieszy nas niezmiernie fakt, że już dla 10 dzieci, dla rodziców tych dzieci mogliśmy zafundować takie bardzo prorodzinne rozwiązanie. Rozwiązanie, które umożliwi tym rodzicom aktywność zawodową. Także tutaj jest to naprawdę taki pozytyw tych naszych działań, ponieważ stworzyliśmy ofertę dla pewnej grupy naszych mieszkańców.
1: No to jest chyba teraz kluczowe właśnie, żeby rodzice mogli szybko wracać na rynek pracy, no oczywiście, a opieka nad dzieckiem oczywiście, nie cierpiała na tym.
2: Oczywiście, panie redaktorze, ja też korzystając z faktu, że jestem gościem w Radio Nadzieja, chciałbym zachęcić rodziców, którzy mają dzieci w tym wieku, do tego, aby jednak skorzystać z tej oferty, ponieważ dzieci naprawdę przebywałyby w niezwykle dobrych warunkach, które stworzyliśmy. Warunki, które są nastawione na rozwój tych dzieci. Wobec czego warto z tego skorzystać dla dobra dzieci. Ja tylko dodam, że gmina Kolno myśli o rozwoju dzieci, począwszy od klubów dziecięcych, po również inne formy wychowania przedszkolnego, ponieważ mamy punkty przedszkolne w takich miejscowościach jak właśnie Czerwone, jak Zabiele. Mamy przedszkole samorządowe w miejscowości Lachowo, więc ta oferta jest budowana z myślą o każdej grupie wiekowej dzieci, tak aby stworzyć im naprawdę optymalne warunki do rozwoju z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście dać szansę rodzicom do karier, do aktywności zawodowej.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o demografię w waszej gminie? No bo stwarzacie warunki właśnie dla rodziców, żeby swoje pociechy posyłali do żłobka, do klubu dziecięcego, do przedszkola, ale czy właściwie no, nie jest taki alarm demograficzny, że tych dzieci jest coraz mniej i może się okazać, że te punkty dziecięce wcale nie będą niebawem niestety potrzebne?
2: Niestety dane, którymi dysponujemy, no nie są zbyt optymistyczne. Na pewno nie ma takiego czarnego scenariusza, o którym pan mówi, że nie będą potrzebne. Będą potrzebne, na pewno. Aczkolwiek liczba dzieci z danego rocznika sukcesywnie się zmniejsza, czyli ta ilość urodzeń jest mniejsza. Nie dotyczy to oczywiście tylko gminy Kolno, bo jest to taka tendencja ogólnokrajowa. Nasze społeczeństwo się starzeje, mamy mniejszy przyrost naturalny. To oczywiście ma niesamowite konsekwencje, jeśli chodzi o funkcjonowanie i organizowanie oświaty na terenie gminy Kolno i innych gmin, bo proszę sobie wyobrazić, że my w tej chwili od 1 września następnego roku szkolnego będziemy mieć w systemie 481 dzieci w klasach 1-8. To jest dużo mniej niż jeszcze kilka lat temu. Będziemy mieć w zerówkach 70 dzieci i w tych innych formach wychowania przedszkolnego będziemy mieć 73 dzieci. Czyli to są takie liczby, które jednoznacznie wskazują na to, że ta liczba się cały czas zmniejsza. My na terenie gminy jesteśmy przygotowani na to, że stworzyliśmy generalnie naprawdę bardzo dobre warunki do przebywania uczniów w szkołach. Mamy szkoły wyremontowane, stworzyliśmy również grupy w punktach przedszkolnych 9-godzinne, wobec czego tutaj jest ta opieka zapewniona, rodzice mogą oddawać dzieci, no ale nie ma tych dzieci po prostu.
1: Nie boi się pan, że właśnie mniej tych dzieci to będzie oznaczało konieczność likwidacji której szkoły w dłuższym okresie?
2: Może nie likwidacji, ale zmianę stopnia organizacji szkoły, ponieważ już w tej chwili mamy niepokojące dane, bo tak jak powiedziałem, 481 dzieciaków we wszystkich naszych 7 szkołach, gdzie mamy takie szkoły jak Borkowo, jak Wykowo, gdzie liczba dzieci uczniów klas 1-8 wynosi 46 osób, to jest mało. W Zaskrodziu mamy 36, 1-8 dzieciaków, to jest naprawdę bardzo mało.
1: 4,5 osoby na klasę.
2: Dokładnie, tak? Mamy takie klasy, których ilość uczniów wynosi 2 osoby. I to jest naprawdę ogromny koszt, jaki ponosimy, aby zorganizować proces edukacji. Dlatego jakieś rozstrzygnięcia na pewno są konieczne, są niezbędne. Oczywiście był to już przedmiot rozmów z radą gminy, z radnymi. Niemniej jednak wiemy też, co nas ogranicza, ponieważ tego typu rozwiązania, aby stworzyć, zracjonalizować sieć szkół, żeby to zrobić, musi być pozytywna opinia kuratora oświaty. Ona jest wiążąca. Jeżeli jest negatywna,
1: to nic nie możemy zrobić.
2: Nie możemy nic zrobić. A w tej chwili sytuacja jest taka, że jakiekolwiek protesty ze strony rodziców już niejako powodują, że ta opinia jest negatywna. Jesteśmy w takiej sytuacji bardzo trudnej, ale niemniej jednak będziemy starali się docierać do mieszkańców, tłumaczyć im, że te rozwiązania są nieodzowne, są konieczne i absolutnie niekoniecznie wiąże się to z jakąś gorszą sytuacją, gorszymi warunkami dla uczniów. Absolutnie nie, bo mamy szkoły naprawdę bardzo dobrze wyposażone. Także tutaj na pewno ten proces edukacji byłby jeszcze lepszy. No proszę sobie wyobrazić, jak wyglądają zajęcia z wychowania fizycznego, czy jakiekolwiek inne w grupie, gdzie mamy 2 uczniów, a gdzie są gry zespołowe, a gdzie są jakiekolwiek inne. Wobec czego tutaj nawet takie funkcjonowanie w grupie rówieśniczej jest zupełnie inne, jeżeli ta grupa jest bardziej liczebna.
1: Panie wójcie, tak na koniec może coś bardziej optymistycznego, bo chciałem dopytać o fundusz sołecki w gminie Kolno. To jest chyba czas realizacji projektów, które zostały w tamtym roku wybrane.
2: Tak. W miesiącu wrześniu poprzedniego roku mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybrali zadania, które są do realizacji w tym roku i oczywiście już od początku roku je realizujemy. Mamy na to czas do końca tego roku. Oczywiście zakres tych zadań jest różnorodny, odpocząwszy od żwirowań, poprzez utwardzanie poboczy z kostki brukowej, poprzez budowanie dróg z kostki brukowej, po remonty budynków, które są w danych miejscowościach. Zakres jest naprawdę bardzo duży. No i oczywiście my to realizujemy. My akurat jesteśmy tą gminą, która już ten fundusz sołecki realizuje od 12 lat, wobec czego mamy pewne doświadczenia i widzimy pewne skutki, bardzo pozytywne skutki tego rozwiązania, ponieważ nasze miejscowości zmieniają się, są bardziej estetyczne i duży w tym udział właśnie mają decyzje mieszkańców, którzy widzą potrzeby, znają swoje oczekiwania i mogą w sposób taki nawet etapowany czasami, bo wielkość tego funduszu nie jest duża, mogą te swoje miejscowości rozwijać.
1: A ile właśnie wynosi wielkość tak na jeden rok? Ile może gmina przeznaczyć w ramach funduszu?
2: Ogólna kwota oscyluje w granicach miliona. zmieniona. Natomiast ona jest rozdysponowana na poszczególne miejscowości. Mamy ich 45 w gminie i jest uzależniona od liczby mieszkańców, czyli miejscowości, których liczba mieszkańców jest większa, mają więcej tego funduszu.
1: Ale każde sołectwo coś tam dostaje, tak?
2: Oczywiście, każde sołectwo otrzymuje środki finansowe, którymi dysponuje i muszę panu powiedzieć, że jest to bardzo dobre, ponieważ żadna z miejscowości nie czuje się wykluczona, nie czuje się alienowana. Co roku coś w tej miejscowości robimy, więc tutaj jest to bardzo ważny argument, który przemawia za tym, że ten fundusz sołecki po pierwsze był dobrym rozwiązaniem, a po drugie, że należy kontynuować te działania.
1: No i tym optymistycznym akcentem dzisiaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Bardzo dziękuję, panie wójcie, za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.
0: Nasz gość dnia.
3: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: flesz regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. W ciągu najbliższych kilku miesięcy Rosja może zaatakować jeden z krajów NATO. To stwierdzenie premiera Donalda Tuska, które w ostatnim czasie wywołało niepokój i zamieszanie. W związku ze słowami szefa rządu, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości chcą jak najszybszych wyjaśnień ze strony wojewody Jacka Brzozowskiego. Mówił o tym na antenie Radia Nadzieja były marszałek województwa Artur Kosicki.
2: Chcemy teraz wystąpić z pismem jako klub Prawa i Sprawiedliwości do wojewody podlaskiego, żeby odpowiedział nam na piśmie i później zawezwać pana wojewodę na sesję sejmiku. Jak będzie trzeba, to wyłączmy jawność, jeśli chodzi o te posiedzenie sejmiku, albo zróbmy dodatkowe, tutaj będę spotykał się z przedstawicielami wszystkich klubów, że jeżeli takowe zagrożenie jest, no to my powinniśmy jako radni być o tym poinformowani, oczywiście w ramach możliwości i przepisów prawa, bo to jest oczywiste.
1: Stanowisko radnych PiS to pokłosie udzielonego w kwietniu wywiadu przez Donalda Tuska dla Financial Times. Premier mówił o ataku Rosji w perspektywie krótkoterminowej, raczej miesięcy niż lat. Były marszałek województwa podlaskiego zadaje pytanie, czy zagrożenie faktycznie istnieje.
2: Jeżeli ono jest, no to rząd jest w bardzo dużym, można powiedzieć, albo niedoczasie, albo po prostu nic z tym nie robi, bo z perspektywy wojny za 3-4 miesiące, to my powinniśmy, nie wiem, prowadzić jakąś mobilizację i wszelkie wszcząć procedury, które są z tym związane. Po prostu pan premier coś chlapnął. Oczywiście zagrożenie jest. Chlapnął w sposób nieodpowiedzialny, bo takich rzeczy się nie mówi. Nawet jeżeli by takie zagrożenie było, to trzeba podjąć wszelkie procedury i działania, żebyśmy byli do tego przygotowani. A nie mówić o tym dla jednego z jakichś, bym powiedział, no, publikatorów zagranicznych, bo to w mojej ocenie jakaś niekonsekwencja.
1: Najbliższa sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się 26 maja. Ponad 1 800 000 złotych dofinansowania otrzymały 4 podlaskie samorządy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostaną przeznaczone m.in. na poprawę dostępności, dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością czy montaż wind w przedszkolach. Marszałek województwa Łukasz Prokorym zachęca samorządy do aplikowania o środki, które pomogą zmniejszyć bariery dla osób z niepełnosprawnością.
3: Środki te pójdą na niezwykle ważne działania związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, zwiększeniem dostępności, budowę łazienek, podjazdów, wind. Wszystkie wnioski, które do nas trafiły, otrzymają dofinansowanie. I chciałbym Państwa zapewnić, że województwo podlaskie posiada jeszcze takie środki na takie działania, więc zachęcamy nasze podlaskie powiaty, nasze podlaskie gminy, aby szukały pomysłów, gdzie te środki możemy ulokować w naszym województwie, tak aby dostępność do budynków publicznych osób niepełnosprawnych była z roku na rok coraz większa.
1: Członek zarządu województwa Jacek Pierunek wskazywał z kolei na rolę organizacji pozarządowych.
4: Duża część tych środków finansowych pójdzie też na działania poszczególnych organizacji pozarządowych działających w kierunku osób niepełnosprawnych na terenie województwa podlaskiego. Tu będzie dosyć duża suma środków finansowych na te działania i wszystkie organizacje pozarządowe, które do tej pory składały wnioski, ale te, które też nie, zapraszamy. Wkrótce ten konkurs zostanie ogłoszony.
1: Wśród beneficjentów środków z PFRON-u znalazły się miasta Białystok i Łomża, powiat Zambrowski, a także Dom Pomocy Społecznej Kalina w Suwałkach. Na początku powiedział, że ktoś ukradł jego psa, a potem czy może kogoś zabić. Takie zgłoszenie otrzymał dyspozytor kolnańskiej komendy. Policjanci podjęli interwencję i pojechali pod wskazany adres. Okazało się, że zgłaszający 52-letni mieszkaniec gminy Turośl jest pod wpływem alkoholu i chciał zrobić żart. Za bezpodstawne wezwanie służb poniesie teraz konsekwencje, informuje młodsza aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
5: Mężczyzna powiedział mundurowym, że w miejscowości nie ma prądu i jest sam w domu. Dodał, że mu się nudziło i dla żartu postanowił zadzwonić pod numer alarmowy. Na miejscu okazało się, że zgłaszający 52-latek jest pod wyraźnym wpływem alkoholu. Za swoje zachowanie powie teraz przed sądem.
1: Zgodnie z kodeksem wykroczeń, każdy, kto bezpodstawnie wzywa służby, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł. Teoretyczny test wiedzy, sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy czy umiejętności jazdy na rowerze. Tak wyglądał dzisiejszy wojewódzki finał ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego gospodarzem była szkoła podstawowa nr 9 w Łomży. Uczniowie musieli wykazać się zarówno umiejętnościami teoretycznymi, jak i praktycznymi. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski nie krył zadowolenia, że decydujący etap konkursu odbywa się właśnie w Łomży.
6: Cieszę się, że miasto Łomży po raz kolejny może gościć
0: wojewódzki finał konkursu w zakresie ruchu drogowego. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby nasze dzieci znały zasady przepisu drogowego, ponieważ widzimy, poruszają się po mieście. W naszym mieście oczywiście mamy bardzo dobrą infrastrukturę, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, będziemy mieli jeszcze lepszą, ale to jakby nie zwalnia nikogo ze znajomości przepisów drogowych i cieszę się, że w naszych szkołach te przepisy drogowe są uczone, nasze dzieci znają te przepisy.
1: Po zakończeniu testu teoretycznego pytaliśmy uczestników finału, czy pytania były trudne.
6: Był łatwy egzamin, trudniejszy był test skrzyżowań, łatwiejszy test wiedzy.
7: No, trudne były takie znaki, które odstępują jakby pierwszeństwa jednokierunkowego, a łatwe były takie pytania bardziej rowerowe.
8: Najtrudniejsze? Skrzyżowania, myślę.
9: Poszło na miarę dobrze, ale lekki stresik był po prostu.
10: Wydaje mi się, że dobrze, ale może być to źle, nie wiem. Myślę, że będzie tak pół na pół. Nie było najłatwiejsze, nie było najtrudniejsze.
11: Myślę, że to będzie takie 18 na 25 z testu wiedzy i takie 7 na 10 z testu skrzyżowań.
1: W rywalizacji udział brali uczniowie w wieku od 10 do 12 lat. Współorganizatorami konkursu były Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, a także Polski Związek Motorowy. Pełna relacja jest na naszej stronie radionadzieja.pl. Rodzice najmłodszych dzieci z gminy Kolno wciąż mogą zgłaszać swoje pociechy do klubu dziecięcego Małe Żabki, który funkcjonuje w Lachowie i w Zabielu. W obu klubach pozostały jeszcze po 3 wolne miejsca. Wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski podkreśla, że formalnie rekrutacja na miejsca w klubie dobiegła końca, ale w praktyce trwa cały czas.
12: Kluby dziecięce funkcjonują na tej zasadzie, że ta rekrutacja jest ciągła, jeżeli są wolne miejsca. Gmina Kolno przygotowała w ramach tego programu 16 miejsc, po 8 w klubie dziecięcym w Lachowie i 8 w klubie dziecięcym w Zabielu. W tej chwili mamy po 5 dzieci w każdym z tych klubów, czyli jeszcze są wolne miejsca. Te miejsca oczywiście się zapełnią, ponieważ już mamy wnioski, mamy podania od rodziców tych dzieci, które dopiero będą miały możliwość, jak skończą jeden rok życia, prawda, od miesiąca września uczestniczyć.
1: Kluby dziecięce mają pomóc rodzicom w pogodzeniu opieki nad małym dzieckiem z karierą zawodową. Miejsce w klubie dziecięcym jest bezpłatne, a przyjęte mogą zostać dzieci, które ukończyły rok.
13: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: 9:05. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister do spraw europejskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam państwa.
1: Panie pośle, panie ministrze, opublikowali państwo w czwartek przed południem na konferencji prasowej wraz z premierem Mateuszem Morawieckim białą księgę, w której stawiacie bardzo poważną tezę o tym, że polityka premiera Donalda Tuska ma na celu wyprowadzenie czy też osłabienie obecności Amerykanów w Europie, w tym na naszym terytorium. Czy to nie za ostry wniosek, biorąc pod uwagę i słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza i Radosława Sikorskiego też z czwartku, kiedy całe to zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce wybuchło? No, wydawać by się mogło, że tu akurat wszyscy mówią jednym głosem.
2: Ja bardzo bym chciał, żeby w tej sprawie cała klasa polityczna mówiła jednym głosem i też taka była konkluzja naszego wystąpienia podczas konferencji, na której prezentowaliśmy właśnie ten dokument. Natomiast zachęcam wszystkich, żeby każdy zajrzał na stronę Zespołu Pracy dla Polski. Tam jest to opracowanie, ta biała księga dostępna. Ona nie jest bardzo długa, liczy 30 kilka stron. No i każdy może sobie wyrobić indywidualnie opinię, czy zestawienie faktów z ostatnich dwóch dekad, działań, zaniechań, słów i deklaracji Donalda Tuska nie rysuje takiego obrazu, że w swojej polityce on dość konsekwentnie dążył do tego, żeby osłabiać więzy transatlantyckie i wypychać Amerykanów w różnych warstwach bezpieczeństwa gospodarczej z Polski i z Europy. Ja mogę podać kilka przykładów, zachęcam do tego, żeby większą ilość tych przykładów właśnie przeczytać w samym raporcie. Natomiast począwszy od zarzucenia projektu budowy tarczy antyrakietowej w roku 2008, poprzez deklarację, że Rosja nie powinna być objęta ostrymi sankcjami w roku 2014, w tych dwóch przypadkach był premierem Rzeczypospolitej, poprzez brak działań zmierzających do powstrzymania budowy Nord Stream, to już jako przewodniczący Rady Europejskiej, poprzez wypowiedzi oskarżające niesłusznie, jak wiemy przecież, amerykańskiego prezydenta o współpracę z rosyjskimi służbami, tu dla odmiany jako lider opozycji zabiegającej o władzę, aż wreszcie poprzez sprawowanie funkcji premiera po raz kolejny i niewykorzystanie polskiej prezydencji do budowania działań i mostów transatlantyckich między Polską a Europą, które były zaplanowane jeszcze za czasów rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego. No to rysuje, wie pan, pewien krajobraz niestety bardzo niedobry działań, które ja oceniam, pan premier Morawiecki oceniamy skrajnie krytycznie, ale konkluzja jest taka, że potrzebujemy dzisiaj jedności klasy politycznej, obecności jak największej wojsk amerykańskich w Polsce i jeżeli pojawia się deklaracja premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie, jeżeli pojawia się deklaracja i wicepremiera Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, to między innymi, jak sądzę, dlatego, że naciskamy na rząd w tej sprawie, żeby jednoznacznie się określił.
1: A jeśli chodzi o politykę europejską, panie ministrze, panie pośle, jaka to będzie polityka, jeśli wywrócicie za rok, za półtora roku do władzy? Pytam w kontekście, no też nie ma co kryć, bardzo wyraźnego sporu między jedną frakcją tak zwanych maślarzy, drugą w tę frakcją bardziej skupioną wokół premiera Morawieckiego i Stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego pan też należy. To znaczy, w którą stronę i czy wy dacie, znaczy będziecie umieli się porozumieć już nie ponad podziałami partyjnymi, ale właśnie w ramach jednej partii w Prawie i Sprawiedliwości co do tego, jaką politykę stosować wobec Brukseli, wobec różnych pomysłów, czy też trudnych przecież układanek między stolicami, gdzie trzeba budować czasem niekonwencjonalne sojusze?
2: Zgadza się, panie redaktorze, jest potrzebne określenie takiej polityki. Ta polityka była zakreślona w programie Prawa i Sprawiedliwości w roku 2023. Za część europejską miałem zaszczyt odpowiadać i oczywiście znowu każdy może do tego dokumentu sięgnąć, ja mogę w kilku zdaniach ją zakreślić. Polska jest krajem, który chce twardo walczyć o swoje interesy w Unii Europejskiej. Żeby móc to czynić, potrzebujemy sojuszy i różnych formatów współpracy międzynarodowej, takich jak format Trójmorza, aktywnie działający, Bukaresztańska Dziewiątka, której szczyt wczoraj był w Bukareszcie, uczestniczył pan prezydent Karol Nawrocki. Ale potrzebujemy oczywiście również Grupy Wyszehradzkiej, czy Trójkąta Weimarskiego, co niektórych może zaskoczyć, bo to format który raczej kojarzy się z działaniami obecnej koalicji, ale za czasów rządu Mateusza Morawieckiego i za czasów prezydentury Andrzeja Dudy ten format również był przez rządy Zjednoczonej Prawicy wykorzystywany. A więc polityka zagraniczna, tak jak generalnie cała prowadzona poza granicami naszego kraju, tak i w Unii Europejskiej, musi być grą na różnych fortepianach, grą odważną o własne interesy, nie uleganie różnym bardzo niemądrym pomysłom ze strony instytucji europejskich promujących politykę klimatyczną, która zabija konkurencyjność europejską, w tym polską, promujących politykę migracyjną, która sprowadza niebezpieczeństwa na Europę, czy promujących przesuwanie kompetencji do instytucji europejskich, odbieranie ważnych kompetencji, na przykład w zakresie polityki zagranicznej państwom członkowskim. Temu będziemy się bardzo zdecydowanie sprzeciwiać. Natomiast musimy wykuwać i walczyć o swoje to wszystko w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli próbuje się nam przypisywać jakieś tendencje do tego, żebyśmy mieli stawiać postulaty wyjścia z Unii Europejskiej, to jest to oczywiście nietrafne. Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie było partią, która dąży do polexitu. Przeciwnie, od początku swojego istnienia opowiadało się za obecnością Polski w Unii Europejskiej, choć niestety bolejemy nad tymi tendencjami, które dzisiaj szkodliwie trapią Unię Europejską i chcemy z nimi walczyć.
1: To jeszcze jedna sprawa dość głośna w ostatnich dniach. Kwestia Zbigniewa Ziobry, ale nie chcę pana pytać o ocenę polityczną, bo wiem, że tutaj też macie turbulencje w partii, jak do tego podejść. Natomiast chciałem zapytać o słowa Bartłomieja Sienkiewicza, europosła Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że nie ma tej sprawy co traktować jako zwykłego problemu kryminalnego z człowiekiem podejrzanym, który gdzieś tam się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości, tylko jako zagrożenie polskiej suwerenności, bo mamy tutaj, cytuję, grę mocarstw na naszym terytorium i to, że najprawdopodobniej Amerykanie jakoś wpłynęli, czy pozwolili, otworzyli furtkę, uchylili drzwi wbrew stanowisku polskich rządzących. W czwartek było co prawda spotkanie ambasadora Rousa z wicepremierem Sikorskim, ale oficjalnego stanowiska z Waszyngtonu jeszcze nie ma. Jak czytać całą tę sprawę?
2: Panie redaktorze, politycy Koalicji Obywatelskiej bardzo by chcieli, żeby podnosić tą sprawę jak najczęściej, jak najwyżej na poziom dyplomatyczny. Nie ma to nic wspólnego z interesem naszego państwa, bo ta sprawa w relacjach polsko-amerykańskich nie jest sprawą strategiczną i nie powinna być sprawą strategiczną, bo to byłoby przedziwne, gdyby tego rodzaju jednak mimo wszystko, rozumiem, że dyskutowana w Polsce, ale jednostkowa sytuacja miała być jakimś tematem strategicznym w rozmowach polsko-amerykańskich. Jest to sytuacja, w której prokuratura, która jest uzależniona od władzy, która niestety nie jest bezstronna, ściga byłego ministra sprawiedliwości, chociaż nie potrafi tego robić skutecznie, bo nie potrafiła doprowadzić do wydania skutecznie europejskiego nakazu aresztowania. Zobaczymy, czy będzie, chociaż bardzo chce, czy będzie potrafiła doprowadzić do ekstradycji. Tutaj Zbigniew Ziobro, wiedząc, że nie może liczyć na uczciwy protest, podjął taką decyzję, żeby pozostać poza granicami kraju. To jest jego indywidualna decyzja, jest też osobą po ciężkiej chorobie nowotworowej, operacji. Trzeba też zrozumieć, że jest to bardzo specyficzna sytuacja. Natomiast jeżeli ktoś ma z tym problem dzisiaj, to Waldemar Żurek wewnątrz rządu z nieskutecznością swoich działań. A niestety ten temat, i to trzeba to uczciwie powiedzieć, Donald Tusk bardzo chętnie próbuje wykorzystać do tego, żeby odsuwać uwagę opinii publicznej od własnej nieskuteczności, na przykład na polu dostępności usług zdrowotnych i tego, że czeka się na opiekę u specjalisty po kilka, czasami kilkanaście miesięcy.
1: No to może Zbigniew Ziobro powinien po prostu wrócić i wytrącić ten argument Koalicji Obywatelskiej z ręki, bo nie ma co kryć, tu się z panem zgodzę, i media, i siłą rzeczy uwaga opinii publicznej, przynajmniej w jakiejś części, jest skupiona na tym, a jak Ziobro się tam dostał, a gdzie on tak naprawdę jest, a czy się ukrywa, a czy wróci, a dlaczego ucieka, i tak dalej, i tak dalej.
2: Panie redaktorze, każdy w tej sprawie podejmuje indywidualną decyzję też w oparciu o pewne indywidualne uwarunkowania. Ja tu powiedziałem o chorobie. Nie chcę w tej chwili na przykład stawiać się w sytuacji i radzić, coś udzielać rad osobie, która jest w takiej, a nie innej sytuacji, którą trudno naprawdę mi się osobiście wczuć. Ja mogę powiedzieć za siebie, wie pan, panie redaktorze, że hipotetycznie, gdyby z jakichś powodów próbowano mi stawiać polityczne zarzuty i wiedziałbym, że nie mogę liczyć tutaj na uczciwy proces, to mimo wszystko podjąłbym decyzję o tym, żeby mierzyć się z podniesioną przyłbicą z tymi zarzutami, bo uważam, że jeżeli się, że tak powiem, tutaj da pole takie, żeby próbować znowu dać się jakoś rozgrywać, że tak powiem, to tylko z Donalda Tuska i no ja bym taką decyzję podjął, ale tak jak mówię, nie jestem osobą, która przeszła ciężką chorobę. Każdy tu ma prawo do indywidualnej decyzji. Trudno od każdego to indywidualnie, wie pan, oczekiwać jakiegoś heroizmu.
1: To jeszcze jedna kwestia. Ostro kłóciliście się w środę na tym wieczornym wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS, bo gdzie nie zajrzę do tytułów w internecie i w prasie, no to czytam, że wręcz okrzyki były, że awantura się wam tam urodziła, jeśli chodzi o codzienną dyskusję o kondycji partii.
2: Nie, to daleko przesadzone. Też słyszałem, że miały być jakieś płaczliwe wystąpienia. Dzisiaj mnie tak pytano w Sejmie, że właśnie ktoś miał krzyczeć. No, to są oczywiście rzeczy zupełnie nieprawdziwe. Na przykład Przemysław Czarnek jest znany z tego, że ma wystąpienia, mówi dość głośno, prawda? No więc jeżeli ktoś przyjął taką interpretację, że w związku z tym, jak zwykle Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu mówił głośno, więc krzyczał, no to zawsze można jakąś taką interpretację przyjąć. Natomiast naprawdę no, było to posiedzenie, które ja nie będę teraz zdawał się szczegółową relacją po to z posiedzeniem wewnętrznym, żebym ja tutaj no, nie relacjonował na zewnątrz, to było dokładnie dyskutowane, kto w jakiej sprawie zabierał głos. Natomiast była to merytoryczna dyskusja. Dyskusja, która była szczera, w związku z tym no, nie była też pozbawiona oczywiście pewnych emocji, ale takich emocji no, nakierowanych na to, że trzeba wymienić zdania, wymienić różnice, nawet mając różnice zdań, wymienić opinię i idziemy wspólnie po to, żeby odbić Polskę z rąk Donalda Tuska.
1: A idziecie wspólnie? Bo słyszę, że prezes Kaczyński miał na przykład nakazać zamrozić wam to Stowarzyszenie Rozwój Plus, które premier Mateusz Morawiecki zarejestrował kilka dni temu.
2: Pan mnie jednak namawia na to, żebym wdawał się tutaj w dyskusję na temat... Rozumiem, ale ja z kolei tutaj no, nie mogę zaspokoić pańskiej ciekawości, bo jestem lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że niedobrze by było, gdyby tego rodzaju relacje toczyć. Znaczy najpierw, że tak powiem, zdawać te relacje publicznie, a następnie czynić z niej dyskusję.
1: No to pozostaje nam tylko domniemywać, jeśli chodzi o kondycję wewnętrzną w waszej partii. No i przyglądać się temu, jak wyjdziecie z tego, no chyba zakrętu, bo tak to można powiedzieć, biorąc pod uwagę...
2: Szeroka rodzina, sondaży. Panie redaktorze, partia szerokiego namiotu, tak wygrywaliśmy wybory w roku 2015-2019. Bardzo tego potrzebujemy i myślę, że trzeba po prostu o to walczyć i o to zabiegać.
1: Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie, panie pośle, dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję, również dobrego dnia dla pana redaktora i dla państwa.
0: 7:09. Gość poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Obiecałem, drodzy Państwo, że będzie dzisiaj w poranku trochę o historii. To jest ten czas. Przy telefonie pani redaktor Estera Fliger, dziennikarka, publicystka Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A przyznam szczerze, że dzwonię po lekturze wywiadu chyba z wtorkowej Rzeczpospolitej, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to proszę mnie poprawić, z profesorem Chwalbą, poświęconym zamachowi majowemu. Rocznicy tej zamachu mamy setną właśnie, więc wydaje się, że to dobry moment, żeby o tym wspomnieć. A zastanawiam się, może to była moja jakaś tam zmora czy mały problem z tą rocznicą, ale u mnie w szkołach o Piłsudskim, o całym tej drugiej RP, no w kontekście zamachu majowego mówiło się tyle, co kot napłakał.
2: Rzeczywiście, nie wydaje mi się to wydarzenie, które zapisało się w powszechnej pamięci. Z drugiej strony chyba każdy ma jakieś swoje zdanie na temat zamachu majowego. Natomiast wspomniał pan redaktor o wywiadzie z Andrzejem Chwalbą. Rzeczywiście on był we wtorek na stronie Rzeczpospolitej, a w środę w wersji papierowej. Profesor Andrzej Chwalba wydał właśnie w wydawnictwie Czarne książkę Maj 1926, zamach, którego miało nie być. I tę książkę gorąco polecam, bo są w niej pełnokrwiste portrety bohaterów tych tragicznych wydarzeń. I ta książka też przedstawia zamach majowy z innej niż dotychczas perspektywy, aktualizuje naszą wiedzę. Pan profesor mówi zresztą w tym wywiadzie, że hasła encyklopedyczne, hasła w Wikipedii są do wyrzucenia i napisania od nowa. Myślę też, że rzeczywiście setna rocznica jest takim dobrym momentem, żeby spojrzeć na te wydarzenia inaczej, no ale mamy też generalnie w ogóle, o czym pan redaktor wspomniał, problem z drugą Rzeczpospolitą. My o niej dyskutujemy, poruszając się od ściany do ściany, od skrajności do skrajności. Zamach oczywiście jest tragicznym wydarzeniem, choć na nowo możemy rozmawiać o jego przyczynach i przebiegu, to jednak historia II Rzeczpospolitej to jest rzeczywiście, nie jest to historia czarno-biała, tylko właśnie wymaga zniuansowania, ale też dyskusji, no bo w jakimś sensie wszyscy jesteśmy z II Rzeczpospolitej i ta historia dalej na nas ma wpływ, dalej rezonuje w naszym życiu
1: tylko
2: publicznym.
1: Tylko jak zniuansować dyskusję o państwie, które podniosło się jak Feniks z popiołów? No trochę oczywiście przybieram celowo gębę i taką opowieść, którą regularnie jesteśmy karmieni. To też jest jakoś prawdą, nie chcę tego bagatelizować, bo jeśli państwo podnosi się po 123 latach tak naprawdę braku miejsca na mapie świata, skoro już chwilę później musi borykać się nie tylko ze spięciem różnych trzech rodzajów państwowości po tych rozbiorach, ale też z bolszewicką nawałą. Wychodzi z tego zwycięsko, mit założycielski, no więcej niż genialny i szczerze mówiąc, trochę mi się dzisiaj tak na chłodno w głowie nie chce zmieścić, że po 6 latach od tak świetnej historii, którą do dziś opowiadamy przecież na akademiach w szkole, dochodzi do czegoś takiego jak zamach majowy, czyli no de facto wojny małej, no może spięcia, ale jednak z ofiarami wewnętrznej w kraju, tylko dlatego, że co? Że się pokłócili o stołki, o ambicje, o to wszystko, co widzimy dzisiaj w telewizorach przy okazji 26 roku, ale już w XXI wieku?
2: No niewątpliwie był to konflikt charakterów, ambicji, zaś jego przedmiot był dużo poważniejszy niż stołki, bo była to władza nad wojskiem. Więc myślę, że dobrze rozmawiać o zamachu majowym, unikając pułapek prezentyzmu. Z drugiej strony rzeczywiście te analogie, czyli polaryzacja, konflikty, one się nasuwają. Ja nie jestem entuzjastką analogii historycznych, ale rozumiem też, że one czasem nam pomagają oswoić rzeczywistość i służą nam temu właśnie, żebyśmy jakoś tą rzeczywistość, mówiąc kolokwialnie, ogarniali, łatwiej nam się odwołać do czegoś, co już było, by oswoić to, co jest i co jest przed nami dopiero. No więc tak, rzeczywiście no, zamach majowy jest efektem tego, że zabrakło kompromisu, zabrakło przestrzeni w ogóle na kompromis. I tak jak tytuł książki profesora Andrzeja Chwalby wskazuje, to jest zamach, którego miało nie być, tak? profesor Chwalba obala między innymi ten mit, że Piłsudski już szykował wojska i tak dalej. No nie, jeszcze wchodząc na most Poniatowskiego tak naprawdę nie myślał o żadnym rozstrzygnięciu siłowym i przemocowym. Te strzały padły w momencie, kiedy już nie było dalej innej drogi, kiedy zakończyła się rozmowa. No więc to była wielka porażka, tak? Póki rozmawiano, to są słowa akurat profesora Nowika, póki rozmawiano, to nie strzelano. No więc to jest oczywiście przestroga, jakkolwiek banalnie by to brzmiało. Ja się spodziewałam, że podczas tej rocznicy zamachu majowego jedna strona sporu politycznego będzie oskarżać drugą i na odwrót, kto jest dzisiaj tym sprawcą symbolicznego zamachu, kto odpowiada za tą polaryzację, kto odpowiada za konflikty. Nic takiego się nie stało, na szczęście, nie było tego konfliktu, ale z drugiej strony też chyba ta rocznica jednak mimo wszystko gdzieś tam w debacie publicznej, oczywiście poza inicjatywami czy PSL, czy Konfederacji, to on przeszła bez większego echa. To być może rzeczywiście była dobra okazja do rozmowy, do dyskusji i o stanie państwa i właśnie o takich momentach w historii, kiedy dzieje się coś, czego nikt nie chce. Nikt naprawdę nie chciał tego zamachu i tego rozlewu krwi, a potem toczą się te wydarzenia w ten sposób, że wszyscy tracą kontrolę i na końcu jest tragedia.
1: No właśnie, jakby abstrahując, czy inaczej, mając z tyłu głowy tę perspektywę faktu, że jeśli oceniamy coś z perspektywy stuletniej, to nie możemy przykładać dzisiejszych okularów do tego i mówić, no jak to było możliwe, bo te ówczesne, większe i mniejsze wewnętrzne perturbacje, także z takimi zamachami stanu, no miały miejsce wtedy prawie, że w całej Europie, więc to też warto mieć gdzieś z tyłu głowy. Natomiast no, ja nie mogę uciec jednak od takiego prostego porównania czy przełożenia. My się dzisiaj też lubimy kłócić bardzo ostro. Oczywiście to nie jest ta skala, oczywiście nikt tutaj jak dotąd nawet nie pomyślał o tym, żeby ruszyć na Belweder KPRM z pomysłem na to, żeby jednak wykorzystać siłowo swoje pozycje polityczne czy społeczne, czy autorytety, jakie ma w połowie przynajmniej społeczeństwa dany polityk. No ale trochę to wraca jako takie memento, nie wiem, echo, że my jednak dzisiaj, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy w przededniu jakiegoś zamachu majowego, broń Boże, ale że kilka ładnych kroczków to zrobiliśmy w kierunku tego, żeby ta atmosfera była bardzo, bardzo podgrzana. No chyba, że się mylę w tym znaczeniu, że nie ma co porównywać wydarzeń sprzed 100 lat z dzisiejszymi, bo to są dwie zupełnie inne historie i przyjmę jakby z pokorą ten zarzut.
2: Nie wiem, czy to będzie pocieszenie, może wręcz przeciwnie, ale spróbuję, że no, historycy, znawcy epoki zawsze podkreślają, że w II Rzeczpospolitej było jeszcze gorzej, że te spory były jeszcze ostrzejsze, ten język w epoce był dużo bardziej brutalniejszy i więdłyby nam uszy, gdybyśmy rzeczywiście obserwowali spory polityków toczone przy pomocy tego języka, jaki był w II Rzeczpospolitej. Druga Rzeczpospolita rzeczywiście to nie jest historia czarno-biała, ale nie będzie nadużyciem, jeśli powiem, no, że to była jednak historia przemocy w życiu publicznym, zaczynając od zamachu śmiertelnego na Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta. Potem mamy w 23 roku wydarzenia krakowskie, kiedy rząd Witosa, policja, wojsko otwierają broń, strzelają do robotników. No i właśnie zamach majowy, więc tej przemocy w życiu publicznym w II Rzeczpospolitej było sporo. Nie jest też usprawiedliwieniem, że to nie było też nic nadzwyczajnego na tle Europy, na tle epoki, że nie jest też usprawiedliwieniem, iż Polska się osunęła w autorytaryzm, co też było cechą tamtych czasów. Natomiast myślę, że zawsze warto myśleć o tym w tych kategoriach, żeby była zawsze taka przestrzeń, żeby cofnąć się, żeby zejść z tego mostu, żeby zrobić ten krok w tył, więc tym bardziej szkoda, że ta setna rocznica jakoś tak właśnie nie przeszła na, nie minęła, nie upłynęła pod znakiem wielkiej, wielkiej debaty. Natomiast tak, ja zawsze będę przestrzegać przed nadużywaniem analogii, a jednocześnie wiem o tym, że no jest takie zjawisko, iż lubimy ubierać wypowiedź o współczesnej Polsce w kostium historyczny. Stąd przecież jest fenomen serialu 1670, prawda? No w kostiumie historycznym opowiada się o współczesnych zupełnie problemach, a więc o relacjach szefa i pracownika w korporacji mówi się w takim właśnie kostiumie pod płaszczykiem relacji szlachcica i chłopa pańszczyznianego. No z drugiej strony ten kostium właśnie historyczny bywa niebezpieczny, jeśli chcemy poprzez historię komuś dokuczyć, dopiec, wskazać, kto jest tym złym, kto jest tym niedobrym. I jestem sceptyczna wobec na przykład takiego, nie wiem, pisania w kostiumie historycznym o PiS-ie jako o moczarowcach. Bardzo nie lubię tego mieszania tych porządków, że kiedy czytam książkę historyczną, to chyba chcę czytać książkę historyczną, a nie wypowiedź o współczesnej Polsce, współczesnej polityce właśnie ubraną w taki płaszczyk kostium historyczny.
1: No więc książka, zawsze tą... do której pani nawiązuje, jest ciekawa o moczarowcach, ale rzeczywiście te publicystyczne wtręty dają o sobie znać mocno.
2: Tak. Więc wiem, że jest to książka nagradzana, doceniana, niewątpliwie udokumentowana znakomicie źródłowo. Mówimy o książce profesora Pawła Machcewicza, ale tak rzeczywiście mnie to razi, kiedy ta wypowiedź o współczesnej Polsce, publicystyka się bardzo mieszają z narracją historyczną. Natomiast rzecz jasna, zawsze w historii będziemy szukać jakichś odpowiedzi na bardzo współczesne pytania. Polacy przecież zwrócili się ku historii wraz z rozpoczęciem pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Z drugiej strony przywołam badania z 2018 roku przeprowadzone przez Narodowe Centrum Kultury i Niepodległą na stulecie niepodległości, odzyskania niepodległości przez Polskę. Te badania koordynował profesor Piotr Kwiatkowski, znakomity specjalista w zakresie pamięci zbiorowej. I on zwrócił uwagę na to, że jeśli Polacy się interesują historią, to nie dlatego, że jest, jak mówi powiedzenie, nauczycielka życia. Polacy nie szukają tam jakiegoś właśnie, nie wiem, moralizowania, drogowskazów historii, ale po prostu się nią interesują, bo są jej ciekawi, bo ją lubią. Nie jesteśmy też specjalnie jakoś rozhistoryzowanym narodem, to wszystko jest w normach. Jest taka przeciętna grupa Polaków, która się interesuje, powiedzmy, historią bardziej niż inni, ale nie odchodzimy od żadnej normy w porównaniu z innymi narodami.
1: To jeszcze jedno pytanie, już trochę szerzej o drugą RP. Jak my ją dzisiaj trawimy? To znaczy cały czas jakoś mam wdrukowany, może dlatego, że pierwszy to zawsze zostaje w pamięci, ten obrazek z pierwszych klas szkoły podstawowej i pierwszych akademii, w których jest ten obowiązkowy wierszyk o kasztance, jest ten obowiązkowy wierszyk o Piłsudskim jako tym, kto próbuje pobudzić serca i umysły Polaków, doprowadza do odzyskania niepodległości, potem wygrywa wojnę

0: Dominuje ta historia oczywiście militarna, polityczna, mało jest społecznej, mało jest procesu i podam konkretny przykład. Kiedy mówimy o Powstaniu Warszawskim, to rzeczywiście skupiamy się na jego znaczeniu, na poszczególnych dniach w tym powstaniu, natomiast wciąż nieopowiedziana jest na przykład ta historia dzienników ustaw wydawanych podczas powstania, czyli jak uczestnicy Powstania Warszawskiego projektowali przyszłą Rzeczpospolitą, miało być to państwo spółdzielcze, samorządne, rzeczywiście takie bardziej lewicowe, no bo oni się buntowali wobec, to młode pokolenie powstańców warszawskich buntowało się wobec późnej sanacji i chciało zupełnie innej Polski. No i rzeczywiście takich opowieści jest mało o wizji, o tym, jaka miała być ta Polska, jak ją widzieli poszczególni uczestnicy wydarzeń historycznych. Natomiast tą drugą Rzeczpospolitą rzeczywiście jest tak, że albo ją właśnie potępiamy w czambuł totalnie, albo jest postrzegana w jakichś takich kategoriach zupełnie sentymentalnych, choć mi się wydaje, że tego jest trochę mniej niż jeszcze w poprzednich latach i w poprzednich pokoleniach. Ja wszystkim polecam wizytę w Muzeum Secesji w Płocku. Muzeum Secesji też, ale przede wszystkim Muzeum Art Deco w Płocku. Mhm. I tam można zobaczyć takie zestawienie zdjęć, że z jednej strony druga Rzeczpospolita to wspaniała, rosnąca w górę architektura modernistyczna, z drugiej zdjęcie bezdomnej kobiety pomieszkującej gdzieś tam na klatce schodowej. Rzeczywiście od skrajności do skrajności. Natomiast miałam niedawno okazję zrobić w Rzeczpospolitej rozmowę z doktorem Marcinem Brońskim z Rady Fiskalnej oraz ze szkoły z SGH. I doktor Marcin Broński jest historykiem gospodarki. Ta historia gospodarki Polaków nieszczególnie kręci, to również wynika z badań, ale akurat ten specjalista opowiada o niej wyjątkowo ciekawie. I to jest badacz, który ekonomista, historyk, który po raz pierwszy obliczył PKB dla II Rzeczpospolitej. I ogromnym zaskoczeniem jest to, że to PKB było bardzo wysokie, bo wynosiło 2,5%, co biorąc pod uwagę region i w ogóle Europę, było jednym z najwyższych. W regionie w ogóle było najwyższe. I dr Marcin Wroński też podchodził do tych badań, zaczynając je, on prowadził je między innymi na Harvardzie. Podchodził do tego w ten sposób, że jak mu wyjdzie 1%, no to będzie bardzo, bardzo dużo i że przecież ta druga Rzeczpospolita była taka najgorsza. Potem zaczął właśnie analizować jej gospodarkę, jej rozwój i oczywiście to był kraj nierówności, kraj, który bieda, głód, wszystkie inne najgorsze zjawiska dotykały masę społeczeństwa, a jednocześnie on był na bardzo dobrej ścieżce do rozwoju i gdyby nie II wojna światowa, Druga Rzeczpospolita dogoniłaby Wielką Brytanię. To są dane zupełnie niesamowite, nowe. Tą historię II Rzeczpospolitej dr Wroński opowiada zupełnie od nowa i sam mówi, że musiał zmienić swoje oceny, kiedy poznał nowe fakty. Więc ja bym odsyłała do jego badań, do tej rozmowy, za kilka miesięcy wyjdzie książka, ale jest po prostu pytanie o naszą otwartość na tą dyskusję, bo kiedy ja ten wywiad wrzuciłam na platformy społecznościowe, to zaraz z lewej strony pojawiły się głosy, że to są bzdury, jak można mówić, że Druga Rzeczpospolita się rozwijała, no bo właśnie, bo bieda, bo nierówności i tak dalej. To jest wszystko prawda, bieda i nierówności, ale z drugiej strony dr Wroński na liczbach pokazuje, ile osób mogło dostąpić awansu, ile osób po raz pierwszy poszło do szkoły, ile założyło konto i tak dalej, książeczki oszczędnościowe i wszystko inne, więc no mamy jakiś taki problem właśnie z otwartością chyba na rozmowę i to by wypadało zmienić.
1: No to ten mały kawałek rozmowy, mam nadzieję, się do tej zmiany dołoży. Po więcej odsyłamy na strony i papierowe, i internetowe. Jak Państwo wpiszą Estera Fliger rp.pl, to wyskoczą wszystkie te rozmowy, o których mówiliśmy i dużo, dużo więcej tekstów i wywiadów. Dziękuję serdecznie, Estero.
0: Dziękuję pięknie. Dobrego dnia, do usłyszenia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: zgłoszenie nadawcy.
1: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Zespół Owca na antenie Radia Nadzieja. To już prawie 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Przenosimy się za krótką chwilę do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja,

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Łącząc się z radiosłuchaczami Radio Nadzieja, otaczamy nasz ołtarz pełni ufności, o że nasze życie zawierzone dobremu Bogu będzie życiem owocniejszym. W dzisiejszej Ewangelii możemy zobaczyć siebie w położeniu, w którym często się znajdujemy. Przywołana zostaje sytuacja kobiety, która gdy rodzi, doznaje smutku i bólu, a później radości, że się człowiek na świat narodził. Również my w najróżniejszych sytuacjach życia doznajemy smutku, zawodu czy cierpienia. Jednak doświadczenie obecności Chrystusowej w mocy Ducha jest dla naszego serca źródłem radości, której nikt nam nie zdoła odebrać. W tej Najświętszej Ofierze Panu Bogu polecamy następujące intencje. Ksiądz Szymon modli się za świętej pamięci Zofię Pachulską w 28. rocznicę śmierci, Łukasza Burian w 8. rocznicę śmierci i zmarłych z całej rodziny Pachulskich. Ksiądz Michał modli się za świętej pamięci Michała Ulińskiego w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej, ja natomiast za świętej pamięci Marię Kwiecińską, również w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej. Stając jako grzeszni ludzie, prośmy Boga o zmiłowanie, abyśmy mogli doświadczyć daru Jego miłości i radości. Panie Jezu, który napełniasz nasze serca swoją mocą, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który poruszasz nas swoją miłością, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który obdarzasz nas łaskami każdego dnia, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech głoszenie Ewangelii przyniesie światu zbawienie zdobyte przez ofiarę wcielonego Słowa, a Twoje przybrane dzieci niech osiągną nowe życie zapowiedziane przez Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić, dlatego że wielu ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im Słowo Boże przez rok i 6 miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Życi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przeprowadzili go przed sąd. Powiedzieli, ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Życi, jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscyla i Akwila. W Kenchrach ostrzy głowę, bo złożył ślub. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, a smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Oto słowo Pańskie.

także i wy doznajecie smutku. Moi drodzy, ileż to razy w naszym życiu doznajemy smutku. A jaki jest jego powód? Dlaczego się smucisz? Dlaczego smucisz się dzisiaj? Bo ci się nie ułożyło tak, jak chciałeś, nie wypełniły się twoje plany, nie dałeś rady, musiałeś się gdzieś śpieszyć? Jaki jest powód twojego smutku? Kochani, dzisiaj, czy tak naprawdę każdego dnia musimy się smucić tylko jedną rzeczą? Że nie doznajemy słodyczy miłości, miłowania Jezusa Chrystusa, że nie jesteśmy wierni tej miłości, tylko idziemy swoją drogą. To, że nie ma w nas miłości Bożej, ma być powodem smutku. To, że nie chcemy mówić o Bogu, o Jego miłości, ma być powodem smutku. A przecież nie smucimy się z tego powodu. A jednak, kiedy patrzymy na nasze relacje, na naszą codzienność, na nasze bycie świadkiem Chrystusa, chrześcijaninem, na nasze bycie człowiekiem wiary, to przecież ukrywamy się. Przecież tak trudno jest nam przeżegnać się w miejscu publicznym. Przecież tak trudno jest nam mówić o Bogu, choćby w naszych domach i w naszych rodzinach. Bo nowa moda jest ważniejsza. Bo ci, którzy chcą żyć światem, są bardziej krzykliwi i potrafią wyzwać nas od ciemnogrodu, od zacofańców, a my się boimy. I to powinno być powodem smutku. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz. Te słowa Bóg kieruje dzisiaj do nas, byśmy przemawiali, byśmy głosili Jego miłość, byśmy głosili Jego obecność, byśmy głosili Jego prawdę. Byśmy szli drogą, którą Chrystus nam wyznacza, na którą nas zaprasza. Byśmy doświadczyli radości, której Pan chce nam dać, którą Pan chce nam dać, której chce nam udzielić, abyśmy w Nim radowali się każdego dnia. Amen.

Zebrani jako wspólnota Kościoła, wznieśmy do Boga nasze błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wzrastała liczba Jego dzieci rodzących się przez paschalny sakrament Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami i narodami, aby Duch Święty oświecał ich umysły do podejmowania dobrych decyzji. Ciebie prosimy. Módlmy się za kobiety spodziewające się potomstwa, aby wszelkie trudy, których doświadczają, zostały nagrodzone przez radość narodzin dziecka i macierzyństwo. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby Chrystus przemienił ich smutek w radość, której nikt im nie odbierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych oraz za dusze przebywające w czyśćcu. Módlmy się za tych, których polecamy w tej mszy świętej: Marię Kwiecińską, Michała Ulińskiego, Zofię Pachulską, Łukasza Burian, zmarłych z całej rodziny Pachulskich, aby jak najszybciej doświadczyli chwały nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy rozsiewali wokół siebie dobro i budowali w ten sposób Królestwo Boże na ziemi. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć Chrystusa zgromadziłeś swoje rozproszone dzieci, wysłuchaj naszych pokornych błagań i spraw, abyśmy gorliwie budowali jedność przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich
2: na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając –

0: zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, biskupem naszym Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
3: Amen.
0: Nazywamy się dziećmi Bożymi i nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać:

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój nam wszystkim.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką Twoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna, i spraw, aby trwali w radości Jego zmartwychwstania, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Potrzeba, abyśmy rozradowali się, abyśmy byli odważni miłością Boga, którą nas naznaczył w Chrzcie Świętym. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Tak, śpiewa Neil Horan, Little More Time. Jest 39 minut po godzinie 18. Za nami dzisiejsza transmisja mszy świętej. Byliśmy w Śniadowie, a w niedzielę, jeśli chodzi o transmisję niedzielną, no to planujemy o 11 przynieść się do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży i stamtąd Eucharystię transmitować. Póki co, 15 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Rodzin. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miasto Łomża, tak jak przed rokiem, postanowiły uczcić tę okazję, organizując Dzień Rodziny na Sportowo w Parku Jana Pawła II. Frekwencja po raz kolejny dopisała. Organizatorzy zapewnili łomżanom wiele atrakcji. Nie zabrakło mobilnej siłowni, lekcji szermierki, ale też zwierząt, które robiły furorę wśród najmłodszych. Więcej w relacji radia Nadzieja. Posłuchajmy.
1: Dziś jest wyjątkowy dzień. Międzynarodowy Dzień Rodziny. Święto Rodziny.
2: Dyrektor MOSiR Bernadeta Krynicka.
1: Bardzo wiele atrakcji. Tminizą. Są konie z Kisielnicy, będą alpaki z Kisielnicy. Jest mnóstwo zwierząt. Jest pracownia muzyki estradowej. Mamy szkołę z szermierki. Jest siłownia Extreme i baza rozrabiaków. Można wyciskać sztangę.
3: Extreme Fitness Łomża. Każdy może spróbować. Na ile ma mocy, tak? Jest to wyciskanie na ławce płaskiej. Zasekuracja tutaj. Instruktor Adam wszystkiego pilnuje.
2: Jak tam się wyciskało?
4: No trochę dobrze.
2: Ciężko?
4: No.
5: Rybiszewski Paweł, Akademia Sportu Medyk. Mamy tutaj stoisko, na którym mierzymy ilość uderzonych ciosów. Przez 10 sekund trzeba wykonać jak największą ilość ciosów. To jest duże zainteresowanie, widzę, że dzieci się fajnie przy tym bawią.
2: Jak się uderzało?
4: Dobrze.
2: Dobrze? Siłę pokazałeś?
4: Tak.
2: Jak ci się podobają zwierzątka?
4: Mi bardzo dobrze, fajne są.
6: Są super, super słodziutkie.
7: Fajne. Bardzo mięciutkie są.
8: Fajnie.
2: Fajnie jest?
8: Tak.
2: A gdzie już się bawiłaś?
8: Na Dmuchańcach, no i tutaj, ale większość jeszcze nie byłam.
2: A co chcesz zobaczyć najbardziej?
8: Jak można to na koniach pojeździć, bo najbardziej lubię konie.
0: Paweł Majewski z mikrofonem Radia Nadzieja wybrał się na imprezę. Dodajmy, że Dzień Rodziny potrwa jeszcze niecałe 20 minut do 19, ale to nie będzie koniec wspomnianej imprezy. Wówczas rozpocznie się bowiem dyskoteka, która zainauguruje cykl międzypokoleniowych dyskotek organizowanych przez MOSiR Łomża. Na radionadzieja.pl można obejrzeć fotorelacje z imprezy, jaką jest organizowany Dzień Rodziny na Sportowo w Parku Jana Pawła II.

0: Byliśmy w parku Jana Pawła II w Łomży, tam kończy się dzień na sportowo, dzień rodziny na sportowo, a o 19 zacznie się międzypokoleniowa dyskoteka organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, tak zresztą jak ten cały dzień rodziny. No a teraz, chociaż też miasto Łomży oczywiście ten dzień organizowało, a teraz przenieśmy się z parku Jana Pawła II w Łomży do gminy Kolno. Rodzice najmłodszych dzieci z tejże gminy wciąż mogą zgłaszać swoje pociechy do klubu dziecięcego Małe Żabki, który funkcjonuje w Lachowie i Zabielu. W obu klubach pozostały jeszcze po 3 wolne miejsca. Wójt gminy Kolno, Józef Wiśniewski, podkreślił, że formalnie rekrutacja na miejsca w klubie dobiegła końca, ale w praktyce trwa cały czas. Posłuchajmy.
1: Kluby dziecięce funkcjonują na tej zasadzie, że ta rekrutacja jest ciągła, jeżeli są wolne miejsca. Gmina Kolno przygotowała w ramach tego programu 16 miejsc, po 8 w klubie dziecięcym w Lachowie i 8 w klubie dziecięcym w Zabielu. W tej chwili mamy po 5 dzieci w każdym z tych klubów, czyli jeszcze są wolne miejsca. Te miejsca oczywiście się zapełnią, ponieważ już mamy wnioski, mamy podania od rodziców tych dzieci, które dopiero będą miały możliwość, jak skończą jeden rok życia, prawda? Od miesiąca września uczestniczyć.
0: Kluby dziecięce mają pomóc rodzicom w pogodzeniu opieki nad małym dzieckiem z karierą zawodową.
1: Cieszy nas niezmiernie fakt, że już dla 10 dzieci, dla rodziców tych dzieci mogliśmy zafundować takie bardzo prorodzinne rozwiązanie. Rozwiązanie, które umożliwi tym rodzicom aktywność zawodową. Także tutaj jest to naprawdę taki pozytyw tych naszych działań, ponieważ stworzyliśmy ofertę dla pewnej grupy naszych mieszkańców.
0: Miejsce w klubie dziecięcym jest bezpłatne, ale przyjęte mogą zostać dzieci, które skończyły rok. 12 minut do 19 brakuje z gminy Kolno już niebawem, bo właśnie o 19 przeniesiemy się, no tak można powiedzieć, do parafii świętego Brunona w Łomży. Młodzież z tej parafii, dokładnie ze wspólnoty Azyl Młodych przy parafii działającej, przybędzie do studia Radia Nadzieja i audycja z udziałem tej młodzieży rozpocznie się właśnie o godzinie 19:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
7: Dłonie mi drżą.

0: Dobry wieczór Państwu. Witam na następnej już naszej wspólnej audycji azylowej. Ja nazywam się Kacper, mam 16 lat, uczę się w pierwszym liceum na profilu matematyczno-fizycznym, a moimi gośćmi dzisiaj są...
1: Magdalena Kalinowska
2: i Dawid Rublewski.
0: No to tak, może tak rolą wstępu, to ile macie lat, do jakiej szkoły uczęszczacie? No takie ogólne informacje.
1: Ja mam 17 lat, jestem uczennicą klasy trzeciej pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łomży na profilu społeczno-prawnym.
2: To ja mam 16 lat w tym roku, niedługo będę właśnie kończył 16 rok życia. Uczę się w drugim liceum ogólnokształcącym na profilu matematyczno-fizycznym.
0: To tak na początek, to jak wam minął dzisiejszy dzień? Co tam ciekawego u was?
1: No tak szybko w sumie. W szkole miałam mieć sprawdzian z historii, który się finalnie nie odbył, ale no cóż, mówi się trudno. Trzeba będzie jeszcze sobie powtórzyć i w poniedziałek go napiszę. Miałam bardzo ciekawy wykład też z historii, więc mogłam sobie posłuchać, trochę wiedzę też odświeżyć. Później w domu poczytałam trochę przedwiośnia, lektury. Tak, trzeba było trochę popracować jeszcze przed audycją. Najpierw praca, później przyjemności.
2: No tak, bardzo szybko, ale teraz humor jest zawsze lepszy przez tą pogodę. Już jest dużo jaśniej na dworzu, dużo później się robi ciemno. Tak, taki kolej rzeczy.
0: U mnie dzisiaj tak, powiedzmy, w porządku. No tak jak Magda mówiła, że miała mieć sprawdzian z historii, a nie miała, to ja poprawiałem matematykę i miałem. Poszło całkiem nieźle, nie chcę zapeszyć, ale mam wrażenie, że może być 100%, bo tak, no... Nie wiem, gdzie błąd mogłem popełnić akurat w tym przypadku. To taki przystępny dział był. No i tak w porządku w sumie dzisiaj. Trochę odpocząłem, jak wróciłem do domu ze szkoły. Też dzisiaj o 13 skończyłem to trochę wcześniej niż zazwyczaj. Więc no tak w porządku, tak spokojnie. A tak w temacie szkoły, to co uważacie o testach? O sprawdzianach, kartkówkach? Jaki jest wasz stosunek do tego?
1: Ja myślę, że jako uczniowie, no to średnio z nimi sympatyzujemy, dlatego że wymagają od nas jakiegoś wysiłku, tak? No wiadomo, o wiele wygodniej byłoby nie uczyć się i po prostu sobie odpoczywać. No ale są one ważne, bo myślę, że gdyby ich nie było, to jednak nie mielibyśmy motywacji, żeby się uczyć, tak? Niektóre rzeczy, które są jakieś trudne, może skomplikowane, byłyby dla nas nieosiągalne, dlatego że no po prostu... Nie chcielibyśmy się ich uczyć, tak? Bo wymagałyby od nas za dużo wysiłku, a bez wymagań, no to ciężko jest się zmobilizować czasem.
2: No i właśnie trochę podzielam zdanie Magdy, że no to może być jednak taka dla nas motywacja do tej nauki, ale jednak uważam, że nie powinniśmy się aż tak przejmować wynikami tych testów, bo posiadanie testu, sprawdzenie naszej wiedzy to jest bardzo dobra okazja, ale jednak nie powinniśmy... aż tak się przejmować jego wynikiem.
0: Ja tutaj się zgadzam z wami i uważam osobiście, że testy są jakby dobrą opcją sprawdzenia całkiem ucznia. Chociaż czasami jakby zależy to mocno od przedmiotu, to jeżeli zarówno nauczyciel, jak i uczeń ma jakby odpowiedni stosunek do tych sprawdzianów i kartkówek, to może być to serio jakby dobra metoda sprawdzania wiedzy. Wiem to na przykład po sobie, bo jestem teraz na profilu MatFiz, a wcześniej byłem na MatGeo i jak zmieniłem klasę, no to musiałem sporo rzeczy nadrobić. I kiedy miałem tak, że z tych działów i tematów z pierwszej klasy, to tak naprawdę co dział jakby pisałem sprawdzian, to miałem tam jakąś taką motywację i taki jakiś motor napędowy do tego, żeby się uczyć. A teraz jak z tych tematów z drugiej klasy, tak trochę powiedzmy... mniej mam tych takich testów stricte z działu, tylko raczej z kilku działów, no to też jest trochę inaczej i człowiek się aż tak nie ćwiczy aż tak dużo. Więc uważam, że jeżeli jest odpowiednie jakby podejście do tych testów i kartkówek, no to są one okej. I jakby są dobrą formą sprawdzenia. I tak tutaj było wspomniane o tej motywacji i też tak właśnie o tym wspominaliście. to czy was personalnie motywują testy do działania? Czy gdy macie, nie wiem, sprawdzian z historii, to chce wam się usiąść i pouczyć dlatego, że macie ten sprawdzian, żeby dobrą ocenę dostać? Czy was to motywuje, taki sprawdzian właśnie?
1: No, u mnie sprawdzian z historii to takie połączenie nauki z pasją raczej, bo nie bez powodu jestem na profilu społeczno-prawnym, jednak ta historia mnie interesuje, więc nie jest to taka katorga uczenie się na historię. Na przykład już uczenie się na fizykę to już trochę gorzej, czy tam na matematykę. Tutaj może Kasper nie podziela mojej opinii, ale to mówię, to zależy też od tego, kto tam ma jakie preferencje. No i czy one motywują? Na pewno, bo gdyby ich nie było, to jednak myślę, że inaczej może bym badała wszystkie przedmioty, tak? Te przedmioty ścisłe jakoś by odeszły do lamusa, a te humanistyczne bardziej bym rozwijała, a przez to, że mam te sprawdziany i z jednych, i z drugich, to muszę podzielić mój czas. Co prawda te przedmioty ścisłe, no ja się ich uczę, żeby po prostu te sprawdziany właśnie, no, pozytywnie napisać, z oceną, która mnie satysfakcjonuje, ale nie robię z tego właśnie z dużą pasją jakąś, więc ciężko powiedzieć, czy ten sprawdzian faktycznie mnie motywuje, czy po prostu mam jakiś przymus nad sobą i muszę zrealizować zadanie, które zostało mi powierzone.
2: No generalnie mi się też wydaje, że testy są bardzo motywujące, ale nie ze wszystkich przedmiotów. To tak jak właśnie Magda ma, powiedzmy, taką niechęć do uczenia się fizyki czy matematyki, to ja na przykład z tego właśnie trochę, można powiedzieć, że czerpię frajdę, ale jednak powiedzmy uczenie się do biologii, to mi się wydaje, że no nie aż tak jest w moim guście, ponieważ tego materiału jest bardzo dużo, a ja jednak jestem takim zwolennikiem zrozumienia tematu niż takiego uczenia się.
0: Ja tak personalnie uważam, że testy motywują i to jest, no tak jak już wspomniałem, z tą fizyką, ale odnośnie tych różnych dziedzin nauki, że właśnie Magda ma większe predyspozycje humanistyczne, no to no jakby przyjemniej jest jej się uczyć do tego i gdyby nie było tych testów, to w ogóle by się nie uczyła do tych rzeczy matematycznych, fizycznych. Znaczy to tak upraszczając, nie? No to czy w takim wypadku faktycznie, jeżeli na przykład ty czujesz, Magda, że jakby no ta matematyka to ci się nie przyda, to czy na takim poziomie szkoły średniej, czy jest sens jakby takich przedmiotów i uczenia się rzeczy, które wiesz, że raczej ci się na takim poziomie przynajmniej nie przydadzą? Co o tym uważasz?
1: Ja właśnie się długo nad tym zastanawiałam, bo tak jak jeszcze z matematyką jestem w stanie zrozumieć pewne tam mechanizmy, bo jednak no, człowiek wykształcony powinien znać i trochę więcej niż na poziomie szkoły podstawowej. Więc jeszcze nauka matematyki jakoś bardziej do mnie przemawia, a ta fizyka to no ciężko jest. Ja uważam, że na poziomie podstawowym nie powinniśmy mieć tak długo tej fizyki. Może, nie wiem, trzeba trochę by było okroić zakres. Dlatego, że sądząc po takim zaangażowaniu moim i moich kolegów z klasy w ten przedmiot, to uważam, że to jest katorga i dla nas, i dla nauczyciela, dlatego, że on naprawdę stara się nam przekazać wiedzę i widać, że z pasją to robi, tylko po prostu my nie jesteśmy tym zainteresowani, tak? Do nas to nie trafia. My uczymy się tej fizyki, żeby właśnie ten przedmiot zaliczyć, żeby dostać tę ocenę co najmniej pozytywną, I iść dalej, tak? A nauczyciel, wiadomo, no, stara się jak najbardziej nam tę wiedzę przekazać, wkłada w to swoją pasję, swój czas, swoje zaangażowanie. No a niestety my nie spożytkujemy tego tak, jak myślę, jest to od nas oczekiwane.
2: Ja na przykład tak może się trochę włączę, ale mi się wydaje, że takie przedmioty są poniekąd potrzebne, ponieważ wydaje mi się, że ktoś powiedzmy świeżo po ósmej klasie, po egzaminach, nie jest aż tak w stanie jakby sobie wyobrazić reszty swojego życia. Wydaje mi się, że to, że już mając tak właściwie te 14-15 lat, decydujemy o tym, żeby już myśleć przyszłościowo o studiach, wydaje mi się, że to jest jeszcze nie aż tak dobry wiek na taką dojrzałość, aby się na tym dobrze skupić. No dlatego właśnie mi się wydaje, że te przedmioty poniekąd są ważne, ale na przykład bardzo po prostu, tak jak Magda, powiedzmy, czy do fizyki, to ja właśnie do tej biologii jakoś tak po prostu czuję niechęć do uczenia. I mimo, że pani bardzo się stara z nami na lekcjach, to jednak wydaje mi się, że moja klasa nie jest aż tak w to zainteresowana i nie jest jakoś zaintrygowana, mimo że pani mówi bardzo ciekawie. No więc mi się wydaje, że te przedmioty by było bardzo ciężko określić, że kto by chciał jakie je mieć. No jeżeli to by działało właśnie na przykład powiedzmy jak w Stanach, że masz właśnie takie wybrane przedmioty, na których się głównie skupiasz, czyli można już powiedzieć, że takie, no to by było może ciekawsze, ale wydaje mi się, że wtedy by było bardzo dużo zmian tych przedmiotów.
0: No to ja powiem, że jakby to ma trochę sensu, że są te przedmioty jakby dalej prowadzone, bo w momencie, gdy, no tak jak ja, byłem 2 lata na rozszerzonej geografii, no to przez to, że miałem tą fizykę na podstawie, to nie miałem aż tak dużego jakby progu wejścia w to rozszerzenie, że łatwiej mi było nadrobić, nauczyć się tam paręnastu wzorów i powiedzmy jakby nauczyć się takiego myślenia tak po fizycznemu tak jakby, niż gdybym nie miał tych 2 lat. Tylko, że no, czy na takim etapie właśnie 3 klasy, czy jest sens, żeby dalej te przedmioty były i w ogóle no, jakby w tym kierunku.
1: Też to było przedmiotem moich jakichś przemyśleń i wiem, że są takie szkoły w Polsce, które na przykład kończą naukę przedmiotów niematuralnych w klasie 2. I już klasa 3 i 4 jest poświęcona na przygotowania do matur. I uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo jednak to jest połowa cyklu nauki, tak, te 2 lata. Wtedy można już, myślę, że rozpoznać swoje jakieś tam predyspozycje i no, ewentualnie, tak jak Kacper, zmienić profil. Trochę taką rewolucję mało zrobić. Więc czy ta 3 klasa faktycznie powinna być tak naładowana tymi przedmiotami dodatkowymi? Nie sądzę, ale no to już nie damy rady nic z tym raczej zrobić na chwilę obecną. Myślę, że ktoś od nas mądrzejszy jednak tym wszystkim zarządza i ma to jakiś cel. Może my w tym momencie nie jesteśmy w stanie go zobaczyć, ale może w przyszłości to wszystko zaowocuje.
0: Tak wspominaliśmy o sprawdzianach kartkówkach, że czy nas motywują, czy nas nie motywują i to też było takim no, tematem rozmów przed chwilą. I jest taka powszechna tendencja, przede wszystkim w podstawówkach, bo już w szkole średniej to może nie aż tak, ale że uczniowie bardzo nie lubią testów, że jak jest sprawdzian lub kartkówka, to jest takie narzekanie, o nie, bo mam sprawdzian, bo mam kartkówkę, to co jest tego powodem, tego takiego narzekania i tego, że uczniowie nie lubią sprawdzianów i kartkówek. Skoro mają one sprawdzać naszą wiedzę, to dlaczego ich nie lubią?
1: No nie lubią, bo tak jak już mówiłam wcześniej, to wymaga od nas jakiegoś poświęcenia, tak? No nie mogę na przykład wyjść sobie na dwór i pograć w piłkę z kolegami, bo muszę się nauczyć na sprawdzian. I myślę, że to jest takie najbardziej irytujące, że to zabiera nasz czas. Bo gdyby na przykład czas był nielimitowany, no to myślę, że moglibyśmy nauczyć się na ten sprawdzian, a później robić inne rzeczy, tak? To jest chyba taki najbardziej irytujący szczegół w nauce do sprawdzianów. No i niektórzy narzekają na stres, że te sprawdziany ich stresują i bardzo się to odbija na ich psychice. No myślę, że to też jest taka trochę wymówka, bo jednak przez całe nasze życie będziemy w jakiś sposób testowani, jak nie tak, to inaczej. Więc trzeba zacząć się do tego przyzwyczajać, a myślę, że im wcześniej, tym lepiej.
2: Zgadzam się tutaj z Magdą, że takie testy nas uczą prawdziwego życia, ale wydaje mi się, że takim głównym aspektem takiej nienawiści do sprawdzianów i kartkówek jest nie tyle, co właśnie sam sprawdzian, czy kartkówka, czy nawet to poświęcenie czasu, ale wynik jej, bo patrząc nawet po sobie, wiele razy miałem tak, że po prostu powiedzmy spędziłem, dajmy na to x czasu, żeby no jakiś spory taki ułamek dnia, żeby jednak się nauczyć na kartkówkę z fizyki, a jednak ten wynik nie jest aż tak, można powiedzieć, że
1: adekwatny.
2: Adekwatny, tak, dziękuję. Adekwatny do pracy, którą włożyłem. Wydaje mi się, że czasami po prostu robiąc powiedzmy parę dziesiąt tych zadań, jednak nadal mi się wydaje, że brakuje mi tej wiedzy z fizyki i nie tyle co takiej zaległości, ale po prostu takiego, że no właśnie może nieskończonego czasu, żebym mógł jednak doszlifować wszystko. Tego właśnie mi się wydaje, że największym problemem nie są same w sobie testy, tylko stres z wyniku i po nich.
0: To tutaj właśnie bardziej bym się zgodził z jakby z Dawidem, że to jest raczej kwestia oceny, nie tyle poświęconego czasu, co właśnie oceny, że nie stresuje nas to, że musimy się jakby pouczyć do kartkówki, tylko bardziej to, że możemy dostać z niej na przykład jedynkę albo dwójkę. To jest takie bardziej stresujące. I też fakt, że tutaj jak Dawid wspomniał, że często to nie jest jakby spędzony czas nie równa się wcale chcianej jakby ocenie, że często ten czas może być traktowany jako czas, który oczywiście, że żaden czas włożony w naukę nie jest czasem straconym, ale z perspektywy na przykład takiego ucznia podstawówki to może być to trochę traktowane jako czas stracony, no bo uczył się, chciał dostać piątkę, a nie wstrzelił się w klucz i dostał na przykład dwójkę w przypadku jakiegoś innego przedmiotu niż w przypadku jakiegoś przedmiotu. I tak mnie też przyszła mi taka myśl do głowy i w sumie pytanie do Magdy, że przez pewien czas zastanawiało mnie jakby sens oceniania na przykład takich testów z lektur i tak dalej, że jak ktoś pisze książkę, no to czy takiej osobie nie chodzi o to, żeby jakby była właśnie wolność tej interpretacji i czy to nie jest tak, że klucz narzuca trochę jakąś formę interpretacji tekstu? Czy to nie jest trochę takie jakby ograniczające? I to jest może nie związane do końca z tematem, ale tak mnie zastanowiło w sumie.
1: No myślę, że masz rację w jakiejś części. Sama myślę, że no też to było przedmiotem moich zastanowień, no bo nieraz było tak, że na lekcjach polskiego ja jakoś interpretowałam tekst, a później dowiedziałam się, że powinnam to zrozumieć inaczej, tak? Chociaż nasza pani profesor zawsze mówi, że każda interpretacja jest dobra i poprawna, jeżeli umiemy ją uargumentować. Więc to trochę stoi w kontrze do tego, co wcześniej powiedziałam. Ale no jednak to jest takie trochę, myślę, że godzenie w wolność tych autorów, tak? To już, nie wiem, z kim to rozmawiałam, to chyba z tegorocznymi maturzystami rozmawialiśmy o Ferdydurkę i o tym, jak Gombrowicz opisuje tam właśnie taką kpi wręcz może z systemu szkolnego, a teraz trzeba się uczyć schematu właśnie Ferdydurkę w szkole. I to stwierdziliśmy, że to jest taka ironia, można powiedzieć. No więc na pewno klucz nigdy nie odda faktycznie tego, co przeżyliśmy podczas lektury i właśnie to zostaje w nas, tak? Dlatego zawsze pani profesor mówi właśnie na lekcjach, że nie czytamy dla niej ani dla klucza, tylko dla samych siebie i że faktycznie poznanie jakiegoś utworu literackiego możemy w pełni osiągnąć przez obcowanie z nim bezpośrednio, czyli poprzez lekturę. Żadne streszczenie czy jakaś opowieść nie da nam tego samego, co właśnie takie samodzielne zapoznanie się z jakimś utworem, treścią.
0: No to tak, dzięki za wytłumaczenie, bo w sumie to tak się zastanawiałem nad tym trochę i tak jak rozumiałem, że niektóre takie naprawdę trywialne zadania, na przykład z polskiego, gdzie jest proste pytanie o to, co na przykład, nie wiem, jakiś bohater założył tego i tego dnia w lekturze, to są też takie właśnie zadania interpretacyjne i tutaj tak mnie to zastanawiało. Jak rozmawiamy o tych testach, to czym można by było je zastąpić, żeby odpowiadało może bardziej niektórym osobom, bo tak często się krytykuje te sprawdziane kartkówki, to czym można by było je zastąpić?
2: Może właśnie mi się wydaje, że nie aż tak częstym sprawdzaniem wiedzy, tylko powiedzmy jak jest w klasach bodajże 4-7, coś takiego jest, że są te testy dyrektorskie, że jest sprawdzenie wiedzy z całego roku tak właściwie. I to jest taki w sumie bardziej adekwatny, bo jeżeli bardzo dużo osób uważam, że stosuje po prostu taką metodę zakuj, zalicz, zapomnij. No i właśnie to jest bardzo, uważam, że nie aż tak dobre, bo na przykład widziałem, przewinął mi się ostatnio film Pateca i właśnie on pokazywał, że na maturze z matematyki rozszerzonej, że ją napisał bodajże na tam poniżej 50% teraz, a 10 lat temu, że na powyżej 90%, czy okolice 90%. Więc to jest właśnie takie może, że ktoś w czerwcu nie będzie pamiętał aż tyle, co z września, więc to było bardziej takie adekwatne pokazanie naszego procesu całej nauki przez cały rok.
1: to tak jak Dawid mówiłeś, takie testy u nas teraz w szkole się będą odbywały, takie całoroczne. I z perspektywy mojej na przykład, to ciężko jest się nauczyć do takiego sprawdzianu, bo tak właśnie skumulować wiedzę z całego roku naraz, to wymaga dużego wysiłku jednak od nas, bo no, mamy też jeszcze inne różne zadania szkolne, więc bardzo się cieszę, że ocena, która będzie z tych sprawdzianów, będzie tylko wynikiem procentowym, taką odpowiedzią dla nas, ile może potrafimy właśnie bez takiego przygotowania jakiegoś dużego zrobić. Ale żeby zastąpić ogólnie już teraz, mówiąc, testy i sprawdziany, myślę, że nie ma takiego remedium jakiegoś, bo każdy człowiek inaczej do tego podchodzi. Jeden bardzo lubi na przykład odpowiedzi ustne i odpowiadają mu i są mniej stresujące na przykład niż taka zwykła pisemna praca, a dla drugiego człowieka będzie to właśnie źródło stresu i to, że będzie musiał, nie będzie mógł przelać na papier, tylko będzie musiał osobiście odpowiadać, będzie z kolei bardzo niekomfortowe, więc czy rzadziej z kolei też to może spowodować, że uczniowie nie będą się tak przykładać do tego i ta systematyczność zostanie zaburzona i będą się uczyć tylko i wyłącznie na te sprawdziany, jakby w chwili, gdy mają one wystąpić, tak? A jak jednak to jest jakieś cykliczne, to trochę łatwiej jest, bo można sobie tę naukę jakoś rozłożyć. Są mniejsze partie materiału, więc łatwiej wchodzi do głowy, szybciej. Więc ja aktualnie nie jestem w stanie podać jakiegoś takiego rozwiązania, które mogłoby zastąpić testy, sprawdziany, kartkówki, bo to, co jest teraz, jest może nie do końca dobre, ale jednak najlepsze, co mamy w tym momencie do osiągnięcia.
2: Trochę tak, Magda, wspomniałaś o procentach, to właśnie tak mi przeszło przez myśl, że to jest właśnie ocena, to nie jest aż tak dobre pokazanie naszej wiedzy. Bo generalnie patrząc na to, że równie dobrze mógłbym mieć 78% i to dalej by była, powiedzmy, trójka, to trójka to nie jest aż tak motywująca ocena, a jeżeli bym był w stanie całą wiedzę ze szkoły albo z roku mieć na 78%, to uważam, że to jest dość dobry wynik. Więc właśnie tak mi to przeszło przez myśl. Albo też na przykład, powiedzmy, dwójka się zaczyna od 40%, a 40% to jest w sumie całkiem sporo. No i ten przedział aż do prawie w sumie 70% na tą dwójkę, to jest, nie, czy do 60? Bodajże do 60. To jest jednak takie, wydaje mi się, że nie aż tak adekwatna ocena do tego procentu.
0: Tak, kartkówki, sprawdziany dyrektorskie to jedno, ale jednak to, co ludzie, tacy powiedzmy, no już no dorośli, tak najbardziej zwracają uwagę, najbardziej pamiętają, to są jednak egzaminy, czyli tak naprawdę jeden duży sprawdzian z całej wiedzy, którą zyskaliśmy przez lata naszej nauki. To jakie mają one dla nas znaczenie i czy jakby reflektują naszą wartość, czy ten procent, który otrzymujemy na sprawdzianie, jakby pokazuje naszą wartość?
1: Egzaminy, jakie mają znaczenie? Myślę, że są na pewno jakimś takim treningiem wytrzymałości, może takiego oddania nauce. Musimy się bardzo skupić i zmotywować do nauki przed takimi egzaminami. Na przykład przed maturą, no to rok trzeba poświęcić na to, żeby jednak powtórzyć to wszystko, takie kompendium wiedzy całej zrobić. Czy one reflektują naszą wartość? Myślę, że nie, bo różnie bywa, tak? Czasami matura będzie, akurat arkusz będzie prosty i osoba, która nie poświęciła zbyt dużo pracy, napisze go na wynik sobie satysfakcjonujący, a osoba, dla której ten arkusz był trudny, a jednak poświęciła rok pracy i dużo jednak tej wiedzy przyswoiła, a akurat, no nie wiem, jakieś zdarzenie losowe, czy no czy właśnie po prostu arkusz, który jej nie sprzyja, sprawi, że jednak ten wynik będzie o wiele niższy niż sobie zakładała i na ile było ją stać, ale no, o jej wartości to nie świadczy jako człowieka. Maturę zawsze można poprawić, więc może spróbować za rok, jeżeli jej wynik nie satysfakcjonuje, ale na pewno nie wpływa to na to, jakim jest człowiekiem i co może jeszcze dalej osiągnąć.
2: Generalnie ja na przykład uważam, że te egzaminy nie reflektują w żadnym stopniu naszej prawdziwej wartości, ponieważ równie dobrze mógłbym być człowiekiem bardzo moralnym, bardzo słownym na przykład i powiedzmy nadal te wyniki z egzaminów mieć, można powiedzieć, że dostateczne albo coś takiego. No generalnie wydaje mi się, że powinniśmy brać wynik egzaminu do tego, do naszej satysfakcji, do tego, czy nas ten wynik usatysfakcjonuje. Jeżeli włożyliśmy pracy faktycznie bardzo dużo, to raczej też oczekujemy sporego wyniku. Więc generalnie mając ten niski wynik, możemy poczuć się po prostu zdemotywowani. I no i to może nam bardzo siąść na głowę, jeżeli można tak potocznie powiedzieć.
0: Odnośnie znaczenia egzaminów, to mi się wydaje, że mają dość spore znaczenie, no bo jednak wybór studiów, tak dalej, no to tak naprawdę ta uczelnia zależy od tego, jaki wynik mamy. No i jednak, tak jak tutaj Magda wspomniała, jest to takie podsumowanie i takie dobre podkreślenie tego, na ile udało nam się jakby, na ile ciężka praca się opłaciła w pewnym sensie. Bo jednak na egzaminach jest, przynajmniej ja, jak zdawałem te ósmoklasisty i my wszyscy, to no ja pamiętam, że się bardzo stresowałem, czy się nie zagapię, czy po prostu nie zapomnę czegoś, to na tym egzaminie tak jest, że nawet jak się nie do końca jest pewnym, to i tak jakoś tak wychodzi, że człowiek pisze najlepiej, jak potrafi. Takie ja mam przynajmniej do tego stosunek. A odnośnie tego, czy reflektują naszą wartość, to tutaj zgadzam się z Dawidem, że nie reflektują naszej wartości i tak jak tutaj wszyscy się zgodzicie ze mną zapewne, to każdy ma taką wartość, której nie da mu się zabrać, taką godność po prostu no, człowieka. I to niezależnie, czy ktoś dostał 20%, czy 30%, czy zdał, czy nie zdał matury, czy się dostał na taką, czy na taką uczelnię, no to jakby przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi i nie patrzy lepiej na kogoś, kto ma 30%, jakby nie patrzy lepiej na kogoś, kto ma wyższy wynik od tego, kto miał niższy.
2: No jeżeli właśnie tak to można spojrzeć, to powiedzmy jest taki... Właśnie na przykład, no tak widzę po swoich kolegach, jest na przykład po prostu taki ziomeczek, który na przykład powiedzmy, no nie wiem, z takiej mojej bez ekspertyzy mojej opinii, to wydaje mi się, że on nie jest aż tak dobrym człowiekiem powiedzmy, a jednak te wyniki książkowe ma, albo nie ma właśnie takiej wiedzy życiowej powiedzmy, takiej jakiejkolwiek zachowanej moralności, albo no nie wiem tutaj jak to można określić, ale no jest po prostu taki... stricte zapatrzony w książki, a poza książkami nie ma takiego własnego życia, własnej osobowości, mi się wydaje, że to jest słabe. Bo generalnie patrząc na to, że jest ktoś taki faktycznie, można powiedzieć, że dobry, taki no, książkowy chrześcijanin, jeżeli można to tak powiedzieć, ale jednak nauka mu nie wchodzi aż tak dobrze, wydaje mi się, że to nie jest aż takie, można powiedzieć, że określenie wartości.
0: Tak przechodząc trochę dalej, to kiedyś tam kilkadziesiąt czy tam kilkanaście lat temu było tak, że jakby może była, ale że jakby nie było takiej jednej ogólnej matury. Że często było tak, że każda uczelnia miała jakieś swoje testy, swoje własne takie progi, w sensie no sami organizowali te testy. No to jeżeli jakby... Czy jest to waszym zdaniem lepsze niż taki jeden ogólny egzamin, jak na przykład E8 czy matura?
1: Myślę, że taka matura, która jest dla wszystkich taka sama, daje większe szanse, bo poziom jest identyczny dla każdego, tak? Dla osoby z Małopolski, z Podlasia czy z Wielkopolski wszyscy piszemy to samo. A jak kiedyś była matura, to każda szkoła miała swoje tematy. To nie pochodziło z... Centralna Komisja Egzaminacyjna wtedy nie podawała tematów matur, to każda okręgowa je podawała i to też w ogóle się chyba różniło od szkoły, jak to tam wyglądało. No i nie było tych równych szans, tak? No akurat, nie wiem, dajmy na to, ktoś, kto pisał egzamin w Warszawie, napisałby na 100% temat z Lublina, ale ktoś, kto pisał w Lublinie, napisał go na przykład na 20%, a odnalazłby się w tym z Warszawy. No i to... Nie jest równe, tak? Teraz myślę, że jest to bardziej uregulowane i jest łatwiej, tak mi się wydaje, bo mamy poziom dla każdego identyczny. A co do testów na każdej uczelni, kiedyś może było lepiej, pod tym względem, bo osoby bardzo się przygotowywały do jednego testu i wybierały sobie mniej uczelni na przykład w takim wypadku. Teraz możemy wybrać ich więcej, dlatego że matura jest tym wyznacznikiem, czy się dostaniemy, czy nie. I jak gdyby nie musimy powielać już tego samego, tak? Możemy wybrać parę uczelni i na przykład data tego egzaminu wewnętrznego nie będzie ze sobą kolidowała, tak? Bo myślę, że były na pewno takie osoby, które chciały zdawać na parę uczelni, ale no i na tej był egzamin tego samego dnia. I co wtedy zrobić? No z którejś trzeba byłoby zrezygnować. Teraz przed takim wyborem już stawać nie trzeba.
2: Generalnie ja uważam, że posiadanie takiego sumarum, że każdy pisze to samo, właśnie tak jak Magda powiedziała, daje równe szanse każdemu. Mimo że jednak każdy człowiek myśli inaczej, każdy podchodzi do jakiegoś tematu inaczej, tak jak właśnie Magda dała ten przykład z, powiedzmy, egzaminem w Lublinie i w Warszawie. Uważam, że to by było po prostu nie fair, ponieważ ten ktoś, kto, powiedzmy, byłby w Lublinie, by żałował tego, że nie jest jednak z Warszawy, bo po tym by miał lepszy wynik, co czyni lepsze studia i w przyszłości, dajmy na to, lepszą pracę. No więc uważam, że posiadanie jednego dla całej Polski albo nawet ogólnie takiego jednego egzaminu, na przykład czy ósmoklasisty, czy matury, jest bardzo dobrą rzeczą, uważam.
0: Ja tutaj jakby zgodziłbym się z wami, że jest lepiej, jak jest taka jedna matura, ale było wymienione dużo minusów tego, jak było. To ja bym chciał trochę plusów wymienić, że, no podając taki przykład, matura rozszerzona z matematyki. I jeżeli matura rozszerzona z matematyki jest ciężka, to ktoś, kto bardzo dobrze umie matematykę, i tak napisze ją dobrze, a jeżeli ona jest prostsza, to więcej osób napisze ją na podobnym poziomie, nawet jeżeli gorzej umieją matematykę, przez co ciężej jest uczelni wybrać konkretnych, powiedzmy, no, kandydatów, osób, które się zgłaszają na daną uczelnię. I też jeżeli każda uczelnia ma swoje, no to może bardziej dopasować test do wymagań, że jeżeli jakaś, na przykład, nie wiem, załóżmy jest jakaś, nie wiem, czy są takie uczelnie, to chyba AWF, czy jakoś tak, że takie związane bardziej sportowe jakieś, takie wyższe, no to jakby jaki jest sens patrzenia tam na egzaminy, gdzie tam może na przykład większe znaczenie mają jakieś jakby umiejętności sportowe. Albo jeżeli jest jakieś, nie wiem, uczelnia, gdzie na przykład biorą na prawo, no to niech tam będą takie właśnie związane z tymi kierunkami oddzielne egzaminy. Wtedy jakby uczelnia może bardziej ukierunkować to, jakich chce mieć, no, studentów. Ale jestem zwolennikiem tego, że jakby jednak była jedna matura, no bo tak jak mówiliście, logistycznie i logicznie to jest często lepszy wybór i może trochę równiejszy, że jakby są równiejsze szanse, ale nie wydaje mi się, że jednak aż tak, bo w momencie, gdy matura jest za łatwa, to te szanse no też są nie do końca równe. Tak ja uważam. Takim pozytywnym, powiedzmy, akcentem chcielibyśmy zaprosić Państwa na krótką muzyczną przerwę.

0: Witam po krótkiej przerwie i kontynuując temat, którym zakończyliśmy już trochę może odchodząc od tematu takich bardziej formalnych i takiego, no, czy uważasz, że człowiek bardziej rozwija się przez sukcesy, czy przez trudne testy i porażki i dlaczego?
1: No ja myślę, że jedno i drugie jest potrzebne, dlatego że jeżeli przechodzilibyśmy przez same jakieś trudne chwile i porażki, no to nie mielibyśmy żadnej motywacji, tak? Naszym jedynym marzeniem byłoby tam wyjechać gdzieś na jakąś bezludną wyspę, zamknąć się tam zupełnie i już w ogóle dalej nie próbować, a jak jednak pojawia się jakikolwiek mały chociaż sukces, to chcemy iść dalej, chcemy nadal się uczyć, myślę, że zdobywać wiedzę, iść dalej, naprzód, a jak tylko cały czas zderzamy się ze ścianą, to ciężko jest jednak jakoś motywować się do jakiegokolwiek działania. Po prostu jest taka stagnacja i wszystkie chęci odchodzą od nas.
2: Osobiście uważam, że jedno i drugie bardzo buduje nasz zarówno charakter, jak i takie nauki do życia. Bo jednak wydaje mi się, że gdybyśmy się stykali z samymi sukcesami, jednak byśmy byli, można powiedzieć, że tak w niebo wzięci, to może się odbić zarówno na naszym ego, jak i na stosunku do innych ludzi. A więc wydaje mi się, że zarówno to i to jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że trudne testy i porażki budują nieco bardziej niż stricte sukcesy, chyba że ten sukces osiągniemy bardzo ciężką pracą i wiemy, że na niego zasłużyliśmy. Ale jednak wydaje mi się, że wygrany to nie jest ktoś, kto od razu wygrał, tylko to jest przegrany, który się nie poddał, tak? Wydaje mi się, że jednak te testy i porażki prowadzące nas na dno, to nas jednak podbudują, ponieważ od dna zawsze można się odbić. Od dna jest dużo łatwiej się odbić niż od czystej wody, tak? Więc no tak jest moje zdanie na ten temat.
0: To ja bym tutaj się zgodził, że zarówno porażki, jak i sukcesy budują. Porażki budują nas pod tym względem, że właśnie możemy się odbić i jakby uświadamiamy sobie, że nawet jeżeli coś nam nie wyjdzie, to i tak jakby możemy iść dalej i możemy stawać się lepsi. Testy, czyli sprawdziany, tam i kartkówki, no to jest jedna rzecz, jeden temat, to i szkoły i tak dalej. Ale mamy w życiu też inne testy. Tutaj jak Magda też wspominała wcześniej, że no, w życiu mamy różne testy. To dlaczego wiele osób czasami może mieć wrażenie, że Bóg nas testuje?
1: Myślę, że to dlatego, że przechodzimy przez jakieś trudne chwile i nie do końca wiemy, co się dzieje i dlaczego się nam to przydarza, bo nie wszystko jesteśmy w stanie po prostu jakiegoś swoim umysłem zrozumieć, ogarnąć. To wszystko dla nas się wydaje jakieś takie tajemnicze i nie możemy zrozumieć, dlaczego. I też myślę, że w takich sytuacjach dużo się modlimy, a często ta odpowiedź, jakaś rozwiązanie nie przychodzi tak łatwo, jakbyśmy chcieli. No i wtedy już pojawia się problem i widzimy, że wtedy po prostu człowiek szuka sobie jakiegoś usprawiedliwienia, dlaczego tak się dzieje. No i najłatwiej jest zwrócić wszystko na Boga prawdopodobnie, bo każdy z nas, myślę, że miał taką chwilę w swoim życiu, że nie do końca się mu układało tak, jak sobie to wymarzył. No i najłatwiej jest znaleźć jakiegoś winnego temu. Chociaż to, nie wszystko powinniśmy tak rozpatrywać, mi się wydaje. Ale to jest chyba takim głównym powodem.
2: Osobiście wydaje mi się, że Bóg nas testuje, można tak powiedzieć, że mamy takie wrażenie, że Bóg nas testuje tylko dlatego, że właśnie, można powiedzieć to tak, nie wiem, tak trochę TikTokowo może zabrzmieć, ale właśnie najcięższe walki są dla najbardziej dzielnych żołnierzy. Nie wiadomo, czy się poddamy w tej walce, czy jednak będziemy dalej walczyć o tą wiarę, o nasze życie, o to, czy możemy mieć jakkolwiek nadzieję dla nas samych. Na przykład uważam, że miałem wiele takich momentów w sumie, zarówno w moim życiu, jak i można powiedzieć, że w wierze, że się czułem, jakbym był testowany. I no jednak wydaje mi się, że, te testy jednak dużo więcej mnie nauczyły niż po prostu te

0: po co Bóg może nas testować, jeżeli nas testuje i mamy wrażenie, że jesteśmy tak sprawdzani przez Boga, to dlaczego Bóg to robi, waszym zdaniem?
1: Myślę, że czasami potrzebne są nam testy, żeby faktycznie uświadomić nas, czy to, w jakim zakresie nas testuje, jest faktycznie nam przeznaczone. Bo na przykład, jeżeli to są jakieś problemy może w relacjach na przykład, też w relacji z Bogiem, to trzeba się zastanowić, czy aby na pewno wszystko jest w tej naszej drodze, czy wszystko jest tak, jak należy. Bo takie trudności mogą skłonić do refleksji i do poprawy pewnych zachowań, czy jakichś postaw. I kiedyś usłyszałam takie zdanie, że Bóg testuje ciebie po to, żeby pokazać ci, jak bardzo ważne jest to, co masz już teraz w tej chwili. I może gdybym nie doświadczyła tego kryzysu i gdybym nie zobaczyła, jak bardzo bolą mnie na przykład pewne straty, czy jakieś, nie wiem, takie oddalenia, czy uchybienia, to mogłabym nie zauważyć, jak bardzo się to dla mnie liczy. Jeżeli byłoby cały czas dobrze, to może przestałabym się starać, może zaczęłabym po prostu mieć to jak w banku i nie wkładałabym w to tyle energii, ile powinnam, a przez to, że pojawił się jakiś kryzys, taki moment zawahania, to mogłam się zatrzymać, zreflektować się i faktycznie pójść dalej już odmieniona w lepszym stylu.
2: No ja generalnie uważam, że Bóg nas testuje, ale to no właśnie dlatego, tak jak Magda mówi, że może, nie wiem, to też strasznie mi się podoba to, co Kasper powiedział, żeby stestować, czy my naprawdę wierzymy. Czy nie jesteśmy, powiedzmy, tak jak kiedyś, jak ludzie wyznania Jehowego chodzili po domach i mówili, że no, dołączcie do nas, no to tam i tam będzie fajnie. A jednak i ludzie przychodzili tylko i wyłącznie ze względu materialnego, a teraz jest bodajże coś takiego, że muszą podeptać i krzyże, i obrazy świętych. Nie wiem, czy nie jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że coś takiego jest, więc wydaje mi się, że to może być taki test naszej wiary, jeżeli, czy, no może to takie pytanie do słuchaczy, czy jeżeli Bóg, nie, czy jeżeli Jehowy zapuka do waszych drzwi, to czy jesteście w stanie poświęcić tą wiarę? Czy jesteście w stanie nie zdać tego testu?
0: To skoro ustaliliśmy, że Bóg może nas testować, to też Bóg musi mieć jakąś taką swoją wolę, jakiś swój plan, jak stwarzał świat. To też według zamysłu i tak dalej. Ma nieograniczoną tak naprawdę wiedzę i wszystko. To jak rozpoznać wolę Bożą? Bo każdy z nas w jakiś sposób, no, czy jak się modlimy, no bo modlitwa to jest tak naprawdę rozmowa z Bogiem, tak dalej, to jak rozpoznajecie wolę Bożą w swoim życiu?
1: Myślę, że najłatwiej rozpoznać w tej modlitwie. Jak modlimy się spontanicznie, to jakieś pewne myśli do nas przychodzą, jakieś takie refleksje i one też mogą być właśnie takim znakiem od Boga. Ale ja kieruję się taką zasadą, że skoro to pochodzi od Boga, to musi dawać mi spokój. Taki, że może się dziać, mogą być jakieś zawirowania, może się dziać różnie. Jakby może mi to sprawiać jakiś czasami dyskomfort, czy no jakoś mnie właśnie testować w pewien sposób, ale jednak pod koniec dnia, gdy do tej modlitwy wieczornej jednak już zasiądę, to ja czuję, że jestem w tym wszystkim spokojna, bo Bóg ma to pod kontrolą i nie jakby nie słyszę. No, Bóg nie daje mi takiej odpowiedzi, że mam na przykład to zmienić, tak? Czy mam jakoś to zmodyfikować. Jakiś ten plan, który już sobie założyłam, faktycznie pochodzi od Niego, bo On pomimo tego, że nie jest idealny, to jednak daje mi taki spokój i poczucie, że nadejdzie ten moment, kiedy to faktycznie spełni się na tyle, żebym zrozumiała, że to jest właśnie wola Boża, a nie tylko to, jak ja sobie to wyobrażam.
2: No, ja osobiście mam trochę takie dość mieszane zdanie, ponieważ w sumie to nie mam pojęcia, jak rozpoznać wolę Bożą. Czasami właśnie, tak jak Magda wspomniała, że w spontanicznej modlitwie, to jednak często mam tak, że modląc się po prostu mam coś takiego, że faktycznie słyszę. I no, nie wiem, czy to zawsze jest głos Boga, czy to nie jest jakaś pokusa, czy to nie

0: jest coś, żeby mnie zmylić, ale często nawet mam tak, że powiedzmy, jest jakieś, powiedzmy, jakaś rzecz niekoniecznie dobra i mi coś tak w głowie jednak taki głos podpowiada, żeby jednak tego nie robić, żeby powiedzmy, nie wiem, dajmy na to nie jechać na hulajnodze elektrycznej, dajmy na to, powiedzmy, 60 na godzinę, tylko jechać z prędkością dobrą. Jechać jednak tak, żeby nic się nie stało, żeby nie było tego ryzyka.
1: Ja powiem szczerze, że tak zadając to pytanie, nie do końca sam wiedziałem, tak jak rozpoznaję wolę Bożą. Zazwyczaj u mnie działa to na takiej zasadzie tego, jak bombardowany jestem przez znaki. W sensie, że jeżeli jakby doświadczam dużo jakichś takich znaków, może sobie czasami dopowiadam, ale takich odnośnie tego, w jakim kierunku mam iść, co mam robić, no to jakby z czasem podejmuję decyzję o tym, żeby to zrobić i w ten sposób rozpoznaję, że jest to wola Boża. No i też jakby ono się realizuje chyba tak na co dzień, tak w codzienności i w tym, jak się nasze życie kształtuje przez lata, wybór szkoły średniej i tak dalej, to wszystko, nawet jeżeli nie do końca my świadomie podejmujemy, to Bóg chyba wie, że my nie podejmujemy tego jakby w pełni świadomości tego, co nas czeka w przyszłości. Więc może w ten sposób rozpoznawalibyśmy wolę Bożą. I tak przechodząc odnośnie takiego zła w świecie i takich tematów z tym związanych, to dlaczego Bóg pozwala na zło? Na to, żeby... Bo właśnie jak jesteśmy testowani i tak dalej, to często wiąże się to z tym, że doświadczamy zła w świecie. To dlaczego Bóg pozwala na zło?
2: Tak jak właśnie już to wcześniej padło, może dlatego, żeby zrobić z tego zła większe dobro. Dużo ludzi właśnie się pyta, dlaczego Bóg pozwolił na to, żeby doszło do wybuchu II wojny światowej, do Holokaustu i do tego wszystkiego, do tego całego zła, które się wtedy wydarzyło. No z takich, nie wiem, na przykład bardziej współczesnych przykładów, no to dlaczego Bóg pozwolił na takie traktowanie dzieci na wyspie Jeffreya Epsteina na przykład. Też możemy się nad tym zastanawiać, bo wyrządziło to wiele zła tym ludziom. Ale musimy jakby przejść przez to, zastanowić się, czy nie była to jakaś wiadomość dla nas, że skoro to się wydarzyło, to musimy zobaczyć, do czego my ludzie jesteśmy zdolni i przestać jakby to robić, przestać w ogóle mieć myśli takie, że można coś takiego wykonać, bo człowiek drugiemu człowiekowi nie powinien być wilkiem i myślę, że Bóg czasami działa dla nas niezrozumiale, i przez zło chce jednak osiągnąć większe dobro.
0: Osobiście mi się wydaje, że Bóg nie do końca pozwala na zło, bo ponieważ wszystko to, co my tak właściwie robimy, to jest nasza wolna wola. To, że my popełnimy złą decyzję, to, że my zrobimy zły czyn, to jest wszystko nasza wina, można powiedzieć. A Bóg jednak nie można obwiniać go za to, że powiedzmy ktoś okradł bank, dajmy na to, bo zrobił to sam to zaplanował, sam to zrobił. To tak samo jakbyśmy teoretycznie powiedzieli, że dlaczego lekarz pozwala na choroby? Albo, no właśnie, to jest właśnie takie głupie spojrzenie, można powiedzieć. No takie mówienie, dlaczego Bóg pozwala na zło, albo pisanie, powiedzmy, na nagrobkach ludzi, co umarli, powiedzmy, w tragicznym wypadku, że Bóg tak chciał. Uważam, że to jest, można powiedzieć, największa głupota, ponieważ jeżeli, dajmy na to, żeby też nie narobić jakiejś obrazy jakiejś rodzinie, co przeszło przez taką tragedię, ponieważ śmierć to jest właśnie tragedia, zwłaszcza u osób bliskich, ale jeżeli, powiedzmy, jest wypadek młodego motocyklisty, dajmy na to na autostradzie, bo jechał z prędkością 250, to wydaje mi się, że jednak Bóg nie dodawał tego gazu, Bóg nie stopował tak samo go, nie patrzył na ziemię, mówiąc, o ten jedzie 250, to mu podłoże nagle, nie wiem, powiedzmy, jelenia przed kołami. No wydaje mi się, że aż tak Bóg nad tym nie ingeruje, żeby pozwolić nam na zło.
1: To mi się tak wydaje, że no jakby Bóg pozwala, jakby zastanawia mnie bardziej to, że w momencie, gdy masz tak jakby... Zgubiłem słowo. Chodzi mi o to, że no, na przykład masz, nie wiem, to, co się dzieje w Palestynie, czy chociażby dzieci, które chorują na raka, no jakby Bóg jest we władzy wszystkiego, jest wszechmogący, więc może zrobić wszystko. No to jakby pytając, że dlaczego Bóg pozwala na zło, mam bardziej na myśli, dlaczego pozwala, żeby działy się takie tragedie.
2: Myślę, że to nie jest, jak gdyby... To ludzie sami sobie to robią, a z racji na to, że mamy wolną wolę, to Bóg w to nie ingeruje. I On po prostu daje nam popełniać te błędy, żebyśmy... No właśnie, to już się zazębia z tym, co mówiłam wcześniej, żebyśmy wyciągnęli z tego jakieś wnioski. Bo tak jak już wcześniej powiedziałeś, Bóg jest wszechmogący i mógłby to wszystko ukrócić, ale czy to naprawdę o to w tym chodzi? Jeżeli będziemy żyli w takiej idylii na przykład, to czy w końcu nie dojdzie do tego punktu zapalnego, gdzie człowiek znowu odwróci się od Boga i zacznie robić to, co nie jest mu przeznaczone? Więc to zło było zawsze, jest, no i chyba niestety będzie, ze względu na to, jacy my ludzie jesteśmy wobec siebie.
1: To tak jeszcze, powiedzmy, kończąc już ten temat tego zła, to co doradzilibyście osobie, która odeszła od wiary z powodu właśnie tego zła na świecie i tak argumentuje swój brak wiary? Co byście doradzili takiej osobie?
2: Myślę, że taka osoba powinna jednak jeszcze to przemyśleć i właśnie spojrzeć na to z drugiej strony, czyli nie patrzeć na to, że to Bóg jest tym złym, tylko że to my ludzie sami sobie to zło tworzymy. I gdybyśmy my przestali, no to Bóg na pewno nie skłaniałby nas do tego, żeby wyrządzać zło. Więc sama wiara, odejście od wiary w takim momencie i z takimi argumentami wcale nie zmienia nic na dobre, a wręcz przeciwnie, myślę, że może nas oddalać od takich jakichś wzorców moralnych na przykład.
1: Niestety powoli kończy nam się już czas. Mam wrażenie, że moglibyśmy rozmawiać tutaj w kółko i w kółko. No ale niestety już się kończy nasza dzisiejsza audycja. Ja chciałbym serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, podziękować wam za to, że mogliście tutaj być i że mogliśmy mieć taką fajną rozmowę. Z takich ogłoszeń azylowych to serdecznie zapraszamy na siatkówkę w piątki o 17:00 i teraz już chyba będzie na hali w piątce. Tak, Dawid?
2: Tak.
0: Tak. Oraz w czwartki jeszcze się będzie to odbywać od godziny 17:00 do 19:00 w sali Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży.
1: No to serdecznie też zapraszamy do ministrantów. To ministranci to taki jeden z czynników, który spowodował, że ja się bardziej w kościele zacząłem udzielać, więc no jakby serdecznie zachęcam. No i też spotkania azylowe we wtorki o 18:45. Zapraszamy też chętnych do pomocy na Azyl Malucha, do Scholi. Tutaj Magda może więcej powiedzieć.
2: Tak, ja serdecznie zapraszam od siebie do śpiewania na mszy w niedzielę o godzinie 20:00 do zespołu Tantum Quantum. Szukamy nowych śpiewających, grających również. Jeżeli znacie kogoś albo sami macie talent, a nawet jeżeli po prostu lubicie sobie śpiewać czy grać, to zapraszamy. Myślę, że na pewno się u nas zaklimatyzujecie.
1: Tak, przechodząc już do pozdrowień, to ja chciałbym zacząć od pozdrowienia wszystkich naszych serdecznych słuchaczy, którzy wytrwali z nami tą godzinę, albo przynajmniej przez moment byli z nami. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam też moją babcię, ciocię, wujka, siostrę Olę i brata Kubę, mamę, tatę, panią Beatkę, naszych księży z kościoła, którzy są odpowiedzialni za różne, powiedzmy, no są odpowiedzialni za naszą formację duchową. Serdecznie pozdrawiamy. I pozdrawiam także wszystkich znajomych, wszystkich kolegów, którzy mogą tego słuchać.
2: Ja chciałabym pozdrowić oczywiście wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło, że już drugi raz pod rząd mogę uczestniczyć w audycji. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałabym pozdrowić moją rodzinę, szczególnie mojego tatę i moją siostrę Basię, bo wiem, że słuchają. Chciałabym pozdrowić mojego chłopaka Antka, moją przyjaciółkę Lenę Kobyła. I jeszcze chciałabym pozdrowić oczywiście księży z parafii. I wszystkich, którzy dzisiaj jeszcze raz chciałabym serdecznie ich pozdrowić, wszystkich, którzy słuchali.
0: Ja natomiast chciałbym tak zacząć od pozdrowienia mojej rodziny, mojej mamy, taty, brata oraz siostry, ponieważ mam nadzieję, że słucha, ponieważ dzisiaj przyjechała ze studiów, więc bynajmniej mam nadzieję, że chociaż chwilę posłuchała tego, co brat mówi. Może przykład ze mnie weźmie kiedyś. Ale generalnie również bardzo chciałbym pozdrowić moją dziewczynę Zuzię, tak właściwie mojego pana z matematyki i pana z fizyki, ponieważ bardzo mnie wspierają w drodze nauczania, wszystkich nauczycieli, księży z naszej parafii, pana prowadzącego, wszystkich słuchaczy, no i tak właściwie, no to każdego na świecie pozdrawiam. Poza tymi złymi, tak? Nie pozdrawiam na przykład ludzi typu Jeffrey Epstein, tylko raczej tych lepszych pozdrawiam, tak? Nie generalizując, ale jednak tak trzeba.
1: I tym akcentem chcielibyśmy bardzo podziękować i do usłyszenia za miesiąc. Dobrego wieczoru.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. 16 maja w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, jednego z patronów Polski, a także patrona diecezji łomżyńskiej. Jutro wieczorem ulicami Łomży przejdzie Droga Światła. Do wspólnej modlitwy zaprasza ksiądz Andrzej Popielski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Łomży.
2: Prosimy o wzięcie lampionów, czy też świec, która będzie po mszy świętej wieczornej, po nabożeństwie wieczornym o godzinie 19 przejdziemy ulicą biskupa Łukomskiego, księżnej Anny, rycerską, kasztelańską, szosą zamrozką, wrócimy do naszej parafii, aby tam wspólnie poprzez tych spotkaniach, chociażby tak jak ta pierwsze spotkanie będzie, uczniowie przybywają do pustego grobu. Drugie takie spotkanie to jest zmartwychwstały, pojawia się Marii Magdalenie. Tych takich spotkań jest 14.
1: Natomiast w najbliższą niedzielę wierni będą również obchodzić pierwszą rocznicę konsekracji kościoła. Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli została erygowana 4 marca 2003 roku.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Maj od pokoleń w Polsce jest miesiącem szczególnie poświęconym Matce Bożej. To właśnie w tym czasie wierni w sposób szczególny wspominają Maryję jako symbol opieki, dobroci i nadziei. Jak mówi ksiądz Jan Krupka, tradycja ta wiąże się między innymi z budzącą się do życia przyrodą.
3: Piękno świata, które nas otacza, mówi nam o innym pięknie, o pięknie Maryi, osoby wybranej w historii zbawienia do odegrania szczególnej roli. Czyli do tego, by być matką Jezusa i to, co jest związane z jakimś podziwianiem, uwielbianiem Boga, dziękowaniem Mu za piękno, jakoś przenosimy wymiar chyba religijny i dziękujemy Panu Bogu za Maryję i podziwiamy jej cnoty i chcemy się od niej uczyć takiej drogi zaufania Panu Bogu i podążania za Nim na codziennych drogach życia. Stąd właśnie maj staje się takim naprawdę miesiącem maryjnym.
1: Litania loretańska należy do najbardziej znanych modlitw maryjnych, która przedstawia Maryję jako matkę, opiekunkę i orędowniczkę wiernych.
3: Tradycja jest związana z domem Matki Bożej w Loreto we Włoszech, stąd mówimy litania loretańska. Te tradycyjne wezwania, one przez nawet ostatnie lata były też uzupełniane. Papież Franciszek dodał kilka wezwań w ostatnim czasie. Ta ma jej treść, te tytuły, które są tam odpowiednio pogrupowane, pokazują nam właśnie Matkę Bożą. Są taką pewną, bym powiedział, głęboką teologią, mówiącą nam o tym, kim jest Maryja, jaka jest jej obecność w historii zbawienia.
1: Do udziału w nabożeństwach majowych zachęca również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Nabożeństwa majowe są żywą i piękną tradycją wiary, a wspólna modlitwa pomaga odnaleźć pokój, umacnia zaufanie do Boga i daje siłę w codziennych trudnościach, mówi arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że maj to miesiąc, w którym dźwięczy chwała Maryi, kiedy dorośli i dzieci gromadzą się, aby najpiękniejszymi tytułami chwalić właśnie Matkę Bożą. Nabożeństwa majowe są piękną i wciąż żywą tradycją naszej wiary. Gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie modlić się słowami litanii loretańskiej. Powierzając Maryi nasze codzienne sprawy, radości, troski, sprawy naszych rodzin i całej ojczyzny. To szczególny czas bliskości z Matką, która uczy nas zaufania Bogu.
1: W XIX wieku papież Pius IX oficjalnie zatwierdził maj jako miesiąc maryjny w Kościele katolickim.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższy poniedziałek poświęcona zostanie odrestaurowana kapliczka we wsi Mikołajki. Prace rozpoczęły się w 2024 roku. Najpierw musiała ona zostać przeniesiona w miejsce przy drodze powiatowej, bo wcześniej stała w polu. Wymagało to wielu zgód, między innymi właściwie właściciela gruntu i konserwatora zabytków. Jej stan był fatalny, dlatego trzeba było ją odbudować, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski.
5: Wcześniej interesowała pewnie wielu przejeżdżających, chociaż była oddalona od drogi, ale jej stan był fatalny. Ona groziła w ogóle przewróceniem się, była mocno pochylona, a przypomnę, że kapliczka została odbudowana w miejsce poprzedniej na początku XIX wieku, a ta poprzednia, to według legend, to był wiek XVI. W związku z tym naprawdę warto było i trzeba było się pochylić nad tym, żeby tą sprawę uporządkować. Dzisiaj można powiedzieć, że ta kapliczka w tym miejscu to jest taką latarnią, takim drogowskazem dla przejeżdżających.
1: Kapliczka zostanie poświęcona świętemu Izydorowi Oraczowi, patronowi rolników i ludzi ciężkiej pracy. Uroczystość rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10 mszą świętą w intencji rolników w kościele w Szczepankowie.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Życie jest za krótkie, żeby grać hollywoodzkie role, tak śpiewa Blue. 10 minut po godzinie 20. Kolejna audycja z cyklu Azyl Młodych, audycja prowadzona przez młodych ze wspólnoty azylowej działającej przy parafii świętego Brunona w Łomży. Zaplanowana jest na czerwiec, tymczasem za krótką chwilę modlitwa różańcowa, ale wcześniej powiemy jeszcze o tegorocznym teście wiedzy, sprawdzianie z udzielania pierwszej pomocy czy umiejętnościach jazdy na rowerze, bo tak wyglądał piątkowy wojewódzki finał 47. ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego gospodarzem była szkoła podstawowa numer 9 w Łomży. Uczniowie musieli wykazać się zarówno umiejętnościami teoretycznymi, jak i praktycznymi. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski nie krył zadowolenia, że decydujący etap konkursu odbył się w jego mieście. Posłuchajmy.
1: Cieszę się, że miasto Łomży po raz kolejny może gościć wojewódzki finał konkursu w zakresie ruchu drogowego. Jest to bardzo ważna rzecz, żeby nasze dzieci znały zasady przepisu drogowego, ponieważ widzimy, poruszają się po mieście. W naszym mieście oczywiście mamy bardzo dobrą infrastrukturę, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, będziemy mieli jeszcze lepszą, ale to jakby nie zwalnia nikogo ze znajomości przepisów drogowych i cieszę się, że w naszych szkołach te przepisy drogowe są uczone, nasze dzieci znają te przepisy.
0: Podkomisarz Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży mówiła o celach i zasadach konkursu.
2: Konkurs ten ma na celu propagowanie bezpieczeństwa, szeroko pojętego bezpieczeństwa na drodze. Jest tutaj test wiedzy, przepisów drogowych, skrzyżowań, jak się poruszać na tych ulicach. Też jest konkurencja pierwszej pomocy przedmedycznej oraz oczywiście jazdy na rowerze i umiejętności z tym związanych.
0: Po zakończeniu testu teoretycznego pytaliśmy, jako redakcja Radia Nadzieja, uczestników finału, czy pytania były trudne.
3: Był łatwy egzamin, trudniejszy był test skrzyżowań, łatwiejszy test wiedzy.
4: No, trudne były takie znaki, które odstępują jakby pierwszeństwa jednokierunkowego, a łatwe były takie pytania bardziej rowerowe.
5: Najtrudniejsze? Skrzyżowania, myślę.
6: Poszło w miarę dobrze, ale lekki stresik był po prostu.
7: Wydaje mi się, że dobrze, ale może być to źle, nie wiem. Myślę, że będzie tak pół na pół. Nie było najłatwiejsze, nie było najtrudniejsze.
8: Myślę, że to będzie takie 18/25 z testu wiedzy i takie 7/10 z testu skrzyżowań.
0: W konkursie udział brali uczniowie w wieku od 10 do 12 lat. Organizatorami konkursu były Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży oraz Polski Związek Motorowy. Igor Herburt, Maryla Rodowicz na antenie Radia Nadzieja.

0: Ten zespół nazywa się Pinocchio Brothers i już za krótką chwilę modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to są dwie linie telefoniczne. Numer jest podobny, różniący się ostatnią cyfrą. 512-123-502.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
2: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
2: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Rozważając tajemnicę światła różańca świętego, modlimy się za papieża Leona, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, za dusze w czyśćcu cierpiące, o powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych, w szczególności dla Eugenii i Danusi, za małżeństwa w kryzysie, o dar pokoju na całym świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Aleksandra w dniu 18 urodzin oraz we wszystkich intencjach modlących się z nami.
2: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Panie Jezu, Ty będąc Bogiem, uniżyłeś samego siebie, stawszy się do nas podobnym. Ty, nie znając grzechu, zanurzyłeś się w wodach oczyszczenia, aby uczynić siebie zapłatą za nasz grzech. Również ten, który w sposób bezpośredni uderza w życie innych osób. Daj nam już tu na ziemi doświadczać Królestwa Pokoju.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
5: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
5: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekiernego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Maria.
1: Dziękujemy, z Panem Bogiem.
2: Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie. Panie Jezu, na weselu w Kanie Galilejskiej po raz pierwszy objawiłeś swoją boską moc. Zgromadzeni wzdłuż granic kraju na wspólnej modlitwie różańcowej, wyznajemy dziś za świętym Piotrem. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Twoja opatrzność dała nam życie i wszystko, czego potrzebujemy do jego rozwoju. A Twoja opieka towarzyszyła i nadal towarzyszy wszystkim pokoleniom, językom, ludom i narodom.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
5: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Dziękujemy, z Panem Bogiem.
2: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Panie Jezu, Królestwo Twoje jest Królestwem wszystkich wieków. Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Przez Ciebie wszystko się stało, a bez Ciebie nic by się nie stało, co się stało. Króluj nam, Chryste. Króluj w naszej Ojczyźnie. Króluj w każdym narodzie. Spraw, prosimy, aby naszą Ojczyznę i cały świat objęło Twe Królestwo. Królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju.
7: Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
5: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie modliła się Jadwiga. Błogosławionej nocy życzę z Panem Bogiem.
3: Z Panem Bogiem dziękujemy.
2: Tajemnica czwarta. Przemienienie na Górze Tabor. Panie Jezu, dzięki Tobie poznajemy, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani Jego dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Prowadzeni przez Ducha Świętego upodabniamy się coraz bardziej do Ciebie, jednorodzonego Syna Bożego. Prosimy z wiarą, abyśmy dzięki kontemplacji Twojego przemienionego oblicza uświęcali się, jak Ty jesteś święty, i aby cały świat poznał Ciebie.
8: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
5: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem dziękujemy.
2: Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Panie Jezu, Ty przez usta apostoła narodów uczysz nas, że podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, tak też jest z Tobą i z nami. Zostaliśmy ochrzczeni i napojeni jednym duchem, by stanowić jedno ciało. Nasza jedność ma swój korzeń w Eucharystii. Bierzemy z tego samego chleba. Wspólnota ciała i krwi Twojej to także współodczuwanie oraz bliskość w stosunku do drugiego człowieka.
9: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,

0: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Za Ojca Świętego Leona i o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo łaski, pełna Pani z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem modliła się Teresa.
2: Dziękujemy, szczęść Boże. Modlitwa za ojczyznę księdza Piotra Skargi. Boże Rządco i Panie Narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę, a szczególnie tym, którzy połączyli się z nami telefonicznie. Pani Marii, Pani Teresie, Pani Jadwidze z mężem oraz Pani Teresie. W studiu modlili się z Państwem
3: Amelia,
2: Magdalena oraz Hubert, posługujący przy konsolecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

My śpiewaliśmy litanię lordańską Najświętszej Maryi Panny. Za 2,5 minuty będzie godzina 21, więc naszą modlitwę właśnie do Najświętszej Maryi Panny będziemy kontynuować. Tuż po apelu jasnogórskim kolejne notowanie listy z mocą, a następnie o godzinie 22.10 aktualności wprost z Watykanu. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy serdecznie w 701 okrągłym nadawaniu listy z mocą, jak to kiedyś w Misie było, mój ulubiony klasyk. No, pewnie młodsi nie pamiętają, to też nie z mojego dzieciństwa, jeszcze mnie na świecie nie było, ale pozdrawiamy wszystkich, nie tylko tych najmłodszych, ale przede wszystkim też tych nieco starszych słuchaczy. Dziś będziemy w trójkę, chociaż na razie przy stole, w studiu jesteśmy we dwóch, jest Dariusz Jakubiek.
2: I jest Paweł Hajduga, a dołączy do nas niedługo. Mam nadzieję, Ewa Judasz Jakubiak.
1: No, gdzieś się tutaj kręci po studiu, pewnie za chwilkę zaglądnie, a my w tym czasie przedłożymy garść informacji. Pamiętajcie, jesteśmy na Facebooku, fotki jeszcze nie było, za chwilkę będzie, jak Ewa wróci, będzie fotka, będzie nowy post na Facebooku, chyba że już jest, to mnie sprostuj, Darku, jeśli coś tam się już pojawiło.
2: Jeszcze nie, czekaliśmy na ciebie, więc tutaj będziemy zaraz wrzucać wszystko na spokojnie, powolutku, po cichutku. A my co? My leźmy do naszej poczekalni może na ten czas.
1: Nie udało się w ubiegłym tygodniu Marcinowi. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Marcin Wargocki po raz drugi z utworem Nadzieja. erden.lista.181 to numer przypisany do tego utworu, a ślemy te SMS-y niezmiennie od początku trwania listy pod numer 7148.
3: Nie osądzam, nie potępiam, lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Marcin Wargocki. Prawie w całości utwór Nadzieja zaprezentował się w naszej poczekalni rdn.lista.181. No chyba, że wam też podoba się ten utwór, ale wiecie, że w naszej liście Marcin Wargocki no, od kilkunastu tygodni jest z innym utworem i nie chcecie, żeby tamten utwór, no, dokładnie utwór jesteś, żegnał się z listą z mocą, ale jeśli zdecydujecie inaczej, to głosujcie rdn.lista.181. To nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: To tak, gwoli ścisłości kilka statystyk. Dwa utwory tylko utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia, a to znaczy, że 7 awansowało i aż 11 spadło, więc no, podziało się trochę na tej liście. Sporo, można powiedzieć. A co się stanie, kto dzisiaj wygrał, kto tutaj spadł i kto do nas dołączył?
2: Witajcie, witajcie, moi drodzy. Jestem spóźniona troszeczkę, ale jestem.
3: Ale
2: lepiej późno niż wcale.
3: Powiedzieliśmy, że się troszkę spóźnisz, że się gdzieś tutaj kręcisz po studiu. Dzisiaj w ogóle, no, dzisiaj jakoś tłoczno i w ogóle pachnie.
2: Tak, mili, serdeczni goście i dzisiaj mamy po prostu dzień dziecka w studiu, mamy dużo słodyczy.
3: Nie skończyliśmy świętować od ubiegłego tygodnia jeszcze?
2: Tak jest.
3: Do 800 dojedziemy z tym.
2: No tak się ucieszyliście tydzień temu, nie spodziewaliście się, że ja będę w studiu, więc teraz powiedzmy, że świętujemy to z jednotygodniowym opóźnieniem, mój powrót do listy z mocą. Ha, ha, ha, tak
3: dobrze,
2: sobie tłumaczę.
3: Nie kończymy świętowania. To jeszcze takie szybkie, bo ostatnio ten 7 plus 11 plus 2.
2: To jest 20. Jest! Nie dałam się teraz zabrać.
3: Matura to bzdura podobno, ale nie, zdałabyś na piątkę. Chociaż teraz się w procentach liczę. Ale dobra, tyle ogłoszeń, tyle gadania. Gramy na miejscu 20. No niestety na miejscu 20 mój ulubiony zespół, Mniejsze Granie. Chociaż ja nie odżałuję piosenki W ciszy tej. Jesteś, Ewa, to pamiętasz pewnie.
2: Oj tak.
3: Wypominam to sobie, ale jest na mojej playliście. Mam nadzieję, że w domu ojca zostanie z nami na dłużej. Głosujcie rdn.lista.179.8.

0: Ojej, co tu się stanęło z tym utworem? Mniejsze granie w dołu ojca, spadek od trzy oczka w dół na sam dół naszej tabeli, można powiedzieć, sam dół naszego notowania.
1: Odwróć tabelę, mniejsze granie na czele.
0: Oj, ten żart się nigdy nie znudzi chyba, ale zmieńcie to koniecznie. Apeluję do waszych serc, do waszych umysłów, do waszych kciuków. Ślijcie SMS o treści rdn.lista.179 pod 7148.
2: To co, po raz drugi dziś. Kogo dzisiaj już prezentowałeś?
1: Kogo witam, kogo goszczę?
0: Ja nie wiem, bo mnie nie było.
1: Marcin Wargocki z utworem Jesteś. rdn.lista.168.11.

0: Marcin Wargocki z utworem Jesteś. A czy jesteście na Facebooku już?
1: Jeszcze nie, bo dopiero się pisze post. Mam czas, że tak powiem, mamy czas.
2: Wy też macie czas?
1: Nie, tutaj nie poganiajcie matki.
2: Cały tydzień możecie głosować na Marcina.
1: Matka ma dzisiaj relaks.
2: Jesteś? Albo na Nadzieję. Dobra, Ewa się tam zmaga z Facebookiem. Możecie już sprawdzać. Zaglądajcie, będziecie szybsi niż Ewa. Ania Jaskierska teraz przed nami. Pozycja 18. Spadek 2 oczka. Porwij mnie. Erden.lista.113.12.

0: Daliście się porwać? Chyba nie, bo mamy spadek w tym tygodniu, dwóch w dół. Ania Jaskierska z utworem Porwi mnie, rdn.lista.113, punktów 12. No tak, no troszkę tak, dobra, można powiedzieć.
1: Co z tym Facebookiem? Mogą zaglądać.
0: Ej, robi
1: słuchacze?
0: Się, no? Jezus, spokojnie, ja tu się muszę zrelaksować, a nie.
1: Nie było tematu. Dobra, gdzie, poczekaj, bo mi się oczy pomyli. 17 pozycja.
2: Pozycja, Maria Bober. Moc słowa, spadek z 14. Mamy same spadki na razie i tak patrząc, prędko się to nie zmieni. Maria Bober uzyskała 13 punktów w tym tygodniu. Jak będzie za tydzień, wszystko zależy od was. RDN.lista.146 na numer 7148.

0: Maria Bober z utworem Moc Słowa. Erden.ista.146, spadek 3 oczka w dół, no i punktów jedynie 13.
1: Bardzo spokojnie graliśmy to na dole, ale teraz to się zmieni. Zmieniamy zupełnie klimat. Nasz ulubiony duet Aaron i Crux z utworem Anioły. Chciałem rzec, że pierwsza was nie, na was jeszcze zaczekamy dzisiaj dużo tych spadków. No i oni też lecą w dół 3 oczka. Erden.ista.142, punktów 18.

0: Czy anioły nas widzą? Tego nie wiemy, ale wiemy doskonale, że widzą nas już na pewno użytkownicy Facebooka, bowiem pojawił się post na Facebooku. Także serdecznie Was zapraszamy. Zaprasza tam cały nasz tercet, niekoniecznie egzotyczny.
1: Czuję, jakbyś mieli anioła stróża, jakbyś z nami czuwał.
0: No tak, tak, tak. Napiszcie, co tam u Was dobrego słychać.
1: Dajemy w strefie spadkowiczów, niestety, w dalszym ciągu. A teraz mocne brzmienie. Kogo mamy, Darku, na 15?
2: San Giuseppe Gangsta z utworem Catholic Punk, spadek z 12. rdn.lista.164.21.

0: Oh yeah.
1: I Paweł zatrząsł swoją grzywą. Jest, jest żart do włosach Pawła. Nie mogłam się powstrzymać.
2: Spaliście? To na pewno już wyskoczyliście spod kołderki, spod kocyka.
1: O tej porze spanie. Chyba sobie kpisz taką piękną majową aurą.
2: W moim wieku już się kładę do spania o tej godzinie.
1: Widzicie, jak mi się uszatek?
2: Tak. Klapnę to łóżko. Okay. Dobrze, no to teraz się wyciszymy. Nie za bardzo, ale jednak. I pierwszy awans. Gratulacje, a komu się należą?
1: Grzegorzowi Klocowi, jak to w tamtym tygodniu określiliśmy, artyście, który najdłużej jest na liście z mocą w ogóle. Także no, gratulujemy serdecznie, pozdrawiamy. Utwór Płaszcz, awans o jedno oczko do góry. Erden.st.166.24.

0: grzegorz?
1: Klot. Tak.
0: Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść.
1: A ja miałam powiedzieć właśnie anegdotkę o tym, że jak słyszycie, że długo grają utwory na antenie naszego radia w Liście z Mocą, to znaczy, że poza anteną w ofie się dość mocno zagadaliśmy.
0: Tak, dużo się zawsze dzieje poza anteną. Na antenie też, no ale dobrze, będziemy może więcej grać, chociaż no teraz wróciliśmy do pełnego składu, więc będzie ciężko, no ale się postaramy. Dobra, to 13 teraz przed nami, piękny utwór.
2: 13, piękny utwór, ale pechowy, bo spadek aż o 6 oczek, największy dzisiaj spadek. Celia z utworem Do Betlejemu. rdn.lista.169 punktów 28.

0: I to był ten, tak, i to był ten przypadek, kiedy zagadaliśmy się.
1: Ale kto korzysta na tym?
0: Dariusz czuwał, że tak powiem, czuwał, nawet założył słuchawki, ale nic nie pisnął słówkiem, że się kończy utwór. No, taki to jesteś. Maciek tu pilnuje, Maciek pilnuje czasu. Pozdrawiamy Maćka Tutaja, którego dzisiaj tutaj z nami nie ma.
1: Musimy linijkę mieć taką, o, mamy, nie, chciałem powiedzieć nóż, ale to byłoby już bardzo drastyczne. Dobrze, no wykorzystamy przy następnym takim incydencie, będziemy pamiętać.
0: Ale dobrze. Wiesz co, nie rozpaczajmy, bo jest dobrze. A dlaczego jest dobrze? Bo na 12 jest ksiądz Jakub Barczak z utworem Lubię być księdzem. Niestety spadek jednoczków w dół. Erdyn.st.902 punktów 32.

0: Obciatłuste jak pączki, które mamy na stole. Ha, bo wy nie wiecie. Musimy kiedyś tego live'a zrobić, to Pawełkiem obiecaliśmy.
1: Zrobimy, zrobimy. Ale tu nawet nie trzeba...
0: To musi być jakieś jubileuszowe kolejne antowanie.
1: Znaczy, szkoda, że zapachu też nie czuć przez radio, ale no, jest dzisiaj...
0: Jest good, good, good, tłusto i dobrze.
1: Jest. I mam nadzieję, że tak będzie już przez kolejne notowania. Będziemy świętować bez końca, tak jak mówiłem na początku.
0: Zawsze ciastka, pączki i placki na każdym notowaniu. Obawiam się, że to się odbije na mojej figurze. No cóż, formę do lata
2: jest dobrze.
0: Dobrze. Spróbowałbyś powiedzieć inaczej.
2: Ksiądz Jakub...
1: To teraz.
2: Ksiądz Jakub...
1: Dzikie serca.
2: A, dzikie serca, tak. Chciałem powiedzieć, że ksiądz Jakub nam rozpoczął walkę o miejsce w pierwszej dziesiątce, bo tutaj punktowo jest bardzo blisko, ale rzeczywiście dzikie serca na 11 miejscu,
0: spadają,
2: czyli zamykają naszą drugą dziesiątkę.
0: Nie zgadzam się.
2: No, jeżeli wszystko od was zależy, jeżeli chcecie, żeby dzikie serca wróciły do naszej pierwszej dziesiątki, a z tego co widzę, dwie pozycje wypadły z pierwszej dziesiątki, a to znaczy, że dwie pozycje z drugiej dziesiątki wpadły do pierwszej dziesiątki. Kto? No to zobaczycie. Stać się kimś dzikie serca rdn.lista.162 punktów 30.

0: żyć. Oj, co tu się dzieje w studiu?
1: Nasi słuchacze wiedzą, że to twój ulubiony utwór zapowiadany każdorazowo.
2: Ja uwielbiam.
0: Tak, jest energia, są dzikie serca i pozwólcie, żeby ta energia z nami została, żeby to uczynić. Musicie słać SMS o treści rdn.st.162 pod 7148.
3: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A jeśli zastanawiacie się, czy wasze głosy mają znaczenie, to zobaczcie tutaj. GG Duo 6G z utworem Narodzenie wskakują z 20 miejsca na miejsce 10.
2: Czyli za tydzień będzie pierwsze.
1: Wszystko w waszych rękach. Każdy głos się liczy, nawet ten internetowy na listazmocą.rdn.pl, bo Dzikie Serca i GG Duo to tylko różnica jednego punktu, czyli tutaj głosowanie internetowe weszło mocno, więc tutaj wszystko od was zależy.
2: No tak, głosujcie.
1: rdn.lista.172.

0: ci, a pokój nie umiem. Tak pokój na ziemi. Pokój na ziemi, tak.
1: Jeżeli myślicie, że GG Duo z tym 10-oczkowym awansem to najwyższy awans, no to musicie jeszcze się raz zastanowić, bo w tajemnicy wam powiem, że czeka nas jeszcze jeden taki potężny awans, ale to za chwilę, bo na razie trzeba iść do miejsca 9, a tutaj ktoś czuwał, żeby zachować swoją pozycję z tamtego tygodnia.
0: A któż to był? Kto czuwa nad nami w liście z mocą, Pawełku? Któż to?
2: Siostra Julita. Z nami od wielu chyba lat już. Może nie od 2012 roku, jak to w przypadku Grzegorza Kloca, ale też pewnie mu dotrzymuje kroku. I bardzo stabilnie. Pozycja 9 utrzymana. Erden.lista.026 punktów 36.

0: siostra Julita Zawadzka, nasza weteranka, jeśli chodzi o ten utwór, bo ten utwór, tak jak tu Darek sprawdzał, już jest 4 lata z nami i zostanie na pewno kolejne. Dzięki waszym głosom. erden.lista.026.
1: No chyba, że będziecie chcieli zgłosić jakąś inną propozycję siostry Julity Zawadzkiej i ta propozycja wyprze utwór Czuwajmy, ale z księdzem Jakubem było, także propozycja była i jednak został utwór Lubię być księdzem, więc nie zawsze jest to tak oczywiste, że propozycja wskakuje do naszej listy z mocą.
0: No aktualnie w naszej poczekalni też jest trochę taka analogiczna sytuacja, bo Marcin Wargocki próbuje i jeszcze się mu nie udało. Zobaczymy.
1: Na razie jest nadziei, nie ma na to, żeby nadzieja się pojawiła.
0: Dobrze, to teraz nasz dyżurny satyryk.
2: Pojawia się teraz Marcin Styczeń i jest to awans z utworem Noc Pojedynku. rdn.lista.170.42.

0: jak zwykle sobie chłopcy by zażartowali, że styczeń w maju, jak to możliwe? No oczywiście, że możliwe, moi drodzy, bo znajdujemy się teraz w okresie tak zwanych zimnych ogrodników i serdecznie pozdrawiamy wszystkie Zośki, bo tak zwanej zimnej Zośki tuż, tuż w przeddzień właśnie z zimnej Zośki nagrywamy dzisiejsze wydanie Listy z Mozą, także wszystkie Zofie serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak, no nie i wszystkie nie tylko Zosie są zimne.
0: Nie wszystkie. Mamy taką jedną słuchaczkę z Poli, która jest bardzo uśmiechnięta, serdeczna i z pewnością gorąca. Pozdrawiamy cię, Zosiu, serdecznie.
1: Pozdrawiamy naszych słuchaczy. Zaglądajcie jeszcze na Facebooka. Czekamy na was, a my teraz będziemy na pozycję 7. Nasz duet Bez Dna. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski. Ocean Bez Dna. Erden.lista.156. Spadek 2 oczka. Punktów 71.

0: piękny duet, w którym można się rzeczywiście zatopić, czyli Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegórski, Ocean bez dna. Erden.ista.156 punktów 71.
1: A jeżeli chcecie zaproponować jakieś swoje nowe utwory, to ślijcie je na lista.z.maupa.rdn.pl. Przyjmujemy zgłoszenia i jeżeli takie dostaniemy, to już za tydzień, mam nadzieję, w propozycjach będą wasze nowe piosenki. I taką nową piosenkę dostaliśmy 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu od kapeli N, Anioł Pański. I tydzień temu wskoczyli do naszej listy na miejsce 19, a teraz 13 oczek w górę. 6 miejsce, kapela N, Anioł Pański, rdn.lista.180, punktów 72. Czy będzie w przyszłym tygodniu na podium? Wszystko zależy od was.

0: Kapela N z utworem Anioł Pański. Niebywały awans z pozycji 19 na pozycję 6, czyli 13 oczek do góry. I napisał do nas wiadomość ksiądz Andrzej Gieroń, który właśnie tworzy Kapelę N. Można ich posłuchać na Spotify. Mają na swoim koncie już dwie płyty, trzecią w drodze i nie tylko z takich mocnych brzmień rockowych są znani, ale także jest brzmień reggae i również ballady się znajdują tutaj w repertuarze tejże grupy, więc ja mam nadzieję, że będziemy mieć okazję przeglądać sobie twórczość Kapeli N. Czy cała kapela wywodzi się z Tarnowa? Tego jeszcze nie doczytaliśmy, więc księże Andrzeju, można nam tam to pisać, ale jeśli tak, to serdecznie pozdrawiamy naszych krajan w liście z mocą i trzymamy kciuki, żebyście się pieli jak najwyżej.
1: Przed nami już tylko 5 utworów. Zaglądamy na pozycję 5. Bliżej, mocniej, więcej. Wszystko się zgadza. Więcej głosów, wyższe miejsce, oczko w górę. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. rdn.lista.156.

0: fantastyczny duet, można to tak powiedzieć, więcej niż duet. Adam Rymasz i grupa Odpowiem, rdn.ista.156.80. No i teraz pozycja, którą niekoniecznie uwielbiają sportowcy, ale zacznę tę pozycję, to może jeszcze na Facebooka zaglądniemy, bo nie byliśmy. Jest z nami Marta, która serdecznie pozdrawia głównie mnie i prosi o wybaczenie.
1: Dziękujemy.
0: Dla was, panowie, ale radiowy anielski głos wrócił. Bardzo się cieszę, Martusiu, że jesteś z nami. Ja wróciłam i ty też wróciłaś na listę z mozą. Serdecznie pozdrawiamy. Jest z nami Marek, który pozdrawia wszystkich, całe radio. Jest z nami Gosia, która pozdrawia też ekipę w studiu i wszystkich. No i jest Mariusz Śmiałek, który pozdrawia w imieniu całej Polonii szkockiej.
1: To do Szkocji jeszcze zaglądniemy. Na razie zaglądamy do Meksyku. Carlos, Janusz, Jędrusik. I cóż mogę ci dać? Już myślałem, że coś w Opaznów, ale nie. Santana był z Meksyku. Janusz chyba nie, ale pozdrawiamy serdecznie. I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116.96.

0: И гитара. И Януш, и Андрусик. И cóż mogę ci dać? Erden, kropka, sta, kropka, 116 punktów, 96. No i teraz rzeczywiście będzie punktowa przepaść, jeśli chodzi o podium. 701 notowania listy z mocą.
1: Miejsce trzecie.
2: I tu są niespodzianki, bo mamy ostatnio duże przetasowanie, jeśli chodzi o czołówkę, i tu do samego końca nigdy nic nie wiadomo, bo otóż się okazuje, że zwycięzca się zmienił. Ubiegłotygodniowa zwyciężczyni Magdalena Sikora jest dziś na lokacie trzeciej. On z nami, erden.lista.159 punktów 407.

0: Magdalena Sikora, on z nami, czyli zeszłotygodniowa zwycięzczyni listy z mocą. Dzisiaj na pozycji trzeciej rdn.lista.159 punktów 407.
1: Miejsce drugie.
0: I teraz swoje myśli, słowa i myśli głównie
2: Wszystko kierujemy do Szkocji.
0: Ku Szkocji, tak, dokładnie.
2: Ja czekam na tą rybkę z gazety ciągle, nie zapomnę ci.
0: A gdzie mi? To Karol.
2: No, Karol.
0: To Karol zaproponował, nie ja. Ja w takie propozycje się tutaj nie mieszałam. Załatw sobie z Mariuszem, jest na Facebooku dzisiaj, więc może ci akurat nie wyślę kurierem gdzieś tam coś.
2: Dobrze, to poczęstuję się z tobą, jak mi prześlę to kurierem.
0: Spoko, i git. Okay.
3: To jak wy o rybie...
0: Dzisiaj pączki, jutro żywe.
3: Jak wy o rybie, to ja o łani, bo z tym utworem jak łania, tylko Jezus zawędrowali na pozycję drugą, rdn.lista.940 i punktów 441.

0: Kto wie, jaka dzisiaj, czy słoneczna, czy deszczowa, ale Szkocja. I projekt Tylko Jezus, Jagłania, erden.ista.940, punktów 441.
1: A my zmierzamy do miejsca pierwszego.
2: Miejsce pierwsze.
0: Stali słuchacze z pewnością już wiedzą, oraz ci, którzy śledzili statystyki. Dzisiaj nie powitaliśmy żadnej nowości na liście z mocą, więc ktoś ze stałych bywalców notowania naszego jest na pozycji pierwszej. A któż to, drodzy panowie?
3: Zwyciężyłaś
1: zespół Aretę.
3: Wszystko się zgadza. Wszystko na swoim miejscu. Utwór się dopasował do swojego miejsca w tym tygodniu, ale była zaczęta walka do samego końca dzięki waszym głosom. Bądźcie z nami również za tydzień. Głosujcie do czwartku, do 12. Zliczamy wasze głosy. Przy okazji pozdrawiamy Huberta i Joasię, którzy czuwają nad prawidłowym działaniem systemu i zliczają skrupulatnie każdy wasz głos. No i tyle niespodzianek na dziś przygotowaliśmy. Czekamy w kolejnym, również okrągłym 702 notowaniu świątecznym.
0: Okrągłym jak te pączki, które dzisiaj będziemy jeść. Niedługo my będziemy tacy okrągli, chociaż sobie Pawełku nie grozi.
3: Oj tam.
0: A w Szkocji słonecznie, moi drodzy. Taka informacja najnowsza.
3: Pozdrawiamy Szkocję, pozdrawiamy cały świat, wszystkie stacje radiowe, które z nami współpracują.
0: I te, które nie współpracują też.
3: Też pozdrawiam, a będą współpracować. Dobrego tygodnia wam życzymy. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Ewa Judasz Jakubek.
0: Paweł Hajduga.
3: Dariusz.
4: I ten trzeci.
0: Dawno tego nie robiliśmy w takim składzie, wybaczcie.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Wam też życzymy dużo uśmiechu, dużo zdrowia. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.
5: Tak szybko biegnie czas. O szczęście każdy z nas wciąż walczy, boje.

Lista z mocą. Debiuty i nie tylko. Znowu noc. Znowu Radio Nadzieja. 103,6 FM.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV przypomina, niezbywalna godność człowieka powinna być podstawą prawa i praworządności. Chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek muszą dziś dążyć do pełnej jedności, napisał papież w liście do koptyjskiego patriarchy. Nuncjusz apostolski w Ukrainie komentuje ostatnie brutalne ataki wojsk rosyjskich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji OBWE poświęconej zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Doceniając międzynarodową współpracę, papież przypomniał o niezbywalnej godności człowieka i o trosce o jego integralny rozwój.
2: Papież mówił, że prawdziwa sprawiedliwość nie może zadowalać się jedynie wymierzaniem kary, ale musi również uwzględniać podejście oparte na wytrwałości i miłosierdziu, ukierunkowane na resocjalizację i pełną reintegrację społeczną sprawców. Poszanowanie niezbywalnej godności także tych, którzy dopuścili się przestępstw, wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur oraz wszelkich form okrutnego lub poniżającego traktowania. Leon XIV zaapelował też o wieloaspektową pomoc, która nie będzie ani czysto represyjna, ani permisywna, ale pomoże uzależnionym odzyskać wolność i odkryć na nowo godność otrzymaną od Boga.
1: Dziś po południu Leon XIV przewodniczy w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej pogrzebowej kardynała Emila Paula Czeriga, który zmarł we wtorek w wieku 79 lat.
2: Zasłużony watykański dyplomata przez ponad 40 lat pracował w strukturach i przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej, między innymi jako nuncjusz w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Był między innymi pierwszym obcokrajowcem na stanowisku nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino. Zostanie pochowany w swojej ojczyźnie, Szwajcarii.
1: W obliczu konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek powinni dziś dążyć do pełnej jedności, napisał Ojciec Święty w liście do koptyjskiego patriarchy Tawardosa II z okazji Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.
3: Leon XIV przypomniał w liście, że przyjaźń nie jest ulotnym pojęciem, ale ważnym elementem wiary, bowiem sam Jezus nazywał uczniów przyjaciółmi. Zapewnił, że w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego modli się, aby Duch Święty prowadził Koptów i katolików ku pełnej komunii, której pragnienie ożywiły obchody 1700-lecia pierwszego soboru ekumenicznego w Nicei.
1: Nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, komentuje w rozmowie z mediami watykańskimi ostatnie tragiczne bombardowania. Wskutek rosyjskich nalotów z udziałem ponad 1500 dronów oraz rakiet zginęły co najmniej 24 osoby, a 48 zostało rannych. Odłamki trafiły także w budynek nuncjatury.
3: Rozmawiałem z proboszczem kościoła świętego Bazylego, cerkwi grekokatolickiej, która znajduje się około 1,5 kilometra od nas. Niedawno naprawili dach świątyni, który poważnie przeciekał i w którym odkryli 57 dziur powstałych od dronów i rakiet w ostatnich miesiącach. W Chersoniu został trafiony pojazd ONZ podczas dystrybucji pomocy humanitarnej. Są to ataki celowe na osoby niosące pomoc humanitarną, aby ludność jej nie otrzymała.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Znowu noc, znowu Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Dzień dobry, z tej strony Paweł Majewski. Witam serdecznie naszych słuchaczy. Naszym gościem dnia w piątek jest wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Dzień dobry, panie wójcie.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Panie wójcie, zacznijmy od tematu, który na początku maja mógł niektórych przestraszyć, mieszkańców gminy Kolno, no bo wtedy powiatowy lekarz weterynarii w Kolnie poinformował, że u 3 padłych gołębi w miejscowości Czerwone wykryto wirus rzekomego pomoru drobiu. No i została wprowadzona strefa skażenia na tym obszarze. Jak teraz wygląda sytuacja już po kilkunastu dniach od tego tematu?
3: No generalnie sytuacja wygląda tak samo jak w momencie wprowadzenia właśnie tego rzekomego pomoru drobiu, ptactwa. No wykryto rzeczywiście w kilku przypadkach właśnie rzekomy pomór drobiu i w tej chwili jestem w stałym kontakcie z powiatowym lekarzem weterynarii i ten stan jeszcze najprawdopodobniej będzie trwać do połowy czerwca, jeżeli oczywiście nie będą nowe przypadki, ponieważ proces inkubacji wirusa ma swój czasokres i już w momencie, kiedy nie byłoby nowych przypadków, to w połowie czerwca można byłoby tą sytuację już generalnie znieść.
2: A nie ma w tej chwili nowych przypadków, tak?
3: Nie ma w tej chwili nowych przypadków. Jest to bardzo poważny temat, ponieważ rzeczywiście ten rzekomy pomór drobiu ma, jeśli by to się rozwijało, to miałby dość poważne konsekwencje. Oczywiście dla populacji tych zwierząt, a nie, to nie ma wpływu i znaczenia, jeśli chodzi o zdrowie ludzi. No ale wiadomo, dobrze, że to zostało wprowadzone, ponieważ w tej chwili te wszystkie działania związane z biosekuracją na pewno przyniosą rezultat, tak, spodziewany rezultat, żeby właśnie ten pomór się nie rozprzestrzeniał.
2: No ale to jest oczywiście dla mieszkańców pewne utrudnienie, tam różne przepisy sanitarne, które muszą stosować, których muszą nie stosować, więc pewnie wszyscy mają nadzieję, że do połowy czerwca, tak jak pan wójt powiedział, ta strefa skażenia zostanie zlikwidowana.
3: Na pewno, ale dobrze, że te działania zostały podjęte, ponieważ niekontrolowane mogłyby przynieść na zasadzie nawet takiej zjawiska kuli śnieżnej nieobliczalne skutki, a w tej chwili jeżeli mieszkańcy stosują się do tych zaleceń, na pewno to ograniczy i wyeliminuje ryzyko rozprzestrzeniania się.
2: Panie wójcie, przejdźmy do tematów infrastrukturalnych. Niedawno, pod koniec kwietnia, podpisał pan umowę na remont drogi w miejscowości Tyszki Wądołowo. Na jakim etapie jest ta inwestycja? Czy już się prace rozpoczęły? Co właściwie tam się zmieni na lepsze dla mieszkańców?
3: Tak, to przedsięwzięcie realizujemy tylko i wyłącznie w oparciu o środki własne, ponieważ ta droga, jak również dwie inne, były zgłoszone do naboru ogłoszonego przez wojewodę do budowy dróg.
2: Rządowy Fundusz Rozwoju
3: Dróg, tak. Nie uzyskaliśmy dofinansowania. I w tej chwili, analizując sytuację na rynku wykonawstwa, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia drogowe, jest to dla inwestorów dość dobra sytuacja, ponieważ przetargi rozstrzygamy, oferty są składane w takiej skali jak 50-60% wartości kosztorysowej naszych przedsięwzięć, więc z uwagi na fakt, że nie otrzymaliśmy środków, a sytuacja na rynku wykonawstwa jest dla inwestora dość dobra, więc takich rozwiązań się i mamy.
2: Czyli po prostu inwestorzy jakby biją się o zlecenia, bo tych zleceń jest mniej.

0: Tak, takie działania, jakie podejmuje gmina Kolno, że chce wybudować, jest to też taki ukłon w stosunku do inwestorów, do wykonawców. Oczywiście, ponieważ jest to dla nich... Zdaję sobie sprawę, wszyscy zdajemy, bardzo trudny czasokres, ponieważ mają firmy, które powinny funkcjonować i to w zasadzie jest takie podawanie również im tlenu. A dla nas jest to o tyle dobra sytuacja, że jeżeli nie otrzymaliśmy dofinansowań, to możemy bardzo ważne, takie niezbędne, oczekiwane przez mieszkańców inwestycje realizować.
1: I to jest taka inwestycja, tak?
0: To jest tego typu inwestycja, gdzie przez okres najbliższego pół roku ta droga zostanie wybudowana. W miejscowości Tyszki Wądołowo. Na ostatniej sesji Rady Gminy również do budżetu wprowadziliśmy środki na dokładnie takie same rozwiązania w przypadku dwóch dróg na terenie gminy Kolno, które też zostały zgłoszone do tego naboru. Droga w Giedkach i droga w Koziki Olszyny. W tej chwili już jesteśmy po otwarciu ofert na drogę w Koziki Olszyny i ta tendencja, gdzie oferenci składają swoje oferty została utrzymana. Wybudowalibyśmy tą drogę w granicach 60% wartości kosztorysowej, co dla nas jest już do przyjęcia. Następny przetarg będzie otwarty już w ten poniedziałek, wobec czego ten kierunek, jaki przyjęliśmy, wydaje się być słuszny, ponieważ rzeczywiście te kryteria, które chcemy, aby były spełnione, są spełnione. To, że nie otrzymaliśmy dofinansowania, to nie znaczy, że nie ciąży na nas obowiązek realizacji oczekiwań naszych mieszkańców. To są bardzo ważne drogi dla tych mieszkańców, wobec czego chcemy je wybudować.
1: No właśnie, ale nie otrzymaliście dofinansowania. Żadna z trzech dróg. Wielu też samorządowców w regionie narzeka na to, że o te środki zewnętrzne jest dużo trudniej w ostatnich latach. Czym to jest spowodowane według pana wójta?
0: Jest dużo trudniej pozyskać środki zewnętrzne na tego typu przedsięwzięcia, na infrastrukturę drogową. Dla nas jest to o tyle niepokojące, ponieważ jest to już to drugi nabór, w którym uczestniczy gmina Kolno i nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania, wobec czego jest to dla nas niedobra sytuacja finansowa, bo proszę, przecież to czysty, taki bardzo łatwa kalkulacja matematyczna. Moglibyśmy wybudować nie te trzy drogi ze środków własnych, które w tej chwili chcemy wybudować, a jeszcze trzy takie same, prawda, gdybyśmy mieli dofinansowanie w wysokości 50%, więc to może uzmysłowić, jak bardzo ważne są takie programy, które pozwalają stwarzać nam takie mechanizmy finansowania budowy dróg. No w tej chwili jesteśmy tego pozbawieni, oczywiście ubolewamy, oczywiście będziemy aplikować, ponieważ mamy w tej chwili przygotowaną dokumentację na kilkanaście dróg. My zdajemy sobie sprawę, że w gminie, takie jak gmina Kolno, gminie typowo rolniczej, przy tak dużej sieci dróg, tak dużym kilometrażu dróg, zapotrzebowanie na budowę dróg asfaltowych było, jest i będzie. To, co zrobiliśmy bardzo dużo, ale jeszcze oczekiwania są dużo, dużo większe. No i my musimy je realizować. Oczywiście nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do budowy dróg asfaltowych, ponieważ również własnym sumptem wykonujemy takie przedsięwzięcia, które są swoim zakresem dużo mniejsze, bo to chodzi o odcinki 100, 150, 200, 300 góra metrowe, gdzie budujemy wewnątrz miejscowości z kostki brukowej, ale to już w oparciu o swój potencjał. Również bardzo ważne jest, abyśmy modernizowali, poprawiali stan dróg dojazdowych na pola i łąki. I tutaj przede wszystkim realizujemy to w dość dużej skali, co roku w dużej skali, ale w oparciu o żwirowania i w oparciu o dostarczanie kruszywa na te drogi. Są to bardzo dobre rozwiązania, trwałe rozwiązania, które podnoszą jakość funkcjonowania tych dróg naprawdę w sposób bardzo duży.
1: Panie wójcie, wspomniał pan właśnie o tym funduszu rządowym, że nie udało się otrzymać środków, ale są programy rządowe, z których wszyscy otrzymują pieniądze. Mhm. Mówię tutaj o programie ochrony ludności i obrony cywilnej. To jest taki program, który ma przygotować społeczeństwo i samorządy na najgorsze nawet, na ewentualny wybuch wojny. Jak wasze inwestycje w 2026 roku z tego programu się przedstawiają?
0: No, oczywiście już jesteśmy po złożeniu wniosków, w wymaganym oczywiście terminie. Złożyliśmy wnioski na zakup działki, na której z kolei powstanie, to jest drugi wniosek, budynek, na którym będzie miejsce schronienia ludności o kategorii U1 i magazyn również.
1: A U1 to oznacza?
0: To jest taka kategoria miejsca schronienia, która nie jest za bardzo skomplikowana do wykonania, prawda? Gdzie mieszkańcy mogą na czas jakiegokolwiek alarmu po prostu przyjść i w miejscu bezpiecznym przetrwać to zdarzenie, prawda? Więc i również i na tym się w tej chwili koncentrujemy, żeby pozyskać pieniądze, zakupić działkę, następnie przygotować się, jeśli chodzi o dokumentację projektową, na realizację tych zadań.
1: Jaki to koszt?
0: No to są koszty w granicach 300 tysięcy złotych łączne, prawda? Ogólna pula środków, które są do dyspozycji gminy, wynoszą ponad 500 000 złotych, a resztę kwoty chcielibyśmy przeznaczyć na zakup mini koparki, która też jest bardzo potrzebna z uwagi na troskę, na dbałość o infrastrukturę krytyczną, jaką jest sieć wodociągowa. Tutaj też przecież może w każdym momencie dojść do awarii, do zakłóceń, a jest to podstawowa potrzeba każdego człowieka, naszych mieszkańców, właśnie takie zaopatrzenie w wodę.
1: Panie wójcie, zapytałbym jeszcze o kwestię, która mieszkańców Łomży cieszy, mieszkańców Kolna pewnie trochę mniej, no bo za miesiąc wraca kolej do Łomży w ramach programu Kolej Plus, ale wcześniej była inna koncepcja Szprychy numer 3. No, to była koncepcja, do której bardzo zainteresowana była między innymi gmina Kolno. Mieliście być połączeni i z Mazurami, i z Warszawą. Teraz to chyba już jest nieaktualne, prawda?
0: Nie, to nie jest nieaktualne, tylko niepokoi nas, że to się przedłuża, prawda? To nie jest wycięte, to nie jest pozostawione, natomiast w taki sposób, żeby to nie było realizowane, jest propozycja zmiany trasy Szprychy numer 3, gdzie w Kolnie ona odbijałaby na Białą Piską i na Grajewą, a nie na Pisz, prawda? Oczywiście bylibyśmy również skomunikowani z Piszem, ale już taką drogą troszeczkę inną, bardziej okrężną. Nas generalnie ta zmiana nie przeraża. Ważne, że ta kolej dotarłaby do Kolna, do gminy Kolno, bo z tym też wiążemy oczywiście ogromne nadzieje. Natomiast nas bardziej niepokoi to, że ta zmiana spowoduje wydłużenie, i to bardzo istotne, procesu powstania tej kolei, ponieważ trzeba opracować nową dokumentację, nową, a ta praktycznie już jest zrealizowana przy tej koncepcji Łomża, Kolno, Pisz, Orzysz, Giżycko. Więc tutaj na pewno to wydłuży i to nas niepokoi, czy czasami w tak długi czas okres realizacji tego przedsięwzięcia nie spowoduje, że ono naprawdę może nie powstać.
1: No ale też ten czas, można powiedzieć, przez który nic się nie działo w ostatnim czasie wokół tej szprychy, no to już jest spore opóźnienie dla inwestycji, ale jak rozumiem, jest jeszcze optymizm, że ten projekt dojdzie do skutku, tak?
0: Jesteśmy w studio Radio Nadzieja i ta nadzieja nam też również towarzyszy przy jakichkolwiek naszych działaniach. No mamy nadzieję, że jednak nikt nie zrezygnuje, że właśnie zmiana koncepcji przebiegu tej trasy jest spowodowana jakimiś racjonalnymi przesłankami typu usytuowaniem jednostek wojskowych, Kolno, Grajewo, to ma swoje jakieś na pewno uzasadnienie, prawda? I myślimy, że to o to chodzi, a nie o to, żeby po prostu opóźniać, bo to nie byłaby dobra sytuacja, ponieważ wszyscy oczekujemy już tych definitywnych rozstrzygnięć, rozwiązań, chociażby z czysto takich powodów planistycznych, ponieważ na terenie gminy są przedsiębiorcy, rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa, i jeżeli obszar, który dotyczy rozwoju, jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o przebieg trasy tej szprychy numer 3, no to wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie daje nam uzgodnień. Mhm. To powoduje no jednak zastój, to powoduje brak rozwoju też no części firm, gospodarstw naszych mieszkańców.
1: Czyli jakby nie tylko nie ma wtedy kolei, ale też nie ma dróg.
0: Dokładnie, dlatego czy takie, czy inne rozstrzygnięcie powinno być, ponieważ ono blokuje, tak jak wspomniałem, również inne działania.
1: Panie wójcie, może zmienimy teraz troszeczkę temat, bo w marcu ogłosiliście rekrutację do klubów dziecięcych w dwóch miejscowościach, w Lachowie i w Zabielu. Jak to w tej chwili wygląda? Rekrutacja zakończona? Czy może są jeszcze jakieś miejsca? Być może słuchają nas rodzice z gminy Kolno?
0: Tak, zakończyliśmy rekrutację. Oczywiście tą formalną, ponieważ kluby dziecięce funkcjonują na tej zasadzie, że ta rekrutacja jest ciągła, jeżeli są wolne miejsca. Gmina Kolno przygotowała w ramach tego programu 16 miejsc, po 8 w klubie dziecięcym w Lachowie i 8 w klubie dziecięcym w Zabielu. W tej chwili mamy po pięcioro dzieci w każdym z tych klubów, czyli jeszcze są wolne miejsca. Te miejsca oczywiście się zapełnią, ponieważ już mamy wnioski, mamy podania od rodziców tych dzieci, które dopiero będą miały możliwość, jak skończą jeden rok życia, prawda, od miesiąca września uczestniczyć. Także tutaj jesteśmy bardzo spokojni. Cieszy nas niezmiernie fakt, że już dla 10 dzieci, dla rodziców tych dzieci mogliśmy zafundować takie bardzo prorodzinne rozwiązanie. Rozwiązanie, które umożliwi tym rodzicom aktywność zawodową. Także tutaj jest to naprawdę taki pozytyw tych naszych działań, ponieważ stworzyliśmy ofertę dla pewnej grupy naszych mieszkańców.
1: No to jest chyba teraz kluczowe właśnie, żeby rodzice mogli szybko wracać na rynek pracy, no oczywiście, a opieka nad dzieckiem oczywiście nie cierpiała na tym.
0: Oczywiście, panie redaktorze, ja też korzystając z faktu, że jestem gościem w Radio Nadzieja, chciałbym zachęcić rodziców, którzy mają dzieci w tym wieku, do tego, aby jednak skorzystać z tej oferty, ponieważ dzieci naprawdę przebywałyby w niezwykle dobrych warunkach, które stworzyliśmy. Warunki, które są nastawione na rozwój tych dzieci. Wobec czego warto z tego skorzystać dla dobra dzieci. Ja tylko dodam, że gmina Kolno myśli o rozwoju dzieci, począwszy od klubów dziecięcych, po również inne formy wychowania przedszkolnego, ponieważ mamy punkty przedszkolne w takich miejscowościach jak właśnie Czerwone, jak Zabiele. Mamy przedszkole samorządowe w miejscowości Lachowo, więc ta oferta jest budowana z myślą o każdej grupie wiekowej dzieci, tak aby stworzyć im naprawdę optymalne warunki do rozwoju z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście dać szansę rodzicom do karier, do aktywności zawodowej.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o demografię w waszej gminie? No bo stwarzacie warunki właśnie dla rodziców, żeby swoje pociechy posyłali do żłobka, do klubu dziecięcego, do przedszkola, ale czy właściwie no, nie jest taki alarm demograficzny, że tych dzieci jest coraz mniej i może się okazać, że te punkty dziecięce wcale nie będą niebawem niestety potrzebne?
0: Niestety dane, którymi dysponujemy, no nie są zbyt optymistyczne. Na pewno nie ma takiego czarnego scenariusza, o którym pan mówi, że nie będą potrzebne. Będą potrzebne, na pewno. Aczkolwiek liczba dzieci z danego rocznika sukcesywnie się zmniejsza, czyli ta ilość urodzeń jest mniejsza. Nie dotyczy to oczywiście tylko gminy Kolno, bo jest to taka tendencja ogólnokrajowa. Nasze społeczeństwo się starzeje, mamy mniejszy przyrost naturalny. To oczywiście ma niesamowite konsekwencje, jeśli chodzi o funkcjonowanie i organizowanie oświaty na terenie gminy Kolno i innych gmin, bo proszę sobie wyobrazić, że my w tej chwili od 1 września następnego roku szkolnego będziemy mieć w systemie 481 dzieci w klasach 1,8. To jest dużo mniej niż jeszcze kilka lat temu. Będziemy mieć w zerówkach 70 dzieci i w tych innych formach wychowania przedszkolnego będziemy mieć 73 dzieci. Czyli to są takie liczby, które jednoznacznie wskazują na to, że ta liczba się cały czas zmniejsza. My na terenie gminy jesteśmy przygotowani na to, że stworzyliśmy generalnie naprawdę bardzo dobre warunki do przebywania uczniów w szkołach. Mamy szkoły wyremontowane, stworzyliśmy również grupy w punktach przedszkolnych 9-godzinne, wobec czego tutaj jest ta opieka zapewniona, rodzice mogą oddawać dzieci, no ale nie ma tych dzieci po prostu.
1: Nie boi się pan, że właśnie mniej tych dzieci to będzie oznaczało konieczność likwidacji której szkoły w dłuższym okresie?
0: Może nie likwidacji, ale zmianę stopnia organizacji szkoły, ponieważ już w tej chwili mamy niepokojące dane, bo tak jak powiedziałem, 481 dzieciaków we wszystkich naszych 7 szkołach, gdzie mamy takie szkoły jak Borkowo, jak Wykowo, gdzie liczba dzieci uczniów klas 1-8 wynosi 46 osób, to jest mało. W Zaskrodziu mamy 36, 1-8 dzieciaków, to jest naprawdę bardzo mało.
1: 4,5 osoby na klasę.
0: Dokładnie, tak? Mamy takie klasy, których ilość uczniów wynosi 2 osoby. I to jest naprawdę ogromny koszt, jaki ponosimy, aby zorganizować proces edukacji. Dlatego jakieś rozstrzygnięcia na pewno są konieczne, są niezbędne. Oczywiście był to już przedmiot rozmów z radą gminy, z radnymi. Niemniej jednak wiemy też, co nas ogranicza, ponieważ tego typu rozwiązania, aby stworzyć, zracjonalizować sieć szkół, żeby to zrobić, musi być pozytywna opinia kuratora oświaty. Ona jest wiążąca. Jeżeli jest negatywna,
1: to nic nie możemy zrobić.
0: Nie możemy nic zrobić. A w tej chwili sytuacja jest taka, że jakiekolwiek protesty ze strony rodziców już niejako powodują, że ta opinia jest negatywna. Jesteśmy w takiej sytuacji bardzo trudnej, ale niemniej jednak będziemy starali się docierać do mieszkańców, tłumaczyć im, że te rozwiązania są nieodzowne, są konieczne i absolutnie niekoniecznie wiąże się to z jakąś gorszą sytuacją, gorszymi warunkami dla uczniów. Absolutnie nie, bo mamy szkoły naprawdę bardzo dobrze wyposażone. Także tutaj na pewno ten proces edukacji byłby jeszcze lepszy. No proszę sobie wyobrazić, jak wyglądają zajęcia z wychowania fizycznego, czy jakiekolwiek inne w grupie, gdzie mamy 2 uczniów, a gdzie są gry zespołowe, a gdzie są jakiekolwiek inne. Wobec czego tutaj nawet takie funkcjonowanie w grupie rówieśniczej jest zupełnie inne, jeżeli ta grupa jest bardziej liczebna.
1: Panie wójcie, tak na koniec może coś bardziej optymistycznego, bo chciałem dopytać o fundusz sołecki w gminie Kolno. To jest chyba czas realizacji projektów, które zostały w tamtym roku wybrane.
0: Tak. W miesiącu wrześniu poprzedniego roku mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybrali zadania, które są do realizacji w tym roku i oczywiście już od początku roku je realizujemy. Mamy na to czas do końca tego roku. Oczywiście zakres tych zadań jest różnorodny, odpocząwszy od żwirowań, poprzez utwardzanie poboczy z kostki brukowej, poprzez budowanie dróg z kostki brukowej, po remonty budynków, które są w danych miejscowościach. Zakres jest naprawdę bardzo duży. No i oczywiście my to realizujemy. My akurat jesteśmy tą gminą, która już ten fundusz sołecki realizuje od 12 lat, wobec czego mamy pewne doświadczenia i widzimy pewne skutki, bardzo pozytywne skutki tego rozwiązania, ponieważ nasze miejscowości zmieniają się, są bardziej estetyczne i duży w tym udział właśnie mają decyzje mieszkańców, którzy widzą potrzeby, znają swoje oczekiwania i mogą w sposób taki nawet etapowany czasami, bo wielkość tego funduszu nie jest duża, mogą te swoje miejscowości rozwijać.
1: A ile właśnie wynosi wielkość tak na jeden rok? Ile może gmina przeznaczyć w ramach funduszu?
0: Ogólna kwota oscyluje w granicach miliona. Natomiast ona jest rozdysponowana na poszczególne miejscowości. Mamy ich 45 w gminie i jest uzależniona od liczby mieszkańców, czyli miejscowości, których liczba mieszkańców jest większa, mają więcej tego funduszu.
1: Ale każde sołectwo coś tam dostaje, tak?
0: Oczywiście, każde sołectwo otrzymuje środki finansowe, którymi dysponuje i muszę panu powiedzieć, że jest to bardzo dobre, ponieważ żadna z miejscowości nie czuje się wykluczona, nie czuje się alienowana. Co roku coś w tej miejscowości robimy, więc tutaj jest to bardzo ważny argument, który przemawia za tym, że ten fundusz sołecki po pierwsze był dobrym rozwiązaniem, a po drugie, że należy kontynuować te działania.
1: No i tym optymistycznym akcentem dzisiaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był wójt gminy Kolno, pan Józef Wiśniewski. Bardzo dziękuję, panie wójcie, za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia.
2: Nasz gość dnia.

0: Ja wiem, drodzy Państwo, że koszula bliższa ciału i wygodniej mówić sobie często o sprawach krajowych, nawet jeśli są one błahe, ale teraz musimy pod lupę wziąć trzydniową wizytę Donalda Trumpa w Chinach. Przy telefonie Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze i kłaniam się państwu o poranku. Rzeczywiście trzeba o tej wizycie porozmawiać, bo dużo mitów wokół niej narasta, jak chyba wokół wszystkich wizyt amerykańskich przywódców w Chinach, a Donalda Trumpa w szczególności.
0: Tak, to wizyta po 9 latach przerwy. Ostatnio też był tym politykiem amerykańskim Donald Trump. Natomiast pytanie jest dzisiaj kluczowe dla mnie, ale może inne powinienem zadać. Natomiast zadam to, które mi przychodzi na myśl. To znaczy, czy te dwie światowe potęgi mają dzisiaj wspólny interes, by kierunkowo choćby dogadać się? Czy to jest jednak mimo wszystko więcej kurtuazji niż realnej polityki? Te bankiety, te konferencje, te ochy i achy wspólne, no, które muszą, rozumiem, być częścią tego całego widowiska, ale co za nimi wszystkimi tymi toastami stoi?
1: To anegdotka taka szybka na początek. Tylko i dlatego chińscy przywódcy zawdzięczają szansę, że Trump pojechał do Pekinu temu, że Xi Jinping odwiedził Stany za tego biednego, prześladowanego teraz przez Trumpa wokalnie, werbalnie prezydenta Bidena, bo protokół dopiero na to pozwala, kiedy chiński przywódca był w Stanach Zjednoczonych. I to jest rzeczywiście wizyta, panie redaktorze, zdecydowanie bardziej znacząca niż tylko kurtuazja. Gdyby ta wizyta miała służyć tylko kurtuazji, to by jej pewnie nie było. Donald Trump unika w tej chwili aż tak mocno wyjazdów, nie jeździ często, byłby w stanie porozumieć się w takich bardzo podstawowych sprawach i bez tego wyjazdu. On chce stworzyć, mówię o prezydencie Stanów Zjednoczonych, atmosferę właśnie do kierunkowego kompromisu między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. On to robi właściwie od samego początku, właściwie od pierwszego gestu Donalda Trumpa wobec Chin 20 stycznia 2025 roku, kiedy zastępca Xi Jinpinga, wiceprzewodniczący HRL, był gościem honorowym na uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump takich gestów wykonuje sporo. Wobec Chin ta krytyka jest zdecydowanie lżejsza niż w wypadku wielu innych państw. Donald Trump powstrzymuje się od swoich bardzo ostrych słów w wypadku Chin bardzo mocno. Mają one tutaj pewien specjalny przywilej. Pokazuje Chińczykom, że chce się dogadać, chce się porozumieć, chce rozwiązać te najbardziej konfliktowe sprawy i chce też wypracować coś w rodzaju porozumienia między tymi dwiema potęgami, jak lepiej zarządzać światem, być może wspólnie, a przynajmniej w jakiejś formie porozumienia.
0: A na czym w konkretach zależy Trumpowi, żeby dogadać się w których sprawach? No bo wyścig gospodarczy, czy ekonomiczny, czy wyścig na przestrzeni, na poziomie cyber, no z tego raczej ani Pekin, ani Waszyngton, nawet jeśli retorycznie powiedzieliby, że rezygnują, to przecież nikt z tego nie zrezygnuje.
1: Ale zawsze można prowadzić tą walkę, czy też zarządzać jakoś tą rywalizacją w sposób bardziej cywilizowany, poprzez zakończenie kilku konfliktów. Więc to jest ta permanentna próba wypracowania przez obydwa kraje jakichś zasad dotyczących ceł, eksportu, przynajmniej w kilku najbardziej podstawowych kwestiach. Zobaczymy, na ile to wszystko wyjdzie Trumpowi i Chińczykom. Tak czy siak, obydwie strony bardzo chętnie by rzeczywiście w co najmniej kilku sprawach to porozumienie zakopały. Drugą rzeczą to jest kwestia wypracowania jakiejś formy porozumienia, już nie wojskowe, już nie gospodarczego, ale wojskowo-militarnego, dotyczącego pokoju w tamtym regionie świata. Bardzo prosta rzecz, podzielenia po prostu strefy wpływów. Mamy bardzo wyraźny podczas tej wizyty sygnał ze strony Amerykanów, że wprawdzie żadnej agresji na Tajwan nie dopuszczają, ale nie mają nic przeciwko pokojowemu zjednoczeniu Tajwanu z resztą Chin. Przy jednoczesnym bardzo mocnym podkreśleniu, że Japonia, Filipiny czy Korea Południowa dalej pozostaną częścią amerykańskiej strefy wpływów. Wreszcie trzecia rzecz to jest jakaś forma wzajemnego informowania się na temat innych kontrowersji, które zdarzają się na całym świecie. Stany uznają podczas tej wizyty, że Chiny są tym drugim, co do znaczenia, państwem na świecie, że są państwem ważniejszym od Rosji i będą z nimi prowadzić dialog na temat choćby tego, co się ma zdarzyć w przyszłości w Iranie czy w Azji Południowo-Wschodniej. Wszystko, panie redaktorze, to raczej takie właśnie kwestie bardziej rozejmowe, wypracowujące jakąś formę wzajemnego współdziałania, troszeczkę w stylu porozumień Breżniewa i Nixona w latach 70., kiedy obydwa państwa wiedziały, że mają różne interesy, ale że trzeba je jakoś rozmawiać, aby unikać konfliktów.
0: A z polskiej perspektywy powinno nas to

0: interesować, bo?
1: Bo powinno nas interesować każde porozumienie dziejące strefy wpływów na świecie. My oczywiście będziemy dalej w strefie wpływów amerykańskich. Dla nas będzie współpraca z Trumpem tą współpracą najważniejszą, ale trzeba się dostosować do tej rzeczywistości, która istnieje, więc Polska, która w tej chwili jest czasami między młotem i kowadłem różnych sprzecznych interesów w relacjach chińsko-europejsko-amerykańskich, musi także to obserwować i wiedzieć, że Stany Zjednoczone będą prędzej czy później chciały mieć jednak jakieś porozumienie z Chinami wypracowane, a my powinniśmy także pozostawać z Chinami w dobrych stosunkach. Tu wchodzimy w zupełnie inną kwestię, na ile cała Polska może w ogóle w wypracowaniu takiego porozumienia uczestniczyć. My poprzedniemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie zawdzięczamy kilka rzeczy, między innymi ciekawą formę współpracy polsko-chińskiej. Bardzo ciężko jest ocenić, na ile w tej chwili Polska jest w stanie to kontynuować. Tak czy tak powinniśmy to mieć na uwadze, co się w tej chwili w Pekinie działo. Mam nadzieję, że notatki przygotowane przez ambasadora Kumocha zostaną w MSZ-cie, mimo tego, że sam ambasador jest z innej grupy politycznej, przeczytane i przeanalizowane.
0: No, z innej grupy, ale jest też profesjonalistą przede wszystkim, więc
1: to w Polsce nigdy nie pomaga do końca, jak się jest profesjonalistą.
0: No niestety, coś w tym jest. Ale jeszcze jedno pytanie o być może już teraz o tę koszulę bardziej bliższą ciału. W czwartkowy poranek gruchnęła nam informacja z nocy, no ale to nocy polskiego czasu, na podstawie amerykańskiej prasy, że oto jest jakieś spore zamieszanie w sprawie tego, co Amerykanie chcą zrobić ze swoimi żołnierzami w Europie. Wiemy, że będą ograniczać, wiemy, że to prawdopodobnie padnie na Niemcy, no ale te pisma amerykańskie, zazwyczaj dobrze poinformowani dziennikarze, więc to nie jest tak, że tamtejszy tabloid, który sobie coś tam wyssał z palca, tylko pewnie na jakichś konkretach bazowali. No, wysłali sygnał, że coś się kroi także, jeśli chodzi o Polskę. Szybkie były zapewnienia premiera Kosiniaka-Kamysza, że wszystko jest w porządku. Były nocne telefony do Donalda Tuska i do Karola Nawrockiego, więc chyba coś tam jednak było na rzeczy, jeśli chodzi o kwestie ustalenia i doprecyzowania. No, ale na ile my możemy być spokojni, że któregoś pięknego albo niepięknego poranka dowiemy się, że taką i taką decyzją, no ta 10-tysięczna grupa żołnierzy, która jest dzisiaj w Polsce, zmaleje do 8, ale będziemy zapewnieni, że wszystko jest w porządku.
1: Niestety nie możemy mieć tego pewni w żaden sposób. Niestety nie możemy się czuć dobrze i spokojnie. I to nawet było raczej pewne i przed tym ostatnim drobnym kryzysem związanym z tą sprawą, bo taka, a nie inna administracja amerykańska jest i takie decyzje lubi podejmować. Możemy robić to, co robimy jako Polska. Mogą być bardzo mocne działania naszego prezydenta, premiera, ministra obrony, ale jeżeli Amerykanie podejmą geopolityczną decyzję o dalszym niedyslokowaniu amerykańskich wojsk i zmuszają nas do robienia dobrej miny do złej gry, to i tak będziemy musieli to jakoś przełknąć, co nie zmienia faktu, że należy bardzo ciężko pracować nad tym, żeby jednak takiej decyzji nie podjęli. I ja mam wrażenie, wiedząc to, co wiem, że akurat wszyscy najważniejsi polscy politycy zrobili tyle, ile mogli, aby Amerykanów przed takimi nietrafnymi decyzjami powstrzymywać, ale nawet oni nie są w stanie uczynić wszystkiego.
0: A jak na całą tę sprawę wpływa historia z tym, że Zbigniew Ziobro odnalazł się w Stanach Zjednoczonych? Czym Amerykanie, nie ma co kryć, wyświadczyli pewien afront dzisiejszej ekipie rządzącej w Polsce? Bartłomiej Sienkiewicz, ważny polityk Koalicji Obywatelskiej, bliski współpracownik Donalda Tuska, dzisiaj wysłany na odcinek Europarlamentu, nagrał taki filmik w internecie, gdzie oczywiście ocenia całą tę sprawę bardzo, bardzo krytycznie. No i mówi, że tak naprawdę to jest kwestia nie tylko tego, że jeden czy drugi potencjalny przestępca uciekł gdzieś za granicę, tylko że to jest uderzenie w polską suwerenność w jakimś stopniu, bo przecież, no jakby nie patrzeć, obce mocarstwo otworzyło furtkę w sposób, no to już ja do mnie mówię, nieco bezczelny dla ściganego polityka opozycji.
1: Mamy asymetryczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Na czele Stanów Zjednoczonych stoi polityk, mówiąc bardzo dyplomatycznie, trudny, emocjonalny. Amerykanie mieszają się do naszych wewnętrznych spraw. Od dawna mieszali się za rządu PiS, mieszają się od kilku lat. Czym innym było wsparcie dla Karola Nawrockiego przed wyborami prezydenckimi? Tak będzie. Polscy politycy powinni, zwłaszcza ci na najwyższych stanowiskach, robić wszystko, aby jak najmniej konfliktować Amerykanów. Tak po prostu jest w naturze tego typu sojuszu. Powinni starać się wiedzieć, że bezpieczeństwo polskie jest ważniejsze od korzyści politycznych. Mamy niestety polityków bardzo różnych, od prawa do lewa, od marszałka Czarzastego do polityków PiSu, dla których jednak nagranie filmiku jest czymś ważniejszym. Nie jesteśmy w stanie zmienić amerykańskiego prezydenta, musimy grać w jego grę i starać się dla Polski uzyskać jak najwięcej, więc nie denerwować Amerykanów. Taka niestety jest prawda.
0: Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister do spraw europejskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam państwa.
1: Panie pośle, panie ministrze, opublikowali państwo w czwartek przed południem na konferencji prasowej wraz z premierem Mateuszem Morawieckim białą księgę, w której stawiacie bardzo poważną tezę o tym, że polityka premiera Donalda Tuska ma na celu wyprowadzenie czy też osłabienie obecności Amerykanów w Europie, w tym na naszym terytorium. Czy to nie za ostry wniosek, biorąc pod uwagę i słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza i Radosława Sikorskiego też z czwartku, kiedy całe to zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce wybuchło? No, wydawać by się mogło, że tu akurat wszyscy mówią jednym głosem.
2: Ja bardzo bym chciał, żeby w tej sprawie cała klasa polityczna mówiła jednym głosem i też taka była konkluzja naszego wystąpienia podczas konferencji, na której prezentowaliśmy właśnie ten dokument. Natomiast zachęcam wszystkich, żeby każdy zajrzał na stronę Zespołu Pracy dla Polski. Tam jest to opracowanie, ta biała księga dostępna. Ona nie jest bardzo długa, liczy 30 kilka stron. No i każdy może sobie wyrobić indywidualnie opinię, czy zestawienie faktów z ostatnich dwóch dekad, działań, zaniechań, słów i deklaracji Donalda Tuska nie rysuje takiego obrazu, że w swojej polityce on dość konsekwentnie dążył do tego, żeby osłabiać więzy transatlantyckie i wypychać Amerykanów w różnych warstwach bezpieczeństwa gospodarczej z Polski i z Europy. Ja mogę podać kilka przykładów, zachęcam do tego, żeby większą ilość tych przykładów właśnie przeczytać w samym raporcie. Natomiast począwszy od zarzucenia projektu budowy tarczy antyrakietowej w roku 2008, poprzez deklarację, że Rosja nie powinna być objęta ostrymi sankcjami w roku 2014, w tych dwóch przypadkach był premierem Rzeczypospolitej, poprzez brak działań zmierzających do powstrzymania budowy Nord Stream, to już jako przewodniczący Rady Europejskiej, poprzez wypowiedzi oskarżające niesłusznie, jak wiemy przecież, amerykańskiego prezydenta o współpracę z rosyjskimi służbami. Tu dla odmiany jako lider opozycji zabiegającej o władzę. Aż wreszcie poprzez sprawowanie funkcji premiera po raz kolejny i niewykorzystanie polskiej prezydencji do budowania działań i mostów transatlantyckich między Polską a Europą, które były zaplanowane jeszcze na czasów rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego. No to rysuje, wie pan, pewien krajobraz niestety bardzo niedobry działań, które ja oceniam, pan premier Morawiecki oceniamy skrajnie krytycznie, ale konkluzja jest taka, że potrzebujemy dzisiaj jedności klasy politycznej, obecności jak największej wojsk amerykańskich w Polsce i jeżeli pojawia się deklaracja premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie, jeżeli pojawia się deklaracja i wicepremiera Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, to między innymi, jak sądzę, dlatego, że naciskamy na rząd w tej sprawie, żeby jednoznacznie się określił.
1: A jeśli chodzi o politykę europejską, panie ministrze, panie pośle, jaka to będzie polityka, jeśli wy wrócicie za rok, za półtora roku do władzy? Pytam w kontekście, no też nie ma co kryć, bardzo wyraźnego sporu między jedną frakcją tak zwanych maślarzy, drugą tą frakcją bardziej skupioną wokół premiera Morawieckiego i Stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego pan też należy, to znaczy w którą stronę i czy wy dacie, znaczy będziecie umieli się porozumieć już nie ponad podziałami partyjnymi, ale właśnie w ramach jednej partii w Prawie i Sprawiedliwości co do tego, jaką politykę stosować wobec Brukseli, wobec różnych pomysłów, czy też trudnych przecież układanek między stolicami, gdzie trzeba budować czasem niekonwencjonalne sojusze.
2: Zgadza się, panie redaktorze, jest potrzebne określenie takiej polityki. Ta polityka była zakreślona w programie Prawa i Sprawiedliwości w roku 2023. Za część europejską miałem zaszczyt odpowiadać i oczywiście Znowu każdy może do tego dokumentu sięgnąć, ja mogę w kilku zdaniach ją zakreślić. Polska jest krajem, który chce twardo walczyć o swoje interesy w Unii Europejskiej. Żeby móc to czynić, potrzebujemy sojuszy i różnych formatów współpracy międzynarodowej, takich jak format Trójmorza, aktywnie działający, Bukaresztańska Dziewiątka, której szczyt wczoraj był w Bukareszcie, uczestniczył pan prezydent Karol Nawrocki. Ale potrzebujemy oczywiście również Grupy Wyszehradzkiej, czy Trójkąta Weimarskiego, to niektórych może zaskoczyć, bo to format, który raczej kojarzy się z działaniami obecnej koalicji, ale za czasów rządów Mateusza Morawieckiego i za czasów prezydentury Andrzeja Dudy ten format również był przez rządy Zjednoczonej Prawicy wykorzystywany. A więc polityka zagraniczna, tak jak generalnie cała prowadzona poza granicami naszego kraju, tak i w Unii Europejskiej, musi być grą na różnych fortepianach, grą odważną o własne interesy, nie uleganie różnym bardzo niemądrym pomysłom ze strony instytucji europejskich promujących politykę klimatyczną, która zabija konkurencyjność europejską, w tym polską, promujących politykę migracyjną, która sprowadza niebezpieczeństwa na Europę, czy promujących przesuwanie kompetencji do instytucji europejskich, odbieranie ważnych kompetencji, na przykład w zakresie polityki zagranicznej państwom członkowskim. Temu będziemy się bardzo zdecydowanie sprzeciwiać. Natomiast musimy wykuwać i walczyć o swoje, to wszystko w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli próbuje się nam przypisywać jakieś tendencje do tego, żebyśmy mieli stawiać postulaty wyjścia z Unii Europejskiej, to jest to oczywiście nietrafne. Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie było partią, która dąży do polexitu. Przeciwnie, od początku swojego istnienia opowiadało się za obecnością Polski w Unii Europejskiej, choć niestety bolejemy nad tymi tendencjami, które dzisiaj szkodliwie trapią Unię Europejską i chcemy z nimi walczyć.
1: To jeszcze jedna sprawa dość głośna w ostatnich dniach. Kwestia Zbigniewa Ziobry, ale nie chcę pana pytać o ocenę polityczną, bo wiem, że tutaj też macie turbulencje w partii, jak do tego podejść. Natomiast chciałem zapytać o słowa Bartłomieja Sienkiewicza, europosła Koalicji Obywatelskiej, który mówi, że nie ma tej sprawy co traktować jako zwykłego problemu kryminalnego z człowiekiem podejrzanym, który gdzieś tam się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości, tylko jako zagrożenie polskiej suwerenności, bo mamy tutaj, cytuję, grę mocarstw na naszym terytorium i to, że najprawdopodobniej Amerykanie jakoś wpłynęli, czy pozwolili, otworzyli furtkę, uchylili drzwi wbrew stanowisku polskich rządzących. W czwartek było co prawda spotkanie ambasadora Rousa z wicepremierem Sikorskim, ale oficjalnego stanowiska z Waszyngtonu jeszcze nie ma. Jak czytać całą tę sprawę?
2: Panie redaktorze, politycy Koalicji Obywatelskiej bardzo by chcieli, żeby podnosić tą sprawę jak najczęściej, jak najwyżej na poziom dyplomatyczny. Nie ma to nic wspólnego z interesem naszego państwa, bo ta sprawa w relacjach polsko-amerykańskich nie jest sprawą strategiczną i nie powinna być sprawą strategiczną, bo to byłoby przedziwne, gdyby tego rodzaju jednak mimo wszystko, rozumiem, że dyskutowana w Polsce, ale jednostkowa sytuacja miała być jakimś tematem strategicznym w rozmowach polsko-amerykańskich. Jest to sytuacja, w której prokuratura, która jest uzależniona od władzy, która niestety nie jest bezstronna, ściga byłego ministra sprawiedliwości, chociaż nie potrafi tego robić skutecznie, bo nie potrafiła doprowadzić do wydania skutecznie europejskiego nakazu aresztowania. Zobaczymy, czy będzie, chociaż bardzo chce, czy będzie potrafiła doprowadzić do ekstradycji. Tutaj Zbigniew Ziobro, wiedząc, że nie może liczyć na uczciwy protest, podjął taką decyzję, żeby pozostać poza granicami kraju. To jest jego indywidualna decyzja, jest też osobą po ciężkiej chorobie nowotworowej, operacji. Trzeba też zrozumieć, że jest to bardzo specyficzna sytuacja. Natomiast jeżeli ktoś ma z tym problem dzisiaj, to Waldemar Żurek wewnątrz rządu z nieskutecznością swoich działań. A niestety ten temat, i to trzeba to uczciwie powiedzieć, Donald Tusk bardzo chętnie próbuje wykorzystać do tego, żeby odsuwać uwagę opinii publicznej od własnej nieskuteczności, na przykład na polu dostępności usług zdrowotnych i tego, że czeka się na opiekę u specjalisty po kilka, czasami kilkanaście miesięcy.
1: No to może Zbigniew Ziobro powinien po prostu wrócić i wytrącić ten argument Koalicji Obywatelskiej z ręki, bo nie ma co kryć, tu się z panem zgodzę, i media, i siłą rzeczy uwaga opinii publicznej, przynajmniej w jakiejś części, jest skupiona na tym, a jak Ziobro się tam dostał, a gdzie on tak naprawdę jest, a czy się ukrywa, a czy wróci, a dlaczego ucieka i tak dalej, i tak dalej.
2: Panie redaktorze, każdy w tej sprawie podejmuje indywidualną decyzję też w oparciu o pewne indywidualne uwarunkowania. Ja tu powiedziałem o chorobie. Nie chcę w tej chwili na przykład stawiać się w sytuacji i radzić, coś udzielać rad osobie, która jest w takiej, a nie innej sytuacji, którą trudno naprawdę mi się osobiście wczuć. Ja mogę powiedzieć za siebie, wie pan, panie redaktorze, że hipotetycznie, gdyby z jakichś powodów próbowano mi stawiać polityczne zarzuty i wiedziałbym, że nie mogę liczyć tutaj na uczciwy proces, to mimo wszystko podjąłbym decyzję o tym, żeby mierzyć się z podniesioną przyłbicą z tymi zarzutami, bo uważam, że jeżeli się, tutaj da pole takie, żeby próbować znowu dać się jakoś rozgrywać, że tak powiem, to tylko zysk Donalda Tuska i ja bym taką decyzję podjął, ale tak jak mówię, nie jestem osobą, która przeszła ciężką chorobę. Każdy tu ma prawo do indywidualnej decyzji. Trudno od każdego tutaj indywidualnie, wie pan, oczekiwać jakiegoś heroizmu.
1: To jeszcze jedna kwestia. Ostro kłóciliście się w środę na tym wieczornym, wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS, bo gdzie nie zajrzę do tytułów w internecie i w prasie, to czytam, że wręcz okrzyki były, że awantura się wam tam urodziła, jeśli chodzi o codzienną dyskusję o kondycji partii.
2: Nie, to daleko przesadzone. Też słyszałem, że miały być jakieś płaczliwe wystąpienia. Dzisiaj mnie tak pytano w Sejmie, że właśnie ktoś miał krzyczeć. No, to są oczywiście rzeczy zupełnie nieprawdziwe. Na przykład Przemysław Czarnek jest znany z tego, że ma wystąpienia, mówi dość głośno, prawda? No więc jeżeli ktoś przyjął taką interpretację, że w związku z tym, jak zwykle Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu mówił głośno, więc krzyczał, no to zawsze można jakąś taką interpretację przyjąć. Natomiast naprawdę było to posiedzenie, które ja nie będę teraz zdawał się szczegółową relację po to z posiedzeniem wewnętrznym, żebym ja tutaj nie relacjonował na zewnątrz, to było dokładnie dyskutowane, kto w jakiej sprawie zabierał głos. Natomiast była to merytoryczna dyskusja. Dyskusja, która była szczera, w związku z tym nie była też pozbawiona oczywiście pewnych emocji, ale takich emocji nakierowanych na to, że trzeba wymienić zdania, wymienić różnice, nawet mając różnice zdań, wymienić opinię i idziemy wspólnie po to, żeby odbić Polskę z rąk Donalda Tuska.
1: A idziecie wspólnie? Bo słyszę, że prezes Kaczyński miał na przykład nakazać zamrozić wam to Stowarzyszenie Rozwój Plus, które premier Mateusz Morawiecki zarejestrował kilka dni temu.
2: Pan mnie jednak namawia na to, żebym wdawał się tutaj w dyskusję na temat, rozumiem, ale ja z kolei tutaj nie mogę zaspokoić pańskiej ciekawości, bo jestem lojalnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że niedobrze by było, gdyby tego rodzaju relacje toczyć, najpierw, że tak powiem, zdawać te relacje publicznie, a następnie czynić z niej dyskusję.
1: No to pozostaje nam tylko domniemywać, jeśli chodzi o kondycję wewnętrzną w waszej partii. No i przyglądać się temu, jak wyjdziecie z tego, chyba zakrętu, bo tak to można powiedzieć, biorąc pod uwagę...
2: Szeroka rodzina, sondaże. Panie redaktorze, partia szerokiego namiotu, tak wygrywaliśmy wybory w roku 2015, 2019. Bardzo tego potrzebujemy i myślę, że trzeba po prostu o to walczyć i o to zabiegać.
1: Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie, panie pośle. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję, również dobrego dnia dla pana redaktora i dla państwa.
0: 7:09. Gość poranka.